raz.

0: zamieść. No to patrzcie, yo.
1: Czwórka, radio i podcast.

0: Kropka. Radio i podcast.
1: Yeah.

Byłaś najlepszym, co spotkało mnie w tym mieście. Potem wyniosłem się do Łodzi, potem z powrotem do Warszawy na Śródmieście.

0: And cut.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.

przepaść i straciłam zasięg bez mapy i forów. Myślałam, nie da się, mam plany na ciebie, mam plany na siebie. Melodię ułożył mi słowika czerwiec, położył te słowa, rytm nadała woda. Wcale nie było w kwasie. Byłam ostatnio naiwna, więc chcę teraz do tego podejść.

Tu czwórka. Polskie Radio.

gotówę i nic nie poczułem. Znowu myślą, że tu wszedłem przez pomyłkę. Znowu mi się muszą jeszcze dokładnie przypatrzeć. Różnica między nami, że mógłbym być synem. Yo. A siedzimy tutaj razem. Syn tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio. Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią. Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje, tyle. Za inne

0: Czwórka. Radio i podcast.
1: Moja siostra złamała nogę i chociaż chciałbym, nie pomogę i za żadne skarby. Ostatnio czuję...

0: strachu, bo te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze. Martwe, Boże straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy.

0: rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Michał Piwowarek.
1: Wiele osób trenuje regularnie, trzyma swój plan treningowy, bardzo pilnuje aktywności, a efektów jak nie było, tak nie ma. Najczęściej wtedy albo dokładamy treningu, albo zmieniamy plan. Rzadziej zaglądamy na talerz, a właśnie to tam bardzo często zaczyna się sam problem. O tym, dlaczego dieta potrafi zablokować efekty nawet najlepszego treningu, dziś porozmawiam z Basią Kostrzewską, dietetyczką sportową, która pracuje ze sportowcami wyczynowymi i olimpijczykami. Cześć Basiu, dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry Państwu.
1: To ja zadam takie bardzo proste, podstawowe pytanie, autentycznie ciekawi mnie Twoja opinia. Czy można trenować dobrze i nie widzieć efektów właśnie przez sposób odżywiania?
2: Zdecydowanie. Jest to bardzo częsty problem, który ja zauważam właśnie w pracy zarówno ze sportowcami, jak i z osobami aktywnymi fizycznie, które są amatorami. Mhm. To i trening, i dieta są ze sobą oczywiście ściśle połączone. Dlatego jeżeli jeden aspekt jest trochę pogorszony, no to oczywiście to wszystko po czasie wychodzi. Tak naprawdę, jeśli chodzi o dietę, najczęściej patrzymy na to pod takim kątem, że nie mamy odpowiedniej podaży energii. Ta podaż energii to jest pierwsza rzecz, którą zauważamy, ponieważ wpływa ona bezpośrednio na nasze samopoczucie.
1: Czyli po prostu za mało kalorii w przypadku zbyt dużej aktywności, albo w ogóle w przypadku dużej aktywności za mało kalorii, to o to chodzi, czy też chodzi o to, jakie to paliwo jest?
2: Oczywiście, zależy też od rodzaju paliwa, natomiast jeśli chodzi o energię, no to często po prostu mamy ilość energii niedopasowaną do naszego trybu życia, do naszej aktywności. Czasami też przeceniamy nasze możliwości, no bo umówmy się, że osoby trenujące amatorsko najczęściej również pracują, mają różnego rodzaju pracę. Nieraz jest to praca siedząca, ale bardzo często jest to również praca fizyczna. I myśląc o tym, że jesteśmy osobami aktywnymi, wydaje nam się, że musimy trzymać jakiejś bardzo ścisłej, ściśle określonej diety i przez to niestety trochę się gubimy w tym wszystkim i ilość energii po prostu jest zbyt mała i ostatecznie niestety będzie to wpływało na efekty naszego treningu.
1: A co się konkretnie dzieje w organizmie, kiedy tego paliwa, tego dobrej jakości jedzenia dostarczymy po prostu za mało? Tu pytam o przypadek osób, które no, są po prostu aktywne.
2: Jasne.
1: Fizycznie.
2: Tak. Tutaj przede wszystkim najważniejsza rzecz to jest pogorszona regeneracja, pogorszona koncentracja, pogorszona na przykład pamięć, co będzie bezpośrednio wpływało oczywiście na również inne aspekty życia. No bo patrzmy na to w taki sposób, jeżeli notorycznie dostarczamy zbyt małą podaż energii codziennie, po trochu, nasz organizm gorzej się regeneruje, więc ostatecznie też ten efekt treningowy po prostu jest gorszy. Nie jesteśmy w stanie wejść na takie duże intensywności na treningu, bo po prostu nasz organizm jest przewlekle przemęczony. Dlatego tak, objawia się to przede wszystkim pogorszoną regeneracją. Wpływa to też negatywnie na przykład na sen, no bo oczywiście sen to jest podstawa naszej regeneracji. Jeżeli to jest niezadbane, no to po prostu będzie to wpływało na nasz trening i nasze codzienne funkcjonowanie.
1: Ja wiem, że odpowiedź może być w miarę oczywista. Proszę nie zgań mnie spojrzeniem za tak trywialne być może pytanie, ale dlaczego tak jest, że jeśli zrobię trening siłowy na przykład na pusty brzuszek z samego rana, to ten trening zazwyczaj jest no, po prostu słabszy, to znaczy mniej podniosę niż kiedy zrobię ten sam trening z pełnym brzuszkiem po obiedzie.
2: Tak, to jest właśnie ciekawe pytanie, które często się pojawia, bo wielu ludzi pyta mnie na konsultacjach, czy ja mogę trenować, czy pójść na siłownię bez śniadania. I oczywiście wszystko należy dopasować do danej jednostki, danego trybu życia i do treningu, bo jeżeli robimy trening intensywny, to faktycznie nie spożycie żadnego posiłku, czy nie przygotowanie się żywieniowo do tego treningu będzie wpływało po prostu negatywnie na to, jak my na tym treningu będziemy się zachowywać. Tak jak powiedziałeś, że czasami po obiedzie może ten trening być zupełnie inny niż na pusty żołądek. I tak, oczywiście jest to prawda. I dlatego to jest kolejna część, o której chciałam powiedzieć, o tych posiłkach okołotreningowych, czyli właśnie tych posiłkach, które jemy zarówno przed, jak i po treningu. Jeżeli nic nie zjemy przed treningiem, nie dostarczymy tego paliwa, nie dostarczymy na przykład węglowodanów do treningu biegowego, teraz bieganie jest modne, więc myślę, że dużo osób się może z tym utożsamić, no to po prostu szybko te nasze zapasy energii się wyczerpią na treningu. Faktycznie, niektórzy będą w stanie zrobić cały trening, ale nie będą w stanie go zrobić na tak wysokiej intensywności, jakby mogli. Dlatego ja zawsze zachęcam, żeby jednak przed treningiem starać się coś zjeść. Nie musi to być coś dużego. Najlepiej, żeby było dopasowane właśnie do rodzaju treningu, ale mimo wszystko będzie to dawało tą energię na wykonanie całej jednostki treningowej.
1: Jedzonko w sporcie. O tym dziś mówimy z Basią Kostrzewską w Czwórce. Do rozmowy wracamy już za moment. Teraz gramy.

0: czwórce wracamy do rozmowy o tym, dlaczego brak efektów w treningu często zaczyna się właśnie na talerzu. Moim gościem niezmiennie Basia Kostrzewska, dietetyczka sportowa. Najczęstszym błędem żywieniowym u osób aktywnych fizycznie, który wymieniłaś, jest to, że było to w pierwszej części naszej rozmowy, że po prostu tego jedzonka jest za mało. Jakie są inne błędy żywieniowe? Tu wchodzimy w temat makro?
1: Tak, tak. To jest na pewno kolejny aspekt, który chciałam poruszyć. To są te makroskładniki. Mamy tutaj tak naprawdę dwa rodzaje, bo z jednej strony warto skupić się na podaży białka, natomiast mam wrażenie, że w obecnych czasach moda na białko jest bardzo duża i że bardzo dużo osób pamięta o tym, żeby to białko spożywać. Mamy dużo produktów wysokobiałkowych, dużo się o tym mówi, więc mam wrażenie, że od jakiegoś czasu ten aspekt jest u wielu osób zaopiekowany. Mhm. Natomiast z kolei teraz ważnym aspektem w diecie sportowca są węglowodany, które niestety w obecnych czasach też są troszeczkę demonizowane. Ja jako dietetyk sportowy bardzo naciskam u moich sportowców, u osób aktywnych fizycznie na to, żeby jednak te węglowodany pojawiały się w diecie, mhm, i to naprawdę w niemałej ilości, ponieważ to jest nasze paliwo energetyczne do treningu. Dlatego zauważyłam u osób, które do mnie przychodzą, że naprawdę zdarza się, że tych węglowodanów jedzą zbyt mało na rzecz na przykład białka. Tego białka jest bardzo dużo. I na przykład mamy, jak mamy osobę, która biega, no to umówmy się, że jej bardziej będą potrzebne węglowodany niż samo białko do wykonania treningu. Dlatego podkreślam też to, żeby nie bać się tych węglowodanów, żeby one się pojawiały zwłaszcza około treningowo, przed treningiem, po treningu. Oczywiście białko również powinno występować, zachęcam do tego, żeby było w każdym posiłku, ale to nie jest tak, że białko to jest najważniejszy składnik u osób aktywnych fizycznie pod kątem tej energii.
0: Korzystając z obecności dietetyka w studiu czwórki, myślę, że warto podkreślić też ten problem, którym może być zbyt duża podaż białka, bo kiedy przeginamy, nawet jeśli jesteśmy bardzo aktywni, no po prostu organizm się męczy, musi to wszystko strawić i zdaje się, że zbyt duża ilość białka w diecie też nie jest zbyt fortunna dla naszych nerek?
1: Tak, tak. Ważne jest to, żeby tego białka nie było zbyt dużo. Nie ma konieczności przesadzania z ilością typu na przykład 3 gramy na kilogram masy ciała. Uważam, że to są już wartości dla przeciętnego człowieka, które są po prostu zbyt duże.
0: To jakie jest optimum?
1: To ja zawsze podkreślam, żeby dobrać do właśnie trybu życia i aktywności fizycznej, ale między 1,2 do maksymalnie 2 gramów na kilogram masy ciała. To są takie dość spore widełki, ale właśnie dopasowujemy je do rodzaju treningu i do trybu życia po prostu. I oczywiście do tego, czy to jest mężczyzna, kobieta i różnych innych parametrów. Tak, powiedziałeś też ważną rzecz o tym, że wpływa to również na nasze zdrowie, na przykład na funkcjonowanie nerek. I rzeczywiście da się to zobaczyć w wynikach badań. Także jeżeli jemy dużą ilość białka na co dzień, warto te badania wykonywać raz, dwa razy do roku, takie profilaktyczne, żeby zobaczyć, jak funkcjonują te nerki. No i właśnie, nie przesadzajmy też z ilością białka, ponieważ białko nadaje sytość, więc jeżeli jemy bardzo dużo tego białka, to już fizycznie nie jesteśmy trochę w stanie zjeść po prostu więcej innych makroskładników.
0: Chciałem cię zapytać, czy w swojej praktyce spotkałaś takie osoby, no z pewnością spotkałaś, tylko tu pytam o taki jakiś złoty przykład, jakąś taką historię, którą mogłabyś się podzielić, że zaczęłaś pracować z jakimś sportowcem, który na przykład wyciskał X na ławce. Basia powiedziała mu, jak należy jeść i zaczął wyciskać X plus 20%, nie zmieniając nic, jeśli chodzi o trening. A wszystko to było w oparciu o te cegiełki, jakimi jest jedzenie.
1: Tak, może akurat przykładu takiego kulturysty czy osoby stricte chodzącą na siłownię i osiągającą jakieś konkretne wyniki, akurat w mojej praktyce nie podam takiego przykładu. Mam takie osoby, ale to nie były takie spektakularne efekty. Natomiast przypomina mi się
0: to jakiego
1: przykład,
0: sportowca wykręciłaś?
1: Tak, miałam swego czasu taką biegaczkę, która oczywiście była już na poziomie takim trochę niżej niż ogólnopolski, to znaczy właśnie startowała na Mistrzostwach Polski, ale nie osiągała raczej takich wyników zbyt wysokich i przyszła do mnie, żeby poprawić po prostu swoje żywienie i przede wszystkim swoje samopoczucie. Okazało się u niej, że ma bardzo, bardzo niskie poziomy ferytyny, niedobory żelaza i czuje się bardzo źle. I kiedy ustabilizowałyśmy ten poziom, czyli podniosłyśmy ferytynę, poprawiłyśmy jej żywienie, ponieważ żywiła się całkiem dobrze, ale nie dbała o posiłki okołotreningowe. Była w stanie od razu dużo lepiej zaprezentować się zarówno na treningu i w przeciągu pół roku był postęp, gdzie przeskoczyła również o parę miejsc w górę na Mistrzostwach Polski.
0: Jakiś medal się przydarzył?
1: Medal nie, ale ja będąc również sportowcem wiem, że to z zewnątrz wydaje się, że to medale są najważniejsze, ale jednak postęp z roku na rok, poprawianie swoich życiówek, to często dla sportowca jest największa nagroda.
0: To ja przyznaję w takim razie medal za samą inicjatywę i to, co udało się osiągnąć. Wiemy już, że źle dobrane jedzenie może blokować efekty treningowe. To teraz powstaje pytanie, jak to wszystko mądrze poukładać, żebyśmy nie byli zakładnikami diety, która ma poprawić naszą formę i samopoczucie. O tym wszystkim już za moment w czwórce. Girl, I'm a wizard, write rhymes that bring forth whirlwinds and blizzards, start early and end it. I'm burly beginning, MC warfare, I'm bird in the trenches, y'all lynching.

0: Czy dieta sportowa musi być skomplikowana, czy musi być bardzo precyzyjnie dopasowana do rodzaju treningu, który robimy regularnie? O tym wszystkim dziś rozmawiam z Basią Kostrzewską, dietetyczką sportową, która współpracuje ze sportowcami zawodowymi i z olimpijczykami. Od czego twoim zdaniem powinna zacząć osoba, która trenuje, ale nie widzi efektów i teraz słucha naszej rozmowy i zapaliła się tej osobie żarówka nad głową, że może chodzi o jedzonko?
1: Tak, przede wszystkim na początku popatrzyłabym na swoje samopoczucie. Jeżeli spożywamy zbyt małą ilość kalorii, to najczęściej objawia się to również w naszym samopoczuciu, więc warto zaobserwować, czy na przykład nie mamy przewlekłego zmęczenia, nie mamy trudności w regeneracji, nie mamy problemów ze snem. Jeżeli takie rzeczy się pojawiają, jest duża szansa na to, że mamy tych kalorii w diecie zbyt mało. Oczywiście zawsze polecam konsultację z dietetykiem pod kątem skonsultowania tego, czy nasza dieta jest odpowiednia, odżywcza, czy jemy za mało, czy za dużo kalorii, bo wtedy mamy pewność, że specjalista o nas zadba. Natomiast jeżeli nie mamy takiej możliwości, warto pokombinować samemu, czyli na przykład zacząć zwiększać ilość kalorii przede wszystkim okołotreningowo, czyli płynnie przechodzimy ze zwiększenia kalorii do dodania posiłków okołotreningowych jako taki drugi aspekt, który warto zaopiekować, czyli dodanie posiłku zarówno przed treningiem, jak i po treningu, żeby te posiłki zawierały przede wszystkim dużą ilość węglowodanów, no i trochę mniejszą, ale też ilość białka. Kolejny aspekt na pewno, o który warto zadbać, to jest zbilansowanie posiłków. I to znaczy, że w każdym posiłku mamy odpowiednią ilość makroskładników, czyli odpowiednią ilość białka, węglowodanów, tłuszczy. Żeby to uprościć, po prostu dbajmy o to, żeby w każdym naszym posiłku było mniej więcej 20-30 gramów białka, duża porcja węglowodanów i zdrowych tłuszczy. No i oczywiście dwa najważniejsze aspekty poza dietą to jest nawodnienie. Warto zadbać o to nawodnienie, pić nawet wtedy, kiedy nie chce nam się pić, popijać regularnie, a jeżeli robimy trening, to tego nawodnienia jeszcze trochę dodać. No i aspekt regeneracyjny. Przede wszystkim skupiamy się tutaj na śnie, na jego jakości. To też jest takie, myślę, błahe dla niektórych, ale warto jednak zadbać o to, żeby nie scrollować przed snem, żeby mieć zaciemnione, wywietrzone pomieszczenie. Jeżeli ktoś ma trudności ze zasypianiem, można rozważyć na przykład jakieś techniki oddechowe, medytacyjne i po prostu zadbać o to, żeby sen był jak najbardziej odżywczy, bo dzięki temu jesteśmy przygotowani na następny dzień, na kolejną jednostkę treningową.
0: Jak znaleźć twoim zdaniem balans pomiędzy restrykcją a normalnym funkcjonowaniem? Tu pytam po prostu o to, czy z perspektywy dietetyczki sportowej osoba, która wykonuje sport amatorsko, czyli po prostu uprawia aktywność sportową, no musi siedzieć z kalkulatorem, liczyć, sprawdzać każdy kęs, który wkłada do ust, czy no idźmy w kierunku normalności. Kiedyś słyszałem o zasadzie 10, tak jak mi się podoba, 90 dobrze, potem zaczęło się to przesuwać w kierunku 20, tak jak mi się podoba, 80 dobrze. Ostatnio słyszałem nawet o zasadzie 30 do 70. A jak to u ciebie wygląda?
1: Ja zawsze zachęcam do tego, żeby w życiu i w diecie zachować pewien balans. Ta zasada, czy ona jest 70-30, czy 90-10, to tak naprawdę jest taka wskazówka dla nas, żeby większość naszej diety była faktycznie odżywcza, zadbana, taka odpowiednia do naszego trybu życia, więc jeżeli dużo trenujemy, no to ta dieta musi być dopasowana do tej aktywności, ale żeby zostawić sobie taką małą furtkę na to, żeby czasami pójść ze znajomymi gdzieś zjeść w restauracji, czy że jak są urodziny, ktoś chce się nawet napić alkoholu, to żeby było na to miejsce, ponieważ jeżeli mamy ten balans zachowany, jesteśmy w stanie długofalowo utrzymać taką dietę. Umówmy się, że jeżeli jesteśmy w restrykcjach, to czujemy się trochę jak w klatce, więc jeżeli ta klatka w końcu nas wypuszcza, to rzucamy się na to, czego nie mogliśmy jeść, więc efekt jojo jest wtedy praktycznie gwarantowany.
0: Można trenować coraz więcej, ale bez odpowiedniego paliwa ciało nie ma zbyt wiele szans na to, żeby budować i robić fajne efekty. Czasem największa zmiana zaczyna się nie na treningu, tylko w kuchni przy garnkach. I o tym dziś wspólnie z Basią Kostrzewską, dietetyczką sportową. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie w czwórce.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.
0: A ja nazywam się Michał Piwowarek. Kolejne rozgrzewki ze mną w każdy poniedziałek i wtorek rano. Płynnie przechodzimy do poranka czwórki. Niech ten dzień będzie dobry i koniecznie zostańcie z nami.
2: To była rozgrzewka w czwórce.
3: Rozgrzewka w czwórce.

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Koniec majówki to nie koniec słonecznej pogodowej pasy. W całej Polsce dziś upalnie, gorąco i słonecznie. Temperatura wyniesie od 21 do nawet 27 stopni Celsjusza w centrum kraju. Przygotujcie koniecznie krem z filtrem i krótkie spodenki.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Dzień dobry, budzimy się do życia po tej majówkowej przerwie, choć być może są wśród was osoby, które majówkę sobie przedłużyły, takim osobom oczywiście bardzo zazdrościmy, a tym, którzy dziś wstają, na pewno dodamy dużo energii, poranek czwórki przy mikrofonie Dominika Płonka, a na zegarze 5 minut po godzinie 7. No słuchajcie, przynajmniej do wstawania wczesnego zachęca nas na pewno dzisiaj pogoda i tak będzie jeszcze na pewno dzisiaj i jutro, później trochę deszczu zapowiadane jest, no ale to też bardzo dobrze, bo skoro tyle słońca mamy i wszystko nam rozkwita, to warto, żeby ten deszcz popadał. A co dzisiaj w poranku? No będziemy na pewno dużo rozmawiać. Właśnie tak na rozgrzewkę przed kolejnymi tygodniami, przed majem też, który nam się pięknie w weekend ukazał, rozpoczął. Będziemy rozmawiali o spacerach między innymi. A dlaczego nie? Spacery bardzo ważną częścią życia są każdego człowieka. Będzie również akcent patriotyczny, o tym powiem jeszcze później. No i oczywiście w trzeciej godzinie gość muzyczny Sabura Cup i Sandro powiedzą o albumie Organy. Sabura Cup jest członkiem kolektywu Natura 2000, kolektywu, który ostatnio grał u nas na rap scenie czwórki. Będziemy rozmawiać o tym, jak tworzy się taki właśnie album w duecie. Zanim to wszystko, to oczywiście zaczynamy muzycznie, także zostańcie razem z nami. Zaczynamy.

0: To była Dziarma i utwór Moment, a na zegarze 12 minut po godzinie 7. Dziarmie życzymy wszystkiego najlepszego. Ostatnio wokalistka, raperka podzieliła się na mediach społecznościowych informacją, że jest w ciąży i zostanie mamą. No i tutaj rzeczywiście ogrom gratulacji, ogrom ciepłych słów od zarówno słuchaczy, jak i innych osób z branży w stronę Agaty popłynął i również płynie od całej redakcji Czwórki. My natomiast przechodzimy do nowości, które zawitają w tym tygodniu na czwórkowej playliście. Między innymi jest to utwór Still Virgil od That Mexican OT. Jest to utwór, który jest hołdem dla zmarłego projektanta Virgila Abloh. Bardzo dużo w nim odniesień właśnie do stylu Virgila, do jego autentyczności, którą charakteryzowała się jego twórczość. Będzie to trochę mocniejszy numer, także teraz tak na rozgrzewkę dla tych, którzy budzik jeszcze być może przedstawiają na tryb drzemki. Posłuchajcie.
1: To jest nowość.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: 4 maja, poniedziałek, pomajówkowy poniedziałek. Kto dziś wstawać musi wcześniej, po takim pięknym weekendzie, ten wie, że nie są to łatwe poranki i my jak najbardziej to rozumiemy i staramy się tutaj w poranku czwórki no jakoś pomóc, trochę tej energii dodać. I taką energię może również wnieść nowość od Michała Anioła, którą zaraz wam nagram. Utwór Konsensus z najnowszego albumu artysty, albumu o nazwie. I tutaj sam Michał Anioł powiedział nam ostatnio w poranku czwórki, że można różnie nazywać i czytać ten album, w zasadzie tak jak się komu podoba. Ja powiem 1, 2, 3, 4, 5 R. Oczywiście jest to odniesienie do biegów w samochodzie i cała oprawa i wizualna i też słowna gdzieś tam dzieje się naokoło jazdy samochodem i właśnie tych biegów. Album jest już na streamingach. 2 maja dostaliśmy całość. My z Michałem Aniołem rozmawialiśmy dzień przed premierą i teraz mowę możecie znaleźć na czwórka online. A z całego albumu wybrałam dla was drugi utwór, utwór o tytule Konsensus. Tam w utworze producencko też pomaga Łukasz Pałkiewicz, poza tym, że Michał sam tworzy również swoje utwory, komponuje i produkuje. No, powiem bardzo odważnie, jestem zdania, że jest to album roku. Przepiękne kompozycje, wiele dodatkowych instrumentów. Tam w ogóle na tym albumie Michał tak naprawdę nie ma jakichś featuringów, dodatkowych postaci artystów, stricte wokalistów, poza Olą Poskrop tak naprawdę, która jest na jednym utworze, ale rzeczywiście ma wielu przyjaciół, którzy dogrywali mu stricte instrumenty i to bardzo, bardzo dobrze w tym albumie działa. Jeżeli chcecie posłuchać Michała Anioła na żywo, to nie tak dawno dostaliśmy też informację, że wystąpi w tym roku na OFF Festiwalu w Katowicach. Wczoraj też na swoich mediach społecznościowych zdradził, że rzeczywiście razem ze swoim zespołem szykuje siły na jesienną trasę koncertową. I co, mam nadzieję, że Michał wam się spodoba. Troszeczkę teraz zwolnimy tempo i zrobi się minimalnie nostalgicznie. Siły na jesienną trasę koncertową. I co, mam nadzieję, że Michał wam się spodoba. Troszeczkę teraz zwolnimy tempo i zrobi się minimalnie nostalgicznie. Ale posłuchajcie, Konsensus.

Joshua Idehen i This is the Place, a na zegarze 28 minut po godzinie 7. Teraz przygotowałam dla was taki utwór, który nowością, słuchajcie, no nie jest. Jest to utwór...

z wczesnych lat 2000, w zasadzie hit od szwedzkiej piosenkarki Titio, który możecie właśnie, no nie wiem, z dzieciństwa, z lat młodości pamiętać. Po latach stwierdziłam, że to jest naprawdę świetnie skomponowany utwór. Usłyszałam go gdzieś po prostu wchodząc do jakiegoś lokalu. Duża nostalgia od niego bije i niesamowitym jest to, jak zmiana delikatna produkcji przy tym samym wokalu i tej samej melodii potrafi temu utworowi nadawać takich dwóch żyć tak naprawdę. Prosta produkcja, prosty wokal to jest to, co rzeczywiście broni się nawet po 20 kilku latach. Myślę, że skojarzycie bardzo dobrze ten utwór. Titio i Come Along teraz w czwórce.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To był Black Moon i How Many MCs, a na zegarze za 24 minuty godzina 8. Wstajemy, pierwszy pomajówkowy dzień, 4 maja dziś w kalendarzu. I to jest okej, że po takich kilku dniach pełnych relaksu, dla tych, którzy oczywiście świętowali majówkę, mamy z powrotem, powrót do rzeczywistości. Powrót natomiast przyjemny, bo rzeczywiście dzisiaj w całej Polsce świeci słońce i w końcu ta temperatura daje nam znaki, takie znaki, że na przykład za kilka tygodni już rzeczywiście będziemy mieli lato w pełni. A jeżeli chodzi o następne nowości muzyczne, to rzeczywiście z jednej strony kwitną nam pięknie kwiaty i drzewa i wszystko rozkwita. Muzycznie też mam wrażenie, że artyści zaczynają rozkwitać i dostajemy od nich nowe kwiaty. Jednym z takich kwiatów jest utwór od Danieli Lality, peruwiańskiej artystki, którą kojarzę ze współprac z Muramasą, z brytyjskim producentem, który rozmawiał na antenie czwórki w ramach audycji Backstage. Tę rozmowę również znajdziecie na czwórka online. No i na początku oni mieli wspólny projekt, jeden z utworów na ostatnim albumie Muramasy, albumie o tytule Curve. Utwór nazywał się Love, a teraz dostaliśmy współpracę tych samych dwóch osób, artystów, ale na projekcie właśnie wokalistki Danieli Lality, utwór Tiro Teo. Posłuchajcie.
2: Ta ta ta ta ta ta, mira el tiroteo que estoy armada. Eso de ahí me tiene cansado, así que...

Myśl pozytywnie w poranku czwórki, na zegarze za 16 minut godzina 8. Myśl pozytywnie od Sokoła i Marysi Starosty. No właśnie, wydaje mi się, że myśleć pozytywnie w maju jest trochę łatwiej mimo wszystko, że ta temperatura, to słońce, te dłuższe dni, późniejsze wieczory i wcześniejsze poranki dają nam naprawdę trochę więcej życia. My natomiast w poranku czwórki przejdziemy gatunkowo w stronę R&B. Mam dla was również nowość, nowy singiel od Amy, którą ciężko mi nie nazywać Amą Lu, bo tak wcześniej się nazywała, aczkolwiek swoją nazwę artystyczną zmieniła. Ostatnio wydała wspólny numer z Brentem Fayazem i ten numer rzeczywiście zrobił ogromne liczby na streamingach. I teraz przychodzi z kolejnym solowym, być może żeby trochę udowodnić, że solo też potrafi zrobić świetny numer. Jest to utwór Soul, który opiera się na takich relacyjnych rozterkach i klasycznym R&B, którego teraz rzeczywiście trochę mało, a z drugiej strony ci młodsi wykonawcy rzeczywiście powracają gdzieś do tego brzmienia. Także jeżeli ktoś lubi klimaty złotej ery R&B z lat 90., lat wczesnych 2000, no to Ama na pewno się wam sprawdzi. Posłuchajcie zresztą sami.

0: poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Nie ma to jak stary, dobry Muramasa, a na ficie A$AP Rocky, utwór Lovesick, który, słuchajcie, w przyszłym roku skończy już dekadę. Bardzo szybko czas leci, również w poranku czwórki, za 9 minut godzina 8, a czas na rapowy album tygodnia. Jest nim album Księga Tajemnicza Prolog, kaliber 44, a więcej o nim opowie Delem.
0: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
0: Poleca Delem.
3: Kaliber 44 wydał swoją debiutancką płytę Księga Tajemnicza Prolog 30 lat temu i do dzisiaj jest uważana za klasykę polskiego rapu. Niestety z oryginalnego składu pozostał już tylko Abradab. Magik zmarł 26 lat temu, a Joka rok temu, 2 maja. Ku pamięci zmarłemu raperowi Abradab rusza w pożegnalną trasę koncertową dla Joki, gdzie zagra największe klasyki Kalibra 44. Trasa obejmie 6 koncertów w 6 miastach. Pierwszy odbędzie się już 9 maja w krakowskim klubie Studio. Teraz zagramy numer Moja obawa bądź a klęknę z debiutu zespołu, w którym wokalnie udzielił się tylko Joka. Mówił do Was Del M.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Wskoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
0: Po reklamie.

0: Minęła ósma.
1: Pogoda.
0: Na szczęście koniec majówki nie oznacza końca słonecznej, ciepłej, żeby nie powiedzieć upalnej pogodowej pasy. W całej Polsce dziś bardzo ciepło, temperatura wyniesie od 21 do nawet 27 stopni Celsjusza w centrum kraju. Przygotujcie koniecznie krem z filtrem i krótkie spodenki.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
6: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: 5 minut po godzinie 8, a to jest druga godzina poranka w czwórce. Druga godzina intensywna, dużo tematów przed nami, między innymi no, temat, którym żyje dzisiaj cała Polska na pewno, a w szczególności osoby mające te 18-19 lat. No bo dzisiaj pierwszy dzień matur, matura z języka polskiego. My pewnie ci starsi wspominamy, ile to lat temu było i jak bardzo się stresowaliśmy.
2: Oj.
1: A jak bardzo się nie stresowaliśmy. Ze mną w studiu ojojający Jędrzej Rosiewicz, z którym porozmawiamy o czym innym, bo o najlepszych miejscach do spacerowania. No bo można na przykład spacerować po maturze, żeby się odstresować, albo przed maturą, bo co, zaczynamy o 9, to o 6
2: można
1: jakieś
2: spacery. Wiesz co, ja na przykład zawsze miałem tak, że jak się uczyłem, to musiałem spacerować, bo to mi pomagało. Po prostu chodziłem sobie po pokoju z książką albo z zeszytem, bo nie mogłem wysiedzieć. I tak mi się lepiej zapamiętywało.
1: Ja zaczęłam biegać w ogóle. Zaczęłam swoją przygodę z bieganiem, która trwa do dzisiaj. Właśnie w wieku tych 19 lat, kiedy ten stres nawet na miesiąc już przed maturami był tak ogromny, i jakby przeciążający, wiesz, ten takie uczucie w sercu, jakby cię coś ściskało. Ja nie mogłam spać w ogóle, miałam bardzo duże problemy z tym, jak bardzo się tymi maturami przejmowałam, że rzeczywiście jedyną rzeczą, która mi pomagała i ten stres redukowała, było pójście na no właśnie taki jogging, można powiedzieć, no, na taki lekki spacerobieg i to rzeczywiście miało swoje plusy.
2: To miejmy nadzieję, że teraz maturzyści się stresują, a już nie śpią, bo to jest ten moment, kiedy trzeba się skupić. Ja nawet sobie sprawdziłem.
1: Zaspać na maturę, to jest dopiero.
2: Ale posłuchaj, ja sobie sprawdziłem w Google Trends takie hasła związane z maturą i na przykład hasło, o której zaczyna się matura, wzrost o ponad 850% wyszukiwań w Google. Także zaczyna się o 9,
1: no
2: jeszcze
1: ja nie wiem,
2: nie cała godzinka została.
1: Nie wiem, czy takich informacji szukać. Myślę, że chyba mimo wstydu i jakiegoś takiego, wiesz, to skrępowania, to chyba bym jednak zapytała nauczycielki.
2: Ale słuchaj, jeszcze przecieki. Przecieki matura Polski 2026 plus 700% i tu w różnych kombinacjach plus 600%. I dużo pojawia się też zapytań o lalkę, o dziady i o motyw miasta, więc być może motyw miasta dzisiaj na maturze się
1: będzie
2: pojawi.
1: Jakimś...
2: Może mają czujać i maturzyści.
1: No, no. Będziemy sprawdzać. Kciuki również trzymamy, ale z Jędrzejem o maturze jeszcze w ogóle będziemy rozmawiać, ale z Jędrzejem porozmawiamy przede wszystkim o tych spacerach, czyli o tym, co przed albo po maturą.
2: Tak,
1: po
2: właśnie jeśli chodzi o ten porankowy temat, no to jak pewnie dobrze wiesz, my z Eldo, zanim dochodziliśmy do tego głównego wątku, to przechodziliśmy przez szereg innych tematów, więc co powiesz żebyśmy zaczęli od historii jazzu w Demokratycznej Republice Konga w epoce Kamienia Łupanego.
1: Świetnie, podoba mi się, chociaż Światowy Międzynarodowy Dzień Jazzu był w zeszłym tygodniu.
2: Tak, to Alicja Michalska tam
1: więc
2: naprawdę pocisnęła temat.
1: Nie wiem, czy nie temat przestarzały mimo wszystko
2: nie,
1: troszeczkę.
2: Dobra, zostawiamy ten jazz w takim razie i rozmawiamy o spacerowaniu, bo jak bardzo lubisz chodzić po swoim mieście? Ja najpierw tobie zadam to pytanie.
1: Bardzo lubię chodzić.
2: Co jest twoim miastem przede wszystkim?
1: Moim miastem jest Skawina, moja miejscowość, z której pochodzę, w której się urodziłam się tak naprawdę w Krakowie, ale to jest bardzo, bardzo bliziutko i uwielbiam wszędzie, w zasadzie nawet do mojej koleżanki, która mieszka po drugiej stronie Skawiny, jestem w stanie w 30 minut dojść na nogach i to
2: jest super.
1: Ale czekaj,
2: czym wy tam oddychacie, powiedz mi, droga Dominiko? Bo no, podobno Skawina zanieczyszcza Kraków.
1: Niestety tak, ale wydaje mi się, że w takich letnich klimatach, letnich miesiącach jest trochę lepiej mimo wszystko i okay. I że trochę to się poprawiło, aczkolwiek rzeczywiście na przykład moje czasy maturalne, wspominam tak, że wtedy były te normy przekraczane dzień w dzień rzeczywiście i ciężko było wyjść z domu.
2: No podobno mieszkańcy Krakowa, którzy wyjadą poza granicę swojego miasta, kiedy mają do czynienia z czystym powietrzem, to się normalnie dławią, ale nie widziałem tego na oczy, tylko to słyszałem. Więc to pytanie, jak bardzo lubisz chodzić po swoim mieście? Takie pytanie zadał 24 tysiącom ankietowanym z całego świata portal Time Out i powstał ranking właśnie najlepszych miejsc do spacerowania. W pierwszej dziesiątce znalazło się także polskie miasto, ale zanim o nim, no to o zwycięzcy, jak myślisz, co numer jeden?
1: No, chyba już słyszałam, że to był Seul, także nie będę tutaj udawać, że potrafię tak trafić
2: celnie. Tak jest, Seul, no i wiadomka, no trzeba trochę zapłacić, żeby się do niego dostać, można no dolecieć tam polskimi liniami.
1: Jeżeli motyw to jest pójście na spacer, to rzeczywiście gruba wycieczka, słuchaj.
2: Gruba. Albo możesz zostać pracownikiem pokładowym w samolocie, bo jeden z ludzi mi opowiadał raz, że jeśli jesteś takim pracownikiem pokładowym, to on lata do Seulu za 300 z ICO poleciał.
1: No to okej, to jeszcze na spacer za taką kwotę to jest do zrobienia, tak bym powiedziała.
2: Ale to trzeba trochę, wiesz, różnymi ścieżkami. Najpierw
1: a ty lubisz spacerować po swoim mieście Warszawie?
2: Uwielbiam, po prostu wiesz, te 7000, 8000 kroków dziennie może nie robię, ale staram się jakoś tak co dwa dni, żeby tam mi się skumulowało. Rowerek, system rowerów miejskich jeszcze, tak dołączyć jeszcze trochę do chodzenia, trochę do jeżdżenia, tak właśnie, żeby sobie zaprojektować dzień. Ja w ogóle miałem sobie kupić rower, ale kiedy odkryłem Veturilo, system rowerów miejskich, to ja powiedziałem sobie, no po co mi ten rower? W ogóle super. Oczywiście to się zacina wszystko i tak dalej.
1: Swój rower to swój rower, no kochane. Dobra, no, ja nienawidzę tego konceptu, że trzeba ten rower odstawić w konkretne miejsce. Ja jednak studiowałam, kurczę, wiesz, dwa lata praktycznie w Amsterdamie i ten rower był dla mnie, że on jest mój. On musi być troszeczkę
2: ale
1: taki...
2: Ale właśnie, ale ty tam zostawiałaś sobie rower w dowolnym miejscu, prawda? I to wszystko było bezpieczne, nie?
1: No i niebezpieczne.
2: Niebezpieczne,
1: oj,
2: naprawdę?
1: W Amsterdam jest mimo wszystko znany z tego, że te rowery kradną na potęgę, do tego stopnia, że kiedyś z okna mojej uczelni widziałam sytuację, w której po prostu podjeżdża taka paczka, taki pick-up, bierze kilka, no bo jakby czasami nie ma miejsca, żeby ten rower przywiązać do jakiejś rurki, jakiejś bramki, czegokolwiek, no i wtedy sposobem jest to, że po prostu grupa ludzi, czy studentów, czy cokolwiek spina sobie te rowery razem ze sobą. Ale na to złodzieje również mają już rozwiązanie, po prostu biorą je, wiesz, w całości, na przykład sześć rowerów naraz, wrzucają do pick-upa, zamykają ten samochód i odjeżdżają.
2: Taka rowerowa zorganizowana grupa przestępcza.
1: Dlatego też te rowery są bardzo tanie później na przykład jakichś tam, wiesz, stronkach online, bo one po prostu są kradzione i sprzedawane za niższe ceny. Także tam jest cały system, aczkolwiek rzeczywiście wszędzie można zaparkować i no najlepiej jest po prostu na dwie blokady zablokować ten rower. Jedna to jest właśnie ten łańcuch, a druga to jest jeszcze blokada tylniego koła. Także po prostu dwa kluczyki, cztery kutki.
2: A to ja widzę, że ty już jesteś wprawiona.
1: Jestem
2: tutaj
1: wprawiona i również zaczęłam już rowerowy sezon, ale jestem bardzo ciekawa, co na ten temat mogą powiedzieć nasi słuchacze. Czy macie swoje ulubione trasy na rower lub takie do spacerowania w waszym mieście? Chętnie posłuchamy, chętnie się poradzimy. 226452100. Do rozmowy wracamy za moment. Dzwońcie.
3: Mordo, to trzeba czuć.

0: Kwadrans po godzinie 8, a to był Szczyl na ficie PZ i utwór fenomenalny, ze mną fenomenalny Jędrzej Rosiewicz w studiu.
1: Wow.
0: Mówi o fenomenalnych
1: spacerach. Samego rana takie komplementy, ja, to jest chyba rekord jakiś.
0: Tak?
1: Tak.
0: Ale co znaczy rekord? To jest dopiero pierwszy komplement.
1: Wiem, ale jeśli chodzi o komplementy, które kiedyś tam udawało mi się zbierać, no to
0: rozumiem.
1: Zawsze gdzieś tam tylko wieczorem i ten komplement to była obraza mojej
0: komplement
1: osoby.
0: Komplement o 8:15 w takim razie wędruje w twoją stronę, ale w zamian za to poproszę jeszcze kilka ciekawych miejscówek do spacerowania w takim razie.
1: Dobrze,
0: dla jeszcze... nas i dla naszych maturzystów.
1: No to jeszcze dla naszych maturzystów, dobra, ale to, czyli z Polska rozumiem, tak? No to Jastrzębia Góra, Półwysep Helski, let's go! Tutaj pamiętam, jak rozmawialiśmy sobie z Dominiką raz, Władysławowo, te okolice, takie miejscówki do spacerowania i ty byłaś na nie.
0: Byłam na
1: a
0: nie.
1: A ja byłem na tak.
0: Zawsze mam bardzo daleko tam jednak. Pomyśl sobie o tej Skawinie i o tym, ile godzin muszę przejechać samochodem. I ja w ogóle to, co mnie najbardziej zniechęca w Helu i tutaj pewnie zwolennicy Półwyspu Helskiego się na mnie obrażą, ale to są te korki przy dojeździe do tego cypelku. W sensie, że ja po prostu ilekroć nie miałam tam jakiejś właśnie akcji koncertowej czy wyjazdowej, to za każdym razem stałam w korku i jakoś tak powiem ci, że nie rozumiem tego.
1: Jeździ samochodem. Tam jeden z polityków miał nawet taki pomysł, żeby ten pas, mamy tam jedną jezdnię, dwa pasy
0: rozumiem,
1: ruchu.
0: Że ty już się utożsamiasz, że jesteś...
1: O Jezu, jakiś komunista ze mnie wyszedł, tutaj mamy towarzyszko, nie. Zaraz będzie... Nie, absolutnie, wręcz przeciwnie. Natomiast był taki pomysł, żeby poszerzyć tę drogę i zrobić cztery pasy ruchu, co moim zdaniem byłoby fatalne, bo tam i tak już jest ciasno.
0: Czy w ogóle cztery pasy ruchu zmieściłyby się, pod uwagę szerokość tego Półwyspu.
1: No są takie miejsca na Półwyspie Helskim, gdzie jak staniesz, to widzisz i zatokę i widzisz morze, więc
0: no
1: tam jest gdzieniegdzie ciasno, ale to byłby fatalny pomysł, bo przecież masz trasę rowerową R10, międzynarodowa ścieżka rowerowa i śmigasz sobie tam wśród tych dzikich róż. Swoją drogą ona jest nieco zaniedbana, bo ta kostka tak się już trochę tak zsuwa, wiesz, tak trochę...
0: A to ma też swój klimacik.
1: To ma też swój klimacik, ale w dzikich różach tak jedziesz tym rowerem, nawet jak się z tego roweru wywalisz i wpadniesz w te dzikie róże, coś pięknego, oglądasz tych ludzi, którzy sobie surfują, śmigają, windsurfing, kitesurfing. Coś pięknego. Jeszcze możesz tam iść na piechotę. Tam też można sobie taki pieszy spacer urządzić. Chałupy, Kuźnica.
0: Okej, okay, no a coś bliżej Skawiny, bliżej południa Polski, mimo
1: bliżej
0: wszystko.
1: Skawiny, no to Kraków. I Kraków, ale tam jest szczególne miejsce, Nowa Huta. Uwaga, uwaga, moja Nowa Huta, którą reklamuję tutaj po prostu za każdym razem, kiedy
0: twoja
1: tylko mogę.
0: Moja Nowa Huta.
1: Moja Nowa Huta, bo
0: nasz
1: ja tam byłem tysiąc razy.
0: Twoja Nowa Huta. Nie, no po prostu to dzisiaj bardzo patriotycznie. Rozumiem, że po prostu to na fali tej majówki.
1: No
0: bo tak bardzo się tym przejąłeś.
1: Na fali majówki, bo tutaj rozumiem też, będziesz rozmawiać o akcji Polska na tak, więc
0: jak
1: ja tutaj, wiesz, już mnie się to po prostu udziela i Nowa Huta, socrealizm na pełnej petardzie, szerokie chodniki, na tych chodnikach w ogóle możesz znaleźć czołg postawiony tak sobie, bardzo dużo zieleni, ale
0: Nowa
1: Jarusz.
0: Huta?
1: Nocą Nowa Huta. Właśnie Nowa Huta była taki stereotyp krążył, że to jest najniebezpieczniejsza dzielnica w Krakowie,
0: nie,
1: więc
0: właśnie, ja nie
1: nocą
0: wiem, czy
1: raczej
0: to jest...
1: się lepiej nie zapuszczać.
0: Ja nie wiem, czy to jest taki stereotyp.
1: To jest stereotyp, to jest najbezpieczniejsza dzielnica Krakowa, a najniebezpieczniej, najwięcej przestępstw jest w samym centrum, w sercu Krakowa. No ale właśnie, bo my tak rozmawialiśmy tutaj o tym rankingu, zaczęliśmy i ten polski akcent, który się znalazł, bo tak, Seul pierwsze miejsce, oni tam wpadli na jakieś szalone pomysły, że w środku miasta estakadę, taką autostradę zamienili na taki podniebny ogród, 16 metrów nad ziemią. Tam zasadzili 20 tysięcy różnych roślin i teraz autostrada stała się po prostu takim deptakiem świetnym, więc oni tam super mają pomysły, jeśli chodzi o dostosowywanie tej powierzchni miejskiej do potrzeb pieszych. Natomiast Kraków w tym rankingu zajął 10 miejsce. No i właśnie chodzi przede wszystkim tutaj o Kazimierz, o rynek, bo to są miejsca, w które są może nie całkowicie wyłączone z ruchu pojazdów, natomiast tam rzeczywiście pieszy może czuć się bezpiecznie, może czuć się spokojnie, no poza tymi tutaj przestępstwami, o których mówię, że tam ten współczynnik jest jednak największy, ale chodzi o...
0: Ale to jest centrum Krakowa, to wiesz, jak głośno krzykniesz, zawsze jest ktoś... Ja mam tak, że w nocy w centrum Krakowa nie czuję się jakoś bardzo zagrożona, bo rzeczywiście ci ludzie zawsze są i jeżeli
1: tak.
0: Nie jesteś, wiesz, jakby solo i nie idziesz sam tudzież sama jakąś ciemną uliczką, to rzeczywiście no nie wiem, są otwarte restauracje, są otwarte sklepy całodobowe, to zawsze jest jakieś takie minimalne poczucie, że ktoś w razie jakiejś sytuacji może ci pomóc.
1: No zdecydowanie. W ogóle czułaś się kiedyś zagrożona albo czułaś jakieś takie niebezpieczeństwo chodząc gdzieś w jakimś polskim mieście wieczorem? Miałaś takie sytuacje?
0: W polskim mieście wydaje mi się, że nie, aczkolwiek no Nowej Huty na przykład nie odwiedzałam nocą, więc tutaj, a z drugiej strony moja rodzina Skawina ma coś takiego jak Stare Osiedle i to jest trochę taka Nowa Huta na skalę skawińską i tam też raczej nocami, wieczorami nie chodzę, ale rzeczywiście to też jest ciekawe, bo to jest pierwsza rzecz, którą zauważyła moja koleżanka ze studiów z zagranicy, która przyjechała z Australii do Europy podróżować i przez 3 miesiące mieszkała tutaj w Polsce, pracując jako native speakerka, jako tłumaczka języka angielskiego i powiedziała, że jest to dla niej niesamowite, jak czysto i bezpiecznie jest nocą, między innymi na Starówce warszawskiej i że ona w życiu czegoś takiego nie widziała, no i że po prostu w odróżnieniu od Londynu, Paryża i wielu innych stolic europejskich, no to rzeczywiście ta Polska jest taką wizytówką, jest bardzo schludnym i poukładanym miejscem, co nie znaczy, że złe rzeczy tam się czasami w nocy nie dzieją, no ale rzeczywiście jesteśmy może trochę takim przykładem porządnego miasta.
1: Nawet nie wiemy, w jak fajnym miejscu żyjemy. Ja naprawdę coraz bardziej doceniam to, gdzie żyję, w jakim kraju i w jakim mieście i że mogę też do innego miasta pojechać i je podziwiać, bo też byłem świadkiem takiej rozmowy na Placu Szczepańskim w Krakowie. Angielscy turyści przyjechali i przysłuchiwałem się ich rozmowie i oni właśnie zwrócili uwagę na czystość Krakowa. Przeszedłem się Floriańską, patrzę, żadnego papierka, nic, zero,
0: no właśnie,
1: czyściutko.
0: I powinniśmy być z tego dumni, to też jakiś taki akcent może patriotyczny, postmajówkowy. Do rozmowy o spacerach wracamy za moment, ale zapytam jeszcze naszych słuchaczy, czy macie jakieś dobre miejscówki na spacery, na przejażdżkę rowerem, teraz maj, coraz cieplejsza temperatura, także chętnie skorzystamy. Dzwońcie do nas 226452100, a my wracamy za moment.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: 25 minut po godzinie 8 ze mną w studiu cały czas Jędrzej Rosiewicz. Próbujemy rozmawiać o spacerach, ale ciężko z racji tego, że dziś pierwszy dzień matur i cały czas mimo wszystko wspominamy, jak to było.
2: Jeny, jak już dobrze, że już po... Ja naprawdę miałem taką sytuację, że sobie się tak się zastanawiałem, że po prostu, żeby zdać tę maturę, a potem już niech się dzieje, co chce. Studia, nie studia, wszystko jedno i tak potem studia były, ale to był taki cel numer jeden. Zdać maturę i mogę...
1: No ale pytanie właśnie, co potem? Wydaje mi się, że mój stres w ogóle jeszcze przybrał innych kolorów w momencie, kiedy było po maturze. No wydawało mi się, że co jak co, ale zdam przynajmniej te podstawy i że nie jest najgorzej.
2: Ale to nie miałaś takich już planów na przyszłość? Bo to ja tak jak dzisiaj słucham tych młodszych roczników, to ja tak, wiesz, ledwo co zaczynają liceum już, a tak, ja idę na studia na ten kierunek, a potem na tamten. Ja tak, gościu, ja nie wiedziałem w ogóle co i zakładałem na dziennikarstwo, nie. Stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, a potem wybierałem z tego, gdzie tam się dostanę, nie?
1: Ja też, te plany mi się po prostu bardzo zmieniały i w trakcie trzeciej klasy po prostu przeszłam przez wszystkie możliwe plany, uczelnie zagraniczne. Finalnie tutaj w Warszawie wylądowałam na studiach, więc no ja po prostu nie wiedziałam jeszcze w tym momencie, co chcę robić w życiu. I to jest też jak najbardziej okej. I chyba to jest warte powiedzenia tutaj na antenie i przede wszystkim, jeżeli słuchają nas jeszcze jacyś maturzyści, którzy, nie wiem, na przykład są w drodze na maturę. Jeżeli jesteście po prostu kłębkiem różnych myśli i planów i nie wiecie co chcecie robić w życiu, to jest jak najbardziej normalne. No ja studiowałam zarządzanie, myślałam o pracy w dużej korporacji, finalnie zostałam dziennikarką i po prostu no, nie zdawałam ani rozszerzonego polskiego, ani rozszerzonego, nie wiem, co tam jeszcze może być pod dziennikarstwo. No WOS akurat zdawałam, to zdawaliśmy...
2: No to piąteczka. Ile miałaś procent?
1: Nie pamiętam.
2: Ja miałem 70%.
1: Ale to bardzo dużo.
2: No tak, bo tam wyszło, że 94% miało od ciebie gorszy wynik, bo tam jest później ten taki,
1: wskazówka. A w ogóle to, po co ta wskazówka? To nie też jakieś takie krzywdzące. Ja jedyne, co pamiętam, to, że właśnie rzeczywiście przewidziałam jedną z odpowiedzi na tym egzaminie i to było niesamowite, że po prostu rzuciłam taką myśl, że a być może ten polityk będzie do podpisania jako tam jedno z pierwszych zadań i później podczas egzaminu, jak zobaczyłyśmy z moimi koleżankami, że ta postać pojawiła się na pierwszej stronie, no to tylko rzuciłyśmy sobie takie portfolio.

0: porozumiewawcze spojrzenia, że no jest to niesamowite, że można sobie coś na tej maturze wymanifestować, więc może wszyscy teraz się skupimy i tak pomyślmy.
1: Teraz złączmy tutaj energię po prostu, taką wytłuszy pole elektromagnetyczne. Tak. Właśnie, a jeszcze a propos tego, matury ustnej, to niektórzy mieli tak hardkorowe motywy. Ja pamiętam, miałem motyw romantyzmu i takie no let's go, lecimy, przecież tyle się przygotowywałem, bo na polskim był motyw pracy, tutaj romantyzmu, więc stówka wleciała. Natomiast mój kolega miał motyw anioła stróża. I weź tu bądź mądry.
0: No ja miałam, pamiętam, mit o Dedalu i Ikarze.
1: No właśnie fajnie,
0: wyobraź sobie, że z tego wszystkiego, no bo mam wrażenie, że mitologii się jednak przed tą maturą nie powtarza za bardzo. Że
1: no,
0: to jest coś, co bierze się w pierwszej klasie liceum, z tego co pamiętam. I rzeczywiście, no ja zapomniałam, o czym był ten mit. Aczkolwiek potrafiłam tak jakoś kwieciście obudować swoją odpowiedź, że wydaje mi się, że po prostu...
1: Że zostałam dziennikarką.
0: Zostałam dziennikarką, że komisja egzaminacyjna stwierdziła, no potrafisz gadać o niczym, nie znając odpowiedzi, jest okej. Natomiast to, co pamiętam, że poszło mi rewelacyjnie, jestem do dzisiaj z tego dumna, to są matury z angielskiego. 3 razy 100%, nie opuściłam punkta. I to jest jakaś taka moja największa maturalna duma, a reszty nie pamiętam.
1: 30 minut pozostało do matury z języka polskiego, także trzymamy mocno kciuki za wszystkich, którzy do tej matury podchodzą. Natomiast wracając jeszcze do spacerków po miastach,
0: Ostatnie jakieś właśnie tropy poprosimy.
1: Dobrze, Kamil Bombel jest taki człowiek, który docenił walory spacerowe dawnej stolicy Polski, zanim jeszcze w ogóle ten ranking powstał, o którym mówiłem tutaj kilka chwil temu. Przemierzył miasto wzdłuż i wszerz, zajrzał na każde osiedle, był na każdej uliczce, przeszedł wszystkie 2961 ulic Krakowa, to jest ponad 2800 kilometrów. No i wszystko to w ramach takiego projektu, który rozpoczął się w 2019 pieszo przez Kraków. Niecałe 4 lata. A wiesz, jak się nazywała ostatnia ulica, którą przeszedł?
0: Długa.
1: Ostatnia.
0: Ostatnia.
1: Tak.
0: To było proste pytanie, ale jakoś tą długą miałam z tyłu głowy mimo wszystko. No dobrze, to co, zostawiamy maturzystów i niematurzystów z taką myślą. Spacerujcie dla zdrowia, dla głowy, dla odstresowania się. Właśnie może ci maturzyści dzisiaj będą takiego spaceru potrzebować i też może bez słuchawek i bez muzyki, tak żeby całkowicie tą głowę sobie wyczyścić, słuchając dźwięku ptaków, tudzież czego można jeszcze. Zatłoczonej ulicy Warszawy, albo nie zatłoczonej ulicy Skawiny.
1: A to ja mogę na koniec jeszcze cytat taki, bo
0: proszę.
1: My do matury cały czas po prostu z kolegami ten cytat z dziadów. Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna, twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Lwajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. Tak na okrągło.
0: Trzymam kciuki za to, że ten cytat pojawi się dzisiaj na maturze z polskiego. Jeżeli tak, to rzeczywiście jesteśmy razem z Jędrzejem Jasnowicami. Jędrzej Rosiewicz był ze mną w studiu.
1: Dzięki.
0: Bardzo ci dziękuję. Zostańcie razem z nami, bo już za chwilę pierwsi goście poranka. Będziemy rozmawiać o nowym hymnie Polski na tak. Także zostańcie razem z nami.

0: Monika Płonka.
1: Już za 25 minut wystartują pierwsze matury z języka polskiego. Dziś pierwszy dzień matur i o tym rozmawiamy w poranku czwórki. Z nami na łączach spod jednego z warszawskich liceów jest już Marta Hoppe. Marto, czy mnie słyszysz?
2: Oczywiście, cześć, dzień dobry, jestem pod Ursynowskim Liceum imienia Lajosza Koszuta. To właśnie tutaj rozpoczyna się matura. Jak w wielu liceach w całej Polsce rozpoczyna się za moment matura i większość osób już uciekła do sali, bo od wpół do już powinni tam się gdzieś rejestrować, pokazywać kto jest kim, żeby się nie okazało, że jakaś podmianka nastąpiła. No ale jest ze mną Gustaw, który jeszcze może chwilkę później wejść. Jak tam nastroje?
3: Jak mówiłem już wcześniej, co się dzieje, to się dzieje, nie wierzę, że to się dzieje i ogółem stresuję się tak bardzo, że brzuch mnie boli, więc jak to zwykle jest.
2: Ale słuchaj, wyglądasz niezwykle elegancko. Ja ci powiem, że takiego maturzysty to w życiu nie widziałam. Jesteś w garniturze, fioletowa koszula, krawat, masz poszetkę nawet i kapelusz na głowie. Czy to jest taka stylowa, która ma odwrócić uwagę od tego stresującego momentu?
3: Nie wiem, po prostu za każdym razem, gdy mogę, to ubieram się elegancko, ponieważ bardzo lubię styl tamtych lat. Dzisiaj jestem bardziej ubrany na lata 50 amerykańskie, ale dalej po prostu matura jest wydarzeniem, na które trzeba się ubrać elegancko, to ja zawsze na wydarzenie eleganckie idę w całości.
2: No to bardzo się cieszę, że takie masz podejście. Być może właśnie trochę ten stres można przełamać w ten sposób. A jakieś pomysły, tematy? Bo podobno od 8 to internet szaleje, jeśli chodzi o wyszukiwanie. Co będzie? Przecieki? Może w końcu ta lalka? Może coś się pojawi? A ty szukałeś albo czegoś się spodziewasz?
3: Ja tylko na ostatniej chwili sprawdzałem, jak się pisze syntezującą rozprawkę, ale to oprócz tego myślę, że przecieki nic mi nie dadzą i po prostu lecę to, co mi dadzą. Zwłaszcza, że piszę specjalny sprawdzian, na które są inne odpowiedzi z tego, co wiem.
2: Bo masz trochę inną sytuację, w sensie masz maturę samodzielnie piszesz, nie w całej grupie. Być może lepiej to jest, jeśli chodzi o skupienie, być może nie będą ludzie rozpraszać, że już wychodzą, że już skończyli, a ty jesteś w połowie tego pisania. Ale są tematy, które czujesz, że fajnie gdyby były, bo jesteś mocny.
3: Nie wiem, lalka zawsze się przyda. Lubię tą lekturę, pamiętam ją dosyć dobrze, ale ucieszyłbym się z roku 1984, ponieważ jest to moja ulubiona lektura licealna.
2: No dobrze, to na koniec pytanie. Majówka była jednak pod kątem nauki, czy był relaks?
3: To jest bardzo skomplikowane pytanie. Głównie się relaksowałem w cudzysłowie, lecz trochę nauki też było.
2: I tak podobno jest, że majówkę dobrze spędzić na relaksie. To słuchajcie, ja was nie zatrzymuję, bo widzę, że patrzycie na zegarek, kiedy możecie iść. Powodzenia, trzymam kciuki, nie wiem, czy coś się mówi maturzyście na wejście do szkoły?
3: O, ma niedługopisów czy coś, nie wiem, nigdy nie... Pierwszy raz piszę maturę.
2: No i oby pierwszy, jedyny i ostatni połamania długopisu, chociaż wiem, że to od siostry pożyczony, więc nie wiem, czy się nie zdenerwuję. Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję
2: wam bardzo. No jak słyszycie, nerwy są, tematy nie wiadomo jakie, co będzie, to będzie, po prostu trzeba to napisać. No i tak maturzyści uciekli już do szkoły, żeby właśnie zająć te swoje miejsca, żeby ten stres opadł, bo taki stres przed samym wejściem chyba też jest taki dosyć mocny. Potem już te emocje opadają, jak się usiądzie, dostanie się pytania, to dopiero trzeba się zastanowić, na co znamy odpowiedź. A ty, Dominika, pamiętasz swoją maturę?
1: Pamiętam, nie tak dobrze tak naprawdę, ale pamiętam rzeczywiście ten stres i pamiętam, że tak jak mówisz, z momentem otrzymania kartki arkuszu egzaminacyjnego, ten stres rzeczywiście zamienia się w jakąś taką porządną dawkę adrenaliny. No ponad 344 tysięcy osób przystąpi dzisiaj do matur. Z nami była Marta Hoppe. Bardzo ci dziękujemy, Marto. I no co, połamanie pióra dla wszystkich maturzystów, nie tylko tych z Ursynowa.
2: Ja słyszałam, że oni już się umawiają na to, co po maturze, co po egzaminie, więc
1: no
2: też,
1: i to też
2: starają
1: ważne
2: się wyluzować później. Oby było dobrze.
1: Z nami są w studiu również zapowiadani wcześniej goście. Grzegorz Sajur, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej oraz Tomasz Capiel, asystent dyrektora chóru SGGW. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Zanim porozmawiamy o temacie, o którym dzisiaj już w poranku zdążyłam wspomnieć kilkukrotnie, czyli o hymnie Polska na tak, akcji Polska na tak, no to muszę zapytać was o te matury w takim razie. Ale stwierdziłam, że na fali wypowiedzi jednego z ursynowskich uczniów zapytam, jak byliście ubrani na maturę. Pamiętacie być może wasz strój, wasz outfit? Elegancko, ale wygodnie?
4: No mnie się wydaje, że to musiał być garnitur, biała koszula czy krawat. Nie pamiętam, no bo moja matura to była strasznie dawno temu. 1990 rok.
1: A jak było u ciebie, Tomaszu?
5: Ja pamiętam doskonale, bo to był rok 2016.
0: I to był granatowy garnitur, mój ulubiony. I moje ulubione brązowe buty.
1: Ja szczerze wam powiem, że nie pamiętam, jak byłam ubrana, ale pamiętam, że wybierając te elementy stroju, rzeczywiście zwracałam uwagę przede wszystkim na to, żeby było mi w nich wygodnie, żebym nie miała jakiegoś takiego podejścia, że oto jakiś kołnierzyk mnie gdzieś tam drapie po szyi i tak dalej, że rzeczywiście ta wygoda, żeby było pełne skupienie na maturze, to jest podstawa.
4: To ja tylko dodam, bo w czasach, gdy ja zdawałam maturę, to jeśli dobrze pamiętam oczywiście, to te prace były sprawdzane i oceniane przez nauczycieli, którzy nas uczyli i którzy nas na tej maturze widzieli, więc być może wtedy ten strój odgrywał większą rolę, bo jak ci widzą, tak cię piszą. Natomiast w tej chwili w zasadzie, bo tak się składa, że mój syn za 19 minut zacznie pisać maturę z języka polskiego. Nawet tak wczoraj się śmialiśmy, że w sumie to ten strój teraz nie odgrywa takiej roli, bo i tak przecież te prace gdzieś zalakowane idą, nie wiadomo kto sprawdza, w jakim mieście w ogóle, więc ten strój odgrywa troszkę mniejszą rolę, większą to, co się napisze, a wczoraj powtarzał cały
1: jakie
4: dzień...
1: Jakie emocje w takim razie? No właśnie.
4: Wczoraj powtarzał syn cały dzień lalkę, no bo ta lalka wydaje się taką oczywistą oczywistością, bo jest teraz bardzo popularna. No zobaczymy, jeszcze parę godzin i wszystko będzie.
1: No co, trzymamy kciuki również. Myślę, że dzisiaj to jest i tak taki dzień przygotowawczy, że zawsze ta matura z matematyki to jest matura, której uczniowie się najbardziej boją, a ona czeka nas już jutro. A przechodząc do naszego tematu, Ogólnopolska Akcja Polska na Tak otrzymała swój hymn. Hymn stworzony przez Michała Miotkę. Hymn, który ma oddawać ducha patriotyzmu w 2026 roku. I chciałam przede wszystkim zapytać na sam początek, jak tworzy się hymn? Jakie elementy musi posiadać utwór według was, żeby utwór był hymnem?
4: Ja w ogóle pomyślałem, że każda porządna akcja, a taką akcją jest akcja Polska na Tak, powinna mieć właśnie swój hymn. I stąd moja propozycja do Michała Miotkę, lidera zespołu Cztery Pory Miłowania. Czy nie zechciałby takiego hymnu napisać? No i on, czasu było niewiele, podesłał taką pierwszą propozycję, potem drugą propozycję. Ta pierwsza jakoś troszkę się nie spodobała, bo była zbyt taka patetyczna. Podesłał drugą. No ja myślę, że hymn powinien być taki, który bardzo łatwo wpada w ucho i niewątpliwie ten hymn Akcji Polska na Tak w ucho wpada. Mnie jak wpadł, to jak się budzę nad ranem, to pierwsze, co mi w uszach gra, to właśnie Polska na Tak.
0: Myślałem, że to tylko moje odczucie i po prostu moje przywiązanie do tych melodii hymnu. Ja tutaj dodam tylko, że hymn to jest utwór, który śpiewa nie jedna osoba, śpiewamy my wszyscy razem, śpiewa grupa, śpiewa w tym przypadku cała Polska.
1: No właśnie, tutaj bardzo dużo chórów, grup bardzo różnych, z różnych demografii zaangażowanych. Czy możemy trochę więcej o tym opowiedzieć? Bo to jest ciekawe, że rzeczywiście to jest hymn, który łączy nawet już w tej wersji studyjnej, nie tylko w momencie, kiedy na przykład w ramach jakiejś uroczystości będziemy śpiewać go razem.
4: Bo taka jest ta akcja Polska na Tak, akcja, która włącza de facto wszystkich, bo pod tym hasłem jest miejsce dla każdego. Jest to akcja, gdzie odwiedzamy miasta, gdzie pokazujemy, co fajnego robią seniorzy, ale odwiedzamy także szkoły, podstawowe szkoły średnie, organizujemy tam koncerty z udziałem gwiazd, takie kameralne w salach gimnastycznych. I dlatego też najpierw ten hymn nagrał zespół i sam Michał Miotkę, natomiast potem kiedy tworzyliśmy też teledysk do tego hymnu, to pomyśleliśmy, że warto zaprosić młodych ludzi do udziału w tym przedsięwzięciu i stąd właśnie kilka chórów ze Starachowic z województwa świętokrzyskiego i chór Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
1: No właśnie, chóru, który reprezentuje Tomasz, to może w takim razie teraz zagrajmy, niech nasi słuchacze usłyszą dźwięki hymnu Polska na Tak, a o tym, jak wyglądały same nagrywki, porozmawiamy za moment.

0: Polska na, tak, hymn ogólnopolskiej akcji o tej samej nazwie. Właśnie go usłyszeliście ze mną w studiu cały czas Grzegorz Sajur, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej oraz Tomasz Capiel, asystent dyrektora chóru SGGW, który również brał udział w powstawaniu tego utworu. Tomaszu, czy ty pamiętasz, jak dostaliście jako chór propozycję udziału w hymnie?
1: Tak. Doskonale to pamiętam, dostaliśmy telefon oraz zapytanie, czy jesteśmy gotowi. To była szybka decyzja, byliśmy do tego nastawieni bardzo entuzjastycznie, więc sprawdziliśmy nasze możliwości czasowe i odpowiedzieliśmy tak, jak najbardziej.
0: Polska
2: no właśnie,
0: na tak.
2: Jesteśmy na tak. Polska na tak, dzisiaj matura na tak, prawda? Tak.
0: A jak wyglądały same nagrywki? Jaki klimat panował? Czy ty każdy chór, każda grupa osobno przebywała w studiu, czy tam już mieliście okazję się wszyscy ze sobą spotkać?
1: Z jednej strony nagrywaliśmy oddzielnie, z drugiej strony cały czas gdzieś się widzieliśmy, mieliśmy okazję tutaj właśnie na interakcję, na poznanie się. W końcu wykonywaliśmy razem to nagranie. No i oczywiście do nagrania teledysku już wszyscy razem połączyliśmy siły, już zupełnie weszliśmy razem na scenę. No, niesamowite uczucie.
0: Czy właśnie...
2: Dodajmy, że jest to nasza wspólna akcja z Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, w związku z tym ten teledysk, którego no, w telewizji można zobaczyć, Miłosz Bidziński jest jego autorem, to teledysk był nagrywany w studiu radiowym imienia Lutosławskiego. Więc to też chyba było duże przeżycie, bo to jest no, fantastyczne studio z genialną akustyką, więc poziom tego nagrania pod tym względem technicznym jest też niezwykle wysoki.
0: Czy ilość chórów, osób zaangażowanych w projekcie miała pokazywać, że muzyka łączy Polaków, w szczególności w takim czasie, gdzie no jednak mimo wszystko wydaje mi się, że jesteśmy podzieleni bardziej niż kiedykolwiek przez algorytmy, które ściągają nas na takie bardzo no, spolaryzowane strony mimo wszystko?
2: Ja mam wrażenie na szczęście, że te podziały są, znaczy im z wiekiem trochę zanikają. Mój syn właśnie wspomniany maturzysta, jak ostatnio z nim rozmawiałem, to on mówi, tata, te podziały między jedną bańką polityczną, a drugą bańką polityczną u mnie w liceum to w ogóle
0: nie działa.
2: To już nie działa. No i bardzo dobrze. I dlatego też do nagrania tego hymnu no właśnie, są i młodzi ludzie, dzieci ze szkoły podstawowej, i dzieci ze szkoły średniej, i studenci, i z Warszawy, i spoza Warszawy, więc łączymy pokolenia, regiony.
0: Czyli cała nadzieja w młodych, tak naprawdę, tak można powiedzieć. To może porozmawiajmy jeszcze trochę o samej akcji, bo ja mam wrażenie, że hasło Polska na tak słyszymy bardzo często właśnie, czy to w ramach jakichś kampanii outdoorowych, na billboardach, a nie wiemy czasami do końca, na czym się skupia. Być może są słuchacze, których zainteresowała sama akcja, a nie wie, w jakich obszarach działa i jak można się też w nią włączyć.
2: No właśnie. Czy pani redaktor docenia to, co dzieje się pozytywnego wokół?
0: Myślę, że tak, jak najbardziej.
1: Ja również tak sądzę, ale to również ze względu na akcję. No nie oszukujmy się, jesteśmy jakby w tej właśnie akcji.
2: No właśnie, bo ja mam wrażenie, że często jest tak, że to, co dzieje się pozytywnego wokół nas, jest tak oczywiste, że tego często nie dostrzegamy. Może nam się wydaje, a to normalne, że kiedyś jechaliśmy nad morze 7 godzin, a dzisiaj jedziemy 4 godziny i z Warszawy i to jest normalne. Pewnie jest normalne, ale trzeba to zauważyć, trzeba to docenić. Stąd też właśnie pomysł na akcję Polska na tak. Taką akcję, której właśnie zadaniem jest to, żebyśmy byli dumni z tego, co dzieje się wokół nas i czego tak naprawdę my sami jesteśmy autorami. To dzięki nam ta rzeczywistość wokół zmienia się in plus, zmienia się na tak. I my w tej akcji staramy się włączać w tę akcję każdego. Dlatego odwiedzamy miasta, zostawiamy tam murale takie na pamiątkę właśnie akcji Polska na tak. Odwiedzamy szkoły, odwiedzamy seniorów. Chcemy też niebawem włączyć w te akcje osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ jesteśmy przekonani, że oni też robią mnóstwo fantastycznych, ciekawych rzeczy pokazujących, że można przełamywać różnego rodzaju stereotypy, bariery.
0: Więcej informacji znajdziemy pod hasłem Polska na tak. Hymn również można zarówno, no można było posłuchać na antenie czwórki. Znajdziecie go również w internecie. Grzegorz Sajor oraz Tomasz Capiel byli gośćmi poranka czwórki. Bardzo, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Wspierajmy naszych maturzystów, a jednocześnie doceniajmy to, co dzieje się wokół nas.
2: Tak jest. Zachęcamy i dziękujemy.
1: Dziękujemy.
3: Nowość na playliście. Nowo.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: co status, co? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu. Delam.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
5: taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
1: Po reklamie.
18: Minęła 9.
1: Pogoda.
18: Koniec majówki nie oznacza końca dobrej, pogodnej, słonecznej, pogodowej aury. W całej Polsce dzisiaj upalnie, słonecznie, czasami zachmurzenia na wschodzie oraz zachodzie Polski. Temperatura wyniesie od 21 do 27 stopni, tyle w Warszawie. Przygotujcie koniecznie krem z filtrem i jakieś krótkie spodenki.
1: Autopromocja.
19: Mem przejrzany, pasjans ułożony, ryba w mikrofali podgrzana, poziom master w kulkach też jest. No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
20: Popołudniowa w czwórce, od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Pyszne latte, cappuccino, cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
21: Zdrowid.
22: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
15: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
21: Zdrowid.
23: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.
1: Po reklamie.
24: Tu Czwórka, Polskie Radio.
1: Czwórka, Polskie Radio.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Drama B w poranku. Trzecia godzina poranka czwórki, 7 minut po godzinie 9. Maturzyści od 7 minut przeglądają arkusze egzaminacyjne. Dziś matura, pierwsza matura tego roku, matura z języka polskiego. Czy będzie lalka, czy będą jakieś zaskoczenia, już o tym dowiemy się już niedługo. A tymczasem już za chwilę w studiu czwórki pojawią się goście, którzy myślę, że maturę mają już za sobą i to ładnych parę lat, ale o tą maturę też ich popytamy. A będą nimi Sabura Cup, czyli członek kolektywu Natura 2000, kolektywu, który nie tak dawno wystąpił tutaj u nas na czwórkowej scenie w ramach rap sceny czwórki, oraz Sandro, czyli producent ich wspólnego albumu o nazwie Organy. Tutaj też mam dla was, słuchacze, ale też dla moich gości pewną niespodziankę, ale o tym wszystkim już za chwilę, o tym, jak tworzy się album w duecie. Zostańcie razem z nami.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Na zegarze 13 minut po godzinie 9, a ze mną w studiu są już, no właśnie, wyspani czy niewyspani, pamiętający matury czy niepamiętający matur, o to wszystko zaraz zapytamy. Sabura Kap oraz Sandro, autorzy albumu Organy, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać.
2: Siema.
1: Wyspani czy niewyspani? Po majówce. Wypoczęci czy niewypoczęci?
2: Wypoczęci, ale niewyspani.
1: Rozumiem, że działo się dużo, mimo wszystko majówka była pracująca, o tym
2: tak.
1: Tutaj już poza anteną rozmawialiśmy.
3: Nie ma wolnych przelotów.
1: No dobrze, to w takim razie zanim zapytam o te matury, o których już rozmawiamy od 2 godzin, to ja wam zrobię szybki quiz z poszczególnych organów w naszym ciele. Co wy na to?
3: Dobra.
2: Dobra.
1: No to ja mówię organ, a wy mówicie mniej więcej, za co ten organ jest odpowiedzialny. Co wy na to?
3: Dobra.
1: Dwunastnica.
3: To jest jak nie jest jakaś kość chyba.
2: Nie, dwunastnica to jest, to nie jesteś, ale śledziona jakieś, nie wiem.
1: Słuchajcie, ciekawa jestem, czy słuchacze też znają odpowiedzi. Możecie sobie robić taki mini quiz razem z nami w drodze.
3: Na pewno znają i z nas szydzą, ale to jest okej. Okay.
1: Pierwsza część jelita cienkiego, nazwa pochodzi od jej długości. Następny organ, trzustka.
3: No...
2: Okropne są te pytania. Trzustka?
1: No dobra, to ja odpowiadam w takim razie. Narząd układu pokarmowego i hormonalnego i może ostatni organ, o którym no, mało wiedziałam, dopóki nie został mi on wycięty 2 lata temu. Wyrostek robaczkowy.
3: A, no to wiadomo. To w sumie za nic nie odpowiada.
2: Ja tylko wiem, że to jest jedyna bezużyteczna rzecz tak faktycznie chyba w naszym organizmie.
1: To prawda, ją można wyciąć rzeczywiście. Konsekwencji wielkich nie ma, chociaż podobno magazynuje jakieś dobre witaminy w organizmie. To jest mała struktura jelita grubego. Wy natomiast o organach rozmawiacie trochę w inny sposób, na pewno. Zanim do tego dojdziemy, to jeszcze ja chciałam podpytać o ten koncert w czwórce, który miał miejsce nie tak dawno. Max, jak się grało w czwórkowym studiu?
3: Super.
1: Co wspominasz?
3: Kapitalnie było. Świetna zabawa, świetna energia.
1: Bo jest to na pewno inne środowisko koncertowe versus granie w klubie, czy granie na festiwalu.
3: Myślę, że mniej błędów jest wybaczanych. Przez to, że jest zapis całego koncertu z nagraniami. Było to inne doświadczenie. Ten aspekt tego, że jest dość mała sala i duże miejsca zajmują kamery, coś jednak robi na głowie, ale po tak, nie wiem, 20 minut koncertu, wstrzelenie się w taki tryb i już zapominamy o tym, gdzie jesteśmy, co się dzieje, po prostu jest dobrze, jesteśmy my, są nasi ludzie, jest muzyka, dobra zabawa, przyjaźń, braterstwo, ogień.
1: Ten koncert będziemy jeszcze muzycznie wspominać. To ja w takim razie o te matury trochę przewrotnie zapytam, już wchodząc w temat waszego albumu Organy, który będzie do zgarnięcia tutaj na antenie czwórki. Także uważajcie, bo będziecie mogli dzwonić do nas na antenę, żeby taką płytkę zgarnąć. Myślicie, że jest szansa, że będą osoby, które będą cytowały no właśnie twoje teksty, Max, na jakichś maturach? Zdarzyło ci się to na przykład w latach poprzednich, żeby jakiś maturzysta ci napisał, że coś zacytował, że się podał na twój utwór?
3: Kurde...
2: Ja pamiętam, że było coś.
3: Jest szansa.
2: Rozkopane.
3: Chyba
2: numer
3: tak,
2: kiedyś
3: no.
2: Max miał.
1: I ktoś do ciebie napisał, rozumiem, z taką
3: przepinką, żeby się pochwalić. Była jakaś taka sytuacja, ale nie pamiętam szczegółów, więc nie chcę też tutaj tak zwanym farmazonem zapodać, ale na przykład zrobiliśmy kiedyś piosenkę Apel do maturzystów.
1: O proszę. I jaki to był apel? Dzisiaj można
3: to
1: chyba
3: był apel,
1: powtórzyć.
3: To był myśl, bo nie pamiętam już barsów niestety, ale myśl była taka, że po prostu nie martwcie się, co będzie, to będzie. Nie jest to takie straszne, jak to malują i nie jest to takie ważne, jak się wydaje. W sensie jest to ważne, jest to istotne, żeby podejść do tego egzaminu, ale czy go zdacie, czy nie, to po prostu bądźcie dalej szczęśliwi i nie zdefiniuje to waszego całego życia. Tylko jakieś najbliższe decyzje.
1: Po maturze, nawet bez zdanej matury, myślę, że spokojnie albumy na przykład można nagrywać. Powiedzcie mi, co musi się wydarzyć, jakby co musi zadziałać, żeby raper i producent zrobili razem cały projekt, cały album?
3: No właśnie, raper musi przegrać zakład.
2: Chciałem to powiedzieć.
1: No. To powiedzcie trochę więcej o tym, bo to brzmi bardzo tajemniczo.
3: Może Rafał.
2: Kurde, ale sam już nie pamiętam do końca. Wiemy, że... Ja dałem jakiś zakład i po prostu
1: Ale że co, że założę się, że nie zrobimy razem albumu?
3: Nie, bo i wtedy... bardziej jeśli coś się stanie, to, nagrywamy razem płytę. Ja się na to zgodziłem i już jakby to było na tyle czasu temu...
2: Nie pamiętamy o co chodzi. Nie.
1: A już nie pamiętacie o co chodzi,
3: nie, ale... Ale pamiętam, że było coś takiego, że, rzeczywiście spełnił się i no bo zrobiliśmy album, to jest dowodem
1: czyli
3: tego,
1: nie,
3: że...
1: nie jakaś wielka chemia w studiu, po prostu jakaś ogromna chęć, tylko czysty przypadek, który też przerodził
3: hazard.
1: Się w piękny projekt i hazard przy okazji. No dobrze, to o tym, jak później wyglądała praca nad albumem i skąd w ogóle koncept organów stricte, porozmawiamy za moment, a tymczasem posłuchajmy utwór Gimi w wykonaniu Natury 2000 z rap sceny Czwórki, teraz w Czwórce.
4: Wszystkie łapy do gór, je. Czwórka.
5: Natura
1: 2000, bro. Chodźcie bliżej,
4: Wszystkie nóżki do góry.

0: Cała sala
1: skacze do naturalnego flow.
0: Hey, hey, hey,
1: what? A w ruch co?
2: Gimme, every single girl.
3: Siemano czwórka!
4: Siemano czwórka, na zegarze 22 minuty po godzinie 9, a ze mną w studiu cały czas Sabura Cup i Sandro Sabura, hey, który brał udział w tym wykonie tutaj na żywo, którego właśnie słuchaliście. Dziś rozmawiamy o albumie Organy. Jest to album, którego mamy kilka sztuk fizycznych, pięknie wydanych, z naklejkami, jeżeli kogoś to jeszcze bardziej przekonuje, bo mnie na przykład tak, jako naczelna fanka naklejek. Jeżeli chcecie zgarnąć album od chłopaków, to wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100. A pytanie, które ląduje do was, chłopaki, skąd pomysł na podjęcie się tematu organów w ogóle? Kiedy wpadła ta kminka do głowy, jak to wyglądało?
5: To kminka, bardzo prosta sprawa. Pracowałem jako realizator dźwięku w materiałach fizjoterapeutycznych dla studentów. Było to z stowarzyszenia KIF tworzone. I było to z stowarzyszenia KIF tworzone. I realizowałem właśnie wykłady.

0: w pigułce ujęła, jak wyglądała ta kminga. Czy Kosma po prostu stwierdził, że dzisiaj nie ma ochoty pisać całej zwroty?
1: Po prostu nam to wysłał.
0: Po prostu wam to wysłał.
2: Że tak, były jakieś inne wersje, robiliśmy ten numer dość długo i przez bardzo długi czas, bardzo długi proces, pomysł na refren tego numeru był rapowany tak klasycznie i był zatrzymany na etapie prewki i działaliśmy sobie dalej, kończyliśmy ten numer. I
0: ale
2: tak,
0: tam zwrotkowo Kosma się pojawiał?
2: W sensie była jakby taki refren, ale był rzeczywiście bardziej rapowanką niż...
1: Normalny refren po prostu.
2: Tak, normalny refren, ale nagrany tak dość wstępnie i z nim bardzo długo sobie żyliśmy. I nagle pewnego razu Kosma wysyła, ej, patrzcie to, ta poprawiłem. I
0: jaka była pierwsza reakcja?
2: Pierwsza reakcja była, że nie skumaliśmy, po prostu zamknięte głowy.
0: I się śmialiście z niego po prostu.
2: Było za dużo. No
1: byliśmy
2: właśnie... Zastanawialiśmy się.
1: Był
2: też to już taki etap piosenki, że już bardzo dużo miała za sobą. Chcieliśmy się już jakby jej pozbyć, ją wydać.
1: I nagle wysyła nam to. Przez telefon to pokazał najpierw.
2: Tak, przez telefon to pokazał i nie wiedzieliśmy.
0: Ale przekonaliście się w którymś momencie.
2: Serio. Tak, po prostu trzeba było skumać tą wizję, dać pooddychać temu projektowi trochę, ogólnie mega to jest ważne, jeśli ktoś tutaj z słuchaczy szanownych robi muzę, żebyście dawali sobie oddychać projektom, że jak już je za bardzo przyciśniecie, to żeby było parę dni takiego dystansu, żeby on po prostu wrócił sobie na świeżo, troszkę zmiana perspektywy czasem się przydaje, żeby uwolnić się z jakichś klamr, które sobie własną głową zakładacie i będzie wszystko dobrze.
0: Słuchajcie, wyobrażam sobie, że tworzenie wspólnie albumu we dwójkę, duetem, to jest jednak spora część spędzonego wspólnie czasu w studiu, zamkniętym gdzieś tam w takiej puszce. Czy wy mieliście jakieś rzeczy, o których się dowiedzieliście o sobie wzajemnie, których się nie spodziewaliście podczas powstawania albumu?
1: W sumie nie wiem.
0: Sabura?
1: Nic mi nie przychodzi do głowy.
0: Czy jednak był taki fokus na muzyce, że tutaj nie wchodziło w to w grę? Albo może jakieś takie pomysły podczas powstawania albumu, który właśnie coś typu Kosma wrzucający refren, gdzie na początku ta druga strona po prostu się dziwiła i miała takie, nie no, to brzmi jak żart, a finalnie przekonywaliście się wzajemnie do swoich pomysłów.
2: Myślę, że dużo było takich momentów, jak tak się zastanawiam jednak, że jeśli chodzi w kontekst pierwszego pytania, czy się poznaliśmy? Poznaliśmy, myślę, się dużo bardziej przez ogólnie proces robienia tego albumu, bo to było dużo, dużo czasu. Myślę, że duży kręgosłup też naszej znajomości, bo ten album nas zmotywował do tego, żebyśmy jeździli do siebie i robili go bardziej in person, siedząc razem w studiu niż zdalnie. Ale ciężko podać jakąś taką konkretną rzecz, co odkryłem w Rafale. Ja wiedziałem, jaki on jest. Po prostu...
0: Poznałem
2: więcej jego warstw i kwestia zrobienia tutaj albumu. Myślę, że często były sytuacje typu, że coś się wydawało słabe na początku, albo miało być żartem.
1: To była norma.
2: To była norma, okay. Więc też nas to nie zaskoczyło. Ale case tutaj to jest podejście dojrzałe do sprawy. Sprawdzenie tego, ocenienie, właśnie danie pooddychać, bo tak z takich
0: trochę
2: szalonych...
0: jak w związku mam wrażenie.
2: Tak, no, tylko jesteś w związku z muzyką i z tą drugą osobą
1: i kolegą.
2: I to jest trochę dziwne ogólnie.
0: Ale
2: działa.
0: Ale da się
2: przyzwyczaić, no.
0: Mamy cały czas płytki do rozdania, mimo że już większość tak naprawdę trafiła w ręce słuchaczy. Ostatnie sztuki tak naprawdę do zgarnięcia, płyta Organy od Sabura Kappa i Sandro. Wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100. To ja jeszcze podpytam w takim razie, czy jest możliwość taka, że dostaniemy kolejną płytkę w takim duecie? Czy na razie jest oddech?
2: W duecie nie. Rozwijamy tą sytuację.
0: Jakiś mixtape.
2: O mixtape, o dodatkową osobę.
0: A możecie coś zdradzić? Może quiz w takim razie?
2: Może quiz. O, to będzie tak. Producent, pseudonim, kojarzy się z grzybem.
0: O, proszę. To ja chyba już wiem w takim razie. Padła na antenie czwórki w tej godzinie w takim razie, także to kolejna podpowiedź ode mnie. A materiał na żywo, gdzie w najbliższym czasie możemy jeszcze usłyszeć?
2: Materiał na żywo
1: na Juwenale w Poznaniu.
2: 29 maja.
0: No to w takim razie zapraszamy wszystkich. Śledźcie chłopaków na ich mediach społecznościowych. Sabura Kap.

0: oraz Sandro. Słuchajcie albumu Organy. Ja jeszcze zagram na sam koniec utwór Nera. Chłopaki dzisiaj byli w studiu Czwórki w ramach Poranka Czwórki. Bardzo, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę.
1: My bardzo dziękujemy. Udało nam się tu dotrzeć. Mówimy, patrzymy.
2: Żyjemy ogólnie.
1: Jest to możliwe. Dzięki. Dzięki wam za to. Dzięki. To dzięki wam. Buziaczki.
0: Dzięki.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: JWP, BC i utwór W ciemno. Jasno jest dziś od godziny 5.00. Wiedzą o tym na pewno maturzyści, którzy pewnie od tej godziny już stresowali się w domach. Czy jest czym się stresować? Na pewno. I tutaj nie będziemy oszukiwać. Od 45 minut maturzyści piszą dziś maturę z języka polskiego, na którą mają, słuchajcie, 240 minut, czyli całe 4 godziny. To oznacza, że pewnie po godzinie 13 dowiemy się więcej, jakie tematy, jakie motywy na tegorocznej maturze się ukazały. Jeżeli chodzi o wskazówki dla maturzystów, lista rzeczy do zabrania, to może już nie na dziś, bo spóźnialskich raczej na matury nie wpuszczają, ale na dzień jutrzejszy, no to na pierwszym miejscu ze sobą oczywiście trzeba zabrać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem oraz długopis czy pióro z czarnym tuszem. To też o tym pamiętajcie. Najlepiej dwa takie, w razie czego, na wszelki wypadek. Czego nie wolno na maturę zabierać, nie wolno oczywiście mieć ze sobą telefonu, maskotek ani żadnych pomocy naukowych. No i tutaj pytanie, czy ta maskotka rzeczywiście by przeszkodziła? Ja maturę dawno mam za sobą, a nadal takie maskotki na pocieszenie albo takie maskotki, które mi wprowadzają trochę komfortu do życia w trudnych sytuacjach, nadal je posiadam i powiem wam szczerze, że jeżeli byłaby taka opcja, to swoją maskotkę chętnie bym na maturę ze sobą zabrała. Być może można zostawić ją na ławeczce przed wejściem. My za maturzystów cały czas trzymamy mocno kciuki. Być może niektórzy maturzyści wybierają się na przykład później po maturze na studia do Nowego Jorku. Jeżeli są tacy wśród słuchaczy, no to w takim razie zagramy im teraz tak manifestacyjnie. Jay-Z, Alicia Keys i Empire State of Mind.

0: New York, Empire State of Mind, Jay-Z oraz Alicia Keys, a na zegarze za 11 minut godzina 10. To oznacza, że poranek czwórki powoli dobiega końca, ale nie smućcie się, bo ze mną w studiu jest już Lulu Zupczyńska.
1: Cześć, cześć, witam cię, witam.
0: Cześć, Lulu, która w ogóle pierwszy raz się ze sobą przecinamy na antenie. Bardzo się cieszę, że mamy tę możliwość.
1: Pierwszy raz był, kiedy mnie przesłuchiwałaś przed Snowfestem rok temu.
0: To prawda, tak. To prawda, ale to była jeszcze rzeczywiście inna zupełnie sytuacja. W takim razie zapytam cię o maturę, bo dzisiaj wszyscy maturami żyjemy. Maturzyści od 50 minut piszą maturę z języka polskiego, czyli pewnie tą czytankę pierwszą mają już za sobą. Jak to było z twoją maturą? Czy pamiętasz, co byłaś ubrana? Bo o tym dzisiaj dużo rozmawialiśmy.
1: O matko, nie mam pojęcia. Właśnie to jest to, o czym rozmawiałyśmy poza anteną, że wiesz, to jest tak pierwsze 10 lat po maturze pamiętasz i myślisz sobie, to było wczoraj, a potem to już leci i już nic nie pamiętasz. Kiedy to było, w co byłaś ubrana, co ja ty w ogóle czułaś wtedy?
0: Ja też mam wrażenie, że po prostu adrenalina była tak ogromna, że przez to ma się takie zaniki pamięci i nie pamięta się dokładnie, jak to wszystko wyglądało. Ja mam kilka zdjęć nadal na takiej platformie społecznościowej Snapchat, nie wiem, czy pamiętasz. Często sprawdzam te maturalne wspominki.
1: Możesz to sobie przypomnieć przynajmniej, w co byłaś ubrana.
0: Zaraz odpalę i tutaj pokażę. A co w takim razie w porannej rezydencji?
1: No, moja droga, będzie dużo elektroniki, ale będzie dużo spokojnej elektroniki na początek, no bo musimy się trochę rozpędzić przed tą majówką jednak. A potem będzie energetycznie w drugiej godzinie, no bo z kolei musimy nabrać energii, żeby zacząć troszeczkę już pracować i wejść w jakiś rytm.
0: Lulu Zupczyńska, poranna rezydencja już po godzinie 10. Ja natomiast się z wami żegnam. Słyszymy się już jutro w mojej autorskiej audycji Backstage od godziny 18. Trzymajcie się, nie dajcie się tego pierwszego dnia po majówkowym weekendzie. Dominika Płonka była przy mikrofonie. Cześć.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
9: Tu Czwórka Polskie Radio.
0: Czwórka. Radio i podcast.
10: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait up. Not coming down from this.
11: Got a new vibe.

0: Na zegarach 10.
1: Pogoda.
0: Jak tu pracować, kiedy za oknem taki skwar? Na razie w całym kraju jeszcze około 20 stopni, ale już na południu słupki temperatury wyskoczą w górę. Niemal w całym kraju około 25-26 stopni, w Warszawie nawet 28. I choć północ kraju znajdzie się już pod wpływem niżu, no to jednak w centrum jeszcze ten skwar nas dotknie. Niż idzie z zachodu. Tam za parę godzin zobaczymy nawet 17 stopni w okolicach Koszalina. No i może też popadać. Radzimy, by mieszkańcy Trójmiasta na popołudniowy spacer zabrali ze sobą parasole. Na razie jednak pięknie, słonecznie, nawet upalnie, choć trochę powieje, zwłaszcza w centralnej części kraju. Ciśnienie dziś zmienne, ale raczej wysokie.
1: Reklama.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek.
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

Dzień dobry, piękne. To jest poranna rezydencja w czwórce. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i wiem dobrze, że trudno jest miękko wylądować po majówce, zwłaszcza takiej tropikalnej, której doświadczyliśmy w tym roku. Zwłaszcza, że to ciepło jeszcze nas trzyma. No ale ja dzisiaj postaram się wam to lądowanie ułatwić. Poranek tutaj z Dominiką Płonką pomógł nam otworzyć troszkę oczy. Ja teraz przejmę stąd pałeczkę. Selekcję otworzył nam Jean Tropic ze swoim remiksem piosenki What Do You Feel? Na razie lekko i wolno, spokojnie, ale jeszcze się dzisiaj rozkręcimy, bo przed nami 2 godziny pozytywnej około elektronicznej muzyki. Wiosna już tu jest, trzeba się ruszać, trzeba iść do przodu. No i o tym jest kawałek jednego z moich ulubionych multibandów, Jungle. Ten londyński projekt gra nam już od 2013 roku. Wtedy właśnie odnieśli taki natychmiastowy właściwie sukces, grając karmiącą duszę mieszankę neo-soulu, funku, nudisco i indie electronic. I taki też jest Keep Moving z roku 2021. No i tak się składa, że w tym samym roku król disco Folamour wypuścił z SG Lewisem bardzo przyjemny singielek w podobnym klimacie, który zagra nam jako drugi. No to ruszamy.

To był Folamour i Lost in Space, prawie już 14 minut po godzinie 10 na zegarze. Jeszcze się rozpędzamy, jeszcze leniwie, jeszcze powoli. No a skoro Folamour nam zagrał, to odpowiedzieć muszą dwa projekty, które z pewnością mogłyby zrobić z nim również featuring. I to właściwie jest świetny pomysł. Mam nadzieję, że doczekamy się takich fitów. Folamour z Duck Sauce, czyli legendarnym A-Trackiem oraz Armandem Van Heldenem. Albo na przykład Folamour z Belerem. Beler. I to już na pewno bym widziała w przyszłości, bo obydwaj panowie grają delikatnie, obydwaj panowie grają w klimacie disco, a co najważniejsze, obydwaj pochodzą z Francji, no więc chyba by się dogadali. Duck Sauce, Ask Me, ten numer ma już 4 lata, ale Beler, Close to Me to świeżynka z tego roku, lekka, zwiewna, przyjemna, tak jak dzisiejszy poranek w czwórce. It's up to you what you do with your life. You have just one, so do what's right now. Somebody ask me.

To jest poranna rezydencja w czwórce. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Wchodzimy na pełne obroty po leniwej majóweczce. Słońce nam pięknie nadal grzeje za oknem, co może nie zachęca szczególnie do pracy, ale można sobie puścić zawsze muzykę i poczuć się trochę lepiej, na przykład jakby się było na wakacjach. Dlatego właśnie tak kocham tropikalne disco. Chciałam wam pokazać dzisiaj kawałek, który zabierze was z powrotem na tą majówkową plaże. Lazy Wax to projekt tworzony przez Hansa Müllera i Taima Aira, związany z australijską sceną disco i nudisco. Inspirują się włoskim brzmieniem retro, syntezatorami z lat 80. no i oldschoolowym house'em. A ich produkcje brzmią trochę jak odnalezione taśmy z takiej bardzo stylowej wakacyjnej imprezy sprzed 40, może nawet 50 lat. A ta z Wajno odbywa się pewnie gdzieś na Rimini albo w brazylijskim beach barze. Wstęp wolny.

Słuchacie czwórki, jesteśmy w klimacie tropikalnym. Ja mam dla was jeszcze trochę tej energii plażowej, a co teraz usłyszeliśmy, to była Onda, brazylijski funkowy klasyk, oryginalnie wydany w 1976 roku przez Cassiano, wykonawcę bardzo popularnego wśród DJ-ów grających balearic i soulful house. No nic więc również dziwnego, że ten utwór tak chętnie w historii muzyki był samplowany i remiksowany. A to był smaczny edit autorstwa Malif, Pity i Nail. Malif możecie kojarzyć chociażby z takiego ostatniego klubowego hiciora z Jonasem Blue, Edge of Desire. Mnóstwo ciepłego brzmienia smyczków, soulowy wokal, retro klimat, czego chcieć więcej. I w podobnym klimacie zagrają teraz francuscy mistrzowie lekkości, czyli Oden and Fatso w numerze Lauren, ale tym razem zremiksowani przez Claptona.

Rozkręcamy się razem w porannej rezydencji z wami jeszcze przynajmniej przez godzinę. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i co, mnie nóżka już chodzi, kawa do połowy wypita, czyli to czas na disco. LF System to jeden z moich ulubionych projektów biorących na warsztat ten właśnie gatunek. To szkocki duet producencki, który wyrósł z klubowej sceny Glasgow i bardzo szybko stał się jednym z najgłośniejszych projektów nowej fali disco house'u. Pierwszy sukces przyniósł im w 2022 roku utwór Afraid to Feel, który przez wiele tygodni był numerem jeden w Wielkiej Brytanii. No i trzeba przyznać, że chłopaki świetnie wpisali się w ten wielki powrót groove'owych, feel-goodowych brzmień po pandemicznej erze, takiego no, cięższego grania tech house'u i melodic techno. Burzi to ukłon w stronę brzmień trochę bardziej nowojorskich. Sampluje legendarny utwór o tym samym tytule duetu Ashford and Simpson z 1977 roku. Bardzo elegancki soulowo disco klasyk ery Studio 54. Dobrze, przenosimy się na salony.

To było LF System, Bougie Bougie, no a teraz trochę Soulful House'u. Już parę lat temu, kiedy zaczynałam dopiero zaprzyjaźniać się z tym gatunkiem, moją uwagę zwrócił holenderski duet poruszający się bardzo płynnie nie tylko po muzyce house, ale również po funku oraz jazzie. Bardzo ciekawe to jest połączenie, zaskakująco dobre. No i właśnie taki jest ich remiks utworu fantastycznego włoskiego artysty Rivy Star, który w 2024 roku wypuścił z Harrym Stone'em kawałek It Feels Much Better. No i ja się po nim czuję tak właśnie, jak w tytule. Od razu lepiej. I on teraz zagra nam w czwórce. A potem Kinjo, The Patchouli Brothers oraz Planet B, Love on the Dance Floor. No bo to chyba już pora na trochę ruchu. Ruch to zdrowie. Jeżeli słuchacie nas w pracy, no to nie zapominajcie, że trzeba sobie robić przerwy. Czasem dobrze jest wstać, oderwać oczy od komputera. No i po prostu sobie zatańczyć.

Było lekko, było tropikalnie, było groove'owo i pulsująco, a teraz zaczniemy grać trochę bardziej elektronicznie, trochę szybciej, trochę mocniej, no bo chyba już najwyższa pora, jeszcze Love on the Dance Floor wam zagra. Słyszymy się w drugiej godzinie porannej rezydencji. No i może jeszcze się zmieści Lutz i Never the Same dla was na dobrą końcóweczkę godziny. Do usłyszenia za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
2: Cześć, witam Was. Dobry wieczór.
3: Cześć, Urka. Dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
1: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
3: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nim, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
1: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
4: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
1: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Lacium?
8: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
11: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Mamy już prawie 11.
1: Pogoda.
0: Miękkie lądowanie po majówce, bo w całym kraju dziś temperatura oscylować będzie w okolicach 26-28 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany około 30 km na godzinę, poza południem, gdzie wiać nie będzie prawie wcale. Uwaga, bo idzie do nas lekka fala opadów, no i tych doświadczyć będą mogli wieczorem mieszkańcy północnej Polski. Nie chcę być posłańcem złej nowiny, ale w tym tygodniu dołączy do nich również reszta kraju. Meteopaci niech dobrze przygotują się na tą zmianę pogody. No i jeszcze przynajmniej dzisiaj rozkoszują się tym pięknym słoneczkiem, które świeci nam w tej chwili za oknem.
1: Autopromocja.

0: Trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Lacium?
11: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
2: Po reklamie.
13: Czwórka, radio i podcast.

Słuchacie Czwórki, z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i zaczynamy drugą godzinę porannej rezydencji. Pierwszą trochę wam odpuściłam. Było lekko, było chilloutowo, było nawet plażowo. No ale teraz pora już wreszcie wracać do życia. Majówka 2026 jest już tylko wspomnieniem. Wchodzimy na pełne obroty, dlatego w drugiej godzinie rezydencji będzie więcej bitu, będzie więcej szybkiego tempa, no i więcej energii, bo tego nam przecież dzisiaj wszystkim trzeba. Mam dla was idealnie na tą okazję premierę sprzed miesiąca i przed wami wytwórnia Toytonics oraz wspaniały niemiecki DJ i producent David Bay, autor wielu Toytonicsowych hiciorów. Wszedł do studia z Giro, tak oto powstało Geopardy. Piękny utwór w klimacie disco i piano house'u. Czyli tak, David Bay i Giro nam zagra, a potem Eden Prince i Lift Your Energy, tak jak lubimy. To teraz przed wami w czwórce.

1980 rok, to wtedy Geraldine Hunt wydała jeden ze swoich największych klubowych hitów, Can't Fake the Feeling. Aż przez 7 tygodni był numerem 1 na amerykańskiej liście przebojów dance. Ta niezwykle utalentowana amerykańsko-kanadyjska wokalistka być może była trochę niedoceniana poza sceną klubową, ale dla DJ-ów i digerów to absolutna diva tamtej ery. I tak oto w 2021 roku Carl Cox, rzecz jasna postać również legendarna, wykonał remix utworu Can't Fake the Feeling w ramach specjalnej akcji wytwórni Unidisc, która akurat świętowała swoje 40. urodziny. Kawałek zyskał nowy blask i zaczął regularnie pojawiać się w setach wykonawców związanych z muzyką house. Ja takie historie kocham, zawsze się cieszę, kiedy mogę odkopać w internecie jakiś znakomity edit dobrego klasyka. No i tak właśnie było w tym wypadku. Geraldine Hunt, Can't Fake the Feeling w remiksie Carla Coxa, a potem Charlie Hepworth, Got My Love.

To jest poranna rezydencja w czwórce z Ewami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i podkręcamy trochę tempo. Carl Cox i Charlie Hepworth to już za nami. Mocno nam w tym pomogli. No a teraz prawdziwa bomba energetyczna na to tropikalne popołudnie. Adelphi Music Factory to brytyjski kolektyw z Sheffield, założony przez producenta i DJ-a Johna Boca 45 Kennedy'ego razem z wokalistą Milesem Shackletonem. Projekt ruszył około 2020 roku. Trochę taki niefortunny czas, ale bardzo szybko zwrócił uwagę sceny house, sceny disco dzięki swojemu połączeniu rave'owej energii z soulem, funkiem i żywymi instrumentami. Gdzie można ich spotkać? Oczywiście na festiwalach i imprezach związanych z wytwórnią Defected Glitterbox, również no i z brytyjskim revivalem disco house'u ogólnie. Również na imprezach dziennych albo też dzienno nocnych. Ostatnio znajoma DJ-ka podesłała mi kilka storiesów z takiego właśnie wydarzenia, a było to Brixton Disco Festival, który odbywał się w zeszły weekend w Wielkiej Brytanii. No i powiem wam, że łezka mi się trochę w oku zakręciła. Nie z radości bynajmniej, a ze smutku, że takich wydarzeń i takiej publiki wciąż w Polsce jeszcze jest niewiele. No ale wszystko przed nami. Na razie możemy zagrać trochę takiego klimatu i o tym pomarzyć. Pozdrawiam Ulę, a my gramy Adelphi Music Factory i Memories.

To był Austin Ato i We Belter, nadal w klimacie disco, a teraz zagra nam trochę bardziej elektronicznie Dusky. To brytyjski duet z Londynu, który zdobył popularność w pierwszej połowie lat 2010 dzięki swojemu unikalnemu połączeniu deep house'u, UK garażu, no i takiej emocjonalnej elektroniki. Trochę underground i kluby typu Fabric, trochę Coachella czy Glastonbury. No i takich artystów ja osobiście lubię najbardziej. Zagrają nam Endless Sky z 2022 roku, a potem Baku i Always Dancing.

Mam nadzieję, że wszyscy już rozbudzeni, że wszyscy już pełni energii. Muzyki nam dzisiaj nie brakuje. Na koniec mam takie troszkę szybsze tempo dla was. Chyba nie da się nie zamachać nóżką i rączką nawet do tej selekcji. Poniedziałek, a jednak taki trochę piątek. I tak trzeba żyć, moi drodzy. Expansions, Move Your Body w remiksie Shadow Child. To nam teraz zagra. A potem Sub X, What You Do To Me. To jest na samplu z nieśmiertelnego hitu Lolity Holloway z 1980 roku. No i oczywiście jest to Love Sensation. Wspaniały kawałek. Tyle razy to samplowano, że no wydawałoby się, że już nic nowego nie można na ten temat wymyślić. A tutaj proszę, jest bardzo świeżo. Jest trochę tak połamanie, jest UK garażowo, bardzo oryginalnie. Ja na to daję okejkę.

0: To było Sub X z numerem What You Do To Me na samplu z Loliety Holloway. Wspaniały klasyk, a ze mną w studiu jest już Piotrek.
1: Cześć, Piotrek Galus jestem.
0: Witam, po raz pierwszy cię witam. Widzimy się po raz pierwszy w czwórce.
1: Widziałem cię na naszym zebraniu.
0: No właśnie, ale
1: byłaś nam oficjalnie przedstawiona, machałaś,
0: tak,
1: kłaniałaś
0: tak
1: się, ale zakładam, że w takich sytuacjach panuje wielki stres. I jak ci u nas w czwórce?
0: No, nie taki duży, wiesz, lekki stres. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Bardzo fajny zespół przede wszystkim jest w czwórce. Myślę, że możesz potwierdzić to, bo już długo tutaj jesteś, zdaje się.
1: Oj, nie wypominaj. No tak, ten czas po prostu szybko leci, wiesz?
0: No właśnie, w miłym towarzystwie po prostu.
1: I wtedy tego się nie zauważa.
0: Dokładnie, tak dokładnie. Zleci jak jeden dzień, jak matury, o których dzisiaj było mowa.
1: Dobra, Lulu, audycję o czym prowadzę?
0: Wiem o czym. O sporcie.
1: Brawo, jakim?
0: O nie.
1: No?
0: Myślałam, że o wielu różnych.
1: Amatorski.
0: Okej, wiesz co, no właśnie, to mam nadzieję, że mi polecisz jakieś może ćwiczenia, bo ja ostatnio tak średnio ze sportem.
1: A co się dzieje? Gdzie boli?
0: No, wiesz co, plecy już, powiem ci.
1: A ile masz lat?
0: O, nie pyta się.
1: Słuchaj, nie, to nie ma dzisiaj znaczenia,
0: nie, no,
1: tak
0: wiem,
1: naprawdę. To
0: wiem,
1: jest, bo wiesz
0: tak.
1: co, no ile masz lat? No mów.
0: Dobra, no około 30.
1: Około 30. To jest strasznie smutne, że osoby w wieku około 30 tak zwanym już narzekają na to, że plecy bolą.
0: No właśnie.
1: A tak nie powinno być. To właśnie, no właśnie to pokolenie powinno być tym najsilniejszym, więc gdzieś ktoś jakiś błąd popełnił.
0: No pytanie kto? Czy to wychowanie, czy to wiesz, mam nadzieję, że nie media. No bo
1: ale jest dobra rzecz w tym wszystkim.
0: Tak?
1: Jeszcze wszystko przed tobą i nic straconego. Nie mówię, żebyś od razu słuchała audycji i porywała się na to wszystko, o czym tam mówimy, ale uwierz mi, jesteś w takim wieku, gdzie jeszcze nic straconego. Jak teraz się ruszysz i wprowadzisz w swoje życie więcej takiego zwykłego ruchu, to te plecy przestaną cię boleć. Mniej siedzenia, więcej chodzenia.
0: I o to chodzi właśnie, dlatego ja zaraz sobie pójdę do samochodu szybko i włączę twoją audycję, włączę, żeby się dowiedzieć, jak to zrobić.
1: Pamiętaj, następnym razem jak przyjedziesz do czwórki, parkujesz dwie ulice dalej i przyjdź tutaj pierwszą. Mówię poważnie.
0: Rowerem przyjadę, obiecuję.
1: Super,
0: dobra,
1: to porozciągaj się po tym rowerze też.
0: It's a deal, moi drodzy. Piotrek tutaj już za chwilę ze swoją sportową audycją, a ja wam dzisiaj dziękuję i my słyszymy się za tydzień w porannej rezydencji. Do usłyszenia, cześć.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
0: Po reklamie.
5: Czwórka. Polskie Radio.

0: 4 maja, godzina 12, dokładnie za 4, 3, 2, 1, bęk!
1: Pogoda.
0: A ja sprawdzam mapę Polski. Gdzie możemy narzekać? Gdzie możemy narzekać, że jest już gorąco? Bo nam się to tak bardzo łatwo włącza i przełącza. Jest zimno, o Jezu, jak zimno, Boże, jak zimno. Robi się ciepło, o Jezu, jak ciepło, Jezu, jak ciepło. No i dokładnie od 2 dni słyszę to, ojej, jak ciepło. No, no jest ciepło w całej Polsce. Słuchajcie, temperatura przekracza 20 stopni, chociaż gdzieś tam nad polskim morzem, na wybrzeżu, w moim rodzinnym Kołobrzegu, słuchajcie, tylko 15 stopni. Ale po prostu ten Kołobrzeg jest już gotowy na mnie. Ja tam jak jadę, to zawsze jest chłodniej. I to polskie wybrzeże odrobinę o 3-4 stopnie chłodniejsze niż cały kraj. Najcieplej w tym momencie w Kętrzynie, bo już 25 stopni. Jeżeli chodzi o opady deszczu, to te mogą pojawić się na północy Polski, więc trzymajcie się tam mocno.
1: Autopromocja.
2: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historie artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie Głośno jest właśnie dla Ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, będzie głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

0: Milky, Just the Way You Are. Ja myślę, że ten utwór wylewa nam się aktualnie z mediów społecznościowych, ale bardzo dobrze, bo on się kojarzy z takim lenistwem, nic nie robieniem i po prostu z cudownym wakacyjnym czasem. A teraz...
1: Na audycję Grzejemy.
2: Grzejemy.
1: Zaprasza Piotrek Galus.
2: Piotrek Galus.
0: Yeah. I to właśnie ja, tak. Piotrek Galus, cześć, witajcie. Do godziny 14 w czwórce będę was poruszał. Będę rozmawiał o sporcie, będę rozmawiał o tym, co sprawi, że nie będą was bolały plecy, nawiązując do tego, co powiedziała mi Lulu, niespełna 30-latka, że bolą ją plecy. Tak nie może być, ja się na to nie zgadzam i jest mój sprzeciw, więc im więcej ruchu, tym lepiej, a my dziś będziemy się ruszać tak, jak będzie ruszał się w przyszłym tygodniu cały świat. W Polsce najbardziej będzie ruszał się oczywiście Poznań, mowa o 13 już edycji biegu Wings for Life, który wystartuje dokładnie 10 maja po godzinie 13 w Poznaniu. 30 minut po tym starcie wyruszy za biegaczami samochód i w momencie, kiedy ten samochód będzie doganiał kolejno biegaczy, tamten bieg dla nich będzie się kończył. To tak pokrótce o zasadach, a o samym bieganiu, o promocji tego cudownego sportu w naszym kraju już za chwilę porozmawiam sobie. Śmiało mogę powiedzieć, mam nadzieję, że się nie obrazi. Nie widzę go na szczęście teraz, bo jestem daleko, daleko. Paweł Janusz Szewski, weteran polskiego biegania. Dobrze, żyje. Wstał, zauważył. Zadzwonimy również do Moniki Pyrek, która jest ambasadorką tego biegu. Będziemy was namawiali gorąco, abyście biegali, może już nie w Poznaniu, bo tam pewnie miejsc nie ma, może wirtualnie. Po 13:00 Kamil Kołodziejek, sportowiec na wózku, również opowie o swojej przygodzie. Zaczynamy, a już teraz nowość w czwórce. Collect 200 Pull Up.
1: To jest nowość czwórki.

0: Grzejemy.
1: Grzejemy.
2: Ja nie wiem, czy my mamy tyle czasu, Paweł, aby wypełnimy oczywiście tę antenę, ale czy mamy tyle czasu, żeby to wszystko opowiedzieć? Paweł Januszewski, gościem Grzejemy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Grzejemy. No, spróbujmy, tak? Może to nie będzie maraton, ale są dyszki, są piątki, jest półmaraton, także gdzieś tam się odnajdziemy.
2: Odnajdziemy się oczywiście. Dlaczego powiedziałem, że Paweł dla mnie jest weteranem? Bo pamiętam, że mając te 20 kilka lat, kiedy rozpoczynałem swoją przygodę z bieganiem, Paweł już promował w Polsce na antenie Trójki poprzez akcję Biegam, bo lubię, jak się okazuje, teraz do tej akcji dołączyła, chodzę, bo lubię, taka akcja.
3: Tak.
2: Ja już wiedziałem o tym, ale pamiętam, pojawiłem się w Czwórce i rozmawiam z ówczesnym dyrektorem, zróbmy program o bieganiu. On mi powiedział, Piotrek, niekoniecznie, bo biegają starsi panowie. Mówię, ale ja nie jestem starszym panem, ja mam 20 kilka lat i już biegam. I dziś z perspektywy czasu, jak oglądam zdjęcia z maratonów, półmaratonów w Anno Domini 2008, widzę, że jestem ja i jest sporo takich 20-kilkulatków, później nikt. I pojawiają się panowie 45+. To się zmieniło przez ostatnie 20 lat. Ta luka się wypełniła i moja obserwacja jest taka, że ja widzę tych 20 i 30-latków na biegach. Czy ty również? No jakby dzięki tobie, brawo, brawo, Paweł. Taka laurka na antenie Czwórki.
3: Jakby nie czuję się ojcem sukcesy, bo wiadomo, jak są sukcesy, a wyraźnie fala biegaczy w Polsce rośnie i znowu narasta po małym tam kryzysie lat 2020-2021. Znowu ta fala przybiera i jest ciężko się zapisać, ale wracając, jak ja byłem sportowcem takim wyczynowym, biegałem 400 metrów przez Płotki, to wiek 35 lat to byli weterani. W tej chwili czynni zawodnicy to są 30-parolatkowie, także ten wiek się przesuwa. To po pierwsze. Po drugie pytanie, czy tych, których ty widzisz, tych panów z wąsem, jak ich...
2: Prawdopodobnie ja jestem dzisiaj tak odbierany, bez wąsa nawet.
3: No właśnie. Już jakby się trend zaczyna zmieniać, ci młodsi mają wąsy, a ci starsi się golą. Czy oni aby na pewno mają 45 lat, 50? Czy być może tak wyglądają jak 20-30-latkowie, bo bez wątpienia sport, aktywność fizyczna, taka świadomość no zmienia nas, nasze sylwetki, wyraz twarzy, taką pogodę ducha, uśmiech. To daje sport. Bieganie jest najprostszą formą ruchu, to jak mantrę powtarzamy. Bieganie jest formą, aktywnością, która nie wymaga ani klubów, ani spotykania się klubów w sensie sportowych, aczkolwiek duży trend właśnie wychodzi z tych klubów.
2: No to mamy teraz ten trend klubów, przepraszam, run klubów, bo ja już to sobie dzielę na dwie części. Klub biegowy to ten, który ma trenera z prawdziwego zdarzenia, gdzie ludzie spotykają się po to, aby nauczyć się biegania, prawidłowo trenować i osiągać wyniki, a run kluby, gdzieś również obiło mi się oczy coś takiego, że to jest taki nowy Tinder, wiesz, że tam idziesz, żeby się pokazać, potańczyć, wypić macze, co nie jest złe, bo ja szanuję to, że ludzie w ten sposób również się spotykają, potańczą i trochę pobiegają. Jest ta aktywność, nie siedzą w domach. Również nie słyszeliście tego, już zaczęliśmy z Pawłem rozmawiać przed, że no, kluby się zamykają. Ludzie nie spotykają się na mieście, wolą pobiegać.
3: Ale mówiliśmy o clubbingu takim...
2: Jaki my pamiętamy
3: muzykę, tańce, głównie tańce, jak to mówił klasyk. To się zmienia, jak to mówią, mi ten jakby pociąg już odbiegł. Ja się zatrzymałem na pewnym etapie i dobrze mi jest w tym towarzystwie. Nie mam wrażenia, żebym był jakby najstarszym uczestnikiem, wciąż mi to sprawia frajdę i wciąż jest taka lekkość do biegania, też nie są, tak się cały czas słucham, co mówisz, ale mimo wszystko jest takie określenie samotność długodystansowca, mimo tego, że biegniemy w tłumie tych biegaczy, a te tłumy wyraźnie widać na imprezach biegowych, to i tak jesteśmy niesamotni, sami ze swoimi przeżyciami, doznaniami, przyjemnościami, ze swoim tempem. Ciężko się na bieganie umawiać, kiedy jesteśmy na różnych poziomach. Dlatego ja wciąż mam wrażenie, że bieganie pozostaje taką aktywnością, takim sportem dla niektórych, gdzie mamy czas tak naprawdę dla siebie.
2: Tak, czas dla siebie, dlatego dobrze, że są run kluby, gdzie mniej biega się na tempo, na to, jak powinien tak bieg wyglądać, tylko jak my wyglądamy i co tam robimy i jak się czujemy w tej grupie, bo to jest ta socjalizacja tego tłumu, który jest coraz mniej przez to, że nie ma takiego clubbingu z prawdziwego zdarzenia. Kluby się zamykają. Myślę, że ta pandemia odebrała nam właśnie między innymi ten element życia, bo było wszystko zamknięte, nie wychodziliśmy, to się nie odrodziło takie samo i utknęliśmy w telefonach, zwłaszcza pokolenie o dekadę młodsze, w jakiś sposób ta ich psychika przez to inaczej się rozwinęła, że część wyjdzie, pobiega w run clubie, a część zostanie przy telefonie. My nie widzimy tej szarej strefy, która została przy telefonie i nie wyjdzie na miasto i nie wyjdzie do run clubu.
3: To mogło być przerażające.
2: I tak jest trochę.
3: No właśnie, gdyby to do końca była prawda. Pewnie każdy ma gdzieś tam swoje spojrzenie i swoją prawdę. Ja mam 4 dzieci. Ostatnio byłem w Gdyni na półmaratonie z moim synem, który dzisiaj pisze maturę. I sam z siebie mówi, tato, potrzebuję czegoś, takiego wyzwania jakiejś odskoczni. Pojedźmy do Gdyni, tak spontanicznie zupełnie i pobiegnijmy w półmaratonie. To jest dystans 21 kilometrów. To dla tych, którzy nic nie robią, wydaje się to przerażające, aczkolwiek myślę, że dużo rzeczy mamy w głowie. Chyba z tą młodzieżą nie jest tak, jak nam się starszym wydaje. Zresztą każde pokolenie o młodszych ma nie do końca chyba dobre zdanie. Ta młodzież ma swoją drogę i my powinniśmy próbować im pomagać, natomiast nie wiem, czy oceniać tak naprawdę.
2: Nie oceniamy. Na pewno żyjemy w swojej bańce sportowej, dlatego wiesz, że twoje dzieci, no, mając takiego ojca, a nie innego, mówią, tato, jedziemy na maraton, pyk. I ten półmaraton biegliście, mając na zewnątrz temperaturę minusową z tego, co kojarzę. Tak było w ubiegłym tygodniu.
3: Tak było w Gdańsku, w Gdyni, przepraszam, stulecie miasta Gdynia. Był wiatr, jak to nad morzem, był deszcz i było zimno, było wszystko to, czego biegacze nie lubią, natomiast im większa trudność po drodze i się osiąga jakiś cel, tym ta frajda, ta satysfakcja jest większa. Ja nie słyszałem, szczerze mówiąc, żeby wśród tych, nie wiem, 10-12 tysięcy ludzi, którzy brali w tym udział,
2: ktoś narzekał.
3: Ludzie byli przeszczęśliwi.
2: To ja wczoraj
3: taki
2: słyszałem.
3: Taki główny wpis był, nie? Że było wszystko, co miało być. Deszcz, jak to mówią, pod łzy, cokolwiek. I to daje właśnie satysfakcję z pokonania jakby siebie, z własnych jakichś takich problemów.
2: Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Mniej więcej tak to można podsumować.
3: To się nie zmienia. Lata mijają, a takie proste mechanizmy, one funkcjonują, one nas generalnie ludzi kształtują. Dlatego wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, że bieganie jest takim wyzwaniem, gdzie jesteśmy sami z sobą. Nawet nie wyzwaniem, taką aktywnością, takim czasem spełnionym, spędzonym samym z sobą.
2: Pewien rodzaj medytacji, nawiązując do temperatury, które były w ubiegłym tygodniu w Gdyni, pamiętam, że chyba rok jeszcze wcześniej śnieg padał, ale wczoraj spotkałem biegaczy podczas 34. biegu Konstytucji 3 maja. Mówią, nie wierzę, tydzień temu minus 1, teraz tak. 27, od skrajności w skrajność. A jak będzie za tydzień w Poznaniu 10 maja? O tym już za chwilę, Paweł, naprawdę cieszę się, że tu jesteś. W końcu zawodnik, z którym mogę troszeczkę się posprzeczać i nie ze wszystkim się zgadza. Paweł Januszewski, gościem Grzejemy do 13.
3: Do usłyszenia.

0: Słuchacz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: Po raz 13. Wings for Life World Run w Poznaniu wystartuje 10 maja o godzinie 13 polskiego czasu. Ponad 8 tysięcy, czy równo 8 tysięcy biegaczy, nie ponad ani mniej. Za chwilę mi to sam dyrektor potwierdzi, bo tak nie może być. Jak jest 8 tysięcy pakietów, to 8 tysięcy, koniec, kropka. Ale może więcej osób biec wirtualnie. Paweł Januszewski, to przenieśmy się już do tego Poznania. Ja przed chwilą w media społecznościowe wrzuciłem, jak biegniecie za tydzień Wings for Life, to słuchajcie, więc no, warto byłoby chwilę o tym porozmawiać. Byłem w zeszłym roku, pierwszy raz pobiegłem, zakochałem się.
2: No właśnie, i tu się taka łyżeczka dziegciu, przynajmniej z mojej strony, bo ja byłem na każdej edycji w Poznaniu od początku, kiedy, szczerze mówiąc, sam nie bardzo wiedziałem, jaka jest formuła i kto wpadł na pomysł zorganizowania biegu w ten sposób. Wydawało mi się, że bieganie jest to też, o czym rozmawialiśmy wcześniej, tak prostą formą ruchu, że po prostu na miejsca gotów, start, jest meta, ot i wszystko. Są może dystanse 5, 10, 15, 20, 40, czy tam dobowe, 48-godzinne, różne biegi 100-kilometrowe. Natomiast, że ktoś na taki pomysł wpadł, no to tego no długo nie mogłem zrozumieć. Szczerze mówiąc, nawet nie chciałem, taki byłem zablokowany.
1: A skąd ta blokada w tak elastycznym człowieku i umyśle jak twój, który jest otwarty na wszystko?
2: Tyle teorii, pozorów, natomiast jak się okazuje, coś tam jednak we mnie takiego tkwi. Ale wracając do łyżki dziegciu, ja nigdy nie startowałem.
1: Wiesz, nie chciałem o to pytać, bo tak się zastanawiam, czy dyrektor chociaż raz pobiegł i
2: pobiegł,
1: nie chciałem.
2: A właśnie, i tu jest... wiem, o czym mówię. Byłem wiele razy, no, byłem na wszystkich edycjach, natomiast raz, kiedy była pandemia i nie było biegu, miałem okazję wystartować w Wingsie właśnie z apką. I to ma swój urok. Znaczy ja czuję oczywiście tą energię i jak biegłem z aplikacją, z słuchawkami, to jakby oczami wyobraźni czułem, że jestem w Poznaniu, tam na tym placu, na targach poznańskich, tam skąd zaczynam, aczkolwiek w różnych miejscach zaczynaliśmy. Jak ktoś zna Poznań, to wie, że gdzie jest Malta. Kiedyś zaczynaliśmy, ten bieg był na Malcie, a od kilku lat startujemy właśnie z miejsca, gdzie są międzynarodowe targi poznańskie, czyli w takim sercu tego Poznania. Na przestrzeni lat ta aplikacja jest tak zmodyfikowana, jest tak dostosowana, że zakładając te słuchawki, czujemy, że jesteśmy, ja przynajmniej czułem, że jestem częścią tego wielkiego wydarzenia. Na bieżąco są informacje, zachęcani jesteśmy przez lektorów znanych, Adam Małysz, między innymi, który możemy też wgrać swoją jakąś zapowiedź, swoją muzykę. No ta technologia, której ja tak nie do końca, ja już mam 54 lata, nie do końca jakby nadążam za wszystkimi nowinkami, ale tutaj jakby w zdecydowanie dobrym kierunku to poszło i to wykorzystujemy. Także 8 tysięcy szczęściarzy, bo to trzeba było mieć trochę szczęścia, żeby w październiku dostać się na tą listę. Ja przepraszam wszystkich tych, którzy do mnie piszą, próbują się ze mną skontaktować, że nie jestem w stanie wszystkim pomóc i wszystkim odpowiedzieć. Filtruję te informacje, te maile, które do mnie przychodzą. No i mam nadzieję, że ci, którzy dostali taką możliwość, są jakby... poczują tą atmosferę tam w Poznaniu. Natomiast to jest 8 tysięcy. Natomiast my generalnie od początku założyliśmy sobie, że ten bieg to będzie bieg miliona serc jakby i konsekwentnie, bo w sporcie trzeba być konsekwentnym i tylko ludzie konsekwentni, wytrwali, zdeterminowani, tylko tacy osiągają albo metę, albo sukcesy. W Polsce w tym roku pobiegniemy w co najmniej 43 lokalizacjach, w takich lokalnych naszych biegach. Już na liście startowej zbliżamy się do 16 tysięcy.
1: I ciągle mam nadzieję, można się dopisać do wirtualnego biegu? Super.
2: Nawet przed samym biegiem można pobrać tą aplikację i być częścią tego międzynarodowego projektu. Proszę spróbować, proszę zobaczyć. Wtedy będziemy o w innym nastroju rozmawiać o tym.
1: Porozmawiajmy może, zatrzymajmy się przy tych 8 tysiącach szczęśliwców, którzy pojawią się w Poznaniu 10 maja. wiesz dokładnie, ile osób chciało się zapisać? Wasz system mówi wam o obciążeniu...
2: Około 30 tysięcy.
1: Około 30 tysięcy.
2: Tak, było gotowych stanąć na starcie.
1: To są milisekundy? Na czym to polega? W jaki sposób w te 2 minuty się zapisać? Co trzeba zrobić? Może zdradzisz nam sekret?
2: Chciałbym go znać.
1: Kliknij, ja się nigdy nie
2: musiałem. Ja się nigdy nie musiałem zapisywać, natomiast słyszę relacje i swoich znajomych, i ludzi, którym się udało lub nie udało. Nie ma takiego klucza, szczerze mówiąc. No nie może być takiego klucza. Za to odpowiada jakiś system, który wyłapuje. Trzeba w odpowiednim momencie trafić, zostanie się zweryfikowanym i wtedy to okienko się otwiera. Nie ma innej możliwości. Te wszystkie zarzuty, że my ustawiamy, blokujemy, że to jest dla kogoś zarezerwowane. No nie mamy w tym żadnego interesu. Dla nas im więcej chętnych, im więcej zadowolonych, szczęśliwych ludzi, pewnych, że biorą udział w czymś, w takim projekcie jak Wings for Life po raz 13, a są tacy, którzy brali we wszystkich edycjach udział, to my jesteśmy jakby za nich odpowiedzialni. Także wizerunek to jest podstawa tego w ogóle biegu. Ten cel charytatywny, te wszystkie środki, które są rozliczane co do euro, że tak powiem, no my nie chcemy, nie możemy i nigdy tego nie będziemy
1: to
2: robić.
1: To pojawia się inne pytanie. To dlaczego nie zwiększycie liczby dostępnych miejsc? I tutaj warto o tym powiedzieć. Dlaczego tylko 8 tysięcy, a nie 16 tysięcy?
2: No to są kwestie logistyczne. Od początku pierwszym miastem, które uwierzyło w ten bieg, które zrozumiało ten bieg, które wyciągnęło po części rękę do nas, do organizatorów tego biegu, to był Poznań. Oni właściwie bezwarunkowo przyjęli. Uznali, że to jest tak ciekawy projekt, że warto, żeby Wielkopolska, Poznań, które się mieni, chciałoby być taką, no, rywalizacja pewnie tych miast, kto jest stolicą biegową Polski, była, jest i pewnie pozostanie. Poznań, my lojalnie jesteśmy związani z Poznaniem. Możliwości tego biegu, no proszę pamiętać, że 8 tysięcy ludzi wybiega i 8 tysięcy ludzi musi się pojawić na
1: te autobusy muszą zebrać
2: te tramwaje, te autobusy, to wszystko, logistyka tego biegu jest bardzo, bardzo skomplikowana. To nie jest tylko kwestia, jak najczęściej to wygląda w ten sposób, tych biegów masowych, że zamykamy ulice, blokujemy te ulice. Tu oprócz tego Wings for Life musi jeszcze te osoby, które wystartują, przywieźć z powrotem. I szczerze mówiąc, oczywiście są statystyki, wiemy mniej więcej, do którego kilometra średnio ludzie dobiegają.
1: To jaka jest ta średnia?
2: No, średnia to jest około 21 kilometrów.
1: Nie jestem średniakiem, dokładnie tam w polu. Na 21 kilometrze zebrał mnie autobus.
2: No właśnie, Adam Małysz, on chyba już nie pamiętam.
1: On przyspiesza, wiesz, 19
2: przebieg i wiem, że to jest taka, jak rozmawiamy tam przed samym startem, jakby żegnając się z tymi biegaczami, którzy wybiegają, to mówią, chcą pokonać, mieć na liczniku tak zwanym Adama Małysza. Tak. No, te 19, ja już nie pamiętam, przepraszam, albo te 19, chyba jest 19, panie Adamie, znaczy Adam, przepraszam, że się na to nie przygotowałem, że nie pamiętam, pewnie może dlatego, że sam nie musiałem, jakby to nie było dla mnie wyznacznikiem udziału w tej imprezie. Świetnie jest, co roku ci ludzie, którzy na tych egroszkieletach startują, dla których to jest cel, do którego oni się przygotowują, jak mają jakieś kryzysy, no nie, muszę w maju, no,
1: to robi wrażenie. Naprawdę, uwierz mi, chwyciło za serducho mnie to, jak zobaczyłem osoby w tych specjalnie skonstruowanych pod ich ciała, mniej sprawne niż biegacze, którzy o własnych nogach tam docierają, jak biegają. To chwyta za serducho. Będziecie mogli ich podziwiać w roli kibiców. Po prostu ustawiajcie się na ulicach Poznania. O trasie za chwilę porozmawiamy. Porozmawiamy również z Moniką Pyrek, do której sobie zadzwonimy.
2: Właśnie. Monika brała udział parokrotnie w tym biegu, także Monika zupełnie z innej perspektywy spojrzy, widziała ten bieg a że potrafi ładnie, ciekawie opowiadać, to chętnie posłucham.
1: Słuchajcie Czwórki w Czwórce, grzejemy. Paweł Januszewski, rozmawiamy o Wings for Life. Wracamy do was za chwilę.
3: Hey, I'm smart. You dumb.

0: Grzejemy.
1: Ile można zrobić w radiu przez 5 sekund? No Pawle, przecież wiesz, że bardzo dużo.
2: No tak, niektóre kariery się kończyły w 5 sekund, niektórzy dostawali szansę i wykorzystywali te
1: A piękną karierę zrobiła Monika Pyrek, polska lekkoatletka, specjalizująca się w skoku o tyczce, która jest ambasadorką Wings for Life. I po raz który Monika będzie biegła? Niech nam sama odpowie. Dzień dobry, Moniko.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Moniko.
3: Teraz
2: to może
3: zaskoczyliście.
2: Poczekaj właśnie, Moniko, to daj nam szansę. To my będziemy zgadywać, a ty szybko sobie policz.
1: Dobra, to Monika, pamiętasz rok, w którym po raz pierwszy stanęłaś na starcie Wings for Life? Będą pytania pomocnicze.
3: 11 lat temu. 11 lat temu.
1: Dobra. No to,
2: no to 11
1: razy.
2: To znaczy, że jeszcze startowałaś
3: chyba
2: jakby 13, na Malcie.
3: Wydaje mi się tak, tak. Pierwszy był bieg w Malcie.
2: Jest ja lepszy ode mnie, ja też byłem na wszystkich. Ale ty
3: ja
2: wszystkich
3: właściwie biegłam właśnie w każdym, tak, tak. Jednego nie ukończyłam, ale to ze względu na powiększenie się rodziny, o tak, ale wystartowałam.
2: Ale urodziłaś, przepraszam, ale urodziłaś?
3: Nie w trakcie biegu, nie w trakcie biegu, żeby nie było.
2: Okay.
3: To by było duże wydarzenie.
2: No dokładnie, to już byście mieli miejsce do końca.
3: Tak, ale rzeczywiście ważne było dla mnie sam udział, samo wystartowanie. Nie mogłam wtedy sobie pozwolić na taki wysiłek długotrwały, więc ale byłam, wspierałam, wystartowałam i kibicowałam.
1: Moniko, co zrobić, aby z roku na rok biec coraz dalej? Lub też czy ty w ogóle zastanawiasz i myślisz o tym dystansie, czy po prostu biegniesz dla idei?
3: No właśnie zastanawiam się zawsze, czy trzeba ciągle biegać tak dalej. Ważne jest to, żeby po prostu biec, żeby być w formie, żeby robić coś dla siebie i dla innych przede wszystkim, bo taka jest idea tego biegu, że robiąc coś dla siebie wspomagamy też tych, którzy najbardziej tego potrzebują, z nadzieją na to, że kiedyś wspólnie pobiegniemy w tym biegu, bo właściwie całość z pakietów startowych, wszystkie fundusze trafiają na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym i coraz więcej tych badań jest, coraz więcej grantów przyznawanych na te badania i coraz więcej rezultatów takich przybliżających nas do odkrycia tej skutecznej metody.
1: Idea szczytna, jednak mnie interesuje pod krew i łzy, czyli te twoje kilometry na trasie. Za pierwszym razem na pewno pamiętasz ten moment, ile tych kilometrów było, bo jednak biegniemy, jesteś sportowcem, ścigałaś się, skakałaś, wiesz o co chodzi, jednak wynik jest ważny i gdzieś z tyłu głowy te wyniki zawsze zostają. Pamiętasz te swoje najlepsze, te momenty, w których dobiegłaś najdalej?
3: Na szczęście biegam mniej więcej zawsze to samo, więc nie muszę za bardzo pamiętać tych wyników. Pierwszy bieg to było chyba 10 kilometrów, ale tak naprawdę no, ja nigdy nie byłam wielkim biegaczem. Pewnie dlatego skakałam o tyczce, a nie biegałam jakieś długie dystanse, więc dla mnie

0: przede wszystkim ważne jest przebiec 10 kilometrów, to jest taki pierwszy cel, a później no to, co już w nogach zostanie. Najdalej pobiegłam 13 kilometrów, a więc zobaczymy, co będzie i tym razem. No, co prawda nie przygotowywałam się za bardzo, bo tak jak mówię, nie jestem biegaczem takim regularnym, ale naprawdę czerpię bardzo dużą radość z udziału przede wszystkim w tym biegu, z atmosferą, która panuje na trasie, z tą otoczką, z tym, że nie trzeba być w Poznaniu, żeby być częścią tego biegu, bo można biec z aplikacją i któregoś roku nawet miałam okazję być głosem tej aplikacji, więc naprawdę to jest bieg, który łączy i który dodaje siłę i tym, dla których biegniemy, i nam przede wszystkim.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy atmosferze biegu, bo ta rzeczywiście wspiera, ta dodaje sił biegaczom. Jeżeli oczywiście kibice są na ulicy i wiedzą, co się dzieje, a Poznań żyje tym biegiem i będzie żył 10 maja, więc warto wyjść na ulicę i kibicować.
0: Oj, warto, to naprawdę dodaje siłę, dodaje skrzydeł. Ta atmosfera jest na tyle, tak cudowna, że właściwie wszyscy nam kibicują. Są transparenty, są rodziny, które wypatrują swoich biegaczy, ale też nie poprzestają na dopingu tylko swoim, ale właśnie wszystkim tutaj. Osoby, które jadą na wózkach inwalidzkich, ich są wspierane przez osoby, które biegną gdzieś, jak są podbiegi, to sobie pomagamy nawzajem. Także nie tylko właśnie słowem, ale też pod względem fizycznym po prostu pomagamy. Więc to jest cudowne, ale też myślę, że fajne jest to, co nas łączy, czyli ten moment taki, kiedy wszyscy sobie wyczekują i podpowiadają, ile za nami jest Adam Małysz, czyli ta meta, która nas goni. I to też są słowa wsparcia, a czasem to jest tak, biegnij,
1: bo Małysz jedzie. Tak, on już jest. Pamiętam w ubiegłym roku. Moniko, biegałaś tyle razy. Na co uważać? Gdzie się nie spinać? Gdzie przyspieszyć? Gdzie biec wolniej? No, wiesz najlepiej.
0: Spróbować przede wszystkim na początku, żeby nas nie poniosły emocje, bo rzeczywiście ten start biegu wywołuje w nas taką euforię i warto, jeżeli mamy ustalone tempo, no to tutaj się nie rozpędzić, bo później po prostu gdzieś zapłacimy za to, więc spróbować trzymać się planu. Są też, jeżeli mamy jakiś konkretny plan na ileś kilometrów, no to też są biegacze, którzy mają flagi, którzy właśnie z daną odległością, trzymać się po prostu ich. Albo po prostu tak jak ja, bawić się tym, że jesteśmy, pozdrawiać wszystkich, uśmiechać się i próbować po prostu pobiec jak najdalej.
1: Monika Pyrek, naszym gościem telefonicznym. Moniko, jeszcze Paweł ma do ciebie pytanie.
2: Moniko, jesteś usprawiedliwiona co do twojej formy. Ja ci chciałem strasznie pogratulować tego, że Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce będą w Polsce i że miałaś w tym swój udział. Naprawdę wielkie, wielkie gratulacje, emocje były do końca, także dziękujemy, naprawdę bardzo dziękujemy.
1: I do zobaczenia
0: Dziękuję.
1: Za tydzień w Poznaniu.
0: I bardzo się cieszę, że takie dwie imprezy mamy w Polsce.
2: Prawda? Dzięki, pozdrawiam, cześć.
1: Monika Pyrek telefonicznie, w dalszym ciągu w studiu Paweł Januszewski. Wracamy do was za chwilę.

0: Grzejemy. Grzejemy.
1: Głównym miastem będzie Poznań. To właśnie ta arena dla Wings for Life od kilkunastu lat jest tą główną areną, ale będzie również 41 lokalizacji. Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Lublin, Rzeszów, Łódź, Katowice, ale na przykład też Stęszew, Łowicz, Bytów. O, tam się urodziłem, tam stamtąd Czesław Lang też pochodzi. Czy Łeba. Więc w tych miastach na pewno pobiegną biegacze. I tak się zastanawiam, czy to są miasta, z których, w których pobrano najwięcej waszej aplikacji i tam zapisało się najwięcej biegaczy. Czy na bieg wirtualny, bo to też fajna akcja byłaby, taka rywalizacja miast, wiesz, trochę jak kiedyś tam kilkadziesiąt lat temu w Polsce, walka miast.
2: Tak, tak, były takie pojedynki miast, no nie tylko miast, ale miejscowości, bo to nie tylko Nowe Wartno na przykład, tam koło Moniki Berek, to zdaje się, że to jest...
1: Zachodniopomorskie.
2: Zachodniopomorskie, tak, ale chciałem powiedzieć, że zdaje się, że to nie jest miasto, ale jakby to zupełnie nie ma większego znaczenia, ale a propos rywalizacji, no to podnosi się wtedy argument, że nas jest mniej, tu jest mniej mieszkańców, dlatego jakby nie mamy szans w takiej rywalizacji, ale chyba nie do końca w ogóle o to chodzi, o tą rywalizację, bo jeżeli jest lokalnie, bo za wszystkim stoją ludzie. Jeżeli jest lokalnie człowiek, który potrafi rozkręcić, nakręcić i namówić ludzi na taką aktywność, każdą aktywność, w tym przypadku bieganie najprostszą formę, bo ludzie podczas tych apranów nie tylko biegają, jest dużo, tak jak rozmawialiśmy, to chodzę, bo lubię, czyli ludzi, którzy chodzą z kijami, masowo jakby zaczynają uczestniczyć, właściwie każda impreza biegowa musi... albo w 90% ma też marsze z kijami. Nordic Walking, jak to woli, lub Polacy nie gęsi swój chód mają, mówią, chodzę, bo lubię. Dlatego chyba nie do końca, nie wiem, czy ta rywalizacja ma znaczenie, ale ten challenge gdzieś jednak funkcjonuje, ale raczej, żeby się zgłosić, żeby być tego częścią, niekoniecznie pod kątem jakby frekwencji.
1: Algorytm by dzisiaj policzył wielkość miasta, liczbę mieszkańców i liczbę pobranych aplikacji i wtedy, wiesz, można
2: to,
1: by
2: nie, to
1: zrobić
2: my mamy, to bez wątpienia, to bez wątpienia my to mamy, tylko... ten argument, że nas jest mniej, w naszej miejscowości jest mniej.
1: No to mówię, to da radę jakiś wzór na to zrobić. To... Jeżeli miasto ma 20 tysięcy mieszkańców, 40 i tak dalej, ale masz rację, to skupmy się na tym, że to nie ma być rywalizacja.
2: To nie ma być rywalizacja, natomiast jak pytamy, gdzie jest najwięcej aplikacji, to bez wątpienia wokół Wielkopolska i Mazowieckie, to są regiony, gdzie jest najwięcej pobranych tych aplikacji. Nie wiem, czy wynika to z tego, że no, najwięcej ludzi poza Warszawą nie jest w Wielkopolsce, tylko jest akurat w Silezji, czyli Katowice, tam ten region. Natomiast wyraźnie widać, gdzie jest mniej ludzi biegających.
1: I czyli, gdzie? Bo to trzeba spojrzeć.
2: Ta linia Wisły od wielu, wielu lat jest taką magiczną granicą. Zmienia się to, poprawia się, no Białystok
1: mamy
2: biegający...
1: PKO, maraton, półmaraton, tak.
2: Jest dużo imprez, natomiast
1: ja
2: wciąż...
1: nawet w Supraślu biegłem bieg na 10 kilometrów.
2: Nie, no piękne są te biegi z takim klimatem, właśnie takim regionalnym klimatem.
1: No Hajnówka.
2: No tak.
1: No jak chcesz, to znajdziesz. Wystarczy chcieć.
2: No tak, ale ich jest stosunkowo jakby niewiele tych biegów. To się zmienia, ale wciąż jakby ten podział jest
1: widoczny
2: na
1: patrzę na czas, mamy, Paweł, jeszcze 4 minuty. Wiesz, że to dla radiowca jest sporo. Zamieńmy się w debiutanta, któremu udało się znaleźć wśród 8 tysięcy szczęśliwców. Jak on ma się odnaleźć w tym miasteczku? Bo to jest duży problem zawsze dla osoby, która przychodzi po raz pierwszy, patrzy dookoła, co dalej. Wchodzę na Expo, gdzie mam iść, co zrobić, gdzie zostawić, gdzie siku i tak dalej. To jest ważne.
2: Wchodzi na teren tych targów. Wszystkie biura zawodów, miejsca, toalet i tak dalej, depozytów, wszystko znajduje się na hali. Ta hala jest ogromna, także łatwo się znaleźć, bez względu na pogodę. To jest fajna infrastruktura biegowa, dlatego z niej nie rezygnujemy. Czyli takie duże miasteczko, tam się wiele dzieje. Najlepiej przyjść odpowiednio wcześniej, dzień wcześniej pobrać, aczkolwiek o godzinie 13, jak jest bieg, to można można bez problemu zdążyć. Jak już pobraliśmy swój pakiet, to tam...
1: W dniu zawodów możemy odebrać pakiet startowy.
2: W dniu zawodów, aczkolwiek oczywiście zachęcamy, żeby na spokojnie, żeby poczuć tą atmosferę, żeby się nie denerwować, no bo jak 8 tysięcy ludzi przychodzi, to jest dosyć ciasno, a niektórzy mają... muszą pokonać jakąś odległość, dojechać do tego Poznania, dlatego przyjeżdżają jakby odpowiednio, odpowiednio późno przed samym biegiem, ale warto to zrobić wcześniej, warto poczuć tą atmosferę.
1: Pakiet odebrany, depozyt oddaję.
2: Tak, i patrzę, jaki mam, jaki zadeklarowałem czas, no bo ci, którzy nie zawsze, którzy po raz pierwszy biegną, mają słabsze rezultaty. Są tacy, którzy już mają maratony przebiegnięte, już znają ten bieg, wiedzą, jak się do niego przygotować, bo to jest 13. edycja, także już tych, którzy podpowiadają, wiedzą, na czym polega specyfika tego biegu, już takie informacje się rozchodzą. Także warto stawać w tych strefach, bo przed biegiem ta strefa startowa jest podzielona na strefy i trzeba w tych strefach, stajemy w takich strefach, na których zadeklarowaliśmy czas, w którym będziemy biegać.
1: Dzięki temu będzie porządek. Wybiegamy, Adam Małysz nas wyprzedza. I co dalej? Bo to jest ważne. Jestem w polu.
2: Zatrzymuję się i my mamy 2 kilometry do punktu, gdzie są autobusy, pod nas podjeżdżają. I albo idziemy do przodu do tego punktu, albo...
1: Czyli co ile kilometrów rozstawione są te punkty?
2: Co 2 kilometry,
1: okej.
2: Także bez problemu można przejść albo do przodu, albo do tyłu.
1: Martwcie się, nie będziecie sami, bo inni biegacze z wami będą szli do tego punktu.
2: Zdecydowanie nie, a przez te lata było i słońce, i deszcz, i nawet opady śniegu przez moment się zdarzały w tym maju, bywa różnie.
1: Dodam, w zeszłym roku dostałem folię termiczną, tak. Więc nie martwcie się, jeżeli będziecie w polu i na przykład zacznie mocniej wiać, bo jedzie samochodzik, który rozdaje folię termiczną.
2: Zawsze jest w autokarach, autobusach, które po was będą podjeżdżały, zawsze są termiki, w tramwajach są termiki, wszędzie, gdziekolwiek jesteście, a jak nie ma termik, bo jest na tyle gorąco, to jest bardzo dużo napojów, z których prosimy, żebyście korzystali. Ja będę jak mantrę przypominał, bo będę stał i tą ostatnią godzinę, a nawet 2 godziny przed biegiem, to ja, między innymi ja z Krzyśkiem Łonieckim i z Damianem Bąbolem będziemy was zachęcać i wam mówić o tym wszystkim, co wam jest potrzebne. Delektujcie się, to co powiedziała Monika. Ten bieg jest dla tych, którzy zaczynają przygodę z bieganiem i nie stracicie tej okazji, tej przyjemności. To jest jedyny taki bieg w roku. Delektujcie się każdym fragmentem, przyjedźcie wcześniej, na spokojnie przeżyjcie. Można do Adama Małysza gdzieś go spotkać. Wielu naszych ambasadorów będzie na tym biegu dostępnych. To jest całkiem przyjemne.
1: Zresztą dlatego warto przyjść dzień wcześniej.
2: Co najmniej do Poznania, tak. Piękne miasto.
1: W sobotę już można wpaść na Expo, bo tam też będzie się działo.
2: Tak jest.
1: Pawle, widzisz, bałeś się, że 3 minut nie udźwigniemy, a rozmawialiśmy ponad 35, mam nadzieję, że dalej pracuję w czwórce. Wiesz, no, zegar audycji musi być trzymany, tak. A ja jestem za to odpowiedzialny, ale wybaczcie, no takiego gościa ma się raz w roku tylko. Do zobaczenia i do usłyszenia, Pawle, za rok w takim razie.
2: Do usłyszenia, do zobaczenia i biegajcie dla przyjemności.
1: A po godzinie 13 w czwórce Kamil Kołodziejek, to jest biegacz i sportowiec na wózku, który wczoraj podczas 34. biegu Konstytucji 3 maja zajął 2. miejsce w swojej kategorii. Piękna historia już za chwilę na antenie czwórki.

0: Autopromocja.
1: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy wam głos.
2: Cześć, cześć, witam was, dobry wieczór.
3: Cześć, Urka, dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do was wracam.
1: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
3: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nim, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
1: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
4: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych, markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
1: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
9: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
8: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
13: Minęła 13.
0: Pogoda.
13: Słuchajcie, nie wierzę. Ja nie wierzę w to, co czytam, no bo jest ciepło, świeci słońce. Ha, jesteśmy w takim studiu czwórki, że mam okna i nie widzę żadnej chmury, a wyczytuję tutaj w tych informacjach pogodowych, że gdzieś na północy i na zachodzie kraju deszcz i burze, no ale to takie wiosenne, przyjemne burze, prawda? Ale umówmy się, z tego co wiem, Polska, nasz kraj, nasza ziemia ojczysta potrzebuje tej wody, więc niech pada. Ale taka mała prośba do tych, którzy sterują tym deszczem, najlepiej niech pada w nocy, a za dnia niech to słońce sobie świeci. Temperatury rozkładają się następująco. Najzimniej dziś będzie w okolicach Kołobrzegu, Koszalina, tam maksymalnie 18 stopni i tak schodząc w dół przez całą mapę Polski na południe do Krakowa, gdzie dziś 27 stopni. No, pamiętajcie, posmarujcie się grubo SPF-em, bo to słońce może was mocno spalić.
0: Autopromocja.
14: Mem przejrzany, pasjans ułożony, ryba w mikrofali podgrzana, poziom master w kulkach też jest. No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
15: Popołudniowa w czwórce, od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99.
17: Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
19: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
20: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
21: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: na audycję Grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotr Galus. Piotr
1: Galus. Pozostajemy w temacie biegania. Pozostajemy w temacie osób, które, choć mogłoby się wydawać, że nie mogą biegać, to jednak swoją postawą udowadniają nam, że mogą. Jeżeli pomyślicie kiedykolwiek, że wam się nie chce, że nie macie ochoty, że to jest za dużo założyć buty i po prostu wyjść, aby nie bolały was na przykład plecy, to warto, abyście posłuchali teraz rozmowy, którą nagrałem wczoraj z Kamilem Kołodziejkiem, sportowcem na wózku, bo tak Kamil przedstawia się w mediach społecznościowych. Kamil od dziecka, od urodzenia ma przepuklinę oponowo-rdzeniową, ale w żaden sposób, jako osoba z niepełnosprawnością, nie poddaje się i ciśnie dalej. Szukał i znalazł. Dlaczego właśnie bieganie? Dlaczego w ten, a nie inny sposób? O tym wszystkim już za chwilę. Musicie jeszcze wiedzieć, że Kamil na przykład, kiedy w marcu pojawił się na półmaratonie w warszawskim, to tak dla rozbiegu i rozruchu. Najpierw pobiegł na wózku 5 kilometrów, a później stanął na starcie półmaratonu warszawskiego. Więc tak naprawdę wystarczy chcieć i mam nadzieję, że ta rozmowa, którą zarejestrowałem wczoraj po 34. biegu Konstytucji 3 maja, gdzie Kamil zdobył drugie miejsce w swojej kategorii, czyli wśród biegaczy na wózkach, będzie dla was inspiracją i już nigdy nie powiecie, nie chce mi się. Zapraszam.

0: Słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: Są tacy zawodnicy i takie zawodniczki na różnych imprezach sportowych, na których bywam w Polsce, których oglądanie zawsze powoduje szybsze bicie serca. I między innymi jednym z takich zawodników jest Kamil Kołodziejek, sportowiec na wózku. Tak opisuje się w mediach społecznościowych. Z tego, co sprawdziłem, 5 km 22:14, 10 km 45:37, półmaraton zrobił w godzinę 39:21 sekund, maraton w 3 godziny 35:30 sekund i Wings for Life udało mu się przebiec na wózku ponad 20 km. I to właśnie Kamil jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, Kamilu.
2: Dzień dobry.
1: Z tego, co wiem, to ten wynik na 5 kilometrów jest już nieaktualny, bo dziś podczas 34. biegu Konstytucji 3 maja urwałeś kilka sekund.
2: Tak, udało się mi uciąć 4 sekundy względem marcowego startu na 5 kilometrów.
1: To był start podczas półmaratonu warszawskiego. Wtedy również jest impreza towarzysząca, która właśnie ma ten dystans 5 kilometrów. Powiedz mi, jak urwać te kilka sekund? Czy dziś po prostu była lepsza pogoda, szybsza trasa, czy również treningowo dobrze wykorzystałeś ten czas od marca do maja?
2: Na pewno pogoda była super, bo słońce, 20 stopni, super płaska trasa, no i nie wiało. Przede wszystkim wiatr jest najgorszy, jeśli chodzi o start na wózku.
1: Wiesz co, wiele osób właśnie narzekało na temperaturę, że nagle zrobiło się za gorąco. Wielu zawodników, z którymi dzisiaj rozmawiałem, to zawodnicy, którzy brali na przykład udział w biegu w Gdyni w ubiegłym tygodniu i startowali przy temperaturze -1, więc ta sinusoida tych temperatur jest naprawdę ogromna. Czyli tobie za gorąco nie było, udało ci się jako drugiej osobie z niepełnosprawnością dzisiaj pokonać ten dystans, przekroczyć linię mety. Puchar jest obok nas. Wiele tych pucharów stoi już w domu?
2: A nawet nie liczyłem, jest na pewno ich ponad 15.
1: Ponad 15 pucharów z całej Polski, a z tobą od urodzenia jest przepuklina oponowo-rdzeniowa, która powoduje, że niestety siedzisz na wózku, poruszasz się na nim. Będziemy dziś rozmawiali o tym, jak znaleźć ulubioną dyscyplinę, jak zmotywować osoby w podobnym położeniu do twoich i opowiesz nam wszystkim o tym, co daje ci aktywność fizyczna i jak latać tak, jak ty latasz na wózku. Kamil Kołodziejek, gościem czwórki do godziny 14:00.

0: Grzejemy.
1: Grzejemy.
0: Twórcę grzejemy, a z nami Kamil Kołodziejek, który zdecydował się biegać na wózku, jeździć na wózku. Kamilu, właśnie wolisz mówić o tym, co robisz, że biegasz, czy jeździsz?
2: Tak naprawdę to nie ma różnicy. I biegam, i jeżdżę, i fruwam.
0: Jak wyglądała twoja droga sportowa do tego momentu, w którym się teraz znajdujemy, czyli no, do tych miejsc na podium? Czy od zawsze to było bieganie, jazda na wózku i taki dosyć mocno indywidualny jednak sport?
2: Bieganie to nie było to, od czego zacząłem. I próbowałem koszykówki, i rugby, i innych sportów, ale stwierdziłem, że sporty drużynowe to nie moja bajka.
0: Czyli jednak wygrywa indywidualizm. Wiele treningów koszykarskich i na boiskach pojawiło się w międzyczasie. I co się skłoniło, żeby w ogóle wybrać tego typu sport? Czy to były jakieś media społecznościowe, telewizja, oglądanie tego typu rozgrywek w telewizji? Czy może na przykład gry komputerowe, bo takowe również mogą zachęcić do uprawiania sportu?
2: Sporty drużynowe porzuciłem ze względu na opóźnioną koordynację ruchową i nieumiejętność złapania piłki w locie.
0: No niestety, rzeczywiście to może być przeszkodą. Tak się zastanawiałem, czy dla takich osób jak te zasady mogą być lekko zmieniane, ale wydaje mi się, że mam podobny brak umiejętności łapania piłki w locie i dlatego też wybieram sporty indywidualne i bieganie. Ile lat temu zdecydowałeś się na to, aby jednak biegać?
2: To jest mój 10. rok indywidualnych startów. W 2016 zacząłem swoją przygodę.
0: Pochodzisz z dobrego miasta, sam ze sobą zacząłeś te przygody, czy wiedziałeś, gdzie pójść na trening, gdzie się spotkać z kimś, kto da ci jakąś radę tak naprawdę i będzie wiedział, od czego zacząć?
2: Tak naprawdę namówił mnie do tego świętej pamięci trener Król z Ornety.
0: Czyli znalazłeś trenera.
2: Tak, złapał mnie na ulicy i zapytał...
0: Czyli to jest przypadkowe spotkanie na ulicy, naprawdę stąd wzięła się twoja pasja?
2: Tak, zatrzymał się i powiedział, że chce mnie w swoim klubie.
0: A gdzieś obserwował cię jakoś, czy stwierdził, że tak świetnie sobie radzisz na wózku? Bo ja przyznam, słuchajcie, nie mieliście może okazji zobaczyć. Kamil musiał razem ze mną pokonać ogromny krawężnik, który dla mnie no, nie był niczym trudnym, a to w jaki sprytny sposób pokonał te przeszkody na ulicy, to szacun stary. Czyli trener musiał wiedzieć o twoim istnieniu.
2: Nie wiem, na pewno wiem, że się zatrzymał, jadąc, widząc mnie jak jadę.
0: Czyli zatrzymał się i powiedział, chłopaku, chcecie na treningu. Jak wyglądał ten pierwszy trening?
2: Tak naprawdę pierwsze treningi to był klub handbike'a.
0: Na czym to polega?
2: To jest rower nakręcający siłą rąk.
0: Czyli to nie było od razu takie bieganie jak dzisiaj, czyli to jest ten rower leżący taki, tak? Osoby, które często możemy spotkać, to trochę wygląda jak taki bolid, bo bardzo nisko, prawie nad ziemią, leżąco. Długo trenowałeś handbike'a?
2: Tak, zgadza się. Handbike'a trenowałem tak naprawdę pół roku.
0: I co się stało, że porzuciłeś?
2: Brak pewności siebie, więcej swobody na wózku aktywnym.
0: Czyli z tego, co słyszę, to dużo strachu występuje w twojej głowie w momencie, kiedy zaczynasz jakąś dyscyplinę sportową, bo rzeczywiście ta pewność powoduje, że możemy przekraczać swoje granice. Czy trener był zły, że rezygnujesz z handbike'a, czy dalej współpracowaliście już jako biegacz na wózku?
2: Następne lata startowałem już właśnie na wózku aktywnym, ale przecinaliśmy się na zawodach.
0: W takim razie więcej już za chwilę w czwórce o tym, na czym polega wózek aktywny, czym się różni od zwykłego wózka inwalidzkiego, na którym poruszają się osoby z różnymi niepełnosprawnościami, więc mam nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa z Kamilem Kołodziejkiem zainspiruje was. Może znacie kogoś w otoczeniu, kto szuka swojej drogi sportowej, albo jeszcze nie wie, że szuka i powie, słuchajcie, słyszałem Kamila w radiu i może warto tak jak on spróbować. Kamil Kołodziejek, gościem do 14.00.

0: Grzejemy.
1: Grzejemy. Czym różni się wózek, po prostu taki zwykły dla osoby z niepełnosprawnością, od wózka aktywnego? O tym już teraz w czwórce opowie Kamil Kołodziejek. Kamil swoją przygodę sportową zaczął od koszykówki, ale jednak sporty drużynowe odpuścił. Później został wyrwany wręcz na ulicy przez trenera, pojawił się handbike. Po pół roku zmienił na wózek aktywny i bieganie. Kamilu, czym różni się taki wózek od zwykłego wózka do przemieszczania się dla osoby niepełnosprawnej?
2: Ja na tym wózku się poruszam normalnie na co dzień. Nie mam oddzielnego wózka, na którym jeżdżę na co dzień i startuję.
1: Czyli to jest po prostu twój stały wózek. A jakie są różnice w budowie tego wózka? Widzę, że na pewno nie ma rączek z tyłu, które pozwoliłyby mi w jakiś sposób sterować tobą, bo ty sterujesz sam.
2: Na pewno musi być bardzo lekki wózek, że jak najlżej się napędzało ten wózek.
1: Oprócz tej lekkości, czym się jeszcze różni?
2: Odpowiednia wielkość. Na pewno nie może być jakiś ogromny, żeby
1: nie zatrzymywało cię powietrze
2: tak.
1: Podczas twoich treningów, czyli dużo mniejszy, dużo lżejszy. Mam wrażenie, że również bardziej taki mobilny. Te kółka są skierowane lekko do środka, oś inaczej jest ustawiona. Jak się czujesz podczas tego typu biegów na twoim wózku? Czy to niesie?
2: Niesie i kibice niosą i atmosfera, sama atmosfera dużo daje na biegu.
1: I to jednak ważne, kiedy ktoś kibicuje. A widzisz, czy te reakcje różnią się, kiedy wśród biegaczy pojawia się biegacz jako biegacz na wózku?
2: To jest na pewno odczuwalne na trasie. Dużo głośniej jest.
1: Jest dużo głośniej, kiedy się pojawiasz, ja to słyszałem nieraz. Jak wyglądają twoje treningi na co dzień? Czy również zrywasz się rano z łóżka i o wschodzie słońca wyruszasz na trasę? I gdzie w dobrym mieście tak naprawdę trenujesz? I jak wyglądają treningi osoby na wózku? No bo tutaj jednak ręce, tułów muszą być najsprawniejsze.
2: 5:15 wstaję, o 6:00 wychodzę, robię 5 km. I od razu idę na siłownię. Na siłowni robię swój trening i po treningu na siłowni robię kolejne 5 km, później odpoczywam i po południu kolejny rozjazd.
1: Czyli ile treningów dziennie masz?
2: Nie liczyłem godzin, ale tak około 4-5 godzin dziennie.
1: 4 do 5 godzin dziennie. Ja śmiało mógłbym powiedzieć, że to jest to trochę za dużo, ale zakładam, że ktoś ci rozpisał w ten sposób te treningi i dobrze wiesz, co robisz.
2: Dokładnie. Wszystko mam rozplanowane. I odpoczynek, i praca.
1: Opowiedz mi, jak wyglądają te treningi, bo rozumiem, no okej, trening biegowy, 5 km zrobiony, ale na siłowni co wzmacniasz, w jaki sposób, jak wyglądają te ćwiczenia?
2: Głównie górna partia ciała, czyli ręce, biceps, triceps, wytrzymałościowo ćwiczę.
1: A siłowo? No bo tutaj też jednak przyda się siła, aby przepchnąć się przez te kilometry od biegów na 5 km do maratonu.
2: Siła sama samoistnie przychodzi. Na siłowni głównie mniejszy ciężar i więcej powtórzeń. Trening zaczynam od rozgrzewki na ergometrze, 25 minut. Później rozgrzewka z gumami, rozciąganie. I później w zależności od dnia. W poniedziałek robię klatkę piersiową, we wtorek robię biceps, w środę robię plecy.
1: Brzmi jak zestaw dyskotekowy.
2: Wszystko jest na tip-top rozplanowane.
1: Masz trenera, z którym na stałe współpracujesz?
2: Tak, trener na siłowni mi wszystko rozpisuje.
1: Tak wygląda trening Kamila Kołodziejka, który no świetnie sobie radzi na swoim sportowym wózku jako osoba z niepełnosprawnością. Świetne czasy zdobywa. Za chwilę trochę o motywacji porozmawiamy i o tym, czy udaje ci się motywować inne osoby w twoim położeniu.

0: słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: A jak wygląda motywacja? Czy zawsze lekko, łatwo i przyjemnie?
0: Słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: A jak wygląda motywacja? Czy zawsze lekko, łatwo i przyjemnie wstaje się po godzinie piątej, aby zrobić

0: nagrody i start i ta cała psychologia tłumu i ta radość, która się pojawia, to jest to coś, co cię napędza.
1: Dokładnie tak jest.
0: A miewasz czasami jakieś, jak każdy człowiek, takie chwile zwątpienia, może przetrenowania, bo no, z tego, co nam opowiadałeś, trenujesz bardzo dużo.
1: Przetrenowania jako takiego nie miałem, ale chwile słabości zdarzały się.
0: I co wtedy robiłeś?
1: Wychodziłem z domu, może robiłem mniej, ale robiłem dalej.
0: Czyli nie zatrzymywałeś się po prostu. A powiedz mi, czy kontaktują się z tobą osoby z podobnymi niepełnosprawnościami, które zadają ci dużo pytań? Czy może jest ktoś, kogo udało ci się zmotywować i stajecie dzisiaj razem na startach różnych biegów w całej Polsce?
1: Piszą do mnie czasami, zdarza się, ale mało jest osób na wózkach, które chcą spróbować. Przede wszystkim najciężej jest spróbować i zrobić ten pierwszy krok.
0: Ja obserwuję was, zawsze pojawia się silna ekipa osób na wózkach, na biegach, na których bywam. Znacie się, wspieracie się, trzymacie się razem. Czy jesteście dla siebie realną konkurencją?
1: Głównie to są ci sami zawodnicy. Czasami się zdarza, że jest ktoś nowy i wtedy podpowiadamy, co i jak.
0: To jakie protipy najczęściej pojawiają się w tego typu sytuacjach, jak pojawia się ktoś nowy?
1: Na półmaratonie na pewno nie zaczynać za szybko, żeby później się nie przemęczyć na końcu.
0: Czyli to jest taki główny protip, żeby rzeczywiście podczas każdego biegu, bez znaczenia czy na wózku, czy nie, żeby na początku się oszczędzać, a później tak jakby z górki biec coś jeszcze?
1: Realne rozplanowanie kilometr po kilometrze to jest najważniejsze i żywienie.
0: I odżywianie na co dzień, czy podczas biegu przed startem i po?
1: Przed, na starcie i po starcie.
0: No ty również musisz utrzymywać odpowiednią masę ciała, aby ten wózek cały czas na ciebie pasował, bo to też jest ważne. Nie możesz się w żaden sposób roztyć, ale również lekkość ciała i siła tych mięśni podczas biegania, jazdy na wózku, to jest ta wytrzymałość. Co zrobić, aby coraz więcej osób z niepełnosprawnością chciało być tak aktywnymi osobami jak ty?
1: Trzeba bardziej promować ten sport osób niepełnosprawnych na takich właśnie dużych imprezach. Pokazywać, że można.
0: Czy spotykacie się ciągle z jakimiś przeszkodami? Niektóre biegi nie są dostosowane, a chcielibyście, jak to wygląda?
1: Na przykład półmaraton we Wrocławiu, na którym planuję wystartować, nie ma klasyfikacji osób niepełnosprawnych.
0: Bo rzeczywiście klasyfikacja to jest coś, co też może motywować, bo jednak później jest dekoracja i jest scena. Czyli co, apelujemy do organizatorów półmaratonu we Wrocławiu?
1: Tak, żeby duże imprezy jak najbardziej promowały ten sport osób niepełnosprawnych i zachęcały.
0: Jeżeli nie braliście nigdy udziału w takim biegu, to musicie sobie teraz wyobrazić, jak to wygląda. Zawodnicy na wózkach nie są na dzień dobry wmieszani w tłum. Oni stoją przed elitą. Za elitą zawsze stoją pozostali zawodnicy, te tysiące osób biegających. I zawodnicy na wózkach mają swój bezpieczny start. Zawsze kilka minut przed startem. Dzięki temu jest szansa na to, że odbiegniecie od czołówki, która później bezpiecznie i powoli zacznie się pojawiać na trasie. Tak to wygląda, więc myślę, że nie jest to trudne zorganizować.
1: Też myślę, że nie. Kwestia chęci i dobrego rozplanowania.
0: Także apelujemy do wszystkich organizatorów biegów w Polsce. Pamiętajcie o osobach z niepełnosprawnością, aby te biegi również były dla nich dostępne, bo one dostępne są, tylko jednak warto mieć taką kategorię podczas dekoracji, bo to może zachęcić.
1: To na pewno zachęca i wie się, że po coś się leci do tej mety.
0: No ja widzę, puchar z nami jest dziś za drugie miejsce. Kamilu, jak wyglądają twoje plany na kolejne starty? Gdzie się spotkamy?
1: Za tydzień Wings for Life.
0: Wings for Life w Poznaniu, o którym dziś na antenie czwórki było sporo, więc czy pokonasz więcej kilometrów niż w roku ubiegłym, a w zeszłym roku pokonałeś 20 kilometrów i 180 metrów.
1: Na pewno jest chęć na pokonanie tego dystansu, ale to wszystko zależy od dnia, od predyspozycji danego dnia i siły.
0: Powiem ci, ja biegłem w ubiegłym roku i bardzo podobny dystans pokonałem do ciebie. Ponad 21 kilometrów, taki półmaraton zrobiłem i wtedy Adam Małysz podjechał i powiedział stop. Więc chłopie, naprawdę jesteś niezły. Trzymam kciuki za ciebie, trenuj. Do zobaczenia za tydzień w Poznaniu. Kamil Kołodziejek był naszym gościem.
1: Do zobaczenia.
0: I do usłyszenia.

0: słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: 13.43. Słuchajcie, zostajemy w świecie biegania, w świecie rywalizacji sportowej. Moje ukochane sztafety. Zresztą w sztafetach jest coś takiego magicznego, gdzie wszyscy grają na jeden wynik, pomimo tego, że na co dzień indywidualnie startują, zdobywają, osiągają i są najlepsi, a jednak w sztafecie jest coś takiego z zabawy, co mnie bardzo kręci. Pamiętam, kiedyś nawet czwórkowo stanęliśmy jako drużyna naszej redakcji podczas takiego biegu, który odbywał się przez wiele lat w Warszawie, bieg na jedną milę. Co do samych sztafet, to podczas rywalizacji lekkoatletycznych sztafet w zawodach World Athletics Relays w Gaborone, w Botswanie, reprezentacja Polski wywalczyła 3 kwalifikacje do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W 2027 roku na Mistrzostwach Świata w Pekinie zobaczymy polskie sztafety 4x100 metrów, 4x400 metrów oraz sztafety fetę mieszaną 4x400. Lekkoatletyka taka jest.
2: Nie spodziewałam się, że będę musiała aż tak walczyć gdzieś w tej sztafecie mix. Myślałam, że ten nasz awans będzie trochę pewniejszy do finału. No ale cel był taki, żeby tutaj jak najwięcej sztafet zakwalifikowało się na Mistrzostwa Świata. My jako dziewczyny, że tak powiem, mamy komplet i chyba to jest najważniejsze dla nas.
1: Te emocje, które słyszeliście, wybrzmiały przed chwilą głosem najlepszej polskiej biegaczki na 400 metrów, Natalii Bułkowieckiej, która właśnie w ten sposób skomentowała start i udział w tym festiwalu. A w sztafecie 4x100 metrów pań awans wywalczyły Magdalena Stefanowicz, Magdalena Granaszewska, Magdalena Niemczyk i Pia Skrzeszowska z 7 czasem finału 43-23. W kobiecym biegu na 4x400 metrów Anna Grydz, Weronika Bartnowska, Justyna Święta Terzetik i Natalia Bukowiecka uzyskały czas 3:26:52 i wygrały swoją serię w repasażu, czyli pobiegły jeszcze raz, uzyskując w ten sposób właśnie awans. Startujący w sztafecie mieszanej 4x400 metrów Marcin Karolewski, Justyna Święterzetik, Kajetan Duszyński oraz Natalia Bukowiecka zajęli w swojej serii drugie miejsce z czasami 3:13 i już w sobotę byli pewni awansu na Mistrzostwa Świata. W niedzielnym finale Karolewski doznał niestety kontuzji i Polacy nie ukończyli konkurencji, ale najważniejsze, że w 2027 roku zobaczymy naszych w Pekinie.

0: słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: A w czwórce wysłuchaliśmy Any Selfridges. Ja to przy takich kawałkach odpoczywam, ale myślę, że dobrze takim utworem zakończyć Grzejemy. Jak po każdym treningu musi nastąpić ten chwilowy taki chillout. No ale czy chilloutowo i lekko będzie w popołudniowie u Kamila? Dzień dobry.
2: Zapraszam na rozciąganie. Dzień dobry. Po treningu.
1: Dokładnie. Co dzisiaj rozciągamy? Nóżki, bioderka?
2: Kolano na szyję zakładamy.
1: Ty poczekaj, pokaż.
2: No ja, no to
1: pokaż,
2: dwie godziny
1: zobaczyć.
2: Audycji, najpierw muszę się rozciągnąć, jeszcze nie jestem w takiej formie.
1: Co tam u pana dzisiaj?
2: Dzisiaj w naszym studiu pojawi się Londyńczyk mieszkający w Polsce, szczęśliwie mieszkający w Polsce, zakochał się w naszym kraju, o tym na pewno porozmawiamy. Cały czas nas Polaków dziwi to, jak obcokrajowiec szczególnie z zachodu się do nas przeprowadza, a to jest coraz częstsze zjawisko.
1: I jest takie zjawisko również w mediach społecznościowych. Chyba odkryli, że my Polacy lubimy oglądać to, jak oni doceniają to, co my mamy. I to lajkujemy i wtedy pojawia się 1500 komentarzy.
2: Polska
1: to
2: górą,
1: nakręca.
2: Tak. To prawda, jak obcokrajowiec powie coś dobrego o Polsce, to super, super.
1: Co ale prawda, to widzisz to zjawisko
2: tak,
1: również.
2: Jak tak, najbardziej. Mm-hmm. Co prawda, mamy nasze ulubione nacje. Mam wrażenie, że jednych lubimy bardziej, albo może nie tyle, że innych lubimy mniej, ale niech przedstawicieli niektórych krajów darzymy chyba większą sympatią. Im bardziej rozwinięty kraj, im bogatszy, tym bardziej.
1: Tacy już jesteśmy, no nie ma co ukrywać. Jeszcze dodam a propos zjawiska, lubisz te materiały, gdzie obcokrajowiec nad mapą Polski rzuca tego ludzika i mówi ładnie, brzydko? Wiesz o co chodzi?
2: Tak, wiem. I
1: to też jest wciągające. Ciekawe, co powie, ciekawe, gdzie wyląduje.
2: Ale raczej ładnie jest.
1: Zawsze jest ładnie. O, wow, nice. Tak, tak. Kościoły i ryneczki, mniej więcej tak to wygląda.
2: Betonoza, ale tak.
1: Też lubią betonozę.
2: Jednak beton. Chyba twórcy tych wszystkich aplikacji wiedzą, gdzie jest moje IP i wyświetlają mi stale takie rzeczy. Też to lubię. No. A jeżeli wypowiadają się o kuchni, chociaż już wszystko chyba zostało spróbowane, to też często oglądam.
1: Wydaje mi się, że mam podobny algorytm. Dziękuję bardzo, Piotrek Galus. Za chwilę Kamil Jasiński w popołudniowie. Hej!
3: Do I love you? Do I lust for you? Am I a sinner because I do the two? Can you let me know right now, please? Benita Applebaum.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na canalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RR.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: No i majówka była bardzo słoneczna i cieplutka, ale koniec tego dobrego, ostatnie podrygi. Natomiast zanim chłodniejsze powietrze na dobre dotrze do Polski i przyjdzie ochłodzenie, to jeszcze w poniedziałek i we wtorek miejscami będzie bardzo gorąco, bo czeka nas nawet 27-28 stopni. Później w połowie tygodnia temperatura obniży się na tyle mocno, że na północy i zachodzie kraju będzie tylko 15 stopni.
1: Autopromocja.
2: Strzała, z tej strony Kosma Król. W poniedziałki o 20.00 prowadzę audycję pod tytułem Truskuloza. I w tej audycji gadam o rapie, hip-hopie, wersach, rymowaniu, wszystkich jakichś technikaliach, które są związane z rapem. Jaram się techniką, jaram się flow, jaram się bitami, jaram się trapem, jaram się boom-bapem. Generalnie gadam o rzeczach, o których nie każdy myśli, kiedy słucha tych utworów. Zapraszam do odsłuchu w poniedziałki o 20.00. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
12: Czwórka. Radio i podcast.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 9 minut po godzinie 14. Poniedziałkowy dzień dobry. To nie byle jaki poniedziałek, bo po długim weekendzie. Chociaż całe szczęście ta majówka była krótka, a na pewno bardzo intensywna, no i cieplutka, ale dzisiaj też jest całkiem ciepło, więc mam wrażenie, skoro słońce tak świeci i jest przyjemnie, no to ten powrót do rzeczywistości aż tak bolesny nie jest. Mam nadzieję, że przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem. Już za moment zgadywanki, natomiast po godzinie 15 będziemy rozmawiać z obcokrajowcem o tym, jak miło się mieszka w Polsce, czyli to, o czym bardzo lubimy słuchać my Polacy. Kamil Jasiński, kłaniam się, do godziny 16 jesteśmy razem.
2: Nowość na playliście.

0: Czwórka. Radio i podcast.
1: Yeah. Ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

0: tylko o jednym myśli.
1: 17 minut po godzinie 14 dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Rozpoczynamy nowy tydzień od zgadywanek 226452100. Ja dla ułatwienia podaję tylko kategorię. A dzisiejsza kategoria to ludzie, ale nie szukam, mogę od razu powiedzieć, nie szukamy jakiejś jednej konkretnej postaci. Na pewno to nie jest ksywka, ani imię i nazwisko. 226452100. Znacznie już ułatwiłem, więc kto to może być? Jakie może być hasło? Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie. Czwórkowy zestaw, czapka, skarpety i książki do zgarnięcia. Czekamy na wasze telefony. Kategoria ludzie.

0: tylko o jednym myśli.
1: 226452100 to jest numer do studia czwórki. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i dzisiejsza kategoria to ludzie, natomiast nie szukamy jednej konkretnej osoby, a jakiegoś typu człowieka. Tyle mogę podpowiedzieć. Mam nadzieję, że nie utrudniłem, tylko trochę ułatwiłem sytuację. 226452100. Numer do naszego studia. Czapka, skarpety i książki do zgarnięcia. Czwórkowy taki pakiet. 226452100. Don't touch your tail now. Check up. These games get real.

0: tylko o jednym myśli.
1: 24 minuty po godzinie 14. Kacper dodzwonił się do nas jako pierwszy, więc może zadać aż dwa pytania. Cześć Kacper, siemano.
2: Siemano, siemano.
1: Jak po majówce?
2: Bardzo dobrze, trzeźwy już.
1: A karkówkę już wytrąciłeś z organizmu też?
2: Nawet nie było. Karkówki były, żeberka, skrzydełka, okay. Trzewawki, czyli
1: ale grill był, to najważniejsze.
2: I co? Polakiem jestem, to grill był.
1: Starczy na długo? Czy już brakuje? Już ciągnie.
2: Nie do... no, jest pół lodówki.
1: Dobrze. To życzę powodzenia we wciąganiu no. zapasów. Kacper, słuchamy twoich dwóch pytań.
2: Moje dwa pytania. Pierwsze, ta grupa, o którą ludzi, o którą ci chodzi, charakteryzuje się może rodzajem muzyki, który słuchają?
1: Nie.
2: Nie.
1: Różnej muzyki mogą słuchać. Mogą w ogóle nie słuchać muzyki. Tak.
2: Okej, okay, no to smutni są. Czyli smutni. To drugie pytanie. Czy to jest poprzez grupową czynność, którą wykonują wspólnie?
1: No, co jest na pewno jakaś tam osoba potrzebna do tej czynności. Samodzielnie raczej nie.
2: Raczej nie. Dobra, czy to czy chodzi o przedsiągaczy liny?
1: Przeciągaczy liny? Nie chodzi o nich, nie.
2: Dobra, to niech wiecie teraz daję, bo wiem, że jest za mną
1: kolejkę. Dobra, trzymaj się, na razie, pozdrowki. To był Kacper, no i mamy Wieśka wspomnianego. Dzień dobry, Wieśku.
3: Dzień dobry, Kamilu.
1: Przeciągaj strunę,
3: jak tam
1: linę.
3: Przed następnym weekendem?
1: W miarę. Nie porządziłem w majówkę, to znaczy tradycji nie podtrzymałem, nie było grilla.
3: Bo wiesz, jak... Czekaj, który jest dzisiaj?
1: Jaki pierwszy maj, tak? Taki cały maj? Tak to nie działa.
3: Nie, chodzi mi o to, że jak od 11 do 15 maja weźmiesz 5 dni wolnego, to możesz... 5 dni urlopu, to możesz mieć 9 dni wolnego.
1: Od 1 do 15?
3: Od 11 do 15, a wcześniej sobota, niedziela i potem sobota, niedziela.
1: Słaby deal, powiem ci, słaby. Słabo w tym roku to wypada, ale dziękuję za szczere chęci. Wieśku, przechodzimy do konkretów. Kategoria ludzie.
3: Dobra, konkret. Czy te dzisiejsze hasło określa grupę ludzi ze względu na posiadaną przez nich cechę charakteru?
1: Nie.
3: Nie. No to są redaktorzy radiowej czwórki.
1: Nie, to nie oni. Wieśku, trzymaj się, dziękuję ci bardzo serdecznie. Pozdrawiam, ciepło, wzajemnie, czule. Słyszymy się później zapewne. No i mamy Kamila na linii. Dzień dobry, Kamilu.
4: Dzień dobry, Kamilu.
1: Słuchamy pytanka.
4: Pytanko brzmi, czy ta grupa uprawia sport?
1: Być może, ale sport ich nie definiuje.
4: Okej, okay, no to już nie wiem, co mam powiedzieć, więc strzelam. Zakupoholicy.
1: Nie, to nie oni. No, myślę, że szukanie promocji to może być dla nich sport. Ale nie.
4: A, tak.
1: Nie chodzi o nich. Trzymaj się, Kamilu, wszystkiego dobrego. Na razie. 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie. Kategoria ludzie. A propos ludzi, co robi policja w Białymstoku? Śledzi ludzi i czekam na wasze telefony.

0: tylko o jednym myśli.
1: 29 minut pozostało już tylko do godziny 15. 226452100. Numer do naszego studia. Kategoria ludzie. Dzwonicie, zadajecie pytanie, odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i Kamil jest razem z nami. Dzień dobry, Kamilu.
2: Cześć.
1: Cześć. Jak u ciebie samopoczucie pomajówkowe?
2: No, w porządeczku.
1: Tak, żyjesz?
2: Żyję, nawet za dużo nie dałem.
1: Do ognia.
2: Nie odpaliłem wrotek, więc...
1: No dobrze. To nie życzę zdrowia. Zdrowie jest dzisiaj, to najważniejsze.
2: Tak jest.
1: A trochę kilogramów więcej? Coś udało się?
2: No, myślę, że nie jest tak dużo. Troszeczkę kiełbaski cydzonej. Niestety karkówki nie trafiłem.
1: Umiar u Kamila. To jest bardzo ważna cecha. Pożądana. Kamilu, tak. Słuchamy więc pytania.
2: Czy ta grupa ludzi jest definiowana może na podstawie urodzenia?
1: Nie na podstawie urodzenia. Każdy może się stać taką dzisiejszym hasłem.
2: Może czy to są autostopowicze?
1: Nie, to nie są autostopowicze, nie. Wydaje mi się, że autostopowicze są bardziej lubiani ogólnie na świecie niż to, kogo dzisiaj szukamy. Pozdrawiam serdecznie.
2: To już bym miał teraz odpowiedź, nie teraz, drugi raz.
1: No, dostrzelaj.
2: Influencerzy.
1: Nie. Jeszcze gorzej. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. Kto to może być? Kogo dzisiaj szukamy? Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Szukamy jakiegoś typu człowieka. Paweł jest razem z nami. Halo. Halo, Pawle, czy się słyszymy?
3: Tak, słyszymy się.
1: Dzień dobry, słuchamy pytania. Halo, Paweł.
3: Pytania? Tak, słucham. Ja bez pytania, czy to są strażacy?
1: Strażacy? Nie, raczej strażacy są szanowani i dobrze się o nich mówi. Pozdrawiam cię, Paweł, trzymaj się. Wszystkiego dobrego. 226452100 to jest numer do naszego studia. Szukamy jakiegoś typu człowieka. Kto to może być? 226452100. No jest kilka tropów, jest kilka podpowiedzi, ale jak rzucę jakieś hasło, skojarzenie, to od razu odgadniecie, więc na razie jeszcze nie podpowiadam, ale cały czas czekam na wasze telefony. 226452100. Lepiej nie spotkać czyjegoś na swojej drodze. I Łukasza jeszcze mamy. Halo, Łukaszu.
4: Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy.
4: Będę strzelał.
1: Dobra.
4: Ekscentrycy.
1: Ekscentrycy. Nie, to nie są ekscentrycy, chociaż dzisiejsze hasło, którego szukamy, no ekscentryk także może nim być. Tym kimś, kogo dzisiaj szukamy. I strażak też może nim być, i autostopowicz. Każdy może nim być. Ale czy warto mądre? No to już każdy musi sam odpowiedzieć. Pozdrawiam, Łukasz, trzymaj się,
4: pozdrawiam,
1: na razie. Hej. 226452100. Jeszcze mamy drugiego Pawła. Halo, Pawle.
5: Siemaneczko, Paweł.
1: Siemano, cześć, Pawle. Słuchamy i pozdrawiamy.
5: Myślę, że mogą to być donosiciele.
1: Nie, sygnaliści się teraz mówi, już nie ma donosicieli.
5: Tylko
1: sygnaliści, ale nie. Trzymaj się, pozdro, wszystkiego dobrego. Na razie, hej. No i mamy Przemka. Dzień dobry, Przemku.
6: No hej, cześć.
1: Cześć, szukamy jakiegoś typu człowieka, jakiegoś człowieka.
6: To ja będę strzelał od razu pod ten dzień. Czy to chodzi o maturzystów?
1: Nie. Nie ma to w związku z dzisiejszymi maturami. Pozdrawiam serdecznie.
6: Na razie, hej.
1: No i mamy Wieśka ponownie. Halo, Wieśku.
7: Kamil, ja chciałem doprecyzować, to dzisiejsze hasło to musi występować więcej niż jednej osobie?
1: Nie, pojedyncze. Ja wymyśliłem jako pojedyncze, tylko zeszło to w taką stronę. Może być ich grupa, ale raczej jak występują w grupie, to nie mają ze sobą zależności. Chociaż różnie, tylko zeszło to w taką stronę. Może być ich grupa, ale raczej jak występują w grupie, to nie mają ze sobą zależności. Chociaż różnie to bywa.
7: Dobra, moje...

0: Wandal może też być dzisiejszym hasłem. A ten, kto jest dzisiejszym hasłem, też może być wandalem. Jedno nie wyklucza drugiego, absolutnie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. 226452100 to jest numer do naszego studia i mamy drugiego Wieśka. Halo, halo.
1: Halo, halo, to jest chyba nie Wiesiek, ktoś zaszła pomyłka. Michał z tej strony.
0: Michał z tej strony. Dzień dobry, Michale.
1: Tak, dzień dobry.
0: Słuchamy pytania w takim razie.
1: Dobra, czy ma to coś związanego z przestępczością?
0: Słuchaj, z przestępczością nie, ale jak ktoś trafi na te post, na dzisiejsze hasło, no to może oberwać. Znaczy, nasz dzisiejszy bohater, ten człowiek. Po łbie na pewno. Ale nie jest to przestępstwo, raczej nie. Ale może skończyć się w sądzie. Tak powiem.
1: Dobra, czy to jest stalker?
0: Nie, nie, nie, ale zmierzamy w stronę relacji międzyludzkich i tutaj stawiam kropkę. Pozdrawiam serdecznie. Nara. Paweł jest razem z nami. Halo, Pawle.
2: Chyba znam odpowiedź.
0: Słuchamy.
2: Hejterzy.
0: Nie, to nie są hejterzy. Nie dzisiaj. Do piątku musimy poczekać. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, trzymaj się. Hej, hej, na razie. Hej. Damian jest jeszcze razem z nami. Dzień dobry.
3: Cześć, witam.
0: Cześć, Damianie, słucham.
3: To są policjanci.
0: Policjanci?
3: Tak.
0: Nie, to nie są oni. Niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie z pytaniem, ja odpowiadam, no a później czekamy na wasz strzał. Kto pierwszy ustrzeli dobre hasło, wygrywa czwórkowy pakiet gadżetów, czapka, skarpety i oczywiście książki. 226452100.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: 20 minut pozostało już tylko do godziny 15. Tak myślę o dzisiejszym haśle, kategoria ludzie. Justyna jest razem z nami. Dzień dobry, Justyno.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, słuchamy pytania.
2: Czy to jest określenie ludzi działających w internecie?
1: Nie, raczej, żeby zdobyć tak.

0: Takie określenie, trzeba coś podziałać w realu.
1: Mhm. Czy nazwa tych osób pochodzi z angielskiego?
0: Już nie ma drugiego pytanka, jedno i strzelamy.
1: Okay. Czy to są stalkerzy?
0: Nie, to nie są stalkerzy, niestety nie. Ale tak, no, można stalkować, prawda? Za przystankiem autobusowym czatować, ale nie chodzi o nich. Pozdrawiam serdecznie, na razie.
1: Pozdrawiam, cześć.
0: No i mamy Pawła, dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry.
0: Pawle, słuchamy pytania.
2: Czy ta osoba na pierwszą literę to będzie może P?
0: Nie.
2: No, to nie jestem ja. No, bo miałem, że psychopaci, ale w drugą stronę pójdziemy narcyzi.
0: Nie, to nie są narcyzi. Nie, niestety
2: kurczę,
0: nie.
2: Ale następnym razem.
0: Na pewno się uda, pozdrawiamy. Znaczy narcyzów nie pozdrawiamy. Trzymaj się, Pawle, na razie. No i mamy Grzegorza. Halo, dzień dobry.
3: No cześć, właśnie Paweł mi tutaj troszkę popsuł, znaczy pomógł. Myślałem, że na P akurat mam pesymizm, ale nie.
0: Nie na P, nie na P, to już wiemy.
3: A no to w takim razie myśliwi.
0: Od razu myśliwi. Nie, to nie są oni, nie. Pozdrawiam serdecznie na razie. Może być liczba pojedyncza, spokojnie. Jacka mamy na linii. Halo Jacku.
4: No, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Ja może nie mam pytania, żeby uszczegółowić tą grupę osób lub osoby, ale strzelam, czy to jest kibic?
0: Nie, to nie jest kibic, ale na tę samą literę się zaczyna. Podpowiadam, co kibic.
4: Dobra.
0: Pozdrawiam Jacku, na razie, hej, hej. No i mamy Pawła. Dzień dobry, Pawle. Halo, czy jest Paweł?
5: Halo, cześć.
0: Halo, cześć, słyszymy się, słuchamy.
5: Czy to ma więcej niż 5 liter?
0: Tak.
5: Czy jest to kochanek?
0: Tak, jest to kochanek! Brawo! No Pawle, zawsze jak pojawia się już dobra odpowiedź, to pytam, czy może ty jesteś kochankiem albo posiadasz takowego?
5: No niestety nie.
0: Dobra,
5: nie z tych rzeczy.
0: Dobra twoja. Gratuluję ci bardzo serdecznie, oczywiście odgadniętego hasła, ale też, że nie jesteś kochankiem. Pozdrawiam cię serdecznie i wszystkiego dobrego. Czwórkowy pakiet jest już twój. Czapka, skarpety i książki. A zespół Nocny Kochanek jest ci znany? Lubisz może?
5: Tak, jak najbardziej, bardzo go lubię.
0: No to fajnie się złożyło. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrówki.
5: Dzięki.
0: Na razie.

To Sleaford Mods, ich ostatniego albumu, który ukazał się na początku tego roku. No i Sleaford Mods w końcu powracają do naszego kraju. Wystąpią w Warszawie w klubie Stodoła już 1 listopada. Już, no jeszcze trochę tam czasu pozostało, ale myślę, że jest to bardzo interesujące wydarzenie. Oczywiście muzyka, jeżeli wam się podoba, to jest jedno, to warto sobie tego posłuchać, ale to, co dzieje się na scenie, to jest zupełnie inna gęstość, bo przyzwyczajeni jesteśmy obecnie do tego, że zespoły starają się pokazać z jak najlepszej strony, że te koncerty to bardzo często jest wizualny show. Natomiast Sleaford Mods to jest duet, który stawia na absolutny minimalizm. Nie ma żadnego instrumentarium. Właściwie jeden z nich tylko rapuje, czy to jest melorecytacja. Jak zwał, tak zwał, a drugi naciska play i tańcuje przy swoim komputerku przez cały koncert i na tym właśnie to polega. Tekstu też nie można za bardzo zrozumieć, bo to jest angielski slang, ale naprawdę warto to zobaczyć. Sleaford Mods w Polsce 1 listopada tego roku w Warszawie w klubie Stodoła.

0: Autopromocja.
1: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historia artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie Głośno jest właśnie dla Ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, będzie głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
5: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: No i skończyło się rumakowanie. Po gorącej majówce czeka nas zmiana pogody i spadek temperatury, gdyż zacznie napływać chłodniejsze powietrze z północy. Natomiast jeszcze dzisiaj w poniedziałek miejscami będzie bardzo ciepło z temperaturami osiągającymi nawet 28 stopni w niektórych rejonach, ale chłodniejsza masa powietrza z zachodu będzie spychać to ciepełko.
1: Autopromocja.
2: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy wam głos.
3: Cześć, witam was, dobry wieczór.
4: Cześć, Ulka, dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do was wracam.
2: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
4: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nimi, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
2: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
5: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
2: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Targi na biału! Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.
13: I was feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, the man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in a...

0: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Już mamy 9 minut po godzinie 15, a w studiu czwórki razem z nami jest już Max Popławski, Londyńczyk, który mieszka od ponad 4 lat w Polsce.
2: Tak,
1: dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Max, bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia. O tym, jak żyje ci się w Polsce, opowiadasz trochę na swoim profilu na Instagramie. Your favorite dog's name, to można się znaleźć. Tak. Ale Maxów pisanych przez X i przez KS jest całkiem sporo w Polsce.
2: Tak. Była kiedyś
1: była kiedyś moda.
2: Tak.
1: Chyba oni są trochę młodsi od ciebie, tak mi się wydaje.
2: Tak.
1: Ale to jest popularne imię. Natomiast bardzo zastanawiające jest twoje nazwisko, Popławski.
2: Popławski.
1: Czy ty masz jakieś polskie korzenie? Czy ty jesteś Polakiem wychowanym w Wielkiej Brytanii? Jak u ciebie to wygląda?
2: To jest dobre pytanie, w sensie, że bo w Anglii zawsze jestem Polakiem, który ma brytyjski paszport i w Polsce jestem Brytyjczykiem, który ma polski paszport. Mhm. Więc mam polskie korzenie, bo moja babcia i mój dziadek urodzili się w Polsce, ale po drugiej wojny, oni przeprowadzili się do Anglii. Nie w sensie, że oni mieli taki wybór. Moja babcia była w obozie w Uzbekistanie i potem w Perze, potem w Zambii i wszystko było trochę skomplikowane i w rocznik 47 chyba ona przeprowadziła się.
1: Czyli zaraz po wojnie.
2: Tak, zaraz po wojnie. Ona miała 11 lat, jak ona była w Anglii pierwszy raz. I mój dziadek, to jest taki podobny historia, w sensie, że on urodził się w Warszawie, jego matka i ojciec umarł podczas II wojny, więc on był sam w Warszawie do końca. Miał 14, chyba 15 lat, kiedy wojna skończyła. I okazuje się, że był taki łódki, coś takiego między Anglii i w Polsce i dostał taki dzień przerwy i koniec. I on został w Anglii.
1: Czyli twoi dziadkowie poznali się w Anglii?
2: Tak.
1: Okej, okay, tak, to jest no, tak, a moi dziadkowie wyjechali do Anglii.
2: Nie, nie, ale w Anglii, taki, tak, nie wiem, chyba 15-20 lat po wojnie chyba, bo oni byli młodzy, w sensie, że no, 11-12
1: lat. Ale ze swoimi dziadkami, czy u ciebie w domu rodzinnym mówiło się w języku polskim?
2: Niestety nie, byłoby łatwiej, żeby nauczyć się języka polskiego, jeśli mówiłem po polsku w domu, ale nie mówiliśmy po polsku, to był trochę inny czas w Anglii, jeśli byłeś obcokrajowiec i mieszkałeś w Anglii, to był, nie jest jak łatwo, jak jest teraz, żeby być taki mieszanką między kultury, więc ciężko to było, bo oczywiście w szkole tylko mówiliśmy po angielsku, z przyjaciółmi po angielsku, cały czas życie codziennie po angielsku, więc nie miałem okazji, żeby mówić po polsku w domu, jeśli też nie miałem ochoty, bo jak byłem młodszy, tylko myślałem, że jestem Londyńczykiem, koniec. I przeprowadziłem się do Polski, bo dostałem takie oferty pracy tutaj.
1: Okej. Okay. I dopiero zacząłeś uczyć się polskiego?
2: Tak, 4 lata temu. No jak przeprowadziłem się tutaj, to tylko mówiłem dzień dobry, mam na imię Max, dobranoc i pierogi z mięsem poproszę.
1: No dobra. I co, nie żałowałeś, że jednak z tymi dziadkami nie rozmawiałeś po polsku? Bo domyślam się, że jednak nauka polskiego jako drugiego języka to jest męczarnia.
2: Tak, ale niestety oni umarli, jakby ja byłem bardzo młody. Okay. Więc nie miałem okazji, żeby mieć takie rozmowy z nimi. Jak byłem trochę starszy, miałem 15, 16, 17 lat, trochę za późno. W sensie, że nigdy nie myślałem, że będę mieszkać w Polsce, więc to był taki język, który był trochę daleko od cel i marzenia. Ale też cały czas walczyłem, w sensie, że miałem polskie korzenie, ale nie rozumiałem za dużo o kulturę, języka i takie rzeczy, bo nie rozumiałem po polsku. Więc to jest taka misja, którą mam teraz, żeby nauczyć się więcej, żeby rozumieć więcej i dołączyć się do kultury, które teraz to jest moja kultura, mieszkam tutaj.
1: To na pewno za chwilę porozmawiamy sobie o twoich ulubionych słówkach w języku polskim, bo jako obcokrajowiec musisz bardzo dobrze znać slang i inne powiedzonka. Ja o tym pogadamy za chwilę, zostańcie z nami.
3: To jest nowość czwórki.
4: Wiesz stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jak babruchy pykło na raz.

0: Już mamy 17 minut po godzinie 15. Cały czas Max Popławski jest razem z nami. Londyńczyk, szczęśliwie mieszkający w Polsce od pewnego czasu, od ponad 4 lat. Max, czy ta taka tożsamość kulturowa, ta polskość u ciebie była? Czy ty w ogóle to w jakiś sposób teraz pielęgnujesz? Mówię, pytam o to w kontekście na przykład tej emigracji, kiedy otworzyły się granice i kolejna fala Polaków przyjechała do Wielkiej Brytanii. Czy ty w ogóle utożsamiałeś się jako Polak? Czy to w tobie było? Czy się odcinałeś wręcz?
1: No to jest super pytanie. W sensie, że to był taki moment chyba jak miałem 11-12 lat, więc to był trochę, no, 2-3 lata po takim...
0: Wszyscy zrozumieliśmy, że jesteś jeszcze bardzo młody.
1: Nie, dziękujemy bardzo, ale... nie, to był taki okres, że zaczynałem mieć ciekawości o moje korzenie, więc miałem takie rozmowy z ojcem, z mamą, takie rzeczy, zapytanie o co się stało, więc to jest dlaczego chyba rozumiem trochę o co się stało podczas PRL, kto jest Lech Wałęsa, co się stało podczas II wojny, nie w całości oczywiście, bo to jest strasznie duży taki temat, ale to był taki początek mojej ciekawości w moim korzenie. No i to był taki, nie wiem, w szkole na przykład miałem nickname Polski Sklep.
0: Polski Sklep?
1: Tak, bo nazwisko jest trochę za ciężko dla takich Brytyjczyków, więc zawsze w szkole mamy takie nicknames dla osoby, nie wiem, więc Sklep czy Polski Sklep były moje takie...
0: Bo już wtedy były polskie sklepy, tak?
1: Tak, no okay. Oczywiście, to jest jak wszystko zaczynało w Anglii chyba, na drugiej fale, w sensie, że pierwszy był po drugiej wojnie.
0: No dobrze, ale powiedzmy rówieśnicy w twojej klasie, bo jednak społeczeństwo brytyjskie jest bardzo różnorodne.
1: Tak.
0: Wszystkie nacje teraz można tam spotkać, ale to jak wspominasz lata szkolne, to ty byłeś jedynym, nazwijmy to, kimś o innych korzeniach?
1: Nie, czy chyba byłem jedynym Polakiem.
0: Jedynym Polakiem.
1: To był bardzo
0: ciekawe. Ale każdy miał jakąś ksywkę,
1: tak,
0: nie tylko Polak.
1: No tak, ale ja chyba byłem jedynym Polakiem. W moim rocznik mieliśmy 180 osób chyba, więc no jest duża szkoła, ale no kurczę, przepraszam, ale jest
0: taki... A z nazwiskiem Popławski chyba nie mieli, jest raczej...
1: Wiesz co, nigdy w moim życiu spotkałem inny Popławski, ale jak przeprowadziłem do Polski, zaczynałem w biurze, byłem na Microsoft Teams, coś takiego, internu, i widziałem 5 innych Popławskich pierwszy raz w moim życiu i byłem tak blisko, żeby napisać: hej,
0: jesteśmy... Może jesteśmy rodziną. Tak. Bardzo często to jest taki temat obśmiewany, jeśli chodzi o Amerykanów, którzy poszukują swoich korzeni.
1: A, no tak.
0: Że tam któraś tam woda po kisielu i chyba jesteśmy rodziną i do kogoś zagadują na Facebooku.
1: Tak.
0: Z Polakami to nie jest też tak bardzo, ale chyba najbardziej śmieją się z Amerykanów, którzy doszukują się irlandzkich korzeni.
1: Tak, bardzo to jest bardzo popularne. Też, tak, to jest bardzo popularne.
0: I Irlandczycy tak bardzo mają to w głębokim poważaniu. Ich tak to nie interesuje. Ale dobrze. Gdyby nie twoje korzenie, gdyby nie dziadkowie, to przeprowadziłbyś się do Polski, czy...
1: Jest to chyba tak, bo Polska dla mnie teraz jest 6 kraj, w którym mieszkam, więc
0: zawsze... To gdzie mieszkałeś, powiedz nam?
1: Ja mieszkałem w Berlinie, przeprowadziłem się do Berlina, jak miałem 17 lat, potem mieszkałem 3 lata w Holandii, potem rok w Stanach, potem no, około rok w Dubaju i między takimi czasami zdałem egzaminy adwokackie w Anglii, takie rzeczy, więc zawsze byłem taki osobą, która miała myślenie, że będę mieszkać gdzieś za granicę, ale nie miałem pojęcia gdzie. Więc miałem taki okres, że tylko mówiłem tak cały czas, bo miałem szczęście i ufałem siebie, w sensie, że jeśli nie uda się, zawsze mogą wracać do domu. Więc to samo ofertę pracy tutaj. Chyba tydzień później byłem w lotnisku i leciłem do Polski. Jeszcze nie miałem mieszkania, nie miałem pojęcia, gdzie mieszkać, nie miałem żadnego przyjaciół mi tutaj. I myślałem, wiesz co, zobaczymy. 6 miesięcy i chyba wracam do Anglii, będę nauczył się języka polskiego, wszystko będzie w porządku. Przeprowadziłem się tutaj, myślałem, 6 miesięcy jest trochę za mało, żeby nauczyć się języka polskiego, więc zostałem rok i potem rok trwało i już, kurczę, chyba kolejne jest potrzebne teraz, 2 lata, 3 lata i teraz 4 lata w Polsce, mam 2 koty tutaj, no całe
0: moje
1: życie.
0: Czyli nie zapowiada się, żebyś
1: tak,
0: wracał.
1: Więc nie mam taki plan, żeby wracać teraz.
0: To może za chwilę porozmawiamy o tym, jakie były twoje pierwsze spostrzeżenia, wrażenia na temat Polski, kiedy tutaj się przeprowadziłeś, bo to była twoja pierwsza wizyta, czy byłeś wcześniej?
1: Byłem kilka razy, jak byłem młodszy, ale tylko za taki kilka dni, okay. Takie rzeczy, więc to był taki prawdziwy jestem tutaj w Polsce.
0: Dobra, i jakie były twoje pierwsze wrażenia? O tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: Max Popławski jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o tym, jak Londyńczykowi żyje się w Polsce. No i pierwsze wrażenie, wysiadasz na lotnisku i zostajesz tutaj na pół roku. W jakim miesiącu?
1: Marcu. To był ciężko miesiąc, bo wojna zaczynała w Ukrainie, okay. Więc wszystko było takie mieszanka i jeszcze było zimno. I nie myślałem, że będzie tak,
0: że aż tak zimno. Chociaż Brytyjczycy mają bardzo takie ciekawe podejście do tematu pogody i straszliwie narzekacie na swoją pogodę, ale mam wrażenie, że chyba pogoda w Polsce jest bardziej wymagająca, to znaczy jest zimniej na pewno.
1: Tak, jest zimniej, ale lato jest takie prawdziwe lato, zimno jest prawdziwa zima, więc to jest super, ale to jest taki nie współchodzenie, ale mamy taki wspólny mentalność, bo oba kraje lubią od czasu do czasu, żeby narzekać.
0: Narzekać na pogodę,
1: Narzekać na pogodę, musimy co zrobić, ale w Polsce no zima to był, pamiętam taki pierwszy prawdziwa zima w Polsce, chyba płakałem, bo wstałem rano, miał taki minus 22 na zewnątrz i myślałem, co ja tutaj robię?
0: Gdzie
1: idzie teraz? I zostaję cały czas w domu, bo tak zimno na zewnątrz i nie miałem jeszcze takie ubranie na takie rzeczy, więc no ciężko.
0: No dobra, to jaką pogodę wolisz? Angielską czy jednak polską?
1: Polską.
0: Teraz, tak?
1: Tak, no lato tutaj jest przepiękne. No zobacz, na ulicy ludzie teraz są tak uśmiechnięte.
0: No i taki teraz... to jest bardzo krótki wycinek roku.
1: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że będzie trochę dłużej, ale... Kocham taki lato w Polsce. Mm-hmm. To jest takie prawdziwe lato i możesz wszystko zrobić. Idziesz na lody, idziesz do Mazury chyba, na Helu. No jest takie szczęśliwy kraj i to jest zawsze super, żeby dołączyć to.
0: Chociaż w Anglii mam wrażenie, że jednego dnia mogą być wszystkie cztery pory roku.
1: Tak,
0: szczególnie w
1: takim... Tak jest. I to jest totalne.
0: A jeśli chodzi o takie główne różnice w mentalności, w społeczeństwie, to chyba największym takim taką różnicą między Polakami a Anglikami jest to, że my raczej small talków nie uprawiamy.
1: Tęsknię to.
0: Tęsknię za small talkiem.
1: No, byłem w Anglii taki tydzień, dwa tygodnie temu i takiej kultury, że small talk, cały czas możesz to zrobić, od razu masz taki nowy przyjaciel, znajom chyba w Polsce, to jest ciężko, żeby pamiętać różnicę między znajomymi i przyjaciółmi, ale to jest taki kulturowy rzecz, że żeby gadać, trochę o głupoty.
0: O pogodzie bardzo często.
1: O pogodzie, ale tylko o życie. To wystarczy, nie ma znaczenia o co. Tęsknię to, bo to jest trochę taki vibe, że tylko chyba w Anglii masz. I to nie jest jak jest w Stanach, w sensie, że to jest bardzo fake. To jest tylko o ciekawości, w sensie, że ludzie lubią gadać z innymi ludźmi. Ale w Polsce to było trochę ciężko dla mnie, jak przeprowadziłem się tutaj, bo pamiętam, wstałem przy barze, to był chyba drugi, trzeci miesiąc i skręciłem do lewo i był taki facet, który też czekał na piwko i mówiłem coś. I on skręcił, miał mina, polski uśmiech chyba, nic nie mówił i skręcił, zamówił piwko i do przyjaciół.
0: Przestraszył się ciebie. Zagaduje obcy facet.
1: Tak, wygląda,
0: jakie ma intencje.
1: Obcy krajowiec tutaj, co on robi. Nie, ale jest takie... to jest taki kulturowy rzecz. Nie wiem, czy to jest trochę hangover w PRL, czy takie rzeczy, czy ludzi tylko nie ufają od razu, ale teraz myślę, że jeśli masz przyjaciel, który jest Polakiem, Polką, zapomniałem słowo teraz, to jest taki prawdziwy związek.
0: Głębsza relacja.
1: Tak, no dokładnie. Dokładnie.
0: Może to też wynikać, że po prostu nie zaprzątamy sobie głowy jakimiś takimi krótkimi znajomościami,
1: tak.
0: Ale też tak jak mówisz, to może jakiś taki jeszcze kac po PRL-u pozostał, że jesteśmy bardzo nieufni. No z drugiej strony Brytyjczycy ten small talk opanowali do perfekcji, więc... No.
1: Mieliśmy trochę więcej czasu, żeby co
0: tak,
1: zrobić.
0: No. Gdzie wy, gdzie my.
1: I mamy kulturę na to, pop culture, takie rzeczy, więc to zawsze tak będzie.
0: Właśnie, do tego też chciałem dojść. Brakuje ci tej kultury pubowej w Polsce, bo w ogóle mam wrażenie, że dopiero po 89 roku coraz więcej się wychodzi i po tym jak gospodarka zaczęła rosnąć, czyli po przystąpieniu do Unii Europejskiej też coraz więcej osób wychodzi, ale to też jest zupełnie inny poziom,
1: tak.
0: I też kultura picia z tym się też oczywiście wiąże, jest
1: tak.
0: Inna w Polsce niż w Wielkiej Brytanii.
1: Tak, ale myślę, że pop culture teraz nie jest tylko o picie, w sensie, że to jest tylko miejsce dla takiej wspólnej żeby gadać, poznać innych ludzi.
0: Jakaś lokalna społeczność bardzo
1: tak,
0: często.
1: Tak, i to jest teraz, jak wracam do Anglii od czasu do czasu, to ja tęsknię, bo jest super, jak mamy pogodę od czasu do czasu. No, stoisz przy ulicy, gadasz z przyjaciółmi, nowy przyjaciółmi, wracasz do domu, to jest takie, no tęsknię trochę, ale staram się to zmienić w Polsce. Mam kilka przyjaciółmi tutaj, które też są z Londynu lub za granicę. Oni też tęsknią na takie rzeczy, więc od czasu do czasu idziemy na drink, chyba bezalkoholowy.
0: Wiadomo.
1: I gadamy. I to jest taki vibe, że stoimy przy ulicy i gadamy. I to jest takie... nie wiem, w końcu to jest miłe. I jak przeprowadzi się do inny kraj, to nie jest dom. To jest super, żeby mieć taki okazji, żeby spotkać się z innymi ludźmi, bo to jest bardzo...
0: Ze swojego kraju.
1: Nie tylko, okay. Tylko może być taki obcy krajowy, z który, nie wiem, Włoch czy okay. W Niemczech.
0: Żeby nie czuć się samotny.
1: Bo jest samotny. Jest samotny, żeby przeprowadzić się do nowego kraju.
0: Ale z drugiej strony też od czasów pandemii bardzo dużo pubów w Wielkiej Brytanii się zamyka.
1: Tak.
0: I też dużą część tych wszystkich pubów stanowią jakieś takie wielkie sieci, korporacje.
1: Tak.
0: Lokalne puby też są w coraz trudniejszej sytuacji. Może o tym za chwilę też porozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawy wątek, zostańcie z nami.

0: 28 minut. Pozostało już tylko do godziny 16. Cały czas gadamy, cały czas gadamy. I to nie jest to coś więcej niż small talk chyba na piosenkach, prawda? Czy my uprawiamy small talk teraz? Nie, jak? To więcej. To już bliższa znajomość.
1: Tak.
0: Max, o tych pubach zaczęliśmy rozmawiać, natomiast nieodłącznym elementem kultury pubowej jest też jedzenie, pub fit, tak? Ja jestem fanem brytyjskiej kuchni, natomiast ona ma najgorszy PR.
1: A, no tak.
0: Ludzie nienawidzą, uważają, że nie ma smaku.
1: Nie ma smaku.
0: Natomiast jest dużo octu.
1: Tak.
0: Jest dużo soli, więc to jest smak. Czy ty lubisz angielską kuchnię? Czy to jest tak, że nawet jeżeli to nie jest jakoś bardzo smaczne, to jest tak dobrze kojarzące się jedzenie, że chciałbyś do tego wrócić?
1: No to jest taki... To jest jedzenie domowe, ale to nie jest moje ulubione kuchnie na świecie. Oczywiście. No są kilka rzeczy, które jest taki... Ale nie tylko dotyczy to jedzenie. Na przykład jesteś na plaży w Anglii, fish and chips, to jest takie, musisz to zrobić. Nie masz opcji, żeby mieć taki prawdziwy doświadczenie na plaży w Anglii.
0: Pół kilograma ryby.
1: Tak, ale zawsze tak jest i kilogram frytki i to jest coś, no... To jest coś niesamowite, ale no jedzenie w ogóle, wiesz co, w Londynie jest super w sensie, że mamy wiele innych kultury, więc mamy taki kuchnię, który teraz jest taki prawdziwy mieszanką w świecie. I to jest super, no jeśli chcesz wietnamiński, czy indyjski, czy curry, czy coś innego, zawsze masz miejsce chyba 50-100 metrów od ciebie, żeby jeść takie jedzenie, ale angielski kuchni jest trochę taki klasyk, wiesz? No, możemy to pomylić.
0: Bardzo często, czy oglądam jakieś filmy, czy też zdarzało mi się rozmawiać z Anglikami, jak wracają do kraju, to pierwsza rzecz, jaką robią, to idą do Grexa i kupują sausage roll. Ty też tak masz? To
1: jest bacon sandwich zawsze dla mnie, jak jestem w domu. Zawsze napiszę do rodzice, proszę kupić boczek, ale taki prawdziwy boczek. Oczywiście mamy boczek w Polsce, ale to nie jest tak samo, bo w Anglii
0: to
1: mamy...
0: Back bacon, tak?
1: Back bacon, no i to jest trochę grube mięso. Lubię Greggs, ale nie mam takiej ochoty, że to będzie pierwsza rzecz, którą jem, jak wracam do Anglii.
0: To skoro jesteśmy przy kuchni angielskiej, ja naprawdę mam otwartą głowę i wszystko jestem w stanie zrozumieć. Jednej rzeczy nie jestem w stanie ogarnąć swoim muszczkiem.
1: O nie.
0: Chip butty, czyli kanapka z frytkami. O co w tym chodzi? Kto to wymyślił? Chleb, masło i frytki. Toś nie trzyma
1: i sól.
0: Się... Ewentualnie ocet jeszcze można.
1: Tak, ocet zawsze.
0: O co w tym chodzi?
1: Nie wiem. Chyba zjadłem raz w moim życiu, dwa razy. To nie jest takie... Chyba to jest taki kulturowy rzeczy, że osoby, które nie mieszkają w Anglii, myślą o jedzenie. Tak samo jak angielski śniadanie, English breakfast. Nie jemy to za dzień.
0: No bo jest
1: bardzo ciężkie. I długo, żeby to gotować. Więc chip butty to jest trochę stary... Anglii. Ale... Chyba 40-50 lat temu to było coś, jeśli pracowałeś takiej ciężko pracy i to było takie jedzenie, które miałeś, ale teraz nie wiem.
0: Ale jeżeli pójdzie się do takiego chipi, to tam przecież zawsze jest
1: To było coś, jeśli pracowałeś takiej ciężko pracy i to było takie jedzenie, które miałeś, ale teraz nie wiem.
0: Ale jeżeli pójdzie się do takiego chipi, to tam przecież zawsze jest
1: Pozycja. Można... No, bacet, sausage,

0: w galaretce.
1: Tak.
0: Tak.
1: Ja bym zjadł wszystko teraz w Polsce, w sensie, że...
0: Ale w Anglii, galaretce,
1: no tak, no to jest w Anglii, tak, no tak. I zjadłem.
0: I co, dobre? Bo chyba Anglicy już tego nie jedzą.
1: Tak nie, to jest takie stare też. No. Może być gorzej. Może być lepiej.
0: A twoje ulubione danie, ale kuchni takiej czysto angielskiej.
1: Wiesz co, zawsze będę kochać taki Sunday roast.
0: Okej. Okay.
1: No, ale to jest takie jedzenie domowe. Oczywiście w pubu też możesz to zamówić, ale prawdziwy Sunday roast to jest coś super. To je tęsknię, bo nie możesz to gotować sam, bo to jest całe zdanie na taki 4, 5, 6, 7, 8 osób.
0: I bardzo dużo, cały dzień roboty.
1: Cały dzień roboty. Całe rano. Na pewno całe rano, ale to jest cały dzień, więc to jest takie od czasu do czasu, jak wracam i mam to, to jest taki super okazji dla mnie.
0: Okej, okay. No ale tylko w niedzielę można to zjeść.
1: Tylko w niedzielę.
0: Tylko w niedzielę, to tak. Jest bardzo ważne.
1: Bardzo ważne.
0: Dobrze, odhaczone jedzenie. Mamy jeszcze dużo ciekawych innych wątków przed nami, więc za moment wracamy do rozmowy.

0: Max Popławski jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o tym, jak Londyńczykowi mieszka się w Polsce. Co cię urzekło w Polakach? Jakie cechy nasze lubisz? Bo my uwielbiamy słuchać, jak ktoś z zagranicy dobrze mówi o Polsce, więc mów, opowiadaj.
1: Odpowiadaj. Wiesz co, bardzo lubię, że Polacy są bardzo dumni z siebie, w sensie, że pracują dużo, są dumni, chcą więcej o życie i dla kraju. I to jest dlaczego chyba no, mam takie uczucie, że mogą tutaj dołączyć, bo to nie jest kraj, który PRL poszło, jesteśmy taki wolny teraz i to koniec. Jest taki, chcemy więcej teraz i to jest super, żeby dołączyć do to, bo widzisz, że ludzie są więcej i więcej mają takie ciekawości o rzeczy za granicę, jak wszystko działa, jak wszystko może działać w Polsce i mają takie pomysły, że przyszłość i przyszłość future.

0: Przyszłość.
1: To zawsze problem. Przyszłość może być coś super. I z moim zdaniem to jest, no to jest niesamowite, żeby to zobaczyć. Więc i lubię też, że oni są bardzo szczerzy. Szczerzy. Więc w sensie, że to jest tak samo jak mieszkałem w Holandii. Oni, Polacy mówią, co oni myślą. I to jest super. Zawsze rozumiesz, gdzie dokładnie stoisz, jakie masz relacje z kimś, bo w Anglii mamy takie duże small talk, duże takie o, to było super, ale nie było, ale...
0: Że mówi bułkę przez bibułkę.
1: Tak, tak, dokładnie. I to jest trochę zmęczające, żeby zawsze walczyć o taki dokładnie, co pan czy pani mówię, ale w Polsce jest takie, jeśli zrobiłeś coś złego, i koniec. I możesz to poprawić teraz, bo mówiłem to, więc to super.
0: No dobrze, ale na przykład w Anglii, jeżeli szef zwraca ci uwagę, albo jest jakaś wymiana maili, która nie jest do końca przyjemna, no to jednak jest to tak ubrane, tak, żeby aż tak nie zabolało.
1: Tak, o, możesz chyba myśleć o takie rzeczy, na następny raz możesz to zmienić. To jest, okej, super, ale to nie pomaga. W sensie, że to jest taki kurs, który teraz, że no, nie rozumiesz wszystko.
0: A z drugiej strony są jakieś rzeczy, które albo ciebie dziwią, zaskakują, nie do końca ci się podobają?
1: Wiesz co, chyba nie, w sensie, że dla mnie zawsze jest taki problem, jak dołączyć do nowego kraju czy kultury, żeby rozumieć trochę więcej o kultura i jak wszystko działa i mentalność i takie rzeczy, więc to nie jest taki źle, nie w źle sposób, ale chyba tylko nie miałem czasu, żeby rozumieć trochę więcej o dlaczego mamy takie myślenie tutaj, dlaczego zrobimy takie rzeczy, bo dla mnie to jest nieoczywiste. Bo całe moje życie nie mieszkałem w Polsce, ale dla dużo Polacy to jest oczywiście, to jest zrobione. Dla mnie największy koszmar w moim życiu jest urząd, żeby ogarnąć rzeczy i to było coś, jak przeprowadziłem się i nie mówiłem po polsku jeszcze, oczywiście wszystko jest po polsku. W Anglii mamy po angielsku, po hindińsku, po włosku, każdy język może wszystko ogarnąć, mniej więcej.
0: Ale nie ma takiej biurokracji?
1: Mamy, ale duży taki online teraz. Okay. Ale Polska teraz zaczyna zrobić dużo więcej online, ale jak od czasu do czasu musisz iść do urzędu, żeby coś ogarnąć i to jest no bureaucracy jeszcze żyje chyba w Polsce.
0: A jak masz kontakt ze swoimi znajomymi, którzy cały czas mieszkają w Anglii? Ja bardzo często czytając jakieś artykuły, oglądając jakieś filmy w internecie, coraz częściej spotykałem się z tym, że ludzie mieszkający w Anglii narzekają na to, że żyje się coraz gorzej, że spada poziom życia, wszystko idzie do góry, jeśli chodzi o ceny i ten komfort, który, do którego Polacy wyjeżdżali lata temu, no to wcale to nie jest już to samo, że w innych krajach żyje się lepiej.
1: No, zgadzam się. W sensie, że nie jestem ekonomistem. Ale myślę, że to jest taki duży problem, którym Anglii teraz walczy, w sensie, że wynagrodzenie jest podobne jak było 20 lat temu, ale oczywiście ceny teraz są wyższe i wyższe i wyższe. Czytałem taki artykuł teraz, że pierwszy raz teraz, że piwko w Londynie kosztuje 10 funt, więc to jest około 55 zł. I to jest taki poziomie teraz, że wszystko jest strasznie drogo, nie tylko piwko, ale życie, mieszkanie, tramwaj, London Underground i wynagrodzenie jest dokładnie tak samo, jak było 20-30 lat temu. I życie w Londynie 30-20 lat temu, jeśli miałeś super, taki normalny, super zwykłe pracy, w sensie, że pracowałeś dla korpo, takie rzeczy, miałeś super życie, ale teraz no to nie wystarczy.
0: Spada stopa życiowa.
1: Tak, dokładnie.
0: Max, to zakończmy jakimś pozytywnym akcentem. Czy masz jakieś ulubione słówko w języku polskim, które bardzo lubisz?
1: Mam takie zdanie, które często używam, jak nauczysz języka, więc ja zawsze mówię, że mózg nie mózguje, jeśli zapomnę takie słowo czy coś, czy zdanie. No i nogi nie nogują, mózg nie mózguje, więc to jest takie... to jest moje taki... my addition do polskiej kultury.
0: Ale radio radiowało dzisiaj.
1: Radio radiowało, dziękuję bardzo, tak było.
0: Max, dziękuję ci bardzo serdecznie za to, że wpadłeś do naszego studia. Max Popławski był razem z nami. Your favorite dog's name, tak możecie go znaleźć na Instagramie. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.
1: Dziękuję bardzo.

0: 8 minut pozostało do godziny 16. Max opuścił nasze studio, a w studiu pojawił się Kuba Jamrozek.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Czy ty coś przed chwilą jadłeś? Tak się oblizujesz?
1: No ja mam tutaj, jak to ładnie mnie określiłeś kiedyś, granola bojem. Już wiem, że to jest nie od jedzenia jogurtu, natomiast ja lubię postawić czasem na jogurt z granolą.
0: Czy o tej porze? To jest przecież pozycja śniadaniowa.
1: No ale obiad zjem najwyżej, wiesz jak to w filmie.
0: Tak, tak, u Barei. Dobrze, Kuba, co u ciebie dzisiaj?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać, bo zaczął się maraton maturalny. Nie o języku polskim, a o matematyce. Czy matematyka powinna być obowiązkowym przedmiotem na maturze? Ja przyszedłem znowu tutaj z tezą i uważam, że mam prawo się wypowiadać, dlatego że byłem drugim rocznikiem, który musiał zdawać maturę obowiązkową z matmy. I nie wspominam tego jakoś cudownie.
0: Ile miałeś procent?
1: Zdałem z pewnym zapasem, nie był to zapas wielki.
0: 10% zapasu?
1: To jest ostatni przedmiot, którym się... No, ponad.
0: Ponad.
1: No, ponad. To był ostatni przedmiot, którym się chwaliłem potem, jak ktoś mnie pytał o maturę.
0: Ostatni w kolejności.
1: No tak, to... no bo wstyd mi było.
0: No ja szczęśliwie nie musiałem pisać matury z matmy, z polskiego pisałem. Wiesz, mam maturę, jakby co, mam maturę.
1: Ale wiesz co, włącza mi się czasem taki złośliwiec i myślę sobie, jak ja musiałem pisać, to
0: że inni też powinni. Tak. No dobrze, to będziesz mógł się złościć, tak, i wyżyć po godzinie 16. Kuba z wami zostaje, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 14. Kamil Jasiński, na razie. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina.

0: Reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
5: Tu czwórka Polskie Radio.
2: Tu czwórka Polskie Radio.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Ekstremalna susza w polskich lasach. Na terenie nadleśnictwa Nowogard w zachodniopomorskim w tym roku spadło kilka razy mniej deszczu niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Leśnicy codziennie sprawdzają, ile wilgoci jest w ściółce. Służą do tego wagosuszarki, mówi Michał Andzielewicz z nadleśnictwa Nowogard.
2: Osoba mierząca ściółkę pobiera o godzinie 9 i o godzinie 13 próbkę igliwia, przekłada je do specjalnego urządzenia, które automatycznie wylicza wilgotność tej ściółki. U nas taką graniczną wilgotnością, w której naprawdę zagrożenie jest bardzo duże, to jest 10%.
3: A teraz mamy ile?
2: Obecnie notujemy właśnie wilgotność ściółki poniżej 10%. To jest wilgotność mniejsza niż wilgotność kartki papieru.
0: Co to oznacza? To oznacza, że bardzo łatwo może dojść do pożaru. Tylko na terenie nadleśnictwa Nowogard tej wiosny las płonął 20 razy, mówi Tomasz Kamiński, zastępca nadleśniczego z Nowogardu.
4: To jest bardzo dużo. Nie mieliśmy nigdy tyle pożarów. Nie mieliśmy też tak pożarów dużych, jeśli chodzi o powierzchnię. Około 9 hektarów przez ten czas nam się spaliło. Ostatni pożar w sobotę.
3: Serce leśnika boli.
4: Bardzo boli. Ten wiosenny las, to on powinien budzić się do życia taką pełną zielenią. A on się niestety, kurczę, budzi. Budzi się, a co jakiś czas czujemy zapach takiej spalenizny, a to jest zapach tak charakterystyczny. To jest zmieszany dym, ogień razem z wodą i każdemu leśnikowi to się źle kojarzy.
0: Leśnicy liczą, że prognozowane w tym tygodniu opady deszczu choć trochę pomogą, ale by zagrożenie pożarowe w lasach spadło na dobre, deszcz musiałby intensywnie padać przez co najmniej tydzień. Jutro może gdzieniegdzie popadać, natomiast temperatura maksymalna wyniesie na Pomorzu od 12 do 16 stopni, na pozostałym obszarze od 20, miejscami na północnym zachodzie i Suwalszczyźnie, do 27-28 w centrum oraz na południowym wschodzie.
1: Reklama.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
1: Po reklamie.
11: Tu czwórka Polskie Radio.
1: Tu czwórka Polskie Radio.
12: New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world

0: złość to pipe.
1: Podobno po 30 trzeba zacząć szydełkować, robić przetwory albo przebiec półmaraton. Ja jeszcze podejmuję te decyzje. Natomiast znam takich, którzy nawet 20 nie mają i już w pełnym maratonie startują, przynajmniej tym maturalnym.
2: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Długi weekend, długim weekendem, ale teraz się zaczęło i faktycznie dzisiaj trzeba było się z językiem polskim zmierzyć. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni oraz wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. To tematy wypracowań, z których jeden musieli wybrać dziś maturzyści.
3: Jestem zdziwiona tym, że nie było dziadów w części trzeciej.
4: Jak było?
3: W porządku, ale trochę stresujące i ciężkie tematy na rozprawkę. Wybrałam dżumę, odwołałam się do COVID-a i na tym moje pomysły się skończyły, więc chyba się widzimy w sierpniu.
4: To jak z tą rozprawką było, pani?
5: Ja wybrałam ten drugi temat o człowieku i odwołałam się do lalki, odwołałam się do Romeo i Julii i odwołałam się do gry. Więc trochę było i dla mnie ta matura była prosta, o dziwo.
4: No jak widzisz perspektywę następnych dni?
5: Matematyki się boję, angielskiego się absolutnie nie boję.
1: A no właśnie, jutro królowa nauk, czyli matematyka. I tu pojawia się odwieczne pytanie, czy matematyka powinna być obowiązkowym przedmiotem na maturze. Ja dzisiaj znów nie będę obiektywny, dlatego że mam bardzo konkretne zdanie. Uważam, że nie. Ale ciekawy jestem, czy wy dziś mnie przekonacie, że jednak być może na matmę warto stawiać. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: Czy matma powinna być obowiązkowa na maturze? 226452100. Czekam na wasze telefony dziś do godziny 18, a jesteśmy razem z wami w składzie następującym. Magda Żelazowska, Krzysiek Sagan, Kuba Jamrozek. Zostańcie dziś z nami.

0: tu czwórka i pytanie na dziś. Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa? Czekam na telefony 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Jako, że chodziłem na korepetycje i w zasadzie przez cały ten rok zabawiałem panią od korepetycji i niczego się nie nauczyłem, potem jakoś tę maturę zdałem, to ja mam bardzo konkretne zdanie. Uważam, że matury z matematyki obowiązkowej na maturze być nie powinno. Ale dzisiaj można się ze mną nie zgadzać i czekam na wasze telefony. 226452100. Podejrzewam, że jest w naszym studiu ktoś, kto na pewno nie będzie się zgadzał. Jest to nieobliczalny Patryk. Patryk Janczak, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Nauczyciel matematyki w matematyce zakochany od lat.
2: No, można tak powiedzieć, zdecydowanie zakochany w matematyce od dziecka.
0: Patryku, po co matma na maturze?
2: Ja myślę, że musimy tą matematykę i tą maturę traktować w pewnym sensie jako przepustkę na studia. I myślę, że po prostu każdy z nas jest w stanie takich podstawowych rzeczy, zarówno z matematyki, jak i z języków, jak i z języka polskiego, to ogarnąć na tyle te podstawy, żeby móc iść dalej w świat nauki.
0: Ale ja się mogę tego nauczyć, niekoniecznie muszę to zdawać na maturze. Po co mi tyle stresu? Ten polski trzeba zdać, angielski, pewnie jakieś dodatkowe przedmioty.
2: To ja może zadam w drugą stronę pytanie. A po co na przykład miałby mi być język obcy na maturze, w momencie, gdy moim celem nie będzie wyjeżdżanie na przykład z Polski nigdy i chciałbym być w Polsce całe życie i nie będę nigdy w życiu używał języka obcego?
0: No dobra, to jest taki argument, na który się dzisiaj nie przygotowałem.
2: No właśnie, dokładnie tak. I tak samo możemy zapytać się, po co komu lektury z polskiego, jeżeli na przykład jego zainteresowania w ogóle są gdzie indziej ulokowane tak naprawdę, więc moim zdaniem powinniśmy patrzeć na tą maturę, na te trzy podstawowe przedmioty, czyli polski, język obcy i matematyka, jako taką właśnie bardziej przepustkę na studia, że z taką podstawową wiedzą warto po prostu iść dalej, jeżeli ktoś chce kontynuować naukę. Pamiętajmy też, że matura nie musi być dla wszystkich. Nie każdy musi zdać maturę tak naprawdę, więc...
0: Z jakim uśmiechem to powiedziałeś?
2: No bo wydaje mi się, że teraz jest takie przeświadczenie, że każdy musi mieć tą maturę, a tak naprawdę to nie jest tak. Bez matury też można bez problemu radzić sobie w życiu. A poza tym też na studiach nawet, jeżeli pójdziemy na studia, to czy my zawsze na studiach będziemy mieli to, czego chcemy się tak naprawdę uczyć? Wydaje mi się, że na pewno natrafimy na takie przedmioty, z którymi będziemy mieli duże kłopoty.
0: Tylko że ja zakładam, że jakbyśmy zrobili taką sondę uliczną i przepytali ludzi, który przedmiot maturalny ich najbardziej stresował, to 90% z nich powie, że była to matematyka.
2: No bo jednak no, nasza królowa nauk jest jednym z trudniejszych przedmiotów, ponieważ wymaga... Dużo pracy. Musimy być systematyczni, robiąc zadania z matematyki, ucząc się jej. I ta systematyczność jest bardzo nagradzana. A takie leniuchowanie, zaglądanie do tej matematyki od czasu do czasu, myślę, że powoduje to, że właśnie są bardzo często z nią problemy. To jest bardzo specyficzny przedmiot. To nie jest przedmiot jak historia na przykład w szkole, że zakuć, zdać, zapomnieć. Można w pewnym sensie. Tylko te rzeczy, które poznajemy na danym etapie edukacji, później za chwilkę znowu z nich korzystamy w tej matematyce i jej się nie da zakuć, zdać, zapomnieć. Ją faktycznie trzeba zrozumieć.
0: A który ty jesteś rocznik?
2: Ja jestem rocznik 93.
0: Czyli maturę obowiązkową z matematyki miałeś.
2: Tak jest.
0: Ja też miałem. 91 też miał, 90 nie miał. Myślisz, że oni mają gorzej w życiu, że nie zdawali matematyki na maturze?
2: Niekoniecznie gorzej. Powiedziałbym, że inaczej. No wtedy były takie realia. Aczkolwiek jak spojrzymy sobie na te matury podstawowe, to moim zdaniem naprawdę nie potrzeba aż tak dużo wysiłku do zdania, zarówno jak i języka obcego, tak jak i matematyki. Po prostu czasem trzeba się nauczyć jakichś schematów rozwiązywania zadań i człowiek naprawdę jest w stanie bez większych problemów te 30% wyciągnąć.
0: A jakie jest wasze zdanie? Czy matematyka na maturze powinna być obowiązkowa, czy absolutnie nie? 226452100 to nasz numer telefonu. Na telefony czekamy do 18. Czeka też nieobliczalny Patryk.
1: Pogadajmy. 22 645 2100.
0: Czeka też Mata, który z tego co wiem na maturze radził sobie całkiem nieźle. Posłuchajcie sami.
3: 10 godzin do maturki, baby, co ma być to

0: To Mata i 100 dni do matury, piosenka nieaktualna, bo matury rozpoczęły się dziś.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Rozpoczęło się językiem polskim, ale my dziś rozmawiamy o królowej nauk, rozmawiamy o matematyce i zastanawiamy się, czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa. To jest pytanie do was. Zakładam tych, którzy maturę z matmy zdawali, być może z własnej woli albo przymuszeni, i tych, którym się, no mówiąc krótko, upiekło. 226452100. Czekam na telefony, właściwie czekamy, bo nieobliczalny Patryk, czyli Patryk Janczak, nauczyciel matematyki razem z nami, ale dołączyły do nas, z czego bardzo się cieszę, Lena Michalska i Maja Durczyńska, czyli uczennice klasy humanistycznej. Dzień dobry, cześć dziewczyny.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witamy.
0: Słuchajcie, jak się jest na humanie, to chyba się po prostu nie lubi matematyki. Jaka jest prawda, Lena?
3: No nie do końca. Nie do końca. Ja jestem na humanie, co prawda z biologią. I jak tak patrzę tak na klasę, to faktycznie gdzieś to jest tak podzielone, chociaż jest wiele osób, które ten talent do matematyki nawet przejawia i się z nią bardzo lubi. Ja raczej też należę do tych osób, które matematykę lubią, wbrew pozorom. Nawet szykuję się do pisania rozszerzenia, także...
0: Rozszerzenie z matmy na humanie?
3: Dokładnie, rozszerzenie z matmy na humanie. Jest mi to potrzebne i matematyka też daje wstęp na bardzo wiele kierunków, nawet takich, wydawałoby się, humanistycznych, takich jak prawo na przykład. Bo z matematyką można iść na prawo, to tak nie pasuje do końca, a jednak.
0: To jest głos trzecioklasistki, która do matury podejdzie za rok, natomiast pierwszoklasistka.
5: Ja również bardzo lubię matematykę. Planuję iść na psychologię i właśnie jak sprawdzałam sobie przedmioty, które będę tam miała, to również występuje tam statystyka, czyli taki odłam matematyki. I ta matematyka w życiu mi będzie niestety, albo stety, bardzo potrzebna. Matematykę w szkole lubię, mam dobre oceny z matematyki i uważam, że humaniści dzielą się na takie dwa odłamy. Ci, którzy poszli na humana, dlatego że nie lubią matematyki, albo ci, którzy no to matematykę lubią i nie mają do niej nic złego, na przykład ja należę do takich osób.
0: Ja się w ogóle zgadzam w 100%, bo nie wiem, czy też macie takie zdanie, że są ludzie, i którym na przykład matma nie idzie i wtedy automatycznie przypisują sobie to hasło, że są humanistami, to znaczy uważają się za humanistów. Jakby niekoniecznie musisz znać się na historii, sztukach plastycznych, języku polskim. Wystarczy, że nie lubisz matmy i już jesteś wielkim humanistą. Coś jest na rzeczy, nie?
3: Absolutnie.
6: To się bardzo często słyszę. Aczkolwiek jeszcze tak zupełnie może troszkę zmieniając temat, nawiązując do jeszcze naszego poprzedniego wejścia, bardzo często można zobaczyć takie dwie szkoły, bym powiedział. Są osoby sprzed reformy, które miały nieobowiązkową maturę z matematyki, i są osoby po tej reformie, gdzie ta obowiązkowa matura z matematyki była, i widać taką narrację, że ci, co nie musieli jej pisać, to wszyscy mówią na przykład do swoich dzieci: o, uff, tata nie musiał pisać matury z matematyki, o jak dobrze. A ci, co musieli ją pisać, to bardziej jest narracja: zobacz, tata napisał maturę z matematyki, pomimo że jej nie umiał, a dał radę.
0: Czyli, zupełnie inny komunikat.
6: Tak, zupełnie inny komunikat idzie w świat. I to widać po tym pokoleniu, że to starsze pokolenie bardziej daje komunikat w świat: matematyka nie, a to młodsze pokolenie to: zobacz, dałem radę. Pomimo wszystko, pomimo tego, że nie potrafię tej matematyki, to zdałem ją na maturze i udało się. Byłem w stanie się tego nauczyć.
0: Ja też podpytywałem ludzi tutaj na naszym radiowym korytarzu, tych sprzed reformy, i oni mówili, jeszcze dalej idąc, że gdybym dzisiaj musiał albo musiała zdawać matmę, to na pewno bym jej nie zdała.
6: No tak właśnie, tak ludzie wychodzą z takiego założenia, a wydaje mi się, że nawet ta matematyka nie jest aż taka straszna i ci, co musieli się jej nauczyć, to właśnie widzą to, że da się nauczyć troszkę tych schematów i naprawdę każdy byłby w stanie zdać tę maturę z matematyki.
0: Dziewczyny, jakie jest wasze zdanie? Wy uważacie, że matura z matmy powinna być obowiązkowa, czy po prostu ta rozszerzona powinna być wybierana dobrowolnie, albo podstawowa też, ale jednak, że będzie to w gestii tego, kto chce tę maturę pisać?
3: Tutaj ja bym się jednak trzymała tej matury z matematyki, tej podstawowej również, że powinna być obowiązkowa, gdyż matematyka to nie są tylko wzory, to nie o to tylko chodzi, żeby ona przysparzała uczniom problemy i żeby niszczyć im życie. Raczej chodzi o logiczne myślenie, które matematyka kształtuje i to jest najważniejsze w matematyce, więc ta matura, ona też nie jest aż taka trudna. Tam trzeba usiąść do niej faktycznie, ale nie trzeba siedzieć nie wiadomo jak długo. Wystarczy się postarać troszeczkę, naprawdę, naprawdę troszeczkę. Myślę, że o tym jak łatwa jest podstawa, dowiedzieć się jest najłatwiej, kiedy spróbuje się z rozszerzeniem. Tak sobie porównać i wtedy ta podstawa wcale się nie wydaje taka straszna.
0: No dobrze, ale skoro mówisz, że matura z matematyki, ta podstawowa nie jest trudna, to dlaczego wszystkim się wydaje, że jest bardzo, ale bardzo trudna, zła, sprawiająca takie problemy, że być może jest w stanie przekreślić wszystkie nasze plany na przyszłość?
3: Ponieważ z matematyki trzeba robić zadania. Z matematyki trzeba robić zadania, z matematyką trzeba żyć regularnie. Jeśli się tego nie robi, to pojawiają się problemy. Na polskim jesteśmy w stanie coś wymyślić. Z angielskiego, jeśli o to chodzi, to mamy social media w tym momencie po angielsku. Wszystkie takie serwisy streamingowe też mają opcję, żeby oglądać filmy czy seriale po angielsku. Więc z tym głównie myślę przez social media, ale mamy styczność na co dzień. Z matematyką, jeśli się trochę nie zmusimy, to nie mamy. Tutaj jakieś właśnie prace domowe, no raczej w podstawówce już ich nie ma. W liceum raczej powiedziałabym, że też nie wiadomo, zależy od liceum, od nauczyciela. Ale też raczej nie, więc jeśli się tych zadanek nie robi, to dlatego ona się wydaje straszna, bo ich nie robimy, bo po prostu jej nie umiemy, bo jej nie znamy, bo z nią nie żyjemy.
0: 226452100. Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa? To jest moment, w którym możecie sięgnąć po słuchawki, dlatego że razem z nami Sebastian. Halo, halo, cześć Sebastianie.
1: Dzień dobry, witam znowu.
0: Człowiek, który zdawał maturę z matmy, czy nie?
1: Absolutnie nie musiałem zdawać, nie chciałem zdawać. Cieszę się, że nie musiałem zdawać.
0: A, czyli to jest grono tych wszystkich, o których powiedział nieobliczalny Patryk Janczak. Tych, którzy mówią, nie musieli, sprzed reformy, którzy mówią, że nie musieli zdawać matmy i są cali szczęśliwi.
1: A czy sprawa wygląda u mnie tak, że nie wiem jak inni, ale ja powiem tak, gdybym miał zdawać maturę, to bym jej nie zdał. Moje pojmowanie matematyki w szkole średniej, w technikum, bo chodziłem do technikum, skończyło się gdzieś na poziomie klasy 2,5, czyli na etapie powtarzania materiału tam takiego, powiedzmy, logistycznego, gdy zaczęły się wszelkie maści ciągi, zaczęły się jakieś zadania, które nie kończyły się oczywistym wynikiem. Walczyłem, przyznam się, że niektóre sprawdziany, a mieliśmy taką wtedy możliwość u naszej pani zdawać po 5-10 razy i były sprawdziany, których nie zdałem po 5-10 razy. Także ja się nie zgodzę, zazdroszczę bardzo tym młodym ludziom, z którymi rozmawiacie, że dla nich wszystko jest takie, że jak się przysiądzie, to się da radę. Ja powiem, że nie. Tak samo jak nie każdy siądzie do parku, nie namaluje drzewa, nie namaluje domu. Dla mnie to jest bez problemu, ja to umiałem zawsze. Tak samo nie każdy, moim zdaniem, jest w stanie ogarnąć matematykę do tego stopnia, żeby matematyka była powodem, dla którego moje życie się ułoży lub nie.
0: Poczekaj Sebastianie, dlatego że jest z nami nieobliczalny Patryk Janczak, który jest też nauczycielem matematyki, oprócz tego, że działa w internetach. Patryku, byłbyś w stanie Sebastiana nauczyć matmy, żeby zdał maturę?
6: Myślę, że trochę chęci i każdego da się nauczyć tej matematyki. Myślę, że nawet pan Sebastian dałby radę nauczyć się na tyle schematów rozwiązań tych podstawowych, że te 30%, ten próg zdawalności, myślę, że osiągnąłby. Zresztą tak jak tutaj właśnie pan Sebastian powiedział, jego nauka skończyła się na jakimś etapie w danej klasie, bo później już zaczęły się trudniejsze rzeczy, to może się okazać nawet, że z tych prostych rzeczy byłby w stanie tę maturę z matematyki zdać.
0: Sebastianie, rozumiem, że teraz cię przekonaliśmy na tyle, że w przyszłym roku się zapiszesz specjalnie na matmę.
1: Nie, absolutnie nie. Znaczy też różnica jest taka, bo moje pokolenie maturę, żeby zdać, musiało mieć 51%. 30% to ja do dziś się dziwię, że jest taki próg, bo dla mnie to jest absurdalny próg z każdego możliwego przedmiotu, się przyznam, bo zawsze dla mnie połowa i trochę to było to absolutne minimum. My mieliśmy jeszcze ocenę mierny, bardzo fajna ocena. I że tak powiem, ja to nie jest tak, że się uczy przez tematów lub nie. Ja mówię, są rzeczy, które my widzimy lub ich nie widzimy. I naprawdę ja poznałem w życiu wiele osób, które po prostu nie widziały pewnych rzeczy i niezależnie od tego, jak wiele na pamięć nauczymy się rzeczy, to to nic nie da. A jeszcze jest jedna rzecz właśnie teraz, tak teraz pomyślałem, co do ten pan chciał mnie zachęcić do matematyki. Jaki jest sens takiego zdania, ja to nazwę uczciwie, takiego schematycznego ze skryptów, małpiego zdania, tylko po to, żeby o, schemat pasuje, zdałem, nie? Jeżeli ja chcę iść na AWF albo na przykład na tą wspomnianą przeze mnie na malarstwo, na plastykę, na coś takiego, to dlaczego ja muszę, dlaczego młodzi ludzie muszą tą matematykę zdać? Muszą tracić na nią czas, mimo że na tym ASP albo na WF-ie no nie liznę nawet matematyki.
0: Dziewczyny, i co wy na to? Lena.
3: Cóż, tutaj pan bardzo ciekawie podszedł. Tak, tutaj wspomniał o AWF-ie, wspomniał o tych kierunkach plastycznych. Tylko ja tutaj absolutnie nie neguję, ani też specjalistką od żadnej plastyki czy malarstwa nie jestem. Tutaj wydaje mi się, że troszeczkę z matematyką nie wiem, czy nie jest coś takiego związanego, że coś trzeba wiedzieć, jakieś bryły, coś takiego.
0: Trzeba
3: nie
0: znać
3: jestem...
0: wymiary płótna, wiedzieć, ile za nie zapłacić w sklepie malarskim. No pewnie no, tam matematyka takie... na takim podstawowym poziomie się pojawia.
3: Gdzieś tam tak.
0: Sebastianie, to jeszcze gdybyś ty był ministrem edukacji i ty miał decydować, to matura z matematyki byłaby obowiązkowa, czy nie?
1: Ja bym pozwolił młodym ludziom decydować o tym, w którym kierunku chcą iść. Czyli... Bo tak jak właśnie powiedziałem, ktoś chce być plastikiem, mu to się nigdy nie przyzna. Założycie, że, mówię, bo nie jestem na bieżąco, ale założycie, że jest ogromna ilość kierunków, które właśnie tą statystykę, bo też miałem na socjologii statystykę, to jest ten maksimum poziom matematyki, tylko ta matematyka to jest tak, jak właśnie ten pan powiedział. To są czyste wzory, tam zawsze wynik wyjdzie jednoznaczny. Tam nie wyjdzie minus 5, nie wyjdzie 1/4. Chodzi mi o takie rzeczy. A właśnie matematyka, matura, mi się wydaje, że to jest ten etap, w którym z logarytmu x minus 2 wnawia się do czwartej, piątej, wychodzi x minus 7, wow, wyszło. O to mi chodzi, że są rzeczy, które ludzie, którzy jak robią matematykę, to chcą dodać 2, dodać 2, żeby wyszło 4, a nie pierwiastek 4 łamane przez 2a kwadrat.
0: Czekaj, to zaraz weszliśmy na tak skomplikowany poziom matematyki, że nie nadążam, chociaż tę podstawową niby zdałem. Nasz słuchacz Sebastian, bardzo ci dziękuję, konkretne zdanie, ale ciekawy jestem, jakie jest wasze. Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa? 226452100. Dzisiaj kobiece głosy, oczywiście szkolne, Leny Michalak i Mai Durczyńskiej, które matmę lubią, chociaż są w klasach humanistycznych, a razem z nami ich profesor, czyli nieobliczalny Patryk Janczak, nauczyciel matematyki. Czekamy na wasze telefony. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
4: Dope like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams. Yeah.

0: Z moich obliczeń wynika, że to Mac Miller i spółka w czwórce. Pytanie na dziś brzmi, czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa? Oczywiście w nawiązaniu do maratonu maturalnego, który rozpoczął się dziś akurat językiem polskim. 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Patryk Janczak, nieobliczalny Patryk. Powiedziałem, że profesor matematyki, ale ty nie lubisz tego określenia.
2: No bo żaden ze mnie profesor tak naprawdę.
0: A jak przyjdzie jakiś uczeń w szkole i powie, panie profesorze, to co odpowiadasz?
2: To już wolałbym, żeby tak do mnie nie mówił. Ja ledwo co magistra skończyłem, a gdzie tu profesura?
0: Czyli rozumiem, tego hasła nie używają w żadnym wypadku Lena Michalak i Maja Durczyńska, które są twoimi uczennicami, ale dołączył do nas chyba nie uczeń. Marek, halo, halo, cześć Marku.
3: Cześć. No już nie uczę dawno temu. Słuchajcie, ja tak trochę dołączyłem do radiowego programu przed chwilą, więc może powiem coś, co już było, ale moim zdaniem powinna być obowiązkowa na jakimś tam tym podstawowym poziomie. No dlatego, że słuchajcie, wraz z postępem technologicznym jakby w naszym społeczeństwie, no nie da się dzisiaj żyć, składać podatków, PIT-ów bez jakichś tam znajomości matematyki. Więc myślę, że to będzie jakby się dalej postępowało, taka potrzeba. Może nawet jakieś kompetencje cyfrowe przyjdzie pora na maturze. Jakby jest coraz większy obszar życia, który przenosi się do powiedzmy, jest scyfryzowany i nie da się już nawet jakby zrobić tego analogowo. Dam wam dwa przykłady, no chociażby KSeF, faktury, nie wiem, raporty spółek z o.o., to można tylko i wyłącznie cyfrowo zrobić, więc jeżeli ktoś tego nie ogarnia, nie odnajdzie się w społeczeństwie, a uważam, matura jest takim, powiedzmy, sprawdzianem, czy jesteśmy w stanie się odnaleźć. Nie chodzi nawet o studia.
0: Słuchaj, ja się z tym zgadzam, tylko pytanie, czy w takim codziennym życiu na przykład delta ci jest potrzebna? Wzór na deltę. B kwadrat minus 4AC. Mam zapisane, dlatego wiem.
3: Okej. Wiesz co, to być może nawet z tymi podatkami się może tak zdarzyć, że będzie trzeba jakąś proporcję policzyć, jakby wiesz, że coś, albo nawet jakieś inwestycje tworząc, tak, nie wiem, inwestujemy nasze emerytury, trzeba będzie dokonać jakiegoś wyboru, jakieś równania, nierówności mogą się zdarzyć. Pewnie, okej, ciągi liczbowe niekoniecznie, może te logarytmy, może niekoniecznie, ale już jakieś takie równania na pewno.
0: Patryk, ale to chyba jest też argument ten, który rzuciłem, który znów łatwo odwrócić, bo czekam na pytanie od ciebie, kiedy ostatnio recytowałem inwokacje na przykład. No nie recytowałem.
2: No tak, dokładnie. My na co dzień może tej matematyki aż tak nie używamy, aczkolwiek jest wiele zawodów, które trochę tej matematyki, jakąś jej część używają wręcz na co dzień. Ktoś, kto będzie montował dachy, budował dachy, będzie potrzebował funkcji trygonometrycznych, żeby pod dobrym kątem ten dach mógł powstać. Ktoś inny w zakresie, nie wiem, jakichś biologicznych rzeczy też będzie musiał coś obliczyć, więc ta matematyka może nie w całości będzie się przewijała w różnych zawodach i wszystkim, ale te elementy matematyki na pewno ludzie wykorzystują na co dzień w swojej pracy.
0: Marek, czyli rozumiem, że gdybyś ty był ministrem edukacji, to absolutnie zostawiłbyś tak jak jest, matura z matematyki obowiązkowa jak najbardziej dla wszystkich.
3: Tak jest i dołożył jeszcze nawet jakieś kompetencje cyfrowe na maturę.
0: No to mogłoby być bardzo ciekawe. To życzę ci tego stanowiska. Wszystkiego dobrego.
3: Dzięki, cześć.
0: 226452100. Pytanie do was, czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa? Razem z nami nieobliczalny Patryk, czyli Patryk Janczak, a także Lena Michalak i Maja Durczyńska. No ale z tą deltą to znowu wykorzystaliście kiedyś w życiu codziennym?
2: No ja może nie, żeby tak deltę tak w życiu, że sobie poszedłem do sklepu i deltę zacząłem liczyć, ale tak jak mówię, to wszystko sprowadza się do umiejętności logicznego myślenia.

0: Ja mamy jakiś wzór, musimy go podstawić, żeby coś tam z niego wyszło, coś móc z niego obliczyć. I właśnie myślę, że takiego logicznego myślenia ta matematyka powinna nas uczyć. Czasem właśnie podążania za jakimiś schematami. Czasem może na troszkę wyższym poziomie tworzenia jakichś rzeczy, bardziej myślenia takiego matematycznego, układania strategii do rozwiązywania zadań. Każdemu w innym stopniu może to być potrzebne. Nawet jeżeli dzisiaj niestety nie użyłem wzoru skróconego mnożenia i niestety mi się dzisiaj jeszcze on nie przydał, nad czym bardzo ubolewam, no to czasem może warto chociaż wiedzieć, jak to działa, jak z tego korzysta się, bo w pewnym sensie nas to rozwija.
1: A nie macie takiego wrażenia, że my dzielimy się na tych, którzy są za matematyką na maturze i tych, którzy są przeciw, w zależności od tego, jakie mamy doświadczenia ze szkoły, to znaczy jakich nauczycieli mieliśmy okazję w naszej szkole poznać? Jakie jest twoje zdanie?
2: Uważam, że nauczyciel też pełni bardzo dużą rolę w edukacji ucznia. Jeśli ktoś trafi na dobrego nauczyciela, który przekazuje tę matematykę z pasją i faktycznie potrafi nauczyć tego ucznia, interesuje się matematyką i no, przekazuje to zainteresowanie uczniowi, to uczeń siada do książek w domu już z większą chęcią, bo na lekcji mu to zostało przedstawione w bardzo pozytywny sposób i odebrał to zupełnie inaczej niż nauczyciel, który robi to z takiej niechęci, też bez podejścia do ucznia ciężko jest do niego dotrzeć. Uważam, że to ma duży wpływ. A taki uczeń w domu chętniej sięgnie po książkę i zacznie się uczyć tej matematyki, bo w szkole szło mu to dobrze i wie, że w szkole na lekcji matematyki no, jest fajnie i że odnajduje się tam.
1: Dziewczyny, ale wy musiałyście dobrze trafić, skoro dzisiaj przyszłyście do czwórki i mówicie, że matma jest okej, chociaż jesteśmy na humanie, ale i tak myślimy o tym, żeby nawet tę rozszerzoną zdawać.
3: No tak, trafiłyśmy dobrze. Ja trafiłam fantastycznie też w podstawówce. Panią miałam absolutnie przewspaniałą. I teraz też nie narzekam, chociaż to, co ja wyniosłam, to było głównie to, co do liceum, jak przyszłam, to ja już miałam pozytywne doświadczenie już od tych lat najmłodszych. A w liceum troszeczkę się zniechęciłam na początku i to miałam z innym nauczycielem, nie tutaj z panem.
1: Co ona ma powiedzieć?
3: No, jeszcze mamy maj, tak? W czerwcu może... Zapytajcie mnie w czerwcu, jak tutaj pana oceniam po wystawieniu ocen. Ale jest... Raczej jest dobrze, mamy pozytywne doświadczenia.
1: Ciekawy jestem, jakie doświadczenia ma nasza słuchaczka Marta. Halo, halo, cześć Marto.
4: No cześć, witam.
1: Zdawałaś matmę na maturze, czy nie?
4: Zdawałam matematykę na maturze. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i w tej chwili też studiuję podyplomową matematykę, aby uczyć ją dalej, ale ja mam inne spostrzeżenie. Ja wiem, że my w życiu nigdy nie wykorzystujemy wzorów na pole, delty, obliczenia delty, ale to nie o to chodzi. To o to chodzi, że matematyka uczy logicznego myślenia i tak samo jak mięśniak ćwiczy swoje mięśnie na siłowni po to, żeby dobrze wyglądać, tak samo my, ludzie, powinniśmy od najmłodszych lat ćwiczyć nasz mózg i pamięć, abyśmy później w dorosłym życiu mogli z tego korzystać. Więc czy my wykorzystamy tą wiedzę zdobytą? Na pewno wykorzystamy, bo choćby kobiety obliczają procenty na zakupach przy obniżkach i to jest bardzo pożyteczna umiejętność. To też chodzi o wyćwiczenie tej głowy i wydaje mi się, że tutaj jest najważniejsza nauka i też innych przedmiotów.
1: Ten argument przyjmuję, tym bardziej, że kiedy oglądałem sobie konkurs Chopinowski, tam mieliśmy znakomitego pianistę Piotra Pawlaka, który okazał się też świetnym matematykiem, który jeździł po całym świecie i brał udział w konkursach matematycznych, bo akurat no, muzyka i matematyka mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Marto, dzięki wielkie za ten telefon, pozdrowienia.
4: Dzięki.
1: 226452100. Patryku?
0: Mi się bardzo serce raduje po tym telefonie, ponieważ słyszeć takie słowa od nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej to praktycznie nowość, a my często nie doceniamy tego, jak właśnie w klasach 1-3 szkoły podstawowej już kształtujemy myślenie matematyczne młodych osób i co więcej powiem, znam bardzo dużo nauczycieli, spotkałem bardzo dużo takich nauczycieli, którzy nie lubili matematyki w swoim życiu, w ogóle nie chcieli mieć nic z nią wspólnego, nagle zaczęli być nauczycielami właśnie w 1-3 w edukacji wczesnoszkolnej i tą swoją nienawiść do matematyki wręcz przekazują kolejnym pokoleniom. i to się nie kończy zazwyczaj dobrze. A tutaj słysząc takie słowa, że właśnie pani ma to nastawienie do tej matematyki, no, cudowne, to no, aż serce się raduje, że są też tacy nauczyciele i moim zdaniem trzeba właśnie też zwrócić uwagę na to, będąc właśnie nauczycielem, że nawet już na tym najmłodszym etapie nauki warto te myślenie matematyczne przekazywać z dobrą energią do tych dzieciaków.
1: Wyczuwam dobrą energię, bo zadzwonił do nas Tomek. Halo, halo, cześć Tomku.
5: Halo, cześć. Tak?
1: Ile miałeś procent z matmy na maturze?
5: No i właśnie ja jestem z pokolenia, które procentów nie miało. Troszeczkę wcześniej zdawałem maturę w 2004 roku. To jeszcze było zanim te wszystkie procenty się pojawiły. Kończyłem technikum elektroniczne. I ogólnie jestem też wykształcenia inżynierem, więc Politechnika i ta matematyka zawsze w moim życiu była ważna, królowa nauki w ogóle. Ale rozumiem też podejście osób, które jakby nie chciałyby tego na maturze mieć. Moje zdanie jest takie, że ta matma jednak powinna być. To jest egzamin dojrzałości, tak? I matematyka, i to logiczne myślenie, o którym teraz właśnie mówiliście i poprzednia osoba, która dzwoniła, jest mega istotne. Jest mega istotne. Trzeba myśleć logicznie, trzeba jakąś logikę mieć, tak? I czymś się kierować, no to najlepiej poznać to, jak ktoś już to wymyślił, ustalił zasady i w matematyce są ustalone zasady, tak? Że 1 dodać 1 to jest 2, 2 dodać 2 to jest 4 i tak dalej, i tak dalej. Nie ma wyniku, że jest taki czy inny, tak? Jest zawsze jedna odpowiedź, jest jedna zasada i tym się kierujemy. I uważam, że każdy, kto wchodzi w dorosłe życie, powinien posiadać takie umiejętności. I to jest mega ważne. Ktoś się może obrazić, może powiedzieć, ok, ale ja jestem artystą, mam duszę artysty i w ogóle... A ja mówię, niekoniecznie potrzebna ci matura w takim razie. No to bądź wolnym ptakiem, tak samo jak ze prawem jazdy. No nie każdy musi mieć prawo jazdy. Czasami jest takie podejście, że a co to? Facet nie ma prawa jazdy? No jak to? No bo żadnego pojęcia nie ma o jeżdżeniu autem i się nie odnajduje. I potem mamy takie przypadki na drogach, że ludzie mają prawo jazdy wiele lat, a tak na dobrą sprawę nigdy nie powinni go robić. Więc może tak też być z maturą, no może nie wszyscy muszą tę maturę dawać, no.
1: Bardzo konkretne zdanie. Pasjonata matematyki. Czy za dużo powiedziane jednak mimo wszystko?
0: No moim zdaniem chyba nie.
1: Nie, pytam Tomka, czy mogę powiedzieć, że jesteś Tomku pasjonatem, bo jednak z pasją opowiadałeś o tym, że akurat jeśli chodzi o matury, to byś niewiele zmienił.
5: No uważam, że na ten moment podejście jest ok. Jest ten poziom podstawowy, jest ten poziom rozszerzony. Każdy według potrzeb, tak? Nikt nie musi zdawać rozszerzonego, ale jest pewien poziom podstawowy przyjęty, jakieś niezbędne minimum, warunki brzegowe ustalone i no, żeby zdać maturę i ten właśnie egzamin dojrzałości mieć odklepany, trzeba mieć pewne podstawy na wszystkich polach, tak? Nie to, że tylko w jednym. Ja teraz znam, nie wiem, geografię i Polski i mam egzamin dojrzałości, tak? A z matmą jestem totalnie na bakier. Jednak na tym podstawowym poziomie musi to być.
1: Tomku, dzięki za telefon. Tak jest moim zdaniem. Dzięki za telefon i za konkretne zdanie, konkretne stanowisko. Gdyby tak policzyć, jak to wygląda? Ci za maturą, ci przeciw. Pewnie mniej więcej porówno.
0: Pewnie pół na pół. Tak naprawdę zależy, kto do nas dzwoni.
1: W naszym studiu się nie zgadza, bo jest 3-1. Lena Michalak, Maja Durczyńska i nieobliczalny Patryk na mnie. Chociaż przekonujecie mnie powoli, że jednak to, że zdawałem maturę z matematyki, no może nieść jakąś wartość. Bo to też jest, tak myślę z perspektywy czasu, że to jest taka świadomość, że doprowadziło się coś od początku do końca. Że ja poszedłem do tej szkoły, do tego liceum, chodziłem na tę matematykę, potem chodziłem na korepetycje i jednak byłem w stanie podejść do tej matury i jakkolwiek ją zdać.
0: No i właśnie moim zdaniem to jest sukces, którym ty możesz się chwalić, że pomimo tego, że nawet nie lubiłeś tej matematyki, to byłeś w stanie to na tyle ogarnąć, że sobie tą maturę odhaczyłeś.
1: To powiedzcie jeszcze waszym zdaniem, jakie są dzisiaj największe mity odnoszące się do matematyki? Patryk.
0: Mity. Ojejku.
1: Może trudna, to pewnie będzie taki oczywisty.
0: No pewnie to, że to jest trudna, ale no tak jak zawsze mówię, matematyka jest specyficznym przedmiotem. Bez systematycznej nauki no będzie trudno cokolwiek tutaj ogarnąć. Ja bym nie powiedział, że matematyka jest trudna, ale na pewno wymaga dużo czasu. Jeżeli ktoś sobie jeszcze nie do końca dobrze radzi, to wtedy taka osoba naprawdę potrzebuje dużo czasu, żeby to ogarnąć, ale jest to bez problemu możliwe.
1: Lena, największy mit o maturze, jaki słyszałaś albo jaki pojawił się być może kiedykolwiek w twojej głowie?
3: Chyba taka oczywistość największa, że tego się nie da zdać, bo uważam, że się, no, że się da, no tylko tak samo no, się powtórzę, że to jest regularność, to są te zadania, które faktycznie trzeba robić i poświęcić na to ten czas, bo bez tego nie da rady. I na polskim, i na angielskim, i na wszystko trzeba poświęcić czas. No niestety, po prostu tutaj jest ta, że niektórzy mają predyspozycję do matematyki i że są osoby, które mają ten talent i są osoby, które tego talentu nie mają.
1: Ale że to mit? Wiem, że to jest prawda.
3: Są osoby może, które mają predyspozycję, bo na przykład mają lepszą pamięć roboczą. Tylko, że podobnie, tutaj to jest jak z każdym talentem. Jeśli nad tym nie pracujemy, nic za bardzo z tym nie robimy, no to tutaj kurz i diament nie jest aż tak błyszczący.
1: Teraz Maja myśli, wszystkie mity mi zabrali, co ja mam teraz powiedzieć?
2: Ja uważam i widzę, że wszyscy maturzyści, których znam, najbardziej się boją właśnie tej matury z matematyki i jak jutro jest ta matura z matematyki, to wszyscy są najbardziej w tym strachu, najbardziej się jej boją, a uważam, że te zadania są takie schematyczne i takie powtarzające się, że mając przed sobą kalkulator i kartę ze wzorami, każdy, kto uczęszcza regularnie na lekcje matematyki, tak samo jak ja jestem w liceum, Jelena jest w liceum, ja mam matematykę 3 razy w tygodniu, powtarzają się te zadania w głowie. Obliczam regularnie na lekcji matematyki najróżniejsze zadania. Uważam, że każdy, kto ma chęci, jest w stanie tą matematykę zdać na to chociaż 30%. I matematyka nie jest wcale taka trudna, jak się wydaje. I ma taki przypisany przydomek, taki straszny przydomek i każdy się jej boi i każdy jej unika. A to jest taki
1: mit. To nie jest najlepsza droga.
2: To jest taki mit.
1: Dziewczyna, co wy w ogóle teraz robicie, skoro się zaczął ten maraton maturalny, a ty jeszcze masz do matury 3 lata?
2: 3 lata.
1: I rok.
3: Co my robimy w tym momencie?
1: No w tym momencie jesteście tak. W czwórce i rozumiem, teraz ciężko pracujecie, żeby dostać 5 z matematyki od nieobliczalnego Patryka.
3: Dokładnie tak.
1: Ale zakładam, że na co dzień w najbliższych dniach też coś będziecie robić konkretnego.
3: Dokładnie tak. Może zacząć, taki był plan, że wystartujemy faktycznie z nauką do matury. Taki plan, tak już tutaj, tak na poważnie. I właśnie pewnie z matematyką, no w moim przypadku z tym rozszerzeniem, to jednak jak ja nie rozszerzam tego w szkole, a tu jest dziura po prostu między tym, co jest na podstawie, a tym, co jest na rozszerzeniu, więc pewnie się zabiorę, może za biologię jeszcze. A tak to jakaś książka.
1: Trzymam kciuki, żeby to był też dobry czas, bo jednak na odpoczynek, kiedy jest się w liceum, też warto znaleźć chwilę. Patryku, to ostatnie słowo należy do ciebie, do maturzystów, tych, którzy jutro będą zdawać matmę.
0: Słuchajcie, nie bójcie się matematyki, na pewno ogarniecie, a jak nie ogarniecie, to bez spiny, są drugie terminy, w sierpniu też możecie ją zdać.
1: Powiedział on, Patryk Janczak, nieobliczalny Patryk, a były z nami także uczennice Lena Michalak i Maja Durczyńska. Pytanie do was, czy matematyka na maturze powinna być obowiązkowa, czy absolutnie nie? Czekamy na telefony 226452100, a wam bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy ślicznie.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
6: Pogadajmy. 226452100.
7: Autopromocja.
8: Strzała, z tej strony Kosma Król. W poniedziałki o 20.00 prowadzę audycję pod tytułem Truskuloza. I w tej audycji gadam o rapie, hip-hopie, wersach, rymowaniu, wszystkich jakichś technikaliach, które są związane z rapem. Jaram się techniką, jaram się flow, jaram się bitami, jaram się trapem, jaram się boom-bapem. Generalnie gadam o rzeczach, o których nie każdy myśli, kiedy słucha tych utworów. Zapraszam do odsłuchu w poniedziałki o 20.00. Elo.
7: Autopromocja. Reklama.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież. Najniższe ceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
11: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
12: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
11: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
13: Po reklamie. Czwórka.

0: To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: Nie wiem, czy to dobra wiadomość dla rolników. Jutro może popadać, ale tylko gdzieniegdzie. Natomiast my możemy cieszyć się temperaturą i teraz moje zdolności matematyczne muszą dojść do głosu. Ta maksymalna na Pomorzu wyniesie od 12 do 16 stopni, na pozostałym obszarze od 20 stopni, miejscami na północnym zachodzie i Suwalszczyźnie do 27, 28, 28 będzie w centrum oraz na południowym wschodzie. Nieco chłodniej tylko nad morzem od 8 do 11 stopni, ale myślę, że jeśli ktoś będzie jutro nad morzem, że im będzie spacerował po plaży, to nawet ta niska temperatura mu w tym nie przeszkodzi.
1: Autopromocja.
2: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historia artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie Głośno jest właśnie dla Ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, będzie głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien? I dlaczego milczał?
8: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
7: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: To miłośniczka matematyki ze Stanów Zjednoczonych, czyli Samara Henderson. Tak muzycznie otwieramy drugą godzinę naszego spotkania.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: No i się zaczęło i ten maraton będzie trwał i trwał. Mowa o maturach, dzisiaj język polski, natomiast jutro królowa nauk, czyli matematyka. I trochę tak jest chyba, jak dzisiaj wspomniał nieobliczalny Patryk, że jak ktoś miał do zdania matematykę obowiązkowo, no to dzisiaj po latach może powiedzieć: tak bardzo się bałem i ona była dla mnie trudna, ale jednak mimo wszystko do tej matury jakoś podszedłem. A jeśli ktoś się na to nie załapał, to mówi: dobrze, że ja tej matury nie pisałem, bo prawdopodobnie to bym nie zdał albo bym nie zdała. I my dzisiaj gadamy o tym, czy matura powinna pozostać obowiązkowa, jeśli chodzi o egzaminy, absolutnie dla wszystkich, czy jednak powinna być takim przedmiotem, który możemy wybierać i decydować, czy zdajemy go na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym. Bardzo jestem ciekawy, jakie jest wasze zdanie. Dajcie znać. 226452100. Do 18 czekamy dziś na telefony.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Magda Żelazowska, Krzysiek Sagan i Kuba Jamrozek. Jola!

0: Just Friends, tak nazywa się ten kawałek. Czy można zaprzyjaźnić się z matematyką? Tego do końca nie wiem, ale to też po części pytanie do was. Czy matura z matematyki powinna być dzisiaj obowiązkowa? 226452100.
1: Pogadajmy.
0: Razem z nami Rafał Okrągły, który zajmuje się pomaganiem uczniom w osiąganiu wysokich wyników z matury, uwaga, z matematyki rozszerzonej, ambitersi. Halo, halo, cześć Rafale.
2: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Kuba, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Ty się urodziłeś matematykiem, czy ta miłość do królowej nauk przyszła w pewnym momencie twojego życia?
2: Wiesz, szczerze ci powiem, że od zawsze ta matematyka była mi trochę bliższa, z tego tytułu też, że moja babcia była nauczycielką, między innymi uczyła matematyki w szkole podstawowej, później też jakieś konkursy za chłopaka też w szkole podstawowej, czy to gimnazjum, i tak przeszło, że całkiem ta matematyka mi się podobała, do mnie trafiała i rozwijałem to dalej.
0: Ale rozumiem, że nikt cię do tego nie przymuszał, że babcia od samego początku przygotowywała ci specjalne zadania, które musiałeś rozwiązywać przed pójściem do szkoły.
2: Nie, dokładnie tak jak mówisz, nikt mnie nie przymuszał, wręcz z czasem to było takie, że ja to bardziej wykorzystywałem, że mam taką osobę, z którą mogę się tym podzielić, więc tak, przerodziło się to samoistnie w taką moją pasję do tej matematyki, którą później też zacząłem się dzielić dalej.
0: A czy ty rozumiesz ludzi, którzy matmy nie lubią po prostu?
2: Myślę, że po części ich rozumiem, ponieważ no, ja też wszystkich rzeczy nie lubię i wiele osób ma rzeczy, które lubi bardziej, które lubią mniej. Dla mnie jest to całkowicie zrozumiałe, bo matematyka, myślę, nie jest dla każdego, tym bardziej na takim zaawansowanym, rozszerzonym poziomie.
0: A jeśli chodzi o ten podstawowy?
2: No tutaj myślę, że też jest to w naszym społeczeństwie na pewno kwestia dyskusyjna, ale ja uważam, że ona powinna być, ta matura, dla wszystkich obowiązkowa na tym, jak sama nazwa mówi, podstawowym poziomie. Tym bardziej, gdzie wchodzimy w takie czasy, gdzie te dane będą otaczać nas ze wszystkich stron, już otaczają w czasy, w dobę takiej sztucznej inteligencji, i ta matematyka na poziomie podstawowym, no, żeby ją zdać, trzeba to też podkreślić, nie trzeba jej umieć w całości, wystarczy 30% materiału, żeby ją zaliczyć, i myślę, że to może nam jako społeczeństwo tylko pomóc w radzeniu sobie w obecnym świecie.
0: Ale z drugiej strony, skoro mówisz o rozwoju sztucznej inteligencji chociażby, to być może to AI będzie nam też pomagać w tym, żeby za nas wykonywać różne rzeczy z matematyką, które są z nią związane.
2: Myślę, że na pewno będzie nam pomagać, już nam pomaga, robi prawdopodobnie takie rzeczy, których już człowiek nie byłby w stanie, albo robi to znacznie szybciej. Niemniej jednak myślę, że nie zwalnia to nas z obowiązku, żebyśmy się tak mogli, że tak powiem, rozleniwić całkowicie. Warto jednak, bo to jest pewien dla nas komfort, nie popaść w taki konformizm i jednak ten swój umysł cały czas trenować, no bo jednak jest potrzebny nam do takiego codziennego życia.
0: Ale z drugiej strony, kiedy byliśmy w szkole, no to mieliśmy tam mnóstwo wzorów na zajęciach z matematyki. Czy ty kiedykolwiek te wzory w codziennym życiu wykorzystywałeś? Ja wiem, że ten argument już dzisiaj podnosiłem, ale on jest dla mnie kluczowy. To znaczy taka delta, b kwadrat minus 4ac. Kiedy ona ci się w życiu na co dzień przydała?
2: Mi akurat się przydała w mojej pracy, bo ja to dalej pociągnąłem i uczę tej matematyki do dzisiaj. Natomiast dla osoby, która tego nie robi, faktycznie taka delta na co dzień, ona się zupełnie do niczego nie przyda. Nie wykorzystamy jej w sklepie, nie wykorzystamy jej w domu, robiąc jakiekolwiek rzeczy. Natomiast są zagadnienia, szczególnie z matematyki rozszerzonej, które mogą pomóc w rozwiązywaniu pewnych problemów, nawet takich codziennych albo takich bardziej zaawansowanych codziennych. Mam na myśli problemów w firmach, gdzie jakieś na przykład są zasoby produkowane i trzeba tą produkcję optymalizować. No to ta matematyka już rozszerzona nawet faktycznie pomaga w takich rzeczach. I wszystkim osobom, które decydują się na studia wyższe, gdzie wykorzystują różne wzory, których nie uczymy się na matematyce podstawowej, ale bez niej nie jesteśmy w stanie tej matematyki dalej rozwijać. W wielu kierunkach technicznych studiów jest ona wykorzystywana.
0: Tylko że ja zakładam, że jak ktoś będzie zdawał maturę rozszerzoną, to on tę podstawową po prostu ogarnie. Jak będzie chciał pracować w firmie i nią zarządzać, to też potem na studiach tego się nauczy, a nawet i bez studiów, bo to różnie może być. Tylko po co tą matematyką katować wszystkich?
2: Myślę, że głównym czynnikiem, głównym powodem, bo użyłeś takiego słowa katować, ja bym tak tego nie nazwał, ponieważ tak jak wspomniałem, 30% to jest no 3 na 10 losowych zadań trzeba faktycznie umieć i żeby, i myślę, że praktycznie każda osoba jest w stanie się tego nauczyć i po co? Po to, żeby po prostu trenować swój umysł, rozwijać tą umiejętność takiego rozwiązywania problemów już na takim wczesnym etapie wchodzenia w dorosłość, bo myślę, że warto zauważyć, że ta matura jest takim pierwszym poważnym życiowym wyzwaniem dla wielu osób, które wchodzą w tą dorosłość, mają, kończą ten wiek około 18 lat i ja bym nazwał to takim pierwszym poważnym egzaminem, do którego naprawdę trzeba przysiąść, potraktować go poważnie i jest to pewien sprawdzian, który też w życiu później się przełoży na to, że już my przyłożyliśmy się do tego poważnie, wyszło nam bądź lepiej, bądź gorzej, ale już mieliśmy to za sobą i to pewnego rodzaju jest trik, który do życia nas też przygotowuje. Już nie będzie to pierwsze nasze zderzenie, tylko już kolejne w życiu.
0: Ja mam takie wrażenie, że w klasach humanistycznych jest taki mit, że jak ktoś na dobrym poziomie chce zdać maturę z matematyki, no to on musi urodzić się geniuszem i w ogóle rodzi się już niejako zatrudniony w Dolinie Krzemowej. Taka jest prawda czy nie?
2: Zdecydowanie nie, aczkolwiek są osoby, które mają takie predyspozycje do nauki matematyki i niemniej jednak muszą je rozwijać. Na pewno wielu maturzystów ma w swoim otoczeniu osoby, które niezbyt bardzo się uczą, przynajmniej sprawiają takie wrażenie, a jednak sobie z tą matematyką radzą i faktycznie wtedy ta matura na poziomie podstawowym nie jest dla nich problematyczna, ale jeżeli chcą iść dalej, takie osoby tak czy siak muszą się uczyć, po prostu rozwijać ten talent, który mają i mając takie predyspozycje, warto po prostu iść dalej w tym kierunku.
0: Ten głos, który słyszycie, należy do Rafała Okrągłego, który zajmuje się pomaganiem uczniom w osiąganiu wysokich wyników z matury z matematyki rozszerzonej, ambitersi. 226452100. Czekamy na wasze telefony. Czy matura z matematyki powinna być dzisiaj wciąż obowiązkowa?
1: Pogadajmy. 226452100.
0: To nie są skomplikowane obliczenia matematyczne, to jest raczej wiedza, że już teraz specjalnie dla was trochę nowości, tych muzycznych.
1: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: To nasza nowość na playliście prosto od JT, utwór, który opowiada o emocjonalnym wypaleniu, presji i cenie sławy, czyli po prostu o matematyce. 226452100. Czy matura z matematyki powinna być dzisiaj obowiązkowa?
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Pogadajmy, pogadajmy. Czekam na wasze telefony, a właściwie czekamy, bo razem z nami Rafał Okrągły, który zajmuje się pomaganiem uczniom w osiąganiu wysokich wyników z matury z matematyki rozszerzonej, ale dołączył do nas także Maciek. Halo, halo, cześć Maćku.
3: Cześć, cześć Kuba, dzień dobry.
0: Dzień dobry, zdawałeś, czy nie?
3: Tak, tak, ja zdawałem, ja mam bardzo radykalne podejście do tego, takie... Ja mam dzieci też teraz w wieku, mój syn ma starszy z 7 klasie, to ma chyba 13, a córka ma 11, tak? 11, dokładnie.
0: No, będą
3: no, ja zawsze mówiłem Ignacemu, synowi, że słuchaj Ignacy, musisz sobie w życiu zadać bardzo ważne pytanie. Co chcesz w życiu robić, a potem się zacznij uczyć matematyki. Ja taki byłem zawsze bardzo radykalny, bo uważałem, że matematyka jest niezwykle ważna i jakby w moim akurat życiu odegrała bardzo ważną, znaczy dużą rolę i uważam, że to jest jednak to, że się mówi, że to jest królowa wszystkich jakby nauk, to uważam, że to nie jest w żaden sposób przesadzone, bo tak w rzeczywistości jest. Natomiast ja jestem też zdania, że nikogo nie należy zmuszać, nie? No znam ludzi, którzy na przykład sobie świetnie radzą, nie mając jakichś tam nie wiadomo jakich zdolności matematycznych, nie mając zacięcia matematycznego i tak dalej, ale uważam też, że matematyka jest takim przedmiotem, który jakby nie bierze jeńców i to jest tak, że to, że ludzie, bo jest moim zdaniem oczywiście, to, że ludzie nie lubią matematyki, to wynika z tego, że po prostu gdzieś tam, nie wiem, nie mają jakiegoś materiału dobrze przyswojonego, nie? No bo to jest tak, że to jest jedyny chyba przedmiot, gdzie jak nie nauczysz się, nie wiem, pierwszej klasy, to w drugiej będziesz miał problem. Jak się nauczysz w drugiej klasie, to w trzeciej będziesz, znaczy nie wiem, jak się nie uczysz dawania, nie będziesz mnożył, nie? Nie uczysz się mnożenia, nie będziesz dzielił, nie? Nauczysz się dzielenia i mnożenia, to nie będziesz w stanie ogarnąć geometrii i tak dalej, funkcje, potem jakieś inne rzeczy. I matematyka bardzo jest brutalna, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zaległości, nie? I to jest tak, że jak ludzie, i potem ludzie mówią, że tego nie rozumiem, a nie rozumiem, po prostu musieliby się cofnąć dwa, trzy, nie wiem, rzeczy wstecz, ogarnąć, bo to są wszystko rzeczy według mnie do ogarnięcia. Znaczy okej, okay, ja miałem łatwo, bo ja rzeczywiście łatwo to przyswajałem. Ja miałem, na przykład z matmy miałem na maturze szuchę rzeczywiście, ale na przykład miałem dwa z angielskiego, nie? Więc pamiętam, że jak moi rodzice się dowiedzieli, że on dwoje z angielskiego, no to tam lekko nie było. A dzisiaj sobie świetnie radzę po angielsku. Tak, tak. I to jakoś sobie tam wiem. Ale matematyka jak najbardziej. Matematykę uważam, że warto znać, ale nie zmuszam. Nie zmuszam, jak ktoś nie chce zdawać, to nikt tego nie robi. Świat jakby jest taki, że nie chce każdy robi co chce, ale z pełnym jakby... pełnym, jak to powiedzieć, z pełnymi konsekwencjami. To skoro... Jak ktoś podejmie jakąś decyzję, no to muszę pod to piwo, które naważyłem, wypić, nie? Potem.
0: Słuchaj, dzisiaj o matematyce, ale zaraz możemy cię sprawdzić z tym angielskim. Odmień być.
3: Nie.
0: Żartuję.
3: Ja dzisiaj...
0: Trochę tak jak zacząłeś też rozmowę ze swoim synem. Rozumiem, że zanim była matematyka, to pierwsze obejrzeliście film Chłopaki nie płaczą, który był takim wstępem do tego.
3: Nie, no młody nie oglądam, no gdzie, ale lubię ten film bardzo rzeczywiście, ja uważam, że matematyka... Znaczy ona uczy takiego, znaczy mi w życiu bardzo pomogła, nie? Jakby ja bardzo dużo rzeczy, ja pracuję na jakimś menadżerskim stanowisku i jakby dużo sobie rzeczy jakby kwantyfikuję jakby na liczby, czyli oceniam, nie? I na tej podstawie potem po prostu podejmuję decyzje, nie? Jakby najbardziej prawdopodobne, najlepsze według mnie, które wynikają bezpośrednio z liczb, nie? Bo no czasem jestem w błędzie, tak? Jakby intuicją, ale uważam, że takie racjonalne podejście i jakby matematyczne dało mi to, że jestem gdzie jestem, o tak bym powiedział, nie?
0: Podejrzewam, że jeszcze 20 minut, a przystępując do Pogadajmy dzisiaj, miałem taką tezę, że jestem absolutnie przeciwnikiem obowiązkowej matury, ale kiedy was tak słucham, to jeszcze się okaże, że zaraz będę zwolennikiem i to tej rozszerzanej dla wszystkich. To by było ciekawe.
3: Nie, no, nie można wmuszać, no kurczę, no jakby ja nie jestem zdania, no są ludzie, którzy, no tak jak mówię, ja z angielskiego miałem dwóje, potem mi życie mi tak jakby się zmieniło, że musiałem się nauczyć, no dzisiaj gadam z ludźmi, którzy nie mieszkają w Polsce na co dzień i jakby rozmawiamy w tym języku angielskim, bo to jest język uniwersalny i sobie jakoś to radzę, nie, ale ja też nie miałem jakichś zdolności tych takich językowych, lingwistycznych. Potem gdzieś mnie to zmusiło, ale mówię, z matmą jest mit według mnie. Ja to widzę już po swoich dzieciach, nie? Dziecko dzisiaj, jak nie ma jakiejś podstawy ogarniętej w taki sposób komfortowy, to potem dalej po prostu nie czai tego, nie? Trzeba po prostu wejść dwa piętra niżej, tak? Odśnieżyć to, co tam na dole jest do odśnieżenia, żeby wejść do góry jakby z tymi czystymi plecami, nie? Tak jakby może zbyt daleko idąco przenośnie, ale rozumiecie, o co mi chodzi, nie? No bo to tak jest, nie? To tak jest. No musisz uczyć, musisz znać podstawę, żeby iść dalej.
0: Tak,
3: nie?
0: To prawda. Systematyczność to jest akurat, myślę, że rzecz, która jest niezwykle ważna w przypadku matematyki. Maćku, dzięki za ten rzeczowy telefon. Pozdrowienia też dla twoich pociech i jeśli chodzi o film Chłopaki nie płaczą, to myślę, że kiedyś, za kilka lat warto mu zaserwować.
3: Myślę, że tak. To jest całkiem taki kawał dobrego filmu.
0: Niech się uczy z klasyki, a nuż się okaże, że będzie nawiązywał do tego na maturze z polskiego.
3: może tak.
0: Tak też może być. Dzięki. Wszystkiego dobrego.
3: Dobra. Siema, hej.
0: 226452100. Pytanie do was. Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa? Dzisiaj też można się pochwalić, że pisaliście, zdaliście i się po prostu da, albo nie pisaliście i jesteście z tego powodu szczęśliwi. Razem z nami Rafał Okrągły, który zajmuje się pomaganiem uczniom w osiąganiu wysokich wyników z matury z matematyki rozszerzonej. Rafale, kto decyduje się dzisiaj na to, żeby zdawać maturę rozszerzoną? Rozumiem, że to są wszyscy ci, którzy marzą o Polibudzie albo o pracy w wielkich korporacjach.
1: Myślę, że po części tak. Są to osoby przede wszystkim ambitne, które stawiają sobie wysokie cele, między innymi matematyka na poziomie rozszerzonym i to jeszcze zdana bardzo wysoko, jest na pewno czymś ambitnym, czym można też się pochwalić, z czego można mieć satysfakcję, że ogarniam to na tak wysokim, trudnym poziomie, ale przede wszystkim jako narzędzie służy nam to do dostania się na uczelnie, najczęściej na Polibudę, kierunki związane z finansami, tam gdzie ta matematyka faktycznie się wykorzystuje. Ale nie tylko, również psychologia, prawo, tak naprawdę praktycznie prawie wszystkie kierunki uwzględniają tą matematykę rozszerzoną i to też jest piękne, bo to pokazuje, że to myślenie zaawansowane, takie analityczne, no jest też brane pod uwagę nie tylko w kierunkach, które się kojarzą z matematyką, ale też humanistycznych.
0: Ostatnio rozmawiałem z kimś i opowiadał mi, że jeśli chodzi o, no teraz nie ma egzaminów wstępnych na większość przedmiotów, ale jeśli chodzi o tę rekrutację wstępną, to bardzo często na kierunki humanistyczne mimo wszystko matura z matematyki też jest liczona. Oczywiście w zdecydowanie mniejszym zakresie, ale mimo wszystko jest.
1: Dokładnie tak. Matura z matematyki rozszerzonej jest brana pod uwagę. Po prostu niektóre osoby, które nie wiążą swojej przyszłości z matematyką rozszerzoną, nie chcą iść na typowo kierunki takie politechniczne, wybierają bardziej kierunki humanistyczne jak prawo, no ale dobrze się czują z tą matematyką, rozumieją ją, no to dla nich jest to pewnego rodzaju wstrzelenie się w to, żeby te punkty na studia zdobyć za pomocą tego, co faktycznie mają predyspozycje, rozwijają, lubią i dzięki temu też mogą później uczyć się tego, czego rzeczywiście chcą dzięki matematyce.
0: Rafał, czy zdarzyło się kiedyś tak, że zgłosił się do ciebie ktoś, kto do tej pory myślał o sobie wyłącznie jako o humaniście i tak też widział swoje życie, no ale jednak mimo wszystko zdecydował się na to, żeby zdawać maturę rozszerzoną, chociaż przyszedł do ciebie z takim przekonaniem, że ja w tym najlepszy nie jestem i koniec końców okazało się, że prawda była zupełnie inna, bo świetnie sobie poradził. Właśnie ten humanista, który zdecydował się zdawać maturę rozszerzoną z matematyki.
1: Jeszcze jak, takich osób jest wręcz dużo każdego roku. To są osoby najczęściej, które po prostu nie dopuszczają do siebie myśli, że one mogą matematykę rozszerzoną zdawać. Nie mają jej zazwyczaj też w szkole na lekcjach, nie planowały nigdy iść w tym kierunku. Otoczenie, różnego rodzaju komentarze i tak dalej często w życiu tych osób wskazywały na to, że one się po prostu nie nadają i żeby nawet nie próbowały, a właśnie diabeł tkwi w szczegółach. i ważne, żeby spróbowały, bo jak te osoby zaczynały próbować, to okazywało się, że krok po kroku są w stanie ten materiał ogarniać, opanowywać na całkiem dobrym poziomie i finalnie stawały się wręcz osobami, które matematykę bardzo lubią i szły na kierunki politechniczne. Takich historii jest bardzo wiele.
0: Mnie zastanawia, dlaczego dzisiaj jest tak, że tak wiele osób chodzi na korepetycje z matematyki, chociaż teoretycznie tę matematykę mają w szkole. Czy to jest ogrom materiału, czy to jest kwestia nauczycieli, kwestia tego, że matematyka jest tak bardzo trudna. O tym wszystkim porozmawiamy za kilka minut, bo razem z nami Rafał Okrągły, który zajmuje się pomaganiem uczniom w osiąganiu wysokich wyników z matury z matematyki rozszerzonej. 226452100. To pytanie jest dzisiaj niezmienne. Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa? Złapcie za telefon i dajcie znać, jakie jest wasze zdanie.
4: Pogadajmy. 226452100.
0: O matematyce można mówić, ale można też o niej śpiewać. To algorytmy od Dziarmy. Posłuchajcie sami. 226452100 to z kolei nasz numer telefonu.

0: Przestań już do mnie dzwonić, przestań mi wysyłać te memy z kotkami.
1: To Dziarma o algorytmach. W czwórce algorytmy zdecydowały. Dziś rozmawiamy o tym, czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa. Dlaczego? Dlatego, że dziś rozpoczął się maraton maturalny. 226452100.
2: Pogadajmy.
3: Pogadajmy.
1: Kuba Jamrozek z tej strony, jestem z wami do godziny 18, a razem z nami Rafał Okrągły, który zajmuje się pomaganiem uczniom w osiąganiu wysokich wyników z matury z matematyki rozszerzonej Ambitersi. A, no jeszcze jedna rzecz, dzisiaj można się pochwalić. Jeśli zdawaliście matematykę, dajcie znać, jak wam poszło. 226452100. Rafale, gdybyś ty miał ustalić tak od początku program nauczania matematyki w liceum, to jak on by wyglądał? I czy wyglądałby zupełnie inaczej?
4: Czy by wyglądał zupełnie inaczej? Myślę, że trochę na pewno tak, jak bardzo inaczej ciężko mi w tym momencie powiedzieć, natomiast na pewno matematykę, szczególnie tą podstawową, która jest dostępna dla wszystkich, skierowałbym w stronę właśnie takich zagadnień, które bardzo, przynajmniej w najwyżej możliwym stopniu, odpowiadałyby temu, z czym na co dzień my się faktycznie spotykamy. Zahaczałbym o te zagadnienia, które no, tuż za rogiem, mianowicie sztuczna inteligencja, czy zagadnienia podstawowej informatyki i tak dalej. W tym kierunku na pewno ta matura by szła. Wtedy też uczniowie nie mieliby takiego wrażenia, jak padło pytanie dzisiaj o deltę, że no, czy ja tą deltę kiedykolwiek użyłem gdzieś na co dzień? No faktyczna odpowiedź jest, że nie. Natomiast fajnie by było, gdyby uczniowie mogli zacząć mówić, że to jedno, drugie, trzecie, piąte, dziesiąte zagadnienie czy zadanie używam na co dzień albo przydałoby mi się do życia. Więc na pewno w tym kierunku bym poszedł, zostawiłbym te niezbędne rzeczy, czyli po prostu najczystsze liczenie wszelkie obliczenia, które są używane w tej matematyce podstawowej i rozszerzonej, a następnie bym to rozszerzał właśnie w kierunku takim bardziej życiowym, praktycznym, jeśli chodzi o matematykę podstawową.
1: Może to jest właśnie kwestia tego też, jak wygląda treść zadań dzisiaj, czy ta treść zadań matematycznych jakkolwiek koresponduje z naszym codziennym życiem, bo gdyby tak było, to być może i więcej takich pasjonatów matematyki byłoby wśród nas, nawet tych, którzy dzisiaj deklarują się jako ci, którzy matematyki po prostu nie lubią.
4: Myślę, że nawet proste zagadnienia, które dotykają nastolatków czy osoby na początku takiego wieku, kiedy już kończą tą szkołę, coś takiego mi wpadło do głowy, jak wyjazd ze znajomymi, jakieś wspólne koszty, wydatki poświęcone na zorganizowanie tego wyjazdu, żeby takie zadania na przykład nawet pojawiały się na maturze, które by były wyrażane za pomocą zmiennych, w zależności ile znajomych pojedzie, czy że cena w sklepie może być różna od do i myślę, że takie zagadnienia by trafiały do obecnych osób, chętnie by o tym rozmawiały, a wręcz być może nawet o tej matematyce dalej mówiły innym z zaciekawieniem, gdyby coś takiego się pojawiło. Myślę, że warto to na pewno rozważyć.
1: To pytanie o program twój idealny rzuciłem nie bez powodu, dlatego że zastanawiam się, dlaczego dzisiaj tak wielu młodych ludzi musi brać korepetycje z matematyki. Dlatego, że ta matematyka jest trudna, ten materiał jest tak ogry z powodu, dlatego, że zastanawiam się, dlaczego dzisiaj tak wielu młodych ludzi musi brać korepetycje z matematyki. Dlatego, że ta matematyka jest trudna, ten materiał jest tak ogromny, czy być może dlatego, że ktoś

0: najpóźniej korepetycje do matury są już nieuniknione. Myślę, że klasa, nauczyciel stara się tłumaczyć tak, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób, przez co, że tak powiem, do środka, czyli te osoby, które odstają w tą stronę niższą, mają więcej zaległości, bardzo ciężko im to nadrobić. Nie ma co się dziwić, no bo nauczyciel nie może skupiać się na tych osobach, które mają mniejsze niekompetencje, tylko mniejsze, po prostu mniejszy zasób wiedzy, bo wtedy klasa stałaby w miejscu. Musi gdzieś to wyśrodkować, żeby jak największa liczba osób szła do przodu, przez co te korepetycje są tutaj niezbędne, ale z drugiej strony osoby, które chcą też więcej, bo to jest to samo, tylko z drugiej strony, osoby, które chcą więcej, też nie mogą wówczas na to liczyć, gdyż spotykamy się w środku, prawda, mając kilkadziesiąt osób w klasie i te osoby też muszą brać korepetycje, jeżeli chcą napisać na te wyniki lepsze, no bo tutaj po prostu jesteśmy hamowani przez też program, który jest i często on się rozjeżdża z tym maturalnym, to znaczy, że na maturze jest lekko coś innego niż to, co faktycznie jest na lekcjach. Na lekcjach przez to, że są te braki, czasami przez to, że są na przykład opóźnienia w realizacji programu, no to goniony jest ten program. No i wówczas nie ma czasu, żeby zacząć się przygotowywać stricte do matury. Jest na to czasu za mało. Więc tutaj no, przydałoby się temu, myślę, głębiej przyjrzeć i coś tutaj zreformować.
1: No dzisiaj Tomek, dzisiaj Maciek, nasi słuchacze mówili, że jeśli chodzi o matematykę, systematyczność jest niezwykle ważna. Czy to oznacza, że jeśli ktoś zaczął się zabierać do nauki w klasie maturalnej, to jest w stanie jednak mimo wszystko przebrnąć? No nie mówię, że z dzisiaj na jutro się nauczy tej matematyki, bo zakładam, że to może być niemożliwe, ale mimo wszystko taki jeden rok to jest wystarczająco dużo, żeby nadrobić wszystkie niedociągnięcia do tej pory matematyczne?
0: Zdecydowanie tak. Bazując na moim doświadczeniu, osoby nawet, które w tym momencie, powiedzmy rok przed maturą, zakładamy, że mówimy o osobach, które za rok właśnie będą pisały maturę o tej porze, w tym momencie, gdyby te osoby nawet nie zdały matury z matematyki podstawowej, jeżeli będą systematyczne, jeżeli będą się uczyły odpowiednich zagadnień w odpowiedniej kolejności, w odpowiedni sposób, są w stanie nawet nie tylko zdać bardzo dobrze matematykę podstawową, ale nawet zdać dobrze matematykę rozszerzoną. Kluczowa jest ta systematyczność, no i odpowiednie podejście i ucznia, i też no, materiały bądź nauczyciel, który w odpowiedni sposób tego ucznia poprowadzi. W większości przypadków na pewno to się sprawdzi, jest to możliwe.
1: Nie pamiętam, że jak pisałem maturę z polskiego rozszerzoną, to nauczyłem się pisać wypracowanie pod klucz. To znaczy wiedziałem, jakich słów mam tam użyć, żeby dostawać za to punkty. Czy podobnie jest z matematyką rozszerzoną? O tym pogadamy za kilka minut, bo razem z nami Rafał Okrągły, który zajmuje się pomaganiem uczniom w osiąganiu wysokich wyników z matury z matematyki rozszerzonej, ale my dzisiaj nie tylko tej rozszerzonej rozmawiamy, bo pytanie do was brzmi, czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa na tym poziomie podstawowym, ale dla wszystkich. Jakie jest wasze zdanie? 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: Z jednej strony słyszę, matematyka uczy logicznego myślenia. Z drugiej to jest niepotrzebny stres, bo dzięki temu, gdyby go nie było, to spokojnie można by się skupić i na języku polskim, i na WOS-ie, jeśli chcemy go zdawać, i na biologii, i na języku angielskim. A tutaj nagle pojawia się matematyka. I jak w tej mnogości różnych zdań się odnaleźć? 226452100. Czy matura z matematyki powinna być dzisiaj obowiązkowa? I need me some IRL, I'm on the clock, just give me your ASL. Plan B, baby, it's no big deal. I'm already 10 weeks in maternity. Single mom, I'm not judgmental. In my sweatpants, with some juicy hentai. Therapy

0: Dzisiaj Polski, jutro matma. Mowa oczywiście o maturze, ale też tu pojawia się pytanie, czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa. To tak trochę myśląc o tych, którzy teoretycznie będą ją zdawać w perspektywie lat. 226452100.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Gościem Pogadajmy jest Rafał Okrągły, który zajmuje się pomaganiem uczniom w osiąganiu wysokich wyników z matury z matematyki rozszerzonej. Rafale, ty to jesteś chyba w dobrej sytuacji, bo jednak trafiają do ciebie ludzie, którzy wiedzą, po co przychodzą.
3: Zdecydowanie tak. Ja bardzo lubię pracować z osobami, które przychodzą do współpracy ze mną. One wiedzą, czego chcą. Chcą zazwyczaj zdać matematykę rozszerzoną na bardzo wysokim poziomie. Wiedzą, z czym to się wiąże, że jest to ogrom pracy, ogrom nauki. Nie jest to dla nich straszne i to jest fajne, że nie trzeba ich do tego też przekonywać. Wiedzą, na co się piszą.
0: A czy matura rozszerzona z matematyki to dzisiaj jest trochę loteria, czy jednak nie? Ja kilka minut temu wspomniałem, że jak zdawałem polski rozszerzony, to zrobiłem kilka testów przed samym egzaminem. No już wiedziałem mniej więcej, jakich słów używać w trakcie, żeby wstrzelić się w ten klucz i zdobyć procenty. Jak to wygląda w przypadku matematyki?
3: Zdecydowanie nie jest to loteria. Jest ona dość przewidywalna, szczególnie do pewnego poziomu. Około połowy punktów maturalnych można zdobyć za naprawdę konkretną, ścisłą liczbę zadań, które powtarzają się po prostu z arkusza na arkusz. Pozostałe zadania faktycznie też stanowią pewną pulę. Ona jest dużo szersza. Trzeba mieć dużo większą wiedzę, kilka razy większą wiedzę niż na ten poziom około połowy punktów. Niemniej jednak wciąż jest to skończona ilość zagadnień. Oczywiście wynika ona z wymagań egzaminacyjnych i zadań, które pojawiają się na przestrzeni ostatnich 5, 10, nawet 15 lat.
0: Jest taka teoria, że dzisiaj każdego da się nauczyć matematyki. Trochę o tym dzisiaj rozmawialiśmy, ale czy miałeś taki przypadek, że ktoś przyszedł i doszedłeś do wniosku, że jednak to nie jest prawda i nie każdego można matematyki nauczyć?
3: Jeżeli mówimy o poziomie zdawania matury z matematyki podstawowej, pokusiłbym się o stwierdzenie, że można nauczyć każdego. Ręki sobie nie dam uciąć, bo być może by zdarzyła się osoba, której by nie dało się z jakiegoś powodu nauczyć. Niemniej jednak moje doświadczenie wskazuje, że na poziom zdam maturę jest w stanie nauczyć się każdy. Miałem różne przypadki, w tym takie, gdzie osoba miała na przykład zagrożenia z matematyki przez całą szkołę podstawową i średnią, a i tak tą maturę zdawała po zajęciach, więc jest to, myślę, możliwe w prawie każdym przypadku.
0: Rafale, co byś powiedział tym, którzy już teraz trzęsą się, bo jutro będą musieli rano wstać, iść i zdawać maturę z matmy?
3: Myślę, że powiedziałbym, że każdy z nich, każdy maturzysta, który jutro zdaje tą maturę, wie, że jest ona do zdania, jest schematyczna i dadzą sobie radę na pewno, więc głowa do góry. Trzymam mocno kciuki za maturzystów, wielu z nich na pewno też i obserwuje ambiterstwo, obserwuje mnie, więc też czekam na informacje od was i trzymam mocno za was kciuki, rozwalicie to.
0: My też się dołączamy do tych życzeń, a był to Rafał Okrągły, który zajmuje się pomaganiem uczniom w osiąganiu wysokich wyników z matury z matematyki rozszerzonej. Ambitersi, bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję również i powodzenia.
0: I jak najlepszych wyników dla twoich uczniów. Tego też życzę.
3: Dziękuję również. Przekazuję natychmiast.
1: Pogadajmy. 22 645 2100.

0: właśnie opowiadam Damianowi, że jak chodziłem do liceum i miałem zajęcia z niemieckiego, to mogłem mieć wyższą ocenę tylko na dwa sposoby. Mogłem albo nauczyć się tekstu, jednego z tekstów piosenek grupy Rammstein, albo 10 przykazań, bo nasza pani od niemieckiego miała dwie pasje. Z jednej strony była to religia, a z drugiej Rammstein.
1: Genialny, naprawdę genialny.
0: Z ofu mówisz, musisz głośno krzyczeć teraz do mojego mikrofonu, a teraz do swojego.
2: O, jest, już jest. Widzisz? Ale to genialne, naprawdę. I nauczyłeś się Rammsteina czy 10 przykazań?
0: Słuchałem muzyki Rammsteina i uczyłem się 10 przykazań, ale pamiętam tylko jedno przykazanie. Du sollst nicht töten.
2: Oho.
0: Nie pamiętam, które to nawet.
2: No widzisz, ja maturę zdawałem z języka polskiego i z języka rosyjskiego. No i było to już jakiś czas temu, więc... Współczuję dzisiaj młodym osobom, które no, przeżywają ten stres głównie.
0: I to jeszcze matematykę jutro muszą zdawać.
2: No.
0: Chociaż może my to tak za bardzo demonizujemy, a prawda jest zupełnie inna.
2: Zdacie, będzie super.
0: Trzymamy kciuki.
2: Tak.
0: Tym bardziej, że wcześniej możecie się wyluzować, na przykład słuchając audycji Damiana.
2: Zapraszam.
0: O 18.
2: O 18. No, odwiedzi nas w pierwszej godzinie formacja Sunbeard z nową płytą zatytułowaną Świetnie, więc idealnie się składa. Bardzo pozytywne piosenki na tym albumie się znalazły. Będziemy ich słuchali i rozmawiali z chłopakami, a po godzinie 19 odwiedzi nas Chris Korczak z Akademii Joy Studio i porozmawiamy o bezpłatnym programie edukacyjno-mentoringowym dla młodych artystów. Między innymi w tej edycji wykładowcami będą Daria ze Śląska czy Chris Wachowiak. Chris Wachowiak to znakomity menadżer, a także promotor muzyki, człowiek, który też organizuje duży festiwal, więc warto posłuchać. Tutaj w stronę mówię młodych twórców, bo z pewnością dużo ciekawych rzeczy nam dziś opowie Chris.
0: To teraz odłóżcie te książki. To już jest za późno. Już wszystko umiecie. Lepiej odpalić czwórkę i posłuchać. Będzie głośno i Damiana Sikorskiego.
2: Książki pod poduszki.
0: A, no tak. Wtedy wiedza przenika od razu bezpośrednio do mózgu. Jest to na pewno udowodnione naukowo. A my dziękujemy wam za ostatnie dwie godziny. Magda Żelazowska, Krzysiek Sagan, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia. Cześć.
3: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Zdych kredki, przestawiam czas znów na letni.
1: OTZ, Jan Bryndal, TVW, Gestiulka.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.
6: Czwórka.
7: Czwórka.
6: Rap, gra.
7: Gra, rap, gra. Rap, gra.
6: Rap, gra.

0: Na zegarach 18, tu Czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Na południu, a także południowym wschodzie, miejscami w centrum, dziś przyjemne, leciutkie zachmurzenie. Zupełnie inaczej jest na północy i na zachodzie. Tam chmury, też trochę popadało i przelotne opady deszczu jeszcze dziś wystąpią. A jeśli chodzi o temperatury, to jest całkiem przyjemnie, bo na północnym zachodzie, a także w kotlinach górskich około 20 stopni Celsjusza. Natomiast cieplej jest w rejonach południowo-wschodnich, a także w centrum. W tej chwili 25 stopni, najchłodniej nad morzem, do 13 stopni.
1: Autopromocja.
2: W każdy wtorek od 10 zapraszam na poranną rezydencję. Audycję bez absolutnie żadnych stylistycznych ograniczeń. Przez 2 godziny gram wszystko, co lubię, płynnie przechodząc od klasyków klubowych, house, disco i breakbeatu po drum and bass. To także ukłon w stronę oldschoolowego hip-hopu, trip-hopu, klimatów balearyckich i indie popu. Zapraszam na tę eklektyczną muzyczną podróż w środku tygodnia. Norbert Bożyn, DJ Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Przepiękna nowość od Kingi i Mielcarek, utwór Zuchwale, a z Kingą jeszcze w maju spotkamy się w radiowej czwórce. 7 minut po 18.
1: Będzie głośno.
0: Zdecydowanie i to przez najbliższe 2 godziny. Damian Sikorski, witam, tu radiowa czwórka. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji Będzie głośno, jak w każdy poniedziałek od 18 do 20. Czekałem na to spotkanie, cieszę się bardzo. Już za moment Sonberdzi w radiowej czwórce ze swoim najnowszym albumem zatytułowanym Świetnie. Porozmawiamy, posłuchamy wielu kompozycji. Nie będę sięgał, od razu wam mówię, po te starsze. Będzie grany dziś tylko najnowszy album. To już za chwilę. A po 19 zapraszam na spotkanie z Chrisem Korczakiem z Akademii Joy Studio. Porozmawiamy o bezpłatnym programie edukacyjno-mentoringowym dla młodych artystów, producentów i osób, które chcą świadomie rozwijać swoją karierę w branży muzycznej. Tymczasem nowość od formacji Seth Smiles, Lustro.

0: Świetnie. Tytułowy numer na antenie radiowej czwórki od formacji Sunbeard. A z nami już są przedstawiciele Dawid Mędrzak i Tomek Kurowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Damianie. Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę z tego spotkania. Świetnie, naprawdę świetnie, świetnie.
1: My również lubimy bardzo do ciebie wracać i zawsze te nasze rozmowy są takie, że my je ciepło wspominamy. Nawet całkiem niedawno sobie przypominałem rozmowę chyba przy okazji na epki, gdzie byłem u ciebie sam i tak sobie myślę, kurczę, to był naprawdę dobry wywiad.
0: A bardzo mi miło, no to kontynuujmy. Niech dzisiaj też będzie miło i świetnie. Właśnie zastanawiam się nad albumem, właśnie nad tytułem, bo świetnie brzmi jak deklaracja, trochę przewrotna, trochę ironiczna i co naprawdę kryje się za tym tytułem?
1: No właśnie dobrze to ująłeś, bo jest to chyba taka nasza, powiedzmy, gra, sam jakby singiel Świetnie ma trochę taką ironiczną, generalnie w naszym takim żargonie zespołowym to jest takie, wiesz, świetnie. Jakby ekstra, no super pewnie. Więc sam tytuł dość mocno nawiązuje do naszej komunikacji i tak, jest to ironiczne, no bo sam jakby album zawiera dużo treści, która może się zastanawiać, czy aby na pewno tak świetnie.
0: Zastanawiam się też nad tym, bo sporą przerwę mieliście, prawda? Ale to też nie była taka przerwa spowodowana tym, że leżeliście i nic nie robiliście, tylko cały czas szukaliście siebie na nowo. W zasadzie tworzyliście od nowa band, ale przetrwaliście i gracie i wydaliście naprawdę świetny album. I mówicie też wprost, że jest to bardzo dojrzały materiał, prawda? Co słychać? W którym momencie poczuliście, że to już jest to i możecie wyjść z tym?
2: W tym momencie, w którym trzecie nasze demo wyrzuciliśmy do śmietnika i zaczęliśmy składać tą płytę właśnie, którą masz w rękach. To był właśnie ten moment.
0: Ile piosenek trafiło do śmietnika?
2: No, pewnie z 40.
1: No, coś takiego. Natomiast tutaj jeszcze dodam, że sam fakt jakby jak robienia tego materiału, to było dla nas dość duża frajda. Jest tam dużo piosenek, które na przykład zapoczątkowałem ja i Tomek. Bo są piosenki, które zapoczątkował Tomek z Maćkiem. I wiesz, to było coś takiego, że jakby sam chyba singiel Elwira, pierwszy singiel w ogóle z tego wydawnictwa, którym promowaliśmy, powstał dość w taki zabawny sposób, bo to tak naprawdę koncepcja na tę piosenkę stworzył Tomek z Maćkiem i mieli pomysł, że jakby zróbmy. A ja jak to słyszałem, to myślę, nie no, to jest totalnie ekstra, więc jak zacząłem bawić się gitarami, też wtedy zespół miał taką dość mocną transformację wewnętrzną, więc dla mnie to była nowa rola i właściwie po pierwszym podejściu do tej piosenki, gdzie jeszcze jakby forma nie była jakby zamknięta, wiedzieliśmy, że to na przykład musi się już znaleźć na drugim albumie.
0: Jesteś dzisiaj lepszym gitarzystą?
1: Wiesz co, no od tego mnie, którego poznałeś kiedyś, to na pewno, bo dość dużo...
2: Ma więcej gitar niż wtedy, więc na pewno jest lepszy.
1: Tak, mam więcej gitar, mam no inny warsztat też, jakby inne podejście do samego komponowania i samej gitary, wiesz, wtedy był Kamil i Kamil robił kapitalną robotę, no i też jakby nasze brzmienie naszego zespołu to w dużej mierze jest gitara, więc dzierżąc jakby to brzemię na sobie, postanowiłem podejść do tego tematu bardzo konsekwentnie.
0: Ale koncertowo macie świetnego gitarzystę.
1: No tak jest, Stefana. Można było poznać Stefana w Terrific Sunday, czy w zespole Muchy. Stefana oczywiście pozdrawiamy i jakby koncertowo jest kapitalny, więc jest to świetne uzupełnienie. Natomiast no, my jako zespół w tej formie, w jakiej jesteśmy, to jesteśmy cały czas jako trio.
0: Tak, ale zastanawiam się jeszcze, czy na tym albumie jest utwór, który najlepiej symbolizuje ten nowy etap?
2: No wydaje mi się, że to ten singiel tytułowy. On Świetnie. Chyba jest właśnie taki najbardziej przewrotny, ironiczny.
0: No, gdybym ja miał typować, to tak. To właśnie ten numer, ale no wiadomo, nie siedzę wewnątrz bandu i nie wiem, w którym momencie przyszło takie kliknięcie, że stwierdziliście, no to jest właśnie ten kawałek, który jest idealną wizytówką tego albumu.
1: Wiesz co, ja myślę, że tak naprawdę do każdej z tych piosenek moglibyśmy przytoczyć jakąś anegdotkę. Dla mnie osobiście takim kliknięciem na pewno był utwór Ten sam film, gdzie właśnie zapodałem Tomkowi główny motyw gitarowy i wiedzieliśmy, że też chcemy to zrobić. Usiedliśmy w dwójkę na salce i tak naprawdę piosenka w takiej formie, w jaką ją zapoczątkowaliśmy, została do teraz. Więc to było dla nas coś takiego, że to po prostu klikało. I utwór Świetnie jest właśnie czymś takim, co Daniel wspominał, Walczak, nasz producent, że ten utwór będzie, zobaczycie, że on będzie mocny, jak będzie miał tekst.
0: Pamiętam, gdy byliście w radiowej czwórce jeszcze przed nagraniem tego albumu i rozmawialiśmy sobie na korytarzu już poza anteną i pytaliście mnie, co myślisz o tym, żeby Daniel Walczak był naszym producentem? Ja wtedy wam powiedziałem, że to jest strzał w dziesiątkę.
1: No i chyba był.
0: No, zdecydowanie. Ja później, jak wyjechaliście do Gdańska nagrywać płytę i obserwowałem was na Instagramie, to z tych krótkich filmików czułem chemię między wami. Mówię, tak, tam kliknęło. To jest właśnie idealne miejsce i idealny człowiek do stworzenia wspólnego albumu.
1: No, tak. To jest esencja w byciu zespołem tak naprawdę, więc fajnie, fajnie, że Daniel dołączył do tego etapu, gdzie tak naprawdę no, potrzebowaliśmy takiego wsparcia producenckiego.
0: No, myślę, że trochę musiał być waszym takim nie tyle co tatą, ale nawet i psychologiem zespołowym.
2: Zdecydowanie, tak. Myślę, że jako psycholog, jako psycholog odegrał też bardzo dużą rolę. Zresztą jest tam wypisane w podziękowaniach. To jest pierwszym nazwiskiem tam wypisanym i jakby on jest
0: taką faktycznie
2: osobą, bez której raczej ta płyta by nie powstała.
0: Bez ciebie nigdy nie nagralibyśmy tej płyty. Dziękujemy za całą wiarę i nadzieję.
1: Ogólnie
0: cały
1: sztab ludzi, z którymi, dzięki którym tak naprawdę ta płyta powstała, to było dla nas jakby też gigantyczne wyróżnienie. Bo i za zarówno jakby współprace takie artystyczne, jak i też współprace organizacyjne, no to były rzeczy dopięte na bardzo wysoki, taki bym powiedział, na bardzo wysoki ostatni guzik, więc to bardzo też dziękujemy, bo tak naprawdę no ta droga za nami jest długa i kręta i też jakby zespół wraca teraz w takiej formie no moim zdaniem bardzo też ciekawej i zupełnie innej niż kiedykolwiek. No więc jesteśmy gotowi i jak kiedyś właśnie byliśmy głodni, tak teraz jesteśmy świetni.
0: No dobrze, posłuchajmy kolejnej kompozycji. Od strony graficznej w ogóle też świetnie wygląda ta płyta. Bardzo mi się podoba. Martwi mnie jednak to, że próbuję podziękowania przeczytać i wzrok już nie ten.
1: Może kwestia światła.
0: Może tak. Spadam stąd. Sunbeard na antenie radiowej czwórki.

0: Jestem w ogóle fanem przejścia tutaj na perkusji. To jest takie czaderskie. W utworze Spadam Stąd, Sunbeard w Radiowej Czwórce. Dawid Mędrzak i Tomek Kurowski są z nami. Pozdrowienia dla Maćka, bo naprawdę tutaj bęben jest tak wbity wzorcowo.
1: Tak, zdecydowanie. Ja też mam sentyment, znaczy sentyment. Mam taką słabość do przejścia perkusyjnego w utworze 34-300. Tam przed drugim, jakby jest drugi refren, jest takie zwolnienie, chwilowe wyciszenie i tam jest właśnie też takie przejście, że zawsze jak to słyszę, nawet jak graliśmy teraz jakieś koncerty, to mam takie, okej, teraz jest moment Maćka.
0: Znaczy w ogóle bardzo muzyczna jest ta płyta, zagrana na żywo, zagrana na instrumentach, która pokazuje ogromny progres zespołu, bo gdy sięgam sobie pamięcią do waszych pierwszych utworów, do pierwszej płyty, to pod wieloma względami po prostu rozwinęliście się i to słychać, i to jest ogromny plus tego, że jednak wracacie po latach z nowym albumem i nie ma czegoś takiego, że no w sumie podobne do pierwszej płyty, to jest zupełnie nowy band i brzmicie bardzo świeżo, bardzo nowocześnie też, jak patrząc na to, że to jest gitarowa muzyka, a wielu twierdzi, że no, trudno coś zmienić w gitarowej muzyce, ale jednak no, macie taki swój znak jakości, więc bardzo mi się to podoba.
1: To bardzo, bardzo miło, że tak mówisz i też przyznam szczerze, że dość bardzo nam na tym zależy. Znaczy dość bardzo, no nie dość bardzo, właśnie bardzo nam na tym zależy i jest to coś, co chcemy jakby kultywować w naszym zespole, żeby jednak łączyć muzykę gitarową z takim dużym szacunkiem do tego całego gatunku, natomiast też uwspółcześniać ją różnymi brzmieniami, bo tak naprawdę, no wiesz, kiedyś spotkałem się z takim zdaniem, że wszystko już zrobili Stonesi czy Beatlesi, no ale jakby dlaczego nie próbować?
0: W sensie, no jasne.
1: No to na tym polega piękno muzyki.
2: My też tak w sumie ostatnio z Maćkiem rozmawialiśmy na temat tej naszej pierwszej płyty, to tak patrząc z perspektywy czasu, ona wcale nie była aż tak bardzo gitarowa, jak ją pamiętamy. Na pewno ta druga jest bardziej i na pewno chcemy się w tym kierunku bardziej zdecydowanie kierować, żeby było gitarowo.
0: W ogóle jak z wami rozmawiam, jak już zapowiadaliście ten album i wychodziły pierwsze single i dzisiaj jak rozmawiamy o krążku zatytułowanym Świetnie, to mam takie wrażenie, że jest bardzo dużo szczerości i w muzyce, i w tym, co dzisiaj mówicie, jakbyście przeszli naprawdę dosłownie jakąś terapię.
1: No może tak było. No generalnie my na szczerość zawsze stawialiśmy.
0: I ja nie mówię, że kiedyś nie było tej szczerości, ale no tutaj jednak może dużo więcej też dojrzałości jest. Znaczy często jest tak bardzo szczerze.
1: Znaczy ja powiem tak z mojej perspektywy, że ta szczerość, jest jakby samo to, że jakby to podkreślasz, to ja się z tobą zdecydowanie zgadzam, bo uważam, że my zarówno pod kątem tekstowym, jak i kompozycyjnym staliśmy się dużo bardziej odważni. W sensie są na tej płycie teksty, których nie napisałbym nigdy wcześniej. W sensie bałbym się wyrazić jakieś opinie, wyrazić jakieś swoje przemyślenia. Jest to piosenka tytułowa, jest to utwór, myślę, że zarówno dla mnie, jak i dla Tomka, Mija Miłość. To było nasze katarzis tekstowe i to był moment, w którym, wiesz, jakby jako tekściarz czujesz się trochę, jakbyś brodził i byłbyś w takim mule, gdzie naprawdę nie wiesz, jak z tego wyjść. No i właśnie my się wspólnie jakby w dwójkę wyszarpaliśmy za fraki z tego mułu i przyznam szczerze, że jakby ostatnio chyba o tym mówiłem, nie pamiętam przy jakiej okazji, ale jeżeli kiedykolwiek miałbym nie napisać już lepszego tekstu, jako ja, jako tekściarz, no to zdecydowanie się uśmiechnę, kiedy to będzie moje maksimum, bo jestem bardzo zadowolony z tego tekstu.
0: No teksty są takie, że spokojnie można sobie otworzyć książeczkę płyty i je po prostu poczytać i poznać kilka fajnych historii, nawet nie słuchając tego albumu. No, dobre, mądre teksty i zastanawiam się właśnie, co konkretnie zmieniło się w waszym podejściu do pisania jak i tekstów i komponowania, no bo jest tutaj zmiana dość duża.
1: Myślę, że pod kątem tekstów, może ja się wypowiem, a Tomkowi zostawię część muzyczną. Na pewno były to współprace z ludźmi, bo była Agata Trafalska, z którą też wydaliśmy jakby piosenkę niezależną w innym czasie, gdzie dla mnie to też było takie zderzenie. Wcześniej jakby w historii zespołu był jakiś taki opór wewnętrzny i we mnie, i w chłopakach, żeby dopuszczać jakby osoby, które nie są nami.
0: Zewnątrz.
1: Tak, natomiast to był taki punkt przełomowy, który jakby mi osobiście bardzo dużo dał. No a jakby wszystko to spięła i jakby tak scaliła Karolina Kozak, z którą jakby współpracowałem jako tekściarz na tej płycie.
0: Karolina ma adekwatne nazwisko.
1: No, kozacko, więc, więc zdecydowanie. I to było coś, co dość mocno mnie wyzwoliło. Też jakby sama ta epka, do której tak jeszcze szybko nawiążę, to też był taki moment, jak powstał jeden z utworów, nazywał się Wyrwij mi serce.
0: I dobry utwór.
1: To był też taki moment, wiesz, napisałem ten tekst w nocy, i miałem okej, w sensie ja mogę to robić, w sensie to jest super i to było dla mnie takie oczyszczające i pozwoliło mi znowu w siebie uwierzyć.
0: No a muzycznie, tak, Tomek, co tam się zmieniło?
2: Kompozycyjnie tak się zmieniło to, że w zasadzie każdy z nas zaczął myśleć bardziej o piosence, a nie o swojej partii, więc to dało chyba najwięcej, bo są sytuacje, w których ja, znaczy nie nagrałem, bo Dawid nagrywał je w studiu, ale wymyśliłem jakieś gitary. Są sytuacje, w których Maciek wymyślił gitary, w których Dawid robił bas i tak dalej. Po prostu się powymienialiśmy, więc to myślę, że też bardzo dużo dobrego przyniosło.
0: I to słychać chociażby w utworze Zadzwoń do mnie. Posłuchamy teraz w radiowej czwórce. Formacja Soundbeard jest z nami.

0: Zadzwoń do mnie. Soundbeat w radiowej czwórce i dziś chłopaki są z nami, przedstawiciele grupy. W sumie brakuje tylko jednej osoby, tak żeby w pełni porozmawiać. Jest z nami Dawid i Tomek. Maćko pozdrawiamy oczywiście i każdą osobę, która przyczyniła się do tego, że ten album powstał, a na pewno ta lista jest bardzo, bardzo długa.
1: Tak jest.
0: Klimat Gdańska też pomógł w nagrywaniu tej płyty?
2: No, myślę, że pomógł, aczkolwiek nie wiem, czy to jest taki klimat Gdańska fajny, jak można sobie wyobrazić, bo my tam byliśmy w styczniu, więc my zaczynaliśmy nagrywki od godziny 10, kończyliśmy je o 18, więc słońca raczej nie widzieliśmy.
0: No raczej nie.
2: Byliśmy na molo ze dwa razy, ale tak wiało, że nie byliśmy na nim dłużej niż 2 minuty. Więc no, to jakiś wpływ miało, ale czy dobry, czy zły.
0: No zapytałem o Gdańsk, bo nawet okładka jest taka morska.
1: Tak, ja właśnie chciałem też o tej układce powiedzieć, natomiast jeszcze tutaj dodam, sam klimat Gdańska, to wiesz, może nie zażyliśmy miasta, natomiast niewątpliwie klimat to robiło studio, jak i nasze wieczory wspólne, wiesz, zespół zamknięty w mieszkaniu, PlayStation, FIFA i po prostu każdy wieczór jakiś turniej, wiesz, żeby jak najbardziej drugiemu naklepać po prostu w gierce, a dzień później do studia i nagrywamy i robimy kolejny numer. Więc to zdecydowanie pomogło. Natomiast okładka, fajnie, że do niej nawiązałeś, bo to jest dość mocno symboliczna sprawa. Mianowicie będąc na plaży któregoś, mieliśmy taki jeden dzień, w trakcie którego robiliśmy materiały pod socjale, pod jakby oprawę i znaleźliśmy właśnie taki czerwony statek plastikowy jako zabawkę dziecięcą, którą przyniosło jakby morze. No i właśnie wzięliśmy sobie ten stateczek do studia i on sobie tak stał na jednym z monitorów odsłuchowych w reżyserce i sobie tak z nami stał i stał, no i trafił na okładkę jako symbol po prostu tego wszystkiego.
0: A u kogo jest teraz ten statek? Został w studiu, czy...?
2: U mnie w pedalboardzie leży aktualnie. Okay.
1: Tak, jeździ sobie
0: żeby
1: z nami.
0: Żebyś się nie pomylił, kiedyś tam butem
2: nie popsuł. Nie. Właśnie zastanawiamy się, co się stanie, jak my zgubimy tą łódkę, albo jak ona się zepsuje. Właśnie nie wiemy, co zrobić.
1: Musimy ją po prostu przykleić i
0: napiszecie o tę piosenkę. No.
1: No. O. Będziemy robić szanty.
0: A dzisiaj jesteście bardziej zespołem emocji czy świadomej konstrukcji?
1: Myślę, że trochę takie 50-50. Bo jakby będziemy robić szanty.
0: A dzisiaj jesteście bardziej zespołem emocji czy świadomej konstrukcji?
1: Myślę, że trochę takie 50-50. Bo jakby wszystko robimy świadomie, natomiast...

0: bo znamy swoje mocne i znamy swoje słabe strony, więc wiemy, jak ktoś może zareagować na daną rzecz, więc też umiemy po prostu ze sobą rozmawiać.
1: No i to jest piękne.
0: No, jesteśmy po terapii, jak wspomniałeś.
1: No tak. U Daniela.
0: Tak, tak.
1: Tematy rozstań, zauroczenia, ale też takich wspomnień są poruszane na tym krążku i tu bardziej do ciebie pytanie, Dawid, czy któryś z tych wątków był szczególnie trudny do opowiedzenia?
0: Z tych wszystkich tekstów myślę, że najtrudniejsze było Świetnie i najtrudniejsze była Mija miłość. To był, i może, być może Labirynt, chociaż z Labiryntem mam bardziej takie wspomnienie. Generalnie dla mnie ta płyta jest trochę jak taki omen, gdzieś to już wspominałem w jakichś wcześniejszych rozmowach, natomiast dużo z tych tekstów powstało zanim jakby stały się rzeczywiste. Mianowicie to były jakieś, powiedzmy, wyobrażenia, też jakby historie zaczerpnięte i w pewnym momencie stałem się bohaterem tych tekstów, tak jakbym sam na siebie po prostu kręcił bata i te teksty są dla mnie dość mocno osobiste i były trudne. Nawet w momencie, w którym już je nagrywałem, to trochę bałem się. Natomiast ja bardzo długo się bałem i postanowiłem się już nie bać. Generalnie mam dość szalony rok, więc jakby niczego nie żałuję i cieszę się, że udało mi się wylać z siebie po prostu takie emocje i jakby takie mięso, że tak to nazwę, dzięki czemu te piosenki takie są i mają swój ładunek. Pamiętam też, jak właśnie Świetnie powstało, gdzieś tam nawiązywałem, że Daniel mówił, że poczekajcie, jak będzie miał tekst. Napisaliśmy ten tekst z Karoliną, okraszyliśmy go właśnie całą tą otoczką i pokazałem ten numer wtedy. Dostaliśmy go jakby tak w takiej parce, że nasz menadżer Grzegorz i chłopaki i Grzesiek sobie to włączył na takim czerwonym JBL-u. Siedziałem u niego wtedy na chacie, bo gdzieś szliśmy na jakąś kawę, włączył, mówi: kurczę, Dawid, ale to jest ładny numer. To jest ładny numer. Więc jakby cieszę
1: lubię
0: się, że...
1: Lubię określenie w ogóle ładny numer.
0: Tak, ale...
1: Super to jest określenie.
0: Ale to, wiesz, to była szczera reakcja i wtedy było coś takiego, że no spoko, warto było. Więc to myślę, że dużo jest tych piosen, w tych piosenkach takich naszych emocji i doświadczeń. No, są też mityczne opowieści o niektórych tekstach, właśnie Mija miłość, ale to nie mówimy. To jest nasz sekret, bo to po prostu wypruliśmy z siebie totalnie.
2: Tak, ale no wykrakaliśmy trochę tekstami.
0: Tak, no trzeba ponieść odpowiedzialność za to, co się pisze.
1: No my, to prawda, ale my teraz posłuchamy kompozycji, która... była jednym z pierwszych singli, albo chyba nawet pierwszym, Elvira, prawda?
0: Tak.
1: To był pierwszy singiel zapowiadający album.
0: Tak jest.
1: No to posłuchajmy. Elvira w radiowej czwórce.

0: Elwira i Sunbeard w radiowej czwórce z albumu Świetnie. Dziś z nami jest Dawid Mędrzak i Tomek Kurowski. Rozmawiamy o tej płycie. Za każdym razem, gdy słyszę ten utwór, ale w zasadzie nie tylko ten z albumu Świetnie, to myślę sobie, no woda na młyn do grania na koncertach.
1: No, to jest taki numer, że gdybym był w jakiejś szkole średniej, bym go usłyszał, to bym sobie pewnie koszulkę tego zespołu kupił.
0: Aj, właśnie.
2: Tak, no zdecydowanie te... No my też od zawsze, nie ukrywając tutaj, no my jesteśmy dobrze w koncerty i zdecydowanie te takie numery bardziej energiczne bardzo dobrze nam wychodzą. Te mniej energicznie również nam bardzo dobrze wychodzą.
0: Świetnie.
2: Także się polecamy generalnie, będziemy grać.
0: Ja też was polecam. A byłem na wielu waszych koncertach i za każdym razem było świetnie.
1: No jakby scena daje te ekspresje.
0: No jasne, przecież to jest... Paliwo rakietowe.
1: Jest paliwo, zwłaszcza jak się jest z zespołem gitarowym, gdzie można po prostu pozwolić sobie na ten upust emocji, który jest zawarty w tych piosenkach. Też, wiesz, pojawia się ekspresja, są ludzie, jakby to wspólne przeżywanie tego momentu i to jest coś niezwykłego i właśnie fajnie, bo ta płyta, myślę, że jest bardzo koncertowa.
0: A pierwsze koncerty już za wami.
1: Tak, był koncert przedpremierowy i był koncert premierowy. No i zobaczymy, co czas przyniesie. Już część jest ogłoszonych, część będziemy ogłaszać. Pewnie jesienią pojedziemy w trasę do klubów i to jest chyba najbardziej ekscytująca rzecz na świecie, bo kluby są właśnie fajne, kiedy jesteś tak blisko z fanami.
0: To prawda, chociaż ostatnio, poczekajcie, kto to mówił w audycji? Kuba Badach, jak z Polucjantami po latach ruszyli w trasę klubową i mówił, to było najlepsze.
1: No,
0: to było najlepsze i to też w klubie jest fajne to, że ludzie przychodzą na te koncerty, ale przy barze dzieje się inny świat. Tam są inne problemy. Czy dwie kostki lodu, czy trzy?
1: No,
0: koncert tak. Koncertem, ale też ludzie mają tam w tych salach swoje problemy, inne.
1: No, to prawda.
2: Teraz też Jack White gra taką trasę międzynarodową, w której właśnie gra takie kluby raczej mniejsze. W Warszawie gra na przykład w Stodole. Niestety się nie dopchałem, bo oczywiście tych biletów tam za dużo nie ma, ale
0: no tak.
2: Tak, no zdecydowanie ta intymność, którą dają koncerty klubowe, jest świetna.
0: Mam nadzieję, że na kolejną płytę nie będziecie nam kazali czekać 6 lat.
1: Nie, na pewno nie. To możemy już zadeklarować, że zdecydowanie nie każemy czekać tylu lat.
2: Nie ma szans.
0: Przy kolejnym albumie też będziecie tacy otwarci na współpracę z innymi muzykami, tekściarzami?
1: Tak, bo jest to bardzo wartościowe i tylko i wyłącznie działa na naszą korzyść jako też jakby ludzi i zarówno pod kątem jakby personalnym, jak i też takiego doświadczenia, jeśli chodzi o tworzenie sztuki, więc warto współpracować z innymi, uczyć się i jakby to jest coś, czego po prostu czas nam nie odbierze.
0: Ja czekam na wasze koncerty, wręcz nie mogę się doczekać, bo to są świetne przeżycia, usłyszeć ten materiał na żywo, tym bardziej, że macie coś takiego w sobie, że każdy koncert jest mimo wszystko inny, gracie te same piosenki, ale za każdym razem macie jakąś inną energię w sobie na scenie. Więc jeśli ktoś z was jeszcze nigdy nie był na koncercie formacji Sunbeard, to naprawdę warto, bo to są dwa różne światy w ogóle, album i to, co się dzieje na live'ie.
1: Bardzo miło, dziękujemy.
0: Do zobaczenia w takim razie, chłopaki. Ten sam film będzie na koniec naszego spotkania. Dawid Mędrzak i Tomek Kurowski byli z nami. Pozdrowienia dla Maćka oczywiście.
1: Tak jest, pozdrawiamy wszystkich.
0: Świetne przejście na bębnach, bardzo dobre. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia, dzięki.

Ten sam film i formacja Sunbeard z najnowszego albumu zatytułowanego Świetnie. Dawid Mędrzak i Tomek Kurowski odwiedzili dziś radiową czwórkę, by opowiedzieć o tym krążku. 2016 rok. Wtedy przyjechali pierwszy raz do radiowej czwórki. Dla mnie osobiście to było ogromne odkrycie w audycji Będzie Głośno tego zespołu, który grał wtedy fantastycznie, miał taką w sobie młodzieńczą energię i taką miłość do muzyki. Pewniakiem było to, że jeden z pierwszych koncertów w ramach Będzie Głośno będzie właśnie tej formacji. Zagrali wtedy fantastycznie, dzisiaj są na zupełnie innym etapie, co czuć i taki ogromny rozwój tego bandu, któremu kibicuję od samego początku i myślę, że teraz będą dostarczali nam tylko dużo, dużo dobrej muzyki. A przypominam wam, że po godzinie 19:00, już w sumie za chwilę, będziemy rozmawiali o Akademii Joy Studio. Chris Korczak odwiedzi studio radiowej czwórki.

0: Reklama. Bo w Media
1: Ekspert taniej masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
0: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Po reklamie.
5: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Na zegarach 19 to czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No, temperatury cały czas nas rozpieszczają, jest cieplutko, do 20 stopni w tej chwili na zachodzie kraju, a także w kotlinach górskich, w centrum, a także na południowym wschodzie. Cały czas ciepło, ponad 20 stopni. Najchłodniej dziś nad morzem, tam nawet 13 stopni Celsjusza. Na wschodzie, a także na południu mamy spore zachmurzenie. Zupełnie inaczej jest na północy i zachodzie. Tam chmury i trochę deszczu.
1: Autopromocja.
2: Strzała, z tej strony Kosma Król. W poniedziałki o 20.00 prowadzę audycję pod tytułem Truskuloza. I w tej audycji gadam o rapie, hip-hopie, wersach, rymowaniu, wszystkich jakichś technikaliach, które są związane z rapem. Jaram się techniką, jaram się flow, jaram się bitami, jaram się trapem, jaram się boom-bapem. Generalnie gadam o rzeczach, o których nie każdy myśli, kiedy słucha tych utworów. Zapraszam do odsłuchu w poniedziałki o 20.00. Elo.
1: Autopromocja.

Dzień dobry, Warszawo. Mamy 7:30, a nad stolicą wschodzi słońce. Dziś czeka nas spokojny, pogodny dzień, a termometry pokażą około 20 stopni. Fajnie, że jesteście z nami. Jutro słyszymy się o tej samej porze.

0: Tydzień temu Jovi pojawiła się w radiowej czwórce w audycji Będzie Głośno, by zapowiedzieć swój solowy materiał, a pierwszym singlem jest właśnie Warszawa, którą usłyszeliście w radiowej czwórce. Prawie 6 minut po 19.
1: Będzie głośno.
0: Damian Sikorski, witam i zapraszam na drugą część programu do godziny 20, ale nie będę sam. Już za moment do studia dołączy Chris Korczak. Porozmawiamy o Akademii Joy Studio, o bezpłatnym programie edukacyjno-mentoringowym dla młodych artystów, producentów, także osób działających w branży muzycznej. Czym jest Akademia Joy Studio? O tym za moment Chris Korczak nam opowie, a tymczasem Przebi Śniegi i ich najnowszy singiel zatytułowany Bieg.

0: Opieszałość i Jerzy Koczur na antenie radiowej czwórki, a za tydzień, dokładnie w poniedziałek o godzinie 19 na żywo u nas opowie o swojej twórczości. A ze mną jest wcześniej zapowiadany gość Chris Korczak. Witaj!
1: Dzień dobry tobie, dzień dobry państwu.
0: O Akademii Joy Studio sobie dzisiaj porozmawiamy, o muzyce, o życiu. No zobaczymy, gdzie nas tam poniesie z tematami. Czym dokładnie jest Akademia Joy Studio i skąd wziął się pomysł na jej stworzenie?
1: No właśnie, no to może od początku. Wiesz, ja mam studio nagraniowe. Joy Studio, tak się nazywa moje studio, mieści się ono w Łodzi. Bardzo często, jak przychodzili artyści do mnie do studia, to tak do końca nie wiedzieli, co zrobić dalej. Chcieli nagrać, ale nie wiedzieli, jak dostać się na ten Spotify, jak popchnąć to wszystko dalej. I pomyślałem, dlaczego by nie zrobić po prostu jakiejś akademii. No, pogrzebałem trochę w internecie. Udało nam się stworzyć pewien program, zaprosić znajomych, ale to znajomych, którzy są topami w branży, no bo tam są naprawdę wybitni nauczyciele. Cała akademia została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
0: Że ty to zapamiętałeś.
1: Tak, ten program nazywa się Rozwój Sektorów Kreatywnych i wiesz, bez tych funduszy nie udałoby nam się to zrobić. Dzięki temu, że pozyskaliśmy, zaprosiliśmy topową kadrę, bo jest i Daria ze Śląska i menadżer Chris Wachowiak, który też zajmuje się festiwalem NADA, wspaniałe dziewczyny z Artist in Bloom, Ania Pezińska, Marek Hojda, Tamara Kamińska, pełno osób, Leon z Audio River. I oni wszyscy przez cały czas uczą tych młodych artystów, samozarządzających się artystów, jak rozwinąć skrzydła, jak działa branża, kto kim jest, o co chodzi w tym wszystkim. No i na końcu oni wszyscy opowiadają o swojej strategii przed jury.
0: Okej.
1: Które pomaga, tam nie ocenia, ono raczej pomaga, wskazuje, jak dalej iść. Więc fajnie, bo ten program ma jakby początek, środek i koniec.
0: Jak piosenka.
1: No, jest jak piosenka zdecydowanie, jak dobra
0: wstęp,
1: piosenka.
0: Zwrotkę, refren.
1: Tak, tak.
0: I pozytywne zakończenie.
1: No oczywiście, takie życzę sobie.
0: Ale fajnie, że to zrobiłeś, bo my nieraz spotykaliśmy się na festiwalach showcase'owych, ostatnio chociażby na Nexcie, gdzie mnóstwo było debiutantów. Tak. Ja pamiętam, że po koncertach często ci młodzi artyści do mnie podchodzili, pytali mnie o różne rzeczy właśnie związane z branżą muzyczną, do kogo zadzwonić, gdzie uderzyć, a do kogo powinienem napisać. I mimo to, że jest sporo inicjatyw w Polsce i programów różnych, to fajnie, że też powstają kolejne i że jest coś takiego jak Joy Studio. Dlatego mnie ciekawi, co odróżnia właśnie wasz program od innych inicjatyw, które się tworzą w branży muzycznej.
1: Bo my nie uczymy tylko produkcji muzycznej czy pisania tekstów. Mamy taki element, taki dział jest w ramach naszej jakby akademii, ale bardziej stawiamy na to, że jak ludzie mają zaplanować swoją karierę.
0: Bo strategia jest mega ważna.
1: Mega. Wszyscy myślą, że to nagle wystrzeliłeś od tak, a taka jest, to no, w ogóle wiesz, nie jest prawda.
0: Quincy Jones, jak przychodzili do niego artyści, pytał, jaki masz plan na najbliższe 5 lat.
1: No i to jest właśnie, my też właśnie uczymy budować taki plan w oparciu o to, że eksperci właśnie z różnych dziedzin będą uczyć i podpowiadać. No i na końcu ta wybrana, te wybrane dwie osoby, które mają najciekawszy ten plan, otrzymają nagrodę, nagranie u nas singla, będziemy pomagać w promocji, ale to jakby nagroda nie jest najważniejsza. Najważniejszy jest w ogóle ten proces.
0: Edukacja.
1: Dokładnie.
0: A powiedz mi, kiedy startuje ta nowa edycja?
1: Słuchaj, właśnie to jest najśmieszniejsze. Startuje już w najbliższą sobotę i to będą weekendowe zjazdy, ale rekrutacja kończy się w czwartek. I
0: czyli
1: to
0: jeszcze mogą się ludzie zgłaszać?
1: Mogą się zgłaszać.
0: A w jaki sposób mogą się zgłosić?
1: A mogą się zgłosić tak, że jak wpiszą www.joyacademy.pl, to tam jest właśnie strona internetowa. Mamy też social media, Instagram, joyacademy.pl, po prostu razem pisane. Albo jak wpiszą w Google Akademia Joy Studio,
0: To wyskoczy.
1: Jak dobrze jest tam algorytm zgrany. Chyba, że nie ma cookies, nie wiadomo jest jaki, to może być problem.
0: To w takim razie niech nam Daria ze Śląska teraz zagra. Trudno jest być sobą, skoro pojawi się również w tym roku. Genialna kompozycja. Zresztą no, ja obserwuję od początku jej solowej drogi. Ja pamiętam jeszcze jej wcześniejsze zespoły. I ta dziewczyna dużo dobrego myślę, że przekaże artystom.
1: Słuchaj, rok temu prowadziła warsztaty i były one niesamowite i w tym roku, bo to jest już druga edycja jest tej akademii i w tym roku znów poprowadzi i się bardzo cieszę, bo Daria jest najlepsza na całym świecie.
0: No i najlepsza rekomendacja. To za moment wracamy do rozmowy. Chris Korczak jest dziś z nami w czwórce. Daria ze Śląska. Trudno jest być sobą.
2: Próbuję być jak Sharon Stone.

Wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

być sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć

0: No genialna jest ta dziewczyna, Daria ze Śląska. Trudno jest być sobą, a dziś z nami w audycji Będzie Głośno jest Chris Korczak, który opowiadał o Akademii Joy Studio. I co istotne, te warsztaty, które zapowiadasz, na które można się jeszcze zgłaszać, w sumie ostatnie dni do czwartku, są bezpłatne.
1: Tak, są bezpłatne, bo właśnie dzięki temu, że właśnie pozyskaliśmy ze środki właśnie od ministra kultury w ramach tego właśnie programu Rozwój Sektorów Kreatywnych, dzięki właśnie Instytutowi Przemysłów Kreatywnych, możemy zrobić tą akademię całkowicie za darmo. I to jest bardzo ważne, że każdy ma tutaj start, nie, jakby nie masz kasy, a możesz, wiesz, musisz tylko przyjechać do Łodzi, ogarnąć sobie nocleg, ogarnąć sobie coś do wyżywienia i masz za darmo super warsztaty cały dzień i cię będziemy mega wspierać.
0: Ile trwają takie warsztaty?
1: Mamy weekendowe zjazdy, 2 zjazdy weekendowe w maju i 4 w czerwcu. Mhm. I jeszcze nie ogłosiliśmy wszystkich nauczycieli, bo mamy paru też fajnych, bardziej znanych.
0: Chowasz w szufladzie niektóre nazwiska.
1: Tak, jeszcze chowam, tak gdzieś ogłosimy parę fajnych osób, dlatego że no też po prostu nie nadążamy z tym wszystkim, a też czasami chcemy dać trochę taką niespodziankę dodatkową. Mhm. Rok temu tak zrobiliśmy z Kubą Liszko, który jest Polakiem nominowanym do Grammy, był w poprzednim roku. No i powiedzieliśmy później wszystkim, słuchajcie, mamy bonusowego nauczyciela i to był Kuba i super wykład poprowadził i chcemy w tym roku, już Kuba jest ogłoszony, ale chcemy kogoś innego jeszcze ogłosić później.
0: Byłem kiedyś na takich warsztatach tekściarskich, gdzie nagle pojawił się jako niespodzianka od tak wszedł Vito Bambino, który opowiedział też o swojej drodze i jak on pisze teksty, więc takie niespodzianki no, mają swój urok.
1: No i też właśnie w tym roku zrobimy taką niespodziankę. Jedną, dwie może nawet.
0: Co według ciebie jest dziś ważne? Talent, konsekwencja czy strategia?
1: Powiedziałeś, wszystkie trzy elementy muszą być.
0: Które są ważne?
1: Bo jakby jak nie masz, po pierwsze, strategię musisz mieć. Wszyscy mają strategię. Jakby nie ma czegoś takiego, że ktoś nagle pojawia się w talent show i robi sukces i w ogóle nie wiadomo. Nie ma czegoś takiego. Potrzebna jest strategia. Talent to jest dla mnie suma determinacji i pracy. Czyli jak bardzo jesteś zdeterminowany, jak dużo pracujesz. I konsekwencja, na pewno trzeba mieć wytrwałość i konsekwencje, bo to jest bardzo trudna, jakby w ogóle nie da się osiągnąć nic bez konsekwencji.
0: Będąc w Poznaniu, tam gdzie się spotkaliśmy ostatnio na Next Feście, podszedł do mnie młody artysta i bardzo zaskoczył mnie pytaniem. To, co powiedział do mnie, mówi: Damian, jak mam znaleźć swoją tożsamość w świecie pełnym inspiracji i porównań?
1: Mi się wydaje, że w ogóle liczy się... Ja byłem teraz na konferencji w Lizbonie i tam jest cała masa muzyki techno, nie techno, w ogóle jakby jest pełno artystów na zachodzie, którzy jakby dążą do tego, żeby zostać wyróżnionym w jakiś sposób, czy bardziej popularnym. I wszyscy powiedzieli jedno, najważniejsze jest nie właśnie wbijanie się w jakieś algorytmy, robienie muzyki pod wytwórnie, czy w ogóle wbijanie się w jakiś schemat, tylko ta właśnie unikalność, to, co każdy w nas wydaje, każdy z nas ma tak naprawdę, tylko trzeba to jakoś uwypuklić.
0: No chyba najgorsze jest to, jak artysta szuka porównań i tworzy muzykę pod kogoś.
1: Chyba wydaje mi się, że szczerze, ja tak mi się wydaje, że z kim nie rozmawiałem, z kolegów artystów i artystek, to wszyscy mówią, że się porównują. Ja też się porównuję czasami, porównuję się, a ten ma to, ten tamto, ale z drugiej strony to jest bez sensu, jakby każdy z nas jest inny, każdy z nas jest świetny i po prostu każdy z nas tworzy niesamowitą muzykę. To, że podoba się ona jednej osobie, a nie drugiej, to jest...
0: A jak myślisz, bo takie często też padają pytania w miejscach, gdzie ja się pojawiam i rozmawiam z młodymi twórcami. Na jakim etapie kariery warto zacząć myśleć o takich rzeczach jak booking, manager? No booking, manager w sumie też jest ważny. Czy manager jest potrzebny od razu na początku, na starcie młodemu artyście?
1: No właśnie, też fajnie, że o tym opowiedziałeś, właśnie tutaj wywołałeś jakby do tablicy ten temat, ponieważ jakby też jednym z elementów, dlaczego stworzyłem Akademię, jest to, że w Polsce jest bardzo mało menadżerów, bardzo mało ludzi, którzy chcą się zajmować artystami. Dlatego my stworzyliśmy tą Akademię dla artystów, tak w pierwszym rzucie myślimy o artystach samozarządzających się, żebyś ty jako artysta, czy jako twórca, DJ, raper był w stanie samemu wszystko ogarnąć, no bo nikt nie zajmie się tobą na początku, nie ma czegoś takiego, musisz sam siebie pokazać, musisz udowodnić, że ty na to zasługujesz, że to jest dla ciebie, musisz walczyć, zrobić fajną promocję, content, tylko jest bardzo dużo, nikt o tym nie mówi, ale jakby bycie artystą w dzisiejszych czasach to jest kilka funkcji naraz.
0: No tak, no okazuje się, że tworzenie muzyki to jest tam 30%, ale 70% to jest w ogóle...
1: To jest wszystko wokół.
0: Wszystko wokół, tak.
1: No, dlatego ten menadżer, wiesz, menadżer na pewno jest na jakimś etapie potrzebny, ale my staramy się pokazać, że słuchaj, na początku nie potrzebujesz menadżera, możesz wszystko zrobić samemu i nawet musisz, bo jak chcesz się przebić dalej, to nie dostrzeże cię nikt tak po prostu. Tak prawda. Świat nie wygląda jak na filmach.
0: I o tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy, a okazuje się, że Chris Korczak, który dziś jest z nami, oprócz tego, że prowadzi Joy Studio i Akademię, robisz też remiksy.
1: Robię remiksy, produkuję numery.
0: No,
1: też.
0: Ja lubię bardzo Myśliwego z Fiernalisa. Okazuje się, że ten numer zremiksowałeś i teraz go posłuchamy w radiowej czwórce. Co ty na to?
1: A mi jest bardzo miło i bardzo serdecznie pozdrawiam ciebie, Paweł. I...
0: Pozdrawiamy Pawełkę, tak. No to posłuchajmy remiksu Myśliwy.

0: No myślę, że fani muzyki klubowej teraz poczuli ogromną radość i nie spodziewali się ode mnie takiego remiksu na antenie radiowej czwórki. Chris Korczak jest z nami, to on jest odpowiedzialny za ten remiks, bo ja generalnie gram zupełnie inną muzę w swoich audycjach. Myślę, że to naprawdę mogło być zaskoczenie dla odbiorców audycji Będzie Głośno, ale super, bardzo dobry remiks.
1: Słuchaj, no to zbierz jakiś feedback od słuchaczy, jak się okaże, że jest spoko, no to, to zrobimy jakieś remiksy.
0: Jakąś woltę tutaj.
1: Tak. Jakiś rewolucyjny program.
0: No, jeden. A taki utwór, który przychodzi ci na myśl, bo wiem, że tutaj za myśliwym Swirnalista też kryje się swoja historia, że sami powiedziałeś, że to jest utwór o tobie, że utożsamiasz się z tym kawałkiem, ale miałeś jeszcze taki numer, który zremiksowałeś i no, sprawił, że poczułeś się mega dumny, że mogłeś ten numer zrobić i masz go na swoim koncie?
1: Wiesz co, robię teraz dużo takich remiksów, robię też remiksy, które dopiero wyjdą, ponieważ jeszcze drugi projekt mój z taką jeszcze szybszą, jeszcze mocniejszą muzyką z Bouncy Techno niedługo startuje i tam zrobiłem parę fajnych remiksów, takich bardzo nieoczywistych, niektórych nawet hitów z lat 90., więc sądzę, że już niedługo będę mógł to wrzucić do internetu i tam są... Na pewno żaden nie jest tak jak u Pawła, no bo u Pawła to było tak, że ja jechałem po prostu autobusem na festiwal Wisłoujście, słuchałem tego numeru i mówię, stary, to jest w ogóle najlepszy tekst na świecie, nie? To jest
0: totalnie... Znałeś wcześniej Pawła?
1: Oczywiście, znaliśmy się gdzieś tam, nawet nagraliśmy bardzo fajny numer, który też mam nadzieję, że niedługo wyjdzie, z genialnym tekstem Pawła, genialnym, i czekam cały czas, żebyśmy coś tam dokończyli, więc może dzisiejsze spotkanie to będzie taki bodziec, że zadzwonię i powiem, Paweł, przyjeżdżaj do mnie do Łodzi, może dokończymy, albo...
0: A to nie jest tak, że Paweł w ogóle z Łodzi pochodzi?
1: A tego to nie wiem, mi się wydaje, wiem, że mieszka w Warszawie.
0: Mieszka w Warszawie, ale...
1: Ja go pamiętam, jak z Poznania był.
0: Okej.
1: Okay. Mieszkał w Poznaniu.
0: A ja właśnie coś tak kojarzę bardziej z Łodzią. Możliwe, że tu i tu mieszka. No, w sumie jest to możliwe. No.
1: Musisz go zaprosić, wypytać.
0: Może... No, gościłem Pawła nie raz, ale pewnie jeszcze nie raz się tutaj spotkamy w radiowej czwórce i porozmawiamy. A tymczasem wracając do Akademii Joy Studio. Jak wygląda właśnie rekrutacja? Na co zwracacie uwagę? No bo pewnie tych zgłoszeń dostajecie całą masę. Co jest dla was istotne, żeby akurat tego uczestnika wybrać do Akademii Joy Studio?
1: To jest dobre pytanie, ponieważ widzisz, ja na przykład osobiście nie wybieram, jest specjalna osoba od tego, która jest taka trochę z boku całej branży i ona patrzy po prostu na to, co tam opowiesz o sobie. Wiesz, na pewno patrzymy na to, czy artysta, wiesz, jak działa. Dziś to jesteś w stanie wywnioskować, czytając jego bio, gdzie, wiesz, jakie miał sukcesy, czy nie. Nie patrzymy na to, czy ktoś jest duży, czy mały. To w ogóle nie ma znaczenia. Bardziej
0: nie odpalacie chyba... najpierw Instagrama i patrzycie, kto jakie ma liczby.
1: Na pewno tam jest jakoś... Oglądasz Instagrama, ale liczby się nie liczą. Może liczy się to, jakie masz poziom estetyki, bo wiesz, ja na przykład też nie mam super liczb, ale mam bardzo fajnie prowadzonego Instagrama gdzieś tam w tej estetyce. To się liczy, jakby nie musisz mieć wielkich liczb. Są takie gatunki muzyczne, w których nie da się wykręcić jakichś super liczb, nie? Jakieś niszowe gatunki elektroniczne, czy jakieś jazzowe, a jakby nasza akademia jest totalnie, wiesz, otwarta dla wszystkich, więc ciężko będzie porównywać zasięgi rapera z zasięgami jazzmena, nie?
0: No tak, chociaż niektórzy jazzmeni mają też takie zasięgi, jak i raperzy.
1: No mają, ale oni już wtedy nie muszą do nas przyjeżdżać.
0: No tak, jak chociażby my tutaj gościłem w jednej z audycji kiedyś Kinga Gwyk, która, no... wykręciła takie zasięgi, że to było niewiarygodne, ale też konkretną zapowiedź tutaj nagrała, bo wbiła z basówką. A ona gra na basie tak, że wykręciła takie zasięgi, że to było niewiarygodne, ale też konkretną zapowiedź tutaj nagrała, bo wbiła z basówką. A ona gra na basie tak, że no...

0: może są jeszcze takie osoby, które potrzebują trochę czasu. I to może nie jest jeszcze dobry moment, że teraz, tylko przy kolejnej edycji. Co powinien mieć na tę chwilę w sobie takiego artysta, żeby się zgłosił do Akademii?
1: Przede wszystkim ogromną determinację, że naprawdę chce podjąć pracę, że jest gotowy
0: na to.
1: Że
0: już coś wie,
1: że już coś wie, że już robi trochę muzykę, że może nawet i zaczyna, może nie ma jakichś wielkich sukcesów, ale wiesz, utknął z jakimś problemem. Każdy ma inny. Na przykład jedna osoba na Akademii będzie miała problem z tym, że nie umie sobie zabukować koncertu, a ktoś może nie będzie umiał stworzyć muzyki, bo jest na przykład DJ-em, nie umie produkować, ale świetnie sobie radzi z tym, żeby ogarnąć występy. Ta Akademia gdzieś od początku do końca kształci od podstaw każdy element, więc każdy coś znajdzie dla siebie. Nawet jeżeli będziesz w jakimś module bardziej zaawansowany, to gdzieś w innym na pewno pozyskasz wiedzę i uda ci się gdzieś zdobyć jakieś dodatkowe skillsy, dodatkową wiedzę, która ci się przyda w zaplanowaniu własnej kariery. Więc dla kogo jest? Dla każdej osoby, która chce świadomie zaplanować swoją karierę i działać, i się nie poddawać, i cisnąć, i próbować zdobyć ten świat i słuchaczy. No i wierzy w siebie po prostu, że, a nawet jak nie wierzy, to właśnie jest miejsce, gdzie uwierzy.
0: No ta konsekwencja, o której powiedziałeś, też uważam, że jest bardzo ważna, bo na własnym przykładzie tak zauważyłem, że wydanie jednej płyty czy epki to jest za mało. Trzeba nagrywać i wydawać. Że tak naprawdę tę publiczność swojego odbiorcę buduje się latami, zdobywa tych ludzi i trzeba im dostarczać nowych rzeczy, a nie odgrzewać cały czas tego samego kotleta.
1: Dokładnie. Ja też jestem tego przykładem, bo też tak dużo robię, że robię też dla innych artystów, więc też czasami jestem niekonsekwentny w tej swojej konsekwencji.
0: A powiedz mi, czy w trakcie tych wykładów będziecie poruszać tematy też sztucznej inteligencji w muzyce?
1: Tak.
0: Bo tak. To jest chyba taki temat, który bardzo przeraża dzisiaj muzyków, nie tylko muzyków.
1: Przeraża, ale też są wspaniałe narzędzia ku temu. Więc byłem teraz na wykładzie w Lizbonie, na konferencji, i tam był wykład właśnie o sztucznej inteligencji, o tym, jak bardzo znany producent używa takie narzędzia i jakby w jaki sposób kreatywny, że to niekoniecznie mamy tylko jedną firmę, która produkuje jakieś narzędzie, które generuje utwory. Nie, tam jest cała masa, która może cię wspaniale wspomóc. Nawet nie tylko na etapie samego tworzenia muzyki, ale będzie Wojciech Stańczyk, wspaniały fotograf, którego Gezafelstein wziął obraz, zdjęcie i wywiesił na swojej wystawie w Paryżu.
0: Wow.
1: Wojta zrobi wspaniałe zdjęcie, jest niesamowitym content creatorem i jest też wspaniałą osobą. Będzie opowiadał, jak na przykład wykorzystać AI do stworzenia swoich własnych materiałów. Jak ty jak artysta, i to jest fajny wykład, no bo wiesz, to jest, nie są tanie rzeczy, a jakby nagle on pokaże, jak w zwykły, taki prosty, domowy sposób, za naprawdę niewielki koszt można stworzyć swoje własne materiały, które gdzieś na social mediach będą fajne estetycznie, będą przyciągać uwagę. No i to jest jeden z takich wykładów, Wojtek, jeszcze nie zapublikowany, ale już zdradzam, że będzie.
0: To wiemy, jako pierwsi w radiowej czwórce. Wspaniała rzecz, super, bardzo się cieszę, że to robicie i że dajecie taką szansę młodym artystom, że warsztaty są bezpłatne i kadra jest naprawdę znakomita, bo to i świetni muzycy i menadżerowie, a ta wiedza artystom jest cały czas potrzebna. To widać i często te pytania też również dostajemy do redakcji muzycznej Radiowej Czwórki, więc ostatnia szansa, ostatnie dni, do czwartku można się zgłaszać.
1: Tak, do czwartku, ale nie czekajcie tak do późnego czwartku, tylko tak przed południem najlepiej. Najlepiej już ustalmy, że w środę wieczorem już...
0: Do środy wieczorem.
1: Do środy wieczorem, ale w czwartek rano jeszcze jak wyślecie, bo się coś nie udało, to spoko, nie? Ale wysyłajcie.
0: Do środy wieczorem, tak. Ja wiem, jak z muzykami jest. My, robiąc konkurs Wydaj Płytę, będzie głośno. Większość artystów, którzy znaleźli się albo na składankach, albo wygrali, to kilka minut przed zamknięciem zgłaszali się do tego konkursu.
1: I też tak robię, ale już staram się nad tym pracować. Ale humam.
0: Chris Karczak był z nami. Do zobaczenia w takim razie, mówię, w Radiowej Czwórce. Pewnie jeszcze nieraz tutaj się spotkamy.
1: Bardzo mi miło, w ogóle wspaniale tutaj być i to, co widzę zawsze na social mediach, nagle je widzę w realu, czyli ciebie i ten cały anturaż. No wspaniale. Wiesz. Dziękuję ci bardzo.
0: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: A teraz nam zaśpiewa BRK, Mulatę Produkcja, Czego Chciałby Bóg.

0: Daniel Godson i utwór Na dno w radiowej czwórce, a ze mną jest już Kosma Król. Dzień doberek.
1: Siema,
0: strzała. Siemano. Już za moment truskuloza, co tam dzisiaj wrzuciłeś do bębna?
1: Dzisiaj do bębna zostały wrzucone polskie utwory, tak zwane podziemne. Jest to w ogóle jakiś taki wavik w tym momencie polskiego rapu, który stara się, myślę, tak jakbym to zdefiniował, stara się odejść od wszystkich nałożonych wcześniej ram przez hip-hop. I to jest po prostu taki najdziwniejszy, fajny dla mnie rap. To znaczy, że jest to rap, który nie jest może idealny w tej metryce takiej truskulowej właśnie, ale jest strasznie interesujący i ciekawy i wie konkretnie, czego od siebie chce. Ja wiem, że teraz mówię w takich jakby ogólnikach, ale generalnie ja się jaram, że w ogóle mogę zrobić tę audycję, bo to jest coś, o czym się w ogóle nie mówi.
0: No, zachęciłeś bardzo.
1: Fajne rzeczy.
0: Muszę ci powiedzieć, że ja lubię takie niedoskonałości.
1: To właśnie niedoskonałość muzyce. Jest idealnym słowem do tego.
0: I wiele takich światowych hiciorów powstało z tego, że ktoś się pomylił i tak.
1: No totalnie. Cała teoria tej pomyłki, nie? Właśnie tego błędu ludzkiego. Tak. Nawet w kontekście rozmowy o AI w sztuce, prawda? Tak. Że właśnie ten błąd ludzki jest czymś, co nadaje charakteru bardzo, bardzo często.
0: No to już za moment. Truskuloza za 9 minut. Kosma Król jest już na miejscu. Ja nazywam się Damian Sikorski. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Na koniec Rubens jeszcze zaśpiewa Tam bez zmian.

0: Reklama.
1: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
2: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Patrząc na naszą piękną pogodę w naszym pięknym kraju, w Polsce, jest w tym momencie ciepło, ponieważ w Warszawie 21 stopni, Kraków 20 stopni, Gdańsk 16, Suwałki 17 nawet, najchłodniej chyba w całym kraju przy morzu, bo na chałupach 12 stopni, a co, Szczecin 16, proszę.
1: Autopromocja.
2: W każdy wtorek od 10:00 zapraszam na poranną rezydencję. Audycję bez absolutnie żadnych stylistycznych ograniczeń. Przez 2 godziny gram wszystko, co lubię, płynnie przechodząc od klasyków klubowych, house, disco i breakbeatu po drum and bass. To także ukłon w stronę oldschoolowego hip-hopu, trip-hopu, klimatów balearyckich i indie-popu. Zapraszam na tę eklektyczną muzyczną podróż w środku tygodnia. Norbert Bożyn, DJ Bert.
1: Autopromocja.

0: Ruskuloza.
1: Cześć drodzy słuchacze, z tej strony Kosma Król, dla niektórych Amsu Klurk. To jest Radio Czwórka, a w Radio Czwórka jest audycja Truskuloza. Poniedziałek, 20, rozmawiamy o rapie. Wbrew nazwie nie mówimy tylko o Truskulu, tylko po prostu o rapie. I to jest ważne dla dzisiejszej audycji, ponieważ słuchamy dzisiaj muzyki, która z Truskulem myślę, że ma, nie że nic nie ma wspólnego, ale ma mało wspólnego, nadal pozostając hip-hopem. Generalnie to, jaki zarzuciłem temat mojemu wydawcy tej audycji, to jest rap abstrakcyjny, ale to jest, myślę, że ten, jakby ta nazwa idzie trochę z angielskiego, że jest ten abstract rap, abstract hip-hop. I to jest cały hip-hop, który właśnie stara się wychodzić z jakichś takich klasycznych norm tego, jak to wygląda. No na przykład, jak się miałbym zastanowić nad tym, no to taki, nie wiem, w Stanach na przykład L Sweatshirt jest przykładem tego właśnie abstract hip-hopu, albo The Loopers, albo... no nie wiem, szukam jakichś... No generalnie jest dużo tych ksywek, które w jakiś sposób wychodzą z tego typowego, mainstreamowego brzmienia, a nadal pozostają w miarę tacy konserwatywni w tym kontekście rapowania bez autotuna, skupiając się na treści, na punchlineach i tak dalej, i tak dalej. No i jest to, generalnie w Polsce mamy taki właśnie wave, który powstał od paru lat. Nie wiem, w sumie nie chcę oceniać, kto to zapoczątkował, kto nie, w sumie kto w tym też jest, a kto nie. Bardziej w sumie będę mówił o takiej grupie raperów, którzy... po prostu trochę wyróżniają się swoim podejściem do muzy i tym właśnie, w jaki sposób rapują, w jaki sposób dobierają sobie bity. Dla mnie to jest na pewno mega ciekawe i na jakimś poziomie inspirujące, bo to jest coś, czego nie ma w Polsce za bardzo i dla mnie każdy, kto robi coś swojego, jest faktycznie ciekawy. Mimo, że wiadomo, że jest jakaś tam inspiracja ze Stanów, to też te ziomeczki są według mnie mega oryginalne i to jest polski, lokalny twór, który może jakiś inspirować rzeczami, ale to jest nadal świeże i nadal jakby swojskie, nie? W tym sensie, że to nie jest kopia ze Stanów. No i właśnie myślę, że takim jednym z ziomeczków, o którym chyba najgłośniej chciałbym mówić w tej audycji, to jest Kuba Cichoń, pod pseudonimem Cichoń. No i to jest generalnie mega dobry raper, to jest taki pierwszy statement. Po prostu to jest bardzo dobry raper, on ma bardzo dobre wersy, ma dobre punchline'y. Zwraca uwagę na technikę, generalnie bardzo dobrze rymuje, zazwyczaj właśnie rymuje wielokrotnie. A z jego takich umiejętności, które według mnie są bardzo, bardzo do docenienia, to jest umiejętność... delivery, czyli właśnie tego samego wypowiadania słów, bo oprócz tego, że jest bardzo kompletnym raperem, to też sposób, w jaki on nawija, jest bardzo oryginalny i właśnie to taka jego blaza albo zmęczenie, które on przynajmniej stara się, albo nie stara się, może naturalnie to z niego wychodzi, jest po prostu takie, no, że jest, no nie wiem, nie dość, że jest oryginalny, to po prostu też na jakimś poziomie poruszający i to po prostu to dobrze brzmi. No i właśnie słuchamy sobie przede wszystkim dzisiaj Cichonia. Posłuchamy paru gości dookoła Cichonia, z którymi on też się kumpluje i robi muzę. No i posłuchamy sobie albumu, który wydał chyba 2 albo 3 lata temu pod tytułem Draft. I jest to album, który już właśnie... Jest to pierwszy jego album, w którym on poszedł właśnie w tą stylistykę typowo brudną, bo właśnie to też, jakbym nazwał ten cały gatunek abstract hip-hopu, to jest taki brudny hip-hop. To jest hip-hop... Mam trochę poczucie, że właśnie, wiecie, w latach 80-tych, 90-tych ta muzyka była brudna, bo po prostu była samplowana, była nieidealna, bo nie była nagrywana w idealnych studiach. To znaczy, że to wszystko było jakieś takie jakoś tam podszyte amatorką, może nie w kontekście jakiejś muzyki, ale bardziej całego zaplecza. Później nagle, wiadomo, ten hip-hop dostał pieniądze i no i wszystko zaczęło brzmieć dużo bardziej technologicznie. Nawet lata 2000 nie są takie, były takim przeskokiem po prostu tego, że ten hip-hop zaczął być taki dużo bardziej się lubić z popem niż wcześniej. No i mam poczucie, że właśnie teraz trochę znowu na to odpowiedzią jest to, co się dzieje właśnie w tym abstract hip-hopie, czyli znowu wracam do tego brudu, mimo że już mamy w tym momencie zaplecze, tak naprawdę każdy z nas w naszym domu może zrobić bardzo jakościowo muzykę, no to znowu to jest taka próba trochę nadania tego klimatu, nawet świadomie czy nieświadomie, po prostu próba zrobienia muzyki, która jest właśnie nieidealna, jakby niedopieszczona, trochę brudna, trochę zostawiająca takie imperfekcji w sobie. No tak, generalnie dużo już w sumie o tym gadam, ale to jest po prostu bardzo ciekawy wavik. To jest naprawdę fajnie wszystko wymyślone i po prostu poznacie to, bo jeśli nie znacie tego rodzaju rapu, to naprawdę warto, bo to też swoją drogą ważne, nie? To jest rap, który nie jest łatwy, to znaczy, to nie jest muzyka, której słuchasz pierwszy raz i od razu zaczynasz sobie to nucić. Między innymi dlatego, że też nie lubi się tak bardzo z melodią. To znowu jest też w sumie powiązanie właśnie z tymi latami 90-tymi, nie? Że w ówczesnych czasach ta melodia i popowość była czymś bardzo niechcianym w tym rapie. To miało być podziemne, miało być trochę bardziej wymagające, nie miało być dla każdego do podśpiewania i to znowu wraca, nie? I to, taka jest też ta muzyka, ale no ja personalnie, no dla mnie to jest mega dobre po prostu i sprawdźcie sobie to wszystko. Posłuchamy sobie tego albumu Draft, przed nami kawałki o wdzięcznych tytułach, na początku Ster, a później Hała. Posłuchajcie, pogadamy. Yo.

komisji areszty. Pamiętam swoich talksel, grubok mówił, że mamie będą skrzytać zęby, bo zbieraliśmy jarzębiny z drzewa, które było pod jego balkonem. Pamiętam słońce z Bukowskiej, które cisło mnie bardziej niż teraz jakikolwiek moment.

Wracamy na antenę po tych dwóch pięknych numerach. Dużo przekleństw, ale zostały ładnie ocenzurowane przez kochanego wydawcę Norberta. Pozdrawiamy cię, Norbert. Idziemy dalej. To, co jest w ogóle ciekawe w przypadku tego Cichonia, to jest to, że on się też w dużej większości produkuje samemu. I to jest w ogóle jakaś taka cecha dla mnie mega godna propsu, nie? Ziomeczek po prostu od góry do dołu się zajmuje tym, robi też swoje mastery. No i to jest takie super, że jakby na tyle samowystarczalny. To, na co zwracaliście uwagę przy tej muzie, to jest właśnie cała warstwa liryczna, ale też to, jak bardzo nie sztampowo jest to nawinięte, nie? W sensie sama forma tego jest zupełnie nieodkryta w polskim języku i właśnie ta niedokładność, czasami wypadanie z frazy, to właśnie brzmienie, jakby mu się nie chciało nawijać. To jest wszystko bardzo oryginalne i serio warto to znać. Idziemy dalej. Kolejne dwa kawałki. No Swag. Trochę łatwiejszy, a później utwór Lot z Karuzelką, jednym z dwóch ziomeczków z Sonfy, który jest, myślę, że trochę cięższym dla, w sensie bardziej, numer Lot jest troszkę cięższy dla słuchacza, trudniejszy, ale po prostu oba są mega wartościowe i no, właśnie też pokazują jakieś takie trochę dwie strony spektrum, słuchając takiej muzyki. Takiej muzyki, co to jest, znaczy, no w sensie wiesz, takiej muzyki, że troszkę abstrakcyjnej, rozumiecie, alternatywnej. Kumacie. Dobrze, lećmy dalej. W takim razie No Swag, a później Lot, Cichoń, płyta Drafts.

0: tylko aż się coś przyfarci.
1: I się pan nie wychodzi?

refleksji albo chociaż trochę pobyć. Traktuję to gówno jak pobyt, próby. Z głowy opowiadam swoją historię z już zwiniętym jointem i zrobię dużo, żeby czas leciał chociaż trochę wolniej. I serio, staram się tu być, ale ten ból uchwał tymczasowo gdzieś ugrzązłem jak Truman i gdzieś zostawiłem kurtkę, a tam był w niej klucz, kumasz? Ja też tylko ciutkę. Uraz mam głównie do tego, co odłożyłem na później. W chmurach dalej łeb, ale co jakiś czas kieruję się w próżni. Chciałbym powiedzieć, że już wiem, chciałbym powiedzieć, że...

W sumie teraz, jak też tego słucham, to mam takie, taki wniosek, że może o ile trochę dziwnie brzmi ten abstract hip-hop, co myślę, że eksperymentalny już trochę bardziej pasuje. I właśnie dużo zabiegów jest takich bardzo niestandardowych, nie? I mam trochę poczucie, że wiecie, że z jednej strony to jest nadal bardzo klasyczne rapowo, na tej zasadzie właśnie, że to jest po prostu bardzo dobry rap, bardzo techniczny rap, te punchline'y tam są, te skupienie na treści również istnieje. No i generalnie to jakby jest bardzo rapowe w kontekście samego tekstu, ale nagle, gdy spojrzymy na całą produkcję, aranżację tego, to jest to bardzo dziwne i są jakieś takie, wiecie, zabiegi tam też, które raczej nie wchodzą w taki główny nurt rapowy, boom bapowy nawet, nie? Że jest to wszystko się po prostu strasznie miesza. Mamy bardzo dużo jakichś sztuczek produkcyjnych, które są właśnie na zasadzie jakichś delayów. O, to w ogóle taka lekcja dla słuchacza. Reverb to jest, są dwa, wydaje mi się, że są dwa najważniejsze, że bardziej są dwa, które mi się wydają najważniejszymi efektami w rapie, w muzyce, w produkcji, przynajmniej dla mnie. Jeden się nazywa reverb i to jest takie poczucie echa, to znaczy, że puszczamy jakikolwiek dźwięk i ten dźwięk zostawia właśnie taki sobie poświatę, jakby to było właśnie w jaskini, ale to nie jest na takiej zasadzie, może w jaskini to jest złe słowo, bo w jaskini jest bardziej echo. Bardziej jakbyśmy byli na salce, prawda, że ten dźwięk się jakoś tam lekko odbija, ale to nie jest poczucie, że on idzie coś na zasadzie, nie wiem, znajdźmy jakieś słowo, załóżmy będzie słowo hej, że, to nie, że w przypadku reverba to nie jest hej, hej, hej, hej, jak echo, bo to za to odpowiada efekt delay, tylko bardziej jest takie hej. Znowu onomatopeję na truskulozie. Tak ma być. W każdym razie, rozkmijcie sobie kiedyś te reverby i delaye, bo to są takie, z mojej perspektywy, jak osoby rapującej, główne efekty, których używają producenci, żeby to po prostu trochę brzmiało magiczniej. No bo wiadomo, ten delay i to echo się zdarza, to łatwo jest do wyczucia, ale tak naprawdę bardzo mało wokalów jest takich surowych. To znaczy, że faktycznie nie ma w ogóle tego reverba, nie ma tego poczucia, że... Wiecie, nawet są konkretne wtyczki, które działają tak, że masz swój wokal i naciskasz na przykład, nie wiem, sala koncertowa, albo sala kinowa, albo sala gimnastyczna. I w zależności od tego, on po prostu wybiera swój własny, jakby swoje własne ustawienie reverbu, które będą troszkę inaczej brzmieć, nie? No taka ciekawostka. Dobra, lećmy dalej. Przed nami utwory Jimmy Fallon, a później Giewont. Nadal to jest płyta Draft od Cichonia.

pula. Czasami pewnie przypominam żula. Obym się nim nie stał jak koleś z mojej klatki. Trawa łapie w swoje macki. Chyba wysyłem to z mlekiem mat. A ty nie, może musisz iść na casting. Nie, nie mam zaplanowanych żadnych wakacji. Skaczę po mnie, jakby była uosobieniem spacji. Odwiedzam spacji, ja mam chłopaki.

0: niestety nie będę mógł panu zapłacić dzisiaj akurat mączce.
1: Ej, plak się nie odzywa, ja się nie odzywam. Giewąc tego, co pod dywan, dalej ja to rywal. Nic mnie nie porywa, mówią nie przeżywaj. Muszę zrobić z tego wywar, płynę, nie czuję się jak ryba. Ej, Winston niebieski, nic nie wyciągam z lekcji, widmo cię.

Madryt teraz. Jestem w gazie jak omega grzecha. Wiązałem buta, ziomek nie zaczekał. Nie chcę słuchać, to nie tymczasowe. Przewie, a coś myślę beka. Ale chuj z nim, muszę uciekać. Gówno jest chore, nie ma to lekarz. Mnie się trzymać, złapałem za głowę.

odzywałeś się. Plak się nie odzywałeś się, nie odzywam. Ej, plak się nie odzywałeś się, nie odzywam. Giewąc tego co pod dywan, dalej ja

A wracamy do was po utworze Gewont. Tak naprawdę, nie wiem, myślę, że to, co można jeszcze powiedzieć w tym przypadku, to jest to, że to jest dosyć klasyczny rodzaj beatów, w sensie, bo dobra, przesadzę, że klasyczny, ale to jest na samplu, to jest bardzo organiczne brzmienie, a właśnie ten rap bardzo często wychodzi z jakichś takich typowych norm i to też możemy zauważyć, że na przykład w miejscach, gdzie się spodziewamy rymu, tego rymu nie ma, albo to miejsce rymu jest przełożone w ogóle na następny wers i to są ciekawe rzeczy, bo to nie są rzeczy wynikające z braku umiejętności, tylko rzeczy, które wynikają ze stylistyki. To jest też dla mnie takie, jakieś takie bardzo fajne, że słychać, że ten gość świetnie rapuje, ale łamie te zasady. To jest troszkę taka ta piękna zasada, z którą ja się w ogóle bardzo mocno zgadzam, że z każdym kunsztem jest tak, że na początku się uczysz zasad, a gdy nagle zaczynasz być w tym bardzo dobry, to uczysz się, kiedy możesz je łamać i z tego wychodzą najlepsze rzeczy. I myślę, że tak jest w przypadku Cichonia bardzo mocno właśnie, że on już jakby rapować to już się nauczył bardzo dawno temu i teraz tak naprawdę trochę eksploruje tę muzykę jakoś w swój własny sposób. No i tak. No dobrze, więc lecimy dalej. Cały czas jesteśmy na tej samej płycie, to jest Draft, to jest pierwsza płyta, w której Cichoń poleciał tak eksperymentalnie, jak robi to do dzisiaj. No i kolejne dwa kawałki, Tip, a później Rozpęd.

krokiem znów rysuję koło ze wzrokiem wbitym w owoc. Wystarczy ruszyć głową, czasem to jest najtrudniejsze. 10 masz bankową, może

wszędzie co trzeźko kochy uch, wszędzie obcudny siedzę sam. Ominąłem ból, to mnie nie ominął później krach. Nie chcę więcej kół niż potrzeba, żeby jechać w dal. Ile wytrzymam rund i czy to ważne, tak pod koniec

Normalny koleś, nie w sposób jak każdy ziomek. Spoko, że mój trzyma moją stronę, jest odwzajemniony. To każdy cel od Cardinal Drake, najlepszy moment, ziom. Nie chcę mieć dość, raczej to nie nastąpi. Nagrzany komp, ale to nie on się tak tli. Z roku na rok mniej źli na świat i skład w siłę rośnie. Zaraz też każdy portfel, a to dopiero jest rozpęd. Najlepsze gówno, muszę mieć do niego dostęp. Najlepsze gówno i to nie tylko w Polsce. Ej.

0: utwory, dwa za nami. Był to Rozpęd oraz zaraz polecimy z utworem WCN oraz Snajper. Generalnie, co mogę powiedzieć o tej płycie, no właśnie to też jest to ciekawe podejście do tego pisania, nie? Że to nie są utwory, które mają konkretnie jakąś tematykę, to jest trochę taki luźny zbiór myśli. I to też jest w sumie mega fajne w tym. Też no w ogóle dla mnie to jakby w kontekście jakiegoś flow to jest najbardziej chaotyczne teksty, jakie znam. A dla mnie to, to robi cały klimat tych utworów, nie? I to w ogóle nie jest pisanie właśnie od linijki, to flow. To flow nie jest powtarzalne. To myślę, że w ogóle takim pryncypium, które ja odczuwam przy pisaniu tych tekstów, w sensie przy słyszeniu tych tekstów odczuwam, że jest takie pryncypium do jego pisania. To jest to, że właśnie te teksty są pisane w taki sposób, żeby to brzmiało jak najbardziej jak mowa. Żeby to nie było rapowanie, tylko mówienie do tego mikrofonu. Jest jakby ucieczka od... nie zawsze oczywiście, nie jest to zawsze jeden do jeden jak mowa, ale po prostu ciągle oscyluje to dookoła tej mówionej wersji, a nie rapowanej. To nie są lata 90., gdzie oni po prostu, wiecie, nawijają z agresją do tego bitu, tylko takie... no bardziej właśnie taka rozmowa z zmęczonym po melanżu z ziomkiem, nie? Tak odbieram generalnie całą tą manierę tego Cichonia. No ale zresztą nie tylko Cichonia, pokażę wam jeszcze paru gości, którzy jakby mniej więcej w ten sam jakby kierunek czysto w kontekście delivery idą. No i co? Te dwa kawałki przed nami. WCN i Snajper. Ostatnie dwa kawałki, które będziemy słuchać z tej płyty, więc yo.
1: Myślę w czerni na akord, niewiele z pracą ma wspólnego, co robiłem przez lato. Ciągle myślę, że za chwilę lepiej zapłacą i ciągle kwitnie we mnie to, co dawno chciałem, zgnieść prasą. Albo baju.

0: to właśnie chodzi, o to właśnie chodzi.
1: Ziomek, synami na nowe skarmacji, bo rimos to znowu.

0: Zakończyliśmy tymi dwoma utworami album Draft. Generalnie bardzo spójny projekt i każdy numer mniej więcej wydaje mi się właśnie jakby podobny do siebie na jakimś poziomie, a jednocześnie też nie jest to monotonne ani nie wiem, jakby nic tam się nie zlewa w zły sposób razem, nie? Jest to jakby jeden projekt spójny, a jednocześnie właśnie nie zlewający się razem. No, tak sobie powiedziałem, ale generalnie jest to oryginalne, a nie jakby świeże i spójne. Jest to już bardzo dobry projekt, ja się jaram. Pozdro Cichoń, naprawdę fajna płyta to jest. W sumie, no, odkąd wyszło, to naprawdę duży props. No i też chyba jakaś taka ważna dla niego, bo taki pierwszy jakiś krok w stronę tego wave'u, którego tam jara. No ale dobra, gadamy sobie o tym Cichoniu, a teraz czas w sumie przejść na jakichś innych artystów, którzy też myślę, że robią ten eksperymentalny rap. I powiem wam o takiej grupie, która już chyba teraz nie robi w ogóle muzyki od dłuższego czasu, od paru lat, ale była kiedyś bardzo ważna. Jest to grupa, która się nazywa Syny. Syny to duet, w którym jest Piernikowski oraz 88. 88 na produkcji, Piernikowski na nawijce. To czym, no właśnie, 88 jest po prostu normalnie producentem i DJ-em basowym. Basowym w tym kontekście, że po prostu bardzo lubi bas i robi bardzo muzykę, która jest właśnie bardzo mocno się na przykład wiąże z tym wszystkim, co robi właśnie Cichoń, czy inne gostki właśnie z tego wave'u. Naturalne, jakby, że zrobił ze sobą te rzeczy. No i jest Piernikowski, który z tego, co mi się wydaje, jest w ogóle świetlikiem w teatrze i to jest jego w ogóle główna praca. I no i generalnie oni zrobili jakiś niesamowity koncept, zrobili razem muzykę, która no nie wiem, jest bardzo polska, a jednocześnie zupełnie nieklasyczna i znowu ciężko to w takie się przymiotniki ubrać. No ale generalnie są to po prostu utwory, które są totalnie odklejone od tego, co się normalnie słyszy. Są bardzo, dosłownie są mega eksperymentalne, przy tym świetna jest ta produkcja, ja się totalnie tym jaram. Piernikowski też w ogóle ma jakiś taki strasznie dziwny styl pisania, szczerze. On pisze w taki sposób, że można byłoby go posądzić o... no nie wiem, jakiś taki po prostu brak wykształcenia i prostotę straszną i brak jakiegokolwiek polotu, ale no nie, no jakby to jest, trzeba troszkę skumać cały ten koncept, nie, że jakby jest to połączenie tego brudu, tego właśnie prostego pisania, które nadal jest proste, ale jest bardzo abstrakcyjne i oryginalne. No jakby ciężko tak naprawdę w jakikolwiek sposób opisać i to jest muzyka, która chyba 10 lat temu wychodziła temu w Polsce, tak 2016, może 18, 19, coś takiego, nie jestem przekonany tak naprawdę. No, ale generalnie posłuchajcie sobie tego, bo to jest w ogóle jakiś taki, to był pierwszy, no może przesadzam, że pierwszy, nie, ale jakby w tej rodzinie właśnie tego abstrakcyjnego, eksperymentalnego, alternatywnego rapu, myślę, że oni byli bardzo ważni i nawet jeśli nie zainspirowali bezpośrednio jakichś współczesnych artystów, to według mnie z perspektywy słuchacza albo trzeciej osoby totalnie można ich dać w jakąś tam jedną grupę, nie, to trochę tak samo jak kiedyś była Hevra. Trochę w inny sposób oczywiście i jakby kierując się innymi rzeczami, ale to jest po prostu rap, który odchodzi od głównego nurtu. Nie idzie ani w autotune, ani nie idzie w boom bap. Jest swój, jest jakiś. No i chyba tak, więc posłuchajmy sobie dwóch utworów. Jeden się nazywa Nak Champa i jest o drodze wykupić maszynę do dymu, a drugi się nazywa Bluzy Kangury, co takie ich dwa flagowce, można by rzec. No i serio, zwróćcie sobie uwagę na te numery, nie? Bo to jest, jeśli tego nie znacie, to jest duża szansa, że wam to nie siądzie, albo może siądzie, nie wiem, ale generalnie to jest po prostu muza, która jest bardzo oryginalna i to jest coś, czego nawet jeśli nie musicie słuchać codziennie, to jest po prostu coś, czego możecie dużo wynieść, coś, czego jakby nie ma i nigdzie na świecie tak naprawdę. Więc przed nami Syny, Nak Champa, Bluzy Kangury, yo!
1: Siedzę w sklepie, wspominam stare czasy, za chwilę zamykam, a tu wchodzą jakieś dwa białasy. Jeden wyższy, drugi trochę niższy, bluzy Siedzę w sklepie, wspominam stare czasy, za chwilę zamykam, a tu wchodzą jakieś dwa białasy. Jeden wyższy, drugi trochę niższy, bluzy, kaptury, białasy.

staraniu chodzi, co leci z góry. Na głowach czapki, daszki, kaptury, na górze oberwanie chmury. Już ci mówiłem, co noszą białasy, bluzy, kangury, daszki, kaptury. Na staraniu chodzi, co leci z góry.

Fenomenalnie. Posłuchaliśmy w takim razie dwóch kawałków od Synów. No właśnie, tak jak widzicie, to jest muzyka, która jest mega brudna i mocna i taka właśnie, myślę, że jest na kompletnie drugim spektrum właśnie od tej muzy czysto mainstreamowej. Ja nie wątpię, że tam jest jakaś większa inspiracja, jakby, co na pewno jest jakaś inspiracja dla jakichś paru artystów, ale w konkretnym tym wave'ie właśnie tego eksperymentalnego hip-hopu obecnego może niekoniecznie, ale no jednak dla mnie to wchodzi w jakąś tam jedną grupę tego podejścia do rapu właśnie trochę w inny sposób niż wszyscy, nie? Idąc dalej, moi drodzy, kolejnym zespołem, który tutaj wkracza na Radio Czwórka, Truskulaza, to jest zespół Ziomcy. Zespół Ziomcy i co mogę powiedzieć? No, generalnie to jest... To są raperzy, to jest czterech raperów, czterech albo trzech, nie chcę pomylić w tym momencie. Generalnie tam paru gości, oni też przez długi czas w ogóle z ksywami nie operowali. Tak naprawdę byli tylko jednym jakimś takim kolektywem bez ksywowym, nie? Byli to po prostu Ziomcy, co myślę, że też robiło jakiś taki bardzo duży klimat tego. No i generalnie to jest muzyka bardzo, bardzo stylowa. W sensie na takiej zasadzie, że tam bardzo dużo myśli wchodzi w to, właśnie na jakim stylu i na jakiej świeżości to będzie wszystko nawijane. Myślę, że ogólnie przy tym, jak lubię ich twórczość, to na przykład jest tam dużo mniej takiego rapowego kunsztu niż na przykład u Cichonia. I że jakby prawdopodobnie gdyby nie ten styl i właśnie cały ten vibe, to jakby nie byliby tak, nie wiem, czy rozpoznawalni, a bardziej może, że główną po prostu ich rzeczą, którą ich wyróżnia, to jest to, że są właśnie bardzo, mają bardzo jakby świeże podejście do muzy. I to też jest fajne, bo trochę udowadnia, że nie musisz być koniecznie najlepszą umiejętnościowo, żeby ta nadal muzyka była dobra, zaskakująca i inspirująca. No i tak generalnie bym powiedział o zespole Ziomcy. Że tam rapowo to też nie wiem, może to też jest jakaś taka świadoma próba odejścia od tych standardów rapowych i tego, co się uznaje za dobry, zły rap, albo właśnie na te rymy. No oni na przykład bardzo dużo robią takich zabiegów, że na przykład rymują tylko na ostatnią sylabę, to znaczy, że na przykład zrymuję sobie jedno zdanie, załóżmy, daję taki przykład, jakby to mogło działać, załóżmy, że czegoś brakuje mi, ale później zapalimy. Albo, ale są niedogadani, że dzisiaj brakuje mi, ale są niedogadani. Jakby to się rymuje, wiadomo, rymuje. To się dużo powiedziane. No jest ta ostatnia sylaba, która jest ni i mi. I dogadani, i brakuje mi. No niby coś tam może się rymować. No ale to jest jakby, no w hip-hopie jakby bardzo mocno się tego unika, przynajmniej w tym truskulowym podejściu. No a chłopaki mają wywalone w to. I ja też to szanuję, nie? To jest trochę właśnie decyzja artystyczna, która nadal jest ich i no i co, też ja tak mogę też sobie narzekać na ich jakieś techniczne aspekty, no ale oni są oryginalniejsi niż 90% współczesnej sceny polskiej hip-hopowej. To jest do docenienia totalnie. No i co? No i posłucham sobie dwóch kawałków od nich. W sumie nawet teraz posłucham jednego, bo o drugim wam chcę trochę więcej opowiedzieć. No jest to kawałek Prymus. No i właśnie te produkcje tam są mega, też naprawdę te bity są naprawdę mega dobre i to brzmi właśnie tak jakby, jak powinna brzmieć muzyka z 2026. W sensie to jest naprawdę, to idzie do przodu, to nie są te same brzmienia, które były 10 lat temu, które były 20 lat temu. To jest świeże, i myślę, że to jest takim przymiotnikiem ich zostawia, że to są świeże chłopaki, Ziomcy, props. No więc tak, posłuchajmy sobie w takim razie utworu Prymus. Posłuchajmy go po prostu.

stres przez policję. Moi ludzie tak mają też. W sumie to tylko zostało coś mieć, tylko zarobić. Znowu o kasie napiszę wers lub paranoi. Chciałbym co innego mieć, ale nie składam dłoni. Serio, czy to

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Idąc dalej, w takim razie za nami kawałek od Ziomców Prymus i przed nami kawałek Nie Wadzi Nic od Ziomców również. Tutaj znowu teoria mała hip-hopowa jest taka dla wszystkich laików muzycznych, że są różne metrum w muzyce. To znaczy, że są różne rytmiki, które się jakby... Czy to tak najłatwiej jakby to opisać? Czy nie mam przygotowanej może definicji, ale generalnie chodzi o to, że musimy się zastanowić, co ile uderzeń powtarza się fraza. Wyjaśniam, 99% współczesnej muzyki to jest metrum 4x4. I to jest po prostu raz, dwa, trzy, cztery. Albo czekajcie, mogę zostać teraz posłuchając tego podkładu. To jest raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I to jest generalnie najbardziej proste metrum. Hip-hopu raczej się nie robi w żadnym innym metrum, no bo bardzo to utrudnia rymowanie, jeśli jest w jakimkolwiek innym metrum. Aczkolwiek, znowu fajnie się łamie zasady, jeśli się już je dobrze pozna. I tak jest też z kawałkiem Nie Wadzi Nic od właśnie tych Ziomców. Zrobili sobie numer, który jest na podziałce 3/4, czyli to jest, tutaj nie, ciężko będzie z tym podkładem, ale to jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To jest generalnie ta rytmika, w której to się pojawia. To jest dokładnie ta, już wypadł mi z głowy, jak się nazywał ten piękny taniec. O, Polonez. Polonez jest dokładnie w tej samej, w tym samym metrum, 3/4. Właśnie ten taki typowy bounce'ik na co trzeci krok. No i to jest generalnie, jakby nie wiem czy ograniczające w kontekście rymowania, no ale na pewno dużo ciężej się rymuje na 3/4 niż na 4. A oni zrobili sobie numer na 3/4 i to jest na mega propsie. No wiadomo, to czuć w tym właśnie bardzo duży chaos i że to nie jest takie poukładane jak jest 4x4, ale działa to. I to jest w sumie mega eksperymentalne i warto to znać, bo naprawdę to jest fajny jakiś eksperyment i warto, mimo że to nie jest idealne, poznawać jakieś takie ciekawsze podejścia do tego rapu, w ogóle do muzyki. No dobra, to taki kurczę wstępik i posłuchajmy sobie tego, Nie Wadzi Nic, Ziomcy, 3/4, yo.
2: Mam parę zmartwień, ale pary nie puszczę ze mnie. Młody jest chrzyju, czy nie smarkam w chustę. Nie wchodź mi pod skórę, jak nie jesteś kuśniesz. Nie puszczam się ramy rano, już wiem, że nie usnę. Wiem, gdzie iść mam z tym i tak tkwię w puśnie. Jedno oko zmrużę, drugie jest na muszce. Planszę nieśpiesznie, zmiatam skórzem. Tak nieśpiesznie, jak się toczę w furze. Wyprzedziłem oponentów, jakbym nie grał w turze. Ile dłużej jeszcze, już się nie paskuję w tłumie. Plany duże, koszty jeszcze większe. Niestarannie burzę nadzieję MC. Na koncie parę przestępstw. Nie zanosi się, żebym miał siedzieć. Jak chodzi o rap, to przez ten unieważniłem.

Wpływają do mnie, często siedzę pół przytomnie. Nie wiem, komu to imponuje, gadam co czuję, przy tym też pluję. Wciąż kombinuję, w jeden tydzień zazwyczaj dwuje się nie popisuję, już się nie wstydzę, stale awansuję. Rapu nie tykam, bo się brzydzę, o, przy mnie ruje, mają suki. Usypałem górkę rzeczy, które dać do brudów. Kurczę, czuję się jakbym już mieszkał w ubud. Na jedną burtę odłożyłem stosy umów. Przeważyło statek jak od tumu. Przeważyło szale, od dawna nie gram z nudów. Kombinuję z flow, kombinuję z flow jak hydraulik. Nigdy nie byłem specem od ulic. Nie słucham ludzi, bo gdyby, to bym się zgubił. Przestałem tłumić w sobie, co ciągle wrzy. To chciał ruch świeże jest, nie pytam czy. Ile lat jak zacząłem gadać, tak pewnie z trzy. W rap gry nie gram, bo to nie ich liga. Kojarzę ziomeczka, co miał na nazwisko Biga i chciał

0: furać taka, że za rogiem czekają. Omijam tych ludzi, pozdro dla tych, co czają. Omijam beat i ksyp, wiśniuch, mijam syf jak ludzi złych. Mijasz się z prawdą, lepiej ci z tym. Zarabiam sianko, to jednak pryszcz. Kumam, że warto mieć stały zysk, starczą, a nie pod tak ciągle, gdyż z moją zajawką nie płynie styks. Nie jest zagadką, że czuję rytm, jest wetogadką. Mówią, że hymn, nieraz już chcieli mnie wsadzić w gips. A wszystko git, nie wadzi nikt.
1: Piękny utwór, nie wadzi nic, ziomcy. Właśnie czuć, że generalnie tam w ogóle nie ma tej perkusji, która sprawia, że też nie odczuwa się tego, że jest to trochę w innym metrum. No ale tak, fajne doświadczenie z tego posłuchać. Mnie to ogólnie bardzo ciekawiło, jak to usłyszałem po raz pierwszy. Ostatnim kawałkiem w naszej godzinie to jest znowu Cichoń. Uważam, że najlepszy raper z tych wszystkich, których wam puszczam dzisiaj. Jest to kawałek Aerobik. Znowu mega brudny, znowu właśnie taki eksperymentalny, no. To jest dla mnie definicja tego wave'u, który oni sobie tam pielęgnują. Więc tak, posłuchajcie, moi drodzy. Pozdro, do następnej godziny.

Chodzę sam po korytarzach, coraz wyższe piętro. Z twarzy schodzi mi blada, coś mi znów uciekło. Ja nie mogę się obawiać, zrobię co mam zrobić. Daję lęk, nie gasi, dalej paranoi w chór. Moje mordy same asy, mogę nic nie robić. Dałem od siebie tylko tyle, co zrobię zresztą. Dałem muszę poukłać, nie mogę wejść to. Nawet założyłem kasę, więc chcę tu odetchnąć. Chodzę sam po korytarzach, coraz wyższe piętro.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Kolejna genialna pogoda ode mnie. Słuchajcie, Wrocław 19 stopni, Gdańsk 15 stopni, Warszawa najcieplej 20 stopni tak naprawdę. Na przykład słuchajcie, w Los Angeles w tym momencie 18 stopni, mimo to, że jest godzina 12 w tym momencie, co oznacza, że Warszawa jest cieplejsza od Los Angeles. Uhu.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Oni wiedzą, o czym mówią, gdy są zawodowcami. Jedyni, niepowtarzalni w swoim rodzaju. Bezwzględnie inteligentni.
3: No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Jest git, niech się to trzyma, a przekaz leci.
4: No, no, no, no, no.

0: los na co dzień, nie? Rzecz spają, są rozwoje, przyznamy.
1: Nauczył mi się skaczało.
2: Truskuloza.
3: Druga godzina Truskulozy. Przed chwilą słyszeliśmy intro do albumu od Tonfy. Intro się nazywa właśnie Trzecia szyna intro. Jest w ogóle jedno z moich ulubionych intr kiedykolwiek w hip-hopie. Uważam, że po prostu jest to bardzo dobrze, bardzo muzykalne i super scratch. No ale nie, jakoś nawet nie będę tego uzasadniał. Po prostu strasznie, strasznie trafia do mojego serduszka, szczerze. Dobra muza. I też mam też zawsze z tymi intrami po prostu tak, że ludzie je robią trochę, żeby po prostu je zrobić, żeby wypełnić sobie ten jeden numer więcej, nie? A w tym przypadku naprawdę mam poczucie, że to intro ma jakąś taką funkcję i w ogóle też chciałbym zrobić właśnie takie intro, które jest w stanie byciem samym intrem, nawet bez wokalu, cię jakby włożyć w ten projekt, nie? Sprawić, żebyś tego słuchał. Cool. No i co, jest właśnie ta Tonfa i Tonfa jest... Tutaj znowu, ja nie chcę nikomu wkładać słów w usta, ani jakoś kategoryzować, ale dla mnie, jako tam perspektywy słuchacza właśnie, że Tonfa jest trochę jakimś takim wnuczkiem, dzieckiem właśnie synów. I myślę, że tam też może nie być jakiejś bezpośredniej inspiracji od Tonfy w synach, ale po prostu to jest najbliższy dla mnie vibe w polskiej muzyce. Ta produkcja też jakby u synów jest to dużo bardziej mroczne, mam wrażenie, że u Tonfy jest to jeszcze bardziej takie eksperymentalne, ale no to jest nadal wszystko strasznie jakby właśnie, kurczę, no, ciężko mi to tak właśnie nie szufladkować tego, ale dla mnie po prostu jako człowieka, który nigdy nie słuchał tej muzyki tak naturalnie, to znaczy, że musiałem trochę to odkryć, żeby się w to wkręcić, no to jakby zawsze było właśnie to abstrakcyjne podejście do tekstu, to samplowanie, jednocześnie używanie dźwięków, które w ogóle nie są truskulowe, ani też nie są newskulowe. Jest to jakieś wszystko... Właśnie tym pryncypium jest ta oryginalność i świeżość i się to udaje, nie? W przypadku Tonfy też tam jest dwóch gości. Jeden się nazywa Karuzelka, który zmieniał wielokrotnie ksywę. Chyba była jeszcze wcześniej Skolopendra. Nie pamiętam, że nawet taki inny był ksywie, ale zmieniał długo ksywy, teraz jest Karuzelka. I jest drugi ziomeczek, który się nazywa Kierat. No i oni są obaj właśnie producentami, DJ-ami, raperami. No i są po prostu bardzo dobrymi tekściarzami też. A właśnie ich forma nawijania jest taka nieprzystępna, to znaczy, że może dlatego nieprzystępna, bo nie jest właśnie klasyczna. I w jakiś sposób, no nie wiem, ona... Ja zawsze to tak sobie próbuję wyjaśnić, że ten styl nawijania ich to jest jakby nie nawijanie pod beat, tylko czasami wbrew jemu. I to nie chodzi o to, że przez jakiś brak umiejętności, tylko trochę chodzi mi o taką stylistyczną wartość, jaką jest właśnie stawianie kontry do głównej melodii, nie? Albo nawet w ogóle nie dostosowanie się do melodii, to też jest fajne. Że robisz sobie ten, piszesz sobie ten tekst w taki sposób, nie żeby to było najładniejsze, tylko żeby to było jakieś takie, żeby całość konstrukcji tego tekstu opierał się wyłącznie na tekście i na jego rytmice i na flow, a nie na, nie w ogóle, to nie w ogóle na bicie, to znaczy, żeby tekst był niezależnym trochę tworem od bitu i wtedy, kiedy nagle kładzie się to na jakiś bit, to dostajemy dużo mocniejsze i jakieś takie właśnie może bardziej ludzkie podejście, ludzkie w tym sensie, że nie idealne, ale dużo, dużo ciekawsze. To jest taka teoria o sztuce, no w sensie, no co mogę powiedzieć, no tak ja to odbieram, nie? Mogę nie mieć racji. Chodzi mi po prostu o to, że to jakby są rzeczy, które właśnie są bardzo dalekie od popu i bardzo dalekie od takiego klasycznego melodyzowania sobie, nie? To jest, melodie, które się tam pojawiają, też są bardzo odjechane i właśnie no jest takie oryginalne po prostu, no znowu to świeże. Jest ulubiony utwór mój z nowej płyty, który się nazywa Status Nieparzysty. No i jestem ogólnie fanem, posłuchajcie sobie, musicie jakby nie zwracać uwagi na razie na formę, jeśli tego nigdy nie słuchaliście. Jest to po prostu muza, która jest bardzo dobra tekstowo, bardzo dobra produkcyjnie i warto to po prostu znać. Jak wszystko generalnie dzisiaj, no to są rzeczy, które nie są jakby popowe, nie są aż tak popularne, ale są bardzo, bardzo dobre. To są najlepsi raperzy z najmniejszym rozpoznaniem, tak bym to opisał. Więc tak, przed nami Tonfa z utworem Status Nieparzysty, a później posłucham jeszcze jednego utworu Tonfa, ale jeszcze nie będę wam mówił, co to jest. Po wejściu, po numerze wam opowiem o kolejnym numerze. Yo!

0: Zobacz, co tam się stało, pokaż.
1: Popa nie mam, Glocka, z bobem popa, błyskiem zmęczona, siatkówka oka.

Ech, no cóż, puściliśmy ten numer, który, o którym wam teraz opowiem. Jest to utwór Traczek. Jest to ważny numer, bo w sumie zrzesza bardzo wielu tych raperów właśnie z tego wave'u eksperymentalnego, cokolwiek to znaczy. No i jest ten sobie utwór Traczek, jest w ogóle właśnie też jakby... Stoi za tym też właśnie pewna symbolika, nie? Bo to jest numer, który jest sprodukowany na samplu w miarę klasycznym, w sensie na takim właśnie jasnym i nie wiem czy soulowym, ale no jest taki dosyć jasny i wesoły w miarę sample. I do tego jest dodany 808 oraz bardzo drillowa perkusja, nie? W sensie ten pattern jest dokładnie z drillu, to t, t, t, t. No i każdy z nich też tam nawija w swój bardzo konkretny sposób. Spotkali się oni wszyscy na płycie Tonfy i no to jest taki flagowy numer tej całej bandy, nie? Bo oni też, swoją drogą, też może nie powiedziałem tego zbyt dużo, ale że generalnie oni przede wszystkim nagrywają ze sobą, nie? I jakby trzymają się tej jednej swojej bańki, w której oni tam tworzą. No i to jest spoko, nie? W sensie niech sobie robią własne rzeczy, też jarają się pewnie tym wszystkim nawzajem, więc super. No i co? No i ten utwór generalnie, ten traczek, no właśnie śmieszny, i ma śmieszne teksty, nie ma jakiegoś refrenu, ale po prostu jest to taki cyferek, tak zwany traczek, no, tak to jest. Idziemy dalej. Kolejnym gościem, którego wam dzisiaj pokazuję na antenie, jest ziomek, który się nazywa Kręc. Generalnie z Kręcem jest, Kręc jest DJ-em, przede wszystkim producentem. Wydaje mi się, że nie rapuje, ale nie dam sobie ręki uciąć. No i generalnie Kręc też właśnie tam, to jest bardzo basowa muzyka. To też jest właśnie bardzo alternatywna, ale też znowu jest bardzo mocny fokus na tym, żeby to brzmienie było takie właśnie w basie, ciężkie. Takie, nie wiem, załóżmy 150 BPM, ale bujasz się w halftime, w 75, nie? Że jakby to nie jest muzyka do bardzo skocznego tańczenia, tylko do takiego bardzo intensywnego, powolnego bujania się. Tak bym to opisał. No i ten Kręc jest mega dobrym producentem, nie? W ogóle mega, mega robi dobre rzeczy i no, totalny props dla niego znowu. No to są wszystko utalentowane chłopaki, no co ja mogę mówić, no. Więc tak, ziomek Kręc i Kręc ma utwór z Hadesem, który w ogóle Hades, dla ludzi, którzy nie znają, to też bardzo ważny raper. Myślę, że swój peak w kontekście popularności miał jakieś 15 lat temu, dobra, 10-15, no w sumie coś takiego. Ale no jeden z najlepszych w ogóle raperów w Polsce, mam wrażenie. Mega dobry technicznie, świetny ma delivery i Hades właśnie też bardzo mocno wspiera tych wszystkich ziomeczków, w sensie jara się tym i też zresztą z 8-8 i z Kosim zrobili płytę. I no i właśnie też jakby kuma ten taki wave brudnego rapu. No i też się udzielam w tych płytach i właśnie jednym z utworów, na którym jest Hades, jest właśnie Kijek od Kręca z jego płyty Boże Daj Mi Break. I akurat jest to utwór Kijek, a płyta się nazywa Boże Daj Mi Break i jest tam, wydaje mi się, Karuzelka na featuringu. Więc to są dwa kawałki z jego płyty, posłuchajcie sobie. No też mega oryginalne brzmienie i no, to tyle, to jest świeże, no. Co mogę o tym więcej powiedzieć? No jest świeże, jest fajne, jest spoko, oko w górę.

Słuchaliśmy przed chwilą dwóch utworów od autora Kręca. I idziemy dalej w naszej przygodzie po tym eksperymentalnym, oryginalnym hip-hopie. To jest Truskuloza, ja jestem Kosma i lecimy dalej. Generalnie gadamy tutaj o rapie. Dzisiaj gadamy o rapie typu dziwny. No tak, jest on dziwny dla normatywnego słuchacza. Kolejnym gościem, o którym w sumie warto powiedzieć, jest Karuzelka. Już wcześniej o nim wspominałem i właśnie jest on jedną drugą kolektywu Tonfa. No i Karuzelka w tym momencie bardzo mocno stawia na swoją solową karierę, robi dużo jakichś swoich własnych rzeczy. Wydał ostatnio projekt, jeszcze wcześniej jeden projekt. Generalnie jest full focus na tą muzę u niego. Ziomek jest mega konsekwentny i robi cały czas coraz to lepsze rzeczy. Również się produkuje w dużej większości, więc też propsy za to. No i jednym z moich ulubionych utworów od niego właśnie jest jest numer, który się nazywa Skład. No i właśnie opowiada o jego składzie, o przyjaciołach. Drugim właśnie też ulubionym, moim ulubionym numerem jego jest utwór właśnie też z najnowszej płyty, nazywa się Element, to są oba te numery z tej płyty. I nazywa się Moje Wszystko. I są to Skład jest na przykład utworem bardzo prostym, tam wydaje mi się, że w aranżu nic się w ogóle nie dzieje przez cały utwór. Jest to taki jakby klasyczny w kontekście aranżu numer, nie? Że jest jeden sample, jedna perkusja się to powtarza, są jakieś ewentualnie mini takie tweaki, żeby to troszeczkę się wyróżniało, ale jakby jest to tak właśnie klasyczne hip-hopowe, a z drugiej strony mamy utwór Moje Wszystko, który jest właśnie taki, nie wiem, czy trip-hopowy, czy po prostu właśnie jakby ma jakieś takie różne fazy ten utwór, bardzo się zmienia na swojej przestrzeni, ma tam, nie wiem, dwa chyba beat switche albo trzy. I tak, jest znowu ciekawym. No i nadal ten Karuzelka przy tych dwóch utworach to są zupełnie inne muzycznie, a pozostaje bardzo, bardzo mocny lirycznie, jest po prostu dobrym raperem skillowym. Ogólnie z nim jest taki case, że on po prostu jest świetny punchline'owo. On naprawdę ma takie bardzo kreatywne podejście do pisania. I nie jest trochę taki, nie jest niewolnikiem formy, tylko naprawdę ta treść to jest coś, co wychodzi pierwsze i trochę kreuje tę jego formę. A przy tym właśnie nie jest zupełnie taki nieordynarny, bardziej się z angielskiego powiedzieć ordinary. Nie jest typowy, jest oryginalnym raperem. Dzisiaj słowo oryginalny to jest słowo klucz. Cóż, tak to bywa. Truskuloza, lećmy, Karuzelka, Skład i Moje Wszystko.

0: chatę na własność. Dacie mi się w końcu karnąć. Mam prawko, ale wcale nie korzystam. Pokażę Polaczko, między nami spory dystans. Żaden człowiek nie jest wyspa. Potrzebuję towarzystwa, potrzebuję porad mistrza. Nie zakneblujesz jeszcze pyskami. Będę gonił zawsze rydwan. Poszły konie, a mój swój dzień dziś ma. Twój próg wyjścia przekroczony został dawno. Ci nie lubi już nikt z nas. Kto tam puka do mych bram? Nie mogę otworzyć niestety. Nie ma nikogo dorosłego w domu. Muszę namnożyć tandety. Sprzedam potem jako namaszczony towar. Postawić możesz w domu. Nie no świry, przecież tak bym nie zrobił wam. Ja za tym sam stoję. Pobudzić do pracy wam zwoje. Siedzę i knuję. Jak się potroić? Jak się rozpruć tak, żeby wypadły żetony? Jak utworzyć brać, ale nie nosić zbroi? Myśl jak otwarta książka, możesz zawsze tu zaglądać. Gościć na językach, czasami też na oczach. Wyświetlać się i znikać, polepszyć stan życia.
1: Na chwileczkę się zawiesić, zrezygnować całkowicie ze spożywania śmieci, pozbierać do kupy, co leży wokół mnie dziś, docenić co mam.

Za nami dwa utwory od Senior Karuzelka. Idziemy do kolejnego rapera. Rapera o pseudonimie Kaiser. Kaiser jest gościem, który w sumie nawija już trochę czasu, jest bardzo mocno w wave'ie właśnie tym około ziomcowo-tonfowym, w sensie nawija, robi z nimi bardzo dużo numerów. Też jego styl nawijania jest bardzo taki podobny do nich, nie? W sensie jest bardzo ta nawijka taka, nie wiem czy flegmatyczna, może to jest dobre słowo, właśnie generalnie jakby niedostrojająca się pod beat, a jednocześnie bardzo taka mówiona, a nie rapowana. To, co myślę, że go wyróżnia jakoś tam w jego rapie, to jest to, że on nie ma aż, nie rymuje aż tak dużo jak reszta, w sensie on naprawdę jest w stanie polecić długie czwórki bez rymu. No nie wiem, może przesadzam, czy są długie czwórki. No ale generalnie jakby ja to przynajmniej odbieram, że po prostu ma dużo mniejszą wkrętę na to, żeby to było jakoś idealnie poskładane, a wiem, że też ma umiejętność rymowania i dobrze rymuje. Tylko myślę, że znowu to jest jakiś stylistyczny wybór po prostu w jego przypadku, że robi sobie właśnie takie bardziej białe te teksty w kontekście rymowania. No ale nadal jest mega dobrym tekściarzem i właśnie ma to takie leniwe, posuwające się flow na tych trackach. I tak, no i przy okazji ma super ucho do bitów i co mogę powiedzieć, oryginalny, świeży, utalentowany, jest taki Kaiser, no jest ten Kaiser, no i co, swoją drogą w ogóle też kiedyś był taki raper Kaiser, ale jest też drugi Kaiser, ten pierwszy Kaiser był mega truskulowy, teraz jest Kaiser alternatywny, abstrakcyjny, eksperymentalny, wow. Utwór, który posłuchamy teraz, nazywa się Zwykły Białas, a później posłuchamy utworu Wiatr. Co jest niesamowite, albo śmieszna gra słowna jest taka, że Kaiser jest właśnie czarnoskóry, ale jednocześnie ma utwór Zwykły Białas. To jest tak zwana gra słowna, dlatego utwór Zwykły Białas ma tyle sensu. A później posłuchamy sobie utworu Wiatr, który jest z jego najnowszej płyty, płyty Kaisera, i jest to dosyć mocne, ponieważ Kaiser ma na tym ficie Fałkiego, który jakby na pierwszy rzut oka w ogóle robi totalnie inną muzykę i jest tak naprawdę w tym momencie jednym z najpopularniejszych undergroundowych, takich ciemnych raperów. Ciemnych właśnie w kontekście tego brzmienia, które jest no takie, wiecie, undergroundowe, na zasadzie no, taki Detroit, polski Detroit, tak to bym nazwał. No i właśnie ma ten kawałek Zwykły Białas, ma kawałek Wiatr. No i w ogóle FFV-ki też wiem, że się jara właśnie Kaiserem, dlatego to wszystko powstało. I mega propsy, i się jaram, świetny numer, mega dobry w ogóle bity w tym Wietrze. Więc posłuchajcie sobie błyskotliwe teksty, właśnie to mega leniwe flow. No i też jest w tym jakaś jego własna charyzma, to jest ciekawe po prostu.

0: pozbawię się gangreny.
1: Za nami Fałki Kaiser, utwór Wiatr, a jeszcze wcześniej Kaiser, Zwykły Białas. Generalnie przeszliśmy już przez prawie wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Mam jeszcze parę utworów cichonia na koniec. To, co w sumie chciałem powiedzieć, to jest to, że te pierwsze wszystkie utwory, które wam puszczałem, to były utwory z drugiej płyty, jakby long playa pod tytułem Draft. I właśnie tak jak mówiłem, to jest ta pierwsza płyta, która... pierwsza płyta cichonia, która poszła właśnie w ten eksperymentalny nurt. Ale mam też przygotowane właśnie dwa kawałki, które chyba są moje ulubione z jego wcześniejszej płyty. Nazywała się Humor. I to była płyta, która była dużo jaśniejsza, dużo bardziej taka klasyczna hip-hopowo. Ale no właśnie jest to jakiś taki trade-off, nie? W sensie jakaś taka wymiana, że trochę mniej może jest charakterna, bardziej przystępna przez to. Też dużo bardziej tam są właśnie tematyczne te numery. I to też, no nie wiem, ogólnie mam takie poczucie właśnie, że ten Cichoń jakby dorósł artystycznie i wie, czego już chce od tych numerów, wie, czego sam chce od ciebie w tym rapie. I chyba podoba mi się to, co jest bardziej nowe, ale to jest na pewno jakieś dobre intro do tego, żeby się przekonać do tego artysty. Utwór Handra i Lokum, bardzo można łatwo wywnioskować, o czym są te dwa utwory. Pomyślcie, o czym jest Handra i pomyślcie, o czym jest Lokum, a później posłuchajcie tekstów.

jestem. Rzadko bywam, w pozostałych jest inaczej. Od dziecka się nie tłumaczę z tego, bo to bez sens. Ela, drogo, dość moja źle nie lejle. Czuję się nie najlepiej, suko dzwon po szamę. W tym czasie ja wydzwonię po coś jeszcze. Paradoksalnie nie mam siły, ale mam energię. To co robię jest wielkie jak Himalaje. Choć bloki są szare, to ja zostaję.

0: zaproszenie.
1: Ach, członek zespołu Ziomcy wpadł na chatę podleć swoje korzenie, a my jesteśmy w Radio Czwórka. To są ostatnie minuty dzisiejszej truskulozy, która jest dzisiaj bardzo mało truskulowa. Może trochę truskulowa. Zostały nam ostatnie trzy kawałki. Dwa przed chwilą, które słyszeliśmy od Cichonia, to są właśnie utwory, które są z jego poprzedniej, z dwóch, przed pierwszej płyty longplayowej pod tytułem Humor. Jest to płyta bardzo właśnie klasyczna, hip-hopowa, w sensie nadal jakby taka oryginalna i świeża, ale po prostu dużo mniej czuć ten taki kierunek, który on sobie później obrał. I ja w ogóle też bardzo lubię tę płytę i propsy za to. No i też fajne, ja też to lubię, że te numery mają konkretne tematy, ten lokum jest po prostu o tym, skąd każdy z nich pochodzi. Handro też właśnie o jakimś momencie w roku, który nagle wszystko przestaje wyglądać tak pięknie. No a tak, Cichoń też mega progresuje i właśnie, no nie wiem, on po prostu... To jest trochę z nim taka rozkminka, że mi to zawsze jest szkoda, że jest jakby tak niepopularny. W tym sensie, że mało jest takich gości, którzy uważam, że są tak umiejętnościowi jak on. I to naprawdę jest... to jest ewenement, żeby mieć też taki talent. Ja się mega tym jaram. Zresztą, no nie no, to myślę, że to jest w sumie kwestia czasu, zanim to u niego wyjdzie. Fajnie, że też jest autentyczny i robi absolutnie to, na co ma ochotę. Myślę, że też ten motywator finansowy nie jest głównym powodem do robienia tej muzy, co w sumie widać, nie? To jest naprawdę cool. No i tak się w sumie zastanawiam, jak do tego podejść. Mamy teraz... W ogóle te wszystkie numery są bardzo krótkie, nie wiem, czy zauważyliście. To tak naprawdę 1.30, 1.50. W sumie mogę was zostawić teraz z dwoma, w sumie z trzema utworami już was zostawię, tak sobie to dogadam. Panie realizatorze, czy można od FTL zacząć? Chyba można. Więc tak, zostawię was. Pierwszy utwór to jest FTL, później posłuchamy sobie utworu SOR. I generalnie są to dwa utwory z najnowszej płyty Cichonia, która jest jeszcze bardziej w tę stronę eksperymentalną. Ostatnim utworem jest utwór Sfont, który jest kawałkiem z drugiej płyty, właśnie jedyny kawałek, który nam umknął i nie daliśmy rady go zagrać. No i tak, no i słuchajcie, to chyba byłoby powoli na tyle. To, co myślę, jak dobry nauczyciel na truskulozie wam opowiem, to, co z czym zostańcie po tej audycji, to jest to, że właśnie nie zawsze idealne jest lepszym od nieidealnego. Ależ to wniosek błyskotliwy. Po prostu, czasami ten brud, czasami ten brak dokładności i wyjście z jakiejś klasycznej ramy jest dużo ciekawsze i da ci dużo więcej inspiracji niż wszystko to, co jest w głównym nurcie. Ja też się tak czuję i też ta muzyka jest dla mnie inna, na początku nie była łatwa, a w tym momencie patrzę na to, że też miała na mnie wpływ i dała mi zobaczyć trochę inną perspektywę na ten rap. Więc słuchajcie rzeczy, które na początku we mnie siedzą, bo wszystko za 10. przesłaniem wam siądzie. Siema!

0: grosza na szczęście obróciłem na sztukę. Mówi mi serce, w ogóle mnie nie słuchasz. Ja wzrok na lejce i dalej czegoś szukam. Skupiony na krokach, ty dalej na butach. Muszę ustać, każdy dookoła chucha. Co jest następne, oby już nie posłucha. Stoję w kolejce, zapomniałem, po co muszę mniej pół.
1: Zależy od tego, jakie się ma do
2: autopromocja.
3: W każdy wtorek od 10:00
4: zapraszam na poranną rezydencję. Audycję bez absolutnie żadnych stylistycznych ograniczeń. Przez 2 godziny gram wszystko, co lubię, płynnie przechodząc od klasyków klubowych, house, disco i breakbeatu po drum and bass. To także ukłon w stronę oldschoolowego hip-hopu, trip-hopu, klimatów balearyckich i indie-popu. Zapraszam na deeklektyczną muzyczną podróż w środku tygodnia. Norbert Bożym, DJ Bert.
2: Autopromocja. Czwórka. Radio i podcast.

0: Minęła godzina 22.
1: Pogoda.
2: Ach, moi drodzy, co do pogody. W tym momencie w całej Polsce około od 13 do 20 stopni, a jest wieczór, więc to jak na wczesną wiosnę, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Patrząc na to, jak to wygląda na następne dni, to jeszcze jutro i pojutrze, wtorek, środa, jeszcze w miarę ciepło, do około 20, nawet 5 stopni w paru częściach Polski. Niestety już w czwartek i piątek będzie, chciałem powiedzieć, jakieś przesilenie, ale będzie przesilenie chłodu po prostu, będzie zimno i w czwartek i w piątek jest duża szansa, że będzie padać w Warszawie, w Krakowie i w Szczecinie. Tak to wygląda, ale wiemy, jak jest tą pogodą. Wszystko się może zmienić.
1: Słuchasz Czwórki.
3: Cześć, z tej strony Kuba Jamrozek. Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przygotowaliśmy dla Was dźwiękowe perełki. To najlepsze rozmowy, których mogliście słuchać w czwórce.
4: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
5: O, i tutaj wiecie, można śpiewać, bujać się.
6: Bujać
5: się. Bezkitu można nawet filmik nagrać. Możecie nas nagrać, będzie nam miło, jak nas nagracie, albo nie wiem, czy na tym numerze, może następnym.
6: Jak chcecie.

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
2: W czwórce to, co najlepsze, zaczyna się z samego rana. Tak było dziś w poranku czwórki, na który zaprosiła Dominika Płonka.
3: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
4: A ze mną w studiu są już, no właśnie, wyspani czy niewyspani, pamiętający matury czy niepamiętający matur, o to wszystko zaraz zapytamy. Sabura Kap oraz Sandro, autorzy albumu Organy, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać.
5: Siema.
4: Wyspani czy niewyspani? Po majówce. Wypoczęci czy niewypoczęci?
5: Wypoczęci, ale nie wyspani.
4: Rozumiem, że działo się dużo, mimo wszystko majówka była pracująca. O tym tutaj już poza anteną rozmawialiśmy.
6: Nie ma wolnych przylotów.
4: No dobrze, to w takim razie zanim zapytam o te matury, o których już rozmawiamy od 2 godzin, to ja wam zrobię szybki quiz z poszczególnych organów w naszym ciele. Co wy na to?
6: Dobra.
5: Dobra.
4: No to ja mówię organ, a wy mówicie mniej więcej, za co ten organ jest odpowiedzialny. Co wy na to?
6: Dobra.
4: Dwunastnica.
6: To jest jak nie jest jakaś kość chyba.
5: Nie, dwunastnica to jest, to nie jesteś jakiś ale śledziona jakieś.
4: Słuchajcie, ciekawa jestem, czy słuchacze też znają odpowiedzi. Możecie sobie robić taki mini quiz razem z nami w drodze.
6: Na pewno znają i z nas szydzą, ale to jest okej. Okay.
4: Pierwsza część jelita cienkiego, nazwa pochodzi od jej długości. Następny organ, trzustka.
5: Okropne są te pytania. Szóstka?
4: No dobra, to ja odpowiadam w takim razie. Narząd układu pokarmowego i hormonalnego i może ostatni organ, o którym mało wiedziałam, dopóki nie został mi on wycięty 2 lata temu. Wyrostek robaczkowy.
6: A, no to wiadomo. To w sumie za nic nie odpowiada.
5: Ja tylko wiem, że to jest, jedyna bezużyteczna rzecz tak faktycznie chyba w naszym organizmie.
4: To prawda, ją można wyciąć rzeczywiście, konsekwencji wielkich nie ma, chociaż podobno magazynuje jakieś dobre witaminy w organizmie, to jest mała struktura jelita grubego. Wy natomiast o organach rozmawiacie trochę w inny sposób, na pewno. Zanim do tego dojdziemy, to jeszcze ja chciałam podpytać o ten koncert w czwórce, który miał miejsce nie tak dawno. Max, jak się grało w czwórkowym studiu?
6: Super.
4: Co wspominasz?
6: Kapitalnie było. Świetna zabawa, świetna energia.
4: Bo jest to na pewno inne środowisko koncertowe versus granie w klubie, czy granie na festiwalu.
6: Myślę, że mniej błędów jest wybaczanych. Przez to, że jest zapis całego koncertu z nagraniami. Było to inne doświadczenie. Ten aspekt tego, że jest dość mała sala i duże miejsca zajmują kamery, coś jednak robi na głowie, ale po tak, nie wiem, 20 minut koncertu, wstrzelenie się w taki tryb i już zapominamy o tym, gdzie jesteśmy, co się dzieje, po prostu jest dobrze, jesteśmy my, są nasi ludzie, jest muzyka, dobra zabawa, przyjaźń, braterstwo, ogień.
4: Ten koncert będziemy jeszcze muzycznie wspominać. To ja w takim razie o te matury trochę przewrotnie zapytam, już wchodząc w temat waszego albumu Organy. Myślicie, że jest szansa, że będą osoby, które będą cytowały, no właśnie, twoje teksty, Max, na jakichś maturach? Zdarzyło ci się to na przykład w latach poprzednich, żeby jakiś maturzysta ci napisał, że coś zacytował, że się podał na twój utwór?
6: Jest szansa.
5: Rozkopane. Chyba numer tak, kiedyś Max miał.
4: I ktoś do ciebie napisał, rozumiem, z taką
6: szybką,
4: żeby się pochwalić.
6: Była jakaś sytuacja, ale nie pamiętam szczegółów, więc nie chcę też tutaj tak zwanym farmazonem zapodać. Ale na przykład zrobiliśmy kiedyś piosenkę Apel do maturzystów.
4: O proszę. Jaki to był apel? Dzisiaj można to chyba powtórzyć.
6: Apel, to był myśl, bo nie pamiętam już barsów niestety, ale myśl była taka, że po prostu nie martwcie się, co będzie, to będzie. Nie jest to takie straszne, jak to malują. I nie jest to takie ważne, jak się wydaje. W sensie jest to ważne, jest to istotne, żeby podejść do tego egzaminu. Ale czy go zdacie, czy nie, to po prostu bądźcie dalej szczęśliwi. Nie zdefiniuje to waszego całego życia, tylko jakieś najbliższe decyzje.
4: Po maturze, nawet bez zdanej matury, myślę, że spokojnie albumy na przykład można nagrywać. Powiedzcie mi, co musi się wydarzyć, jakby co musi zadziałać, żeby raper i producent zrobili razem cały projekt, cały album?
6: No właśnie, raper musi przegrać zakład.
5: Chciałem to powiedzieć.
4: No powiedzcie trochę więcej o tym, bo to brzmi bardzo tajemniczo. Ale że co, że założę się, że nie zrobimy razem albumu?
6: Nie,
4: bo wtedy...
6: bardziej jeśli coś się stanie, to, nagrywamy razem płytę. Ja się na to zgodziłem i już jakby to było na tyle czasu temu.
5: Nie pamiętamy o co chodzi. Nie.
4: A już nie pamiętacie o co chodzi?
5: Nie,
6: ale pamiętam, że było coś takiego, że, zakres, że rzeczywiście spełnił się i no bo zrobiliśmy album, to jest dowodem
4: czyli
6: tego.
4: Nie,
6: że...
4: nie jakaś wielka chemia w studiu, po prostu jakaś ogromna chęć, tylko czysty przypadek, który też przerodził
6: hazard.
4: Się w piękny projekt i hazard przy okazji. No dobrze, to o tym, jak później wyglądała praca nad albumem i skąd w ogóle koncept organów stricte, porozmawiamy za moment, a tymczasem posłuchajmy utwór Gimi w wykonaniu Natury 2000 z rap sceny Czwórki, teraz w Czwórce.
7: Wszystkie łapy to gór. Czwórka.
8: Natura 2000.
4: Chodźcie bliżej,
7: Wszystkie łapy to gór.

0: cała sala
1: skacze do naturalnego flow.
0: Hey,
1: what? A w ruch co? Gimme, every feeling girl. Siemano czwórka!
2: Siemano czwórka, ja ze mną w studiu cały czas Sabura Cup i Sandro Sabura, hey, który brał udział w tym wykonie tutaj na żywo, którego właśnie słuchaliście. Dziś rozmawiamy o albumie Organy. Skąd pomysł na podjęcie się tematu organów w ogóle? Kiedy wpadła ta kminka do głowy? Jak to wyglądało?
3: Bardzo prosta sprawa. Pracowałem jako realizator dźwięku w materiałach fizjoterapeutycznych dla studentów. Realizowałem właśnie wykłady po prostu o naszym ciele, o jakieś
2: wciągnąłeś się, rozumiem, że realizowałeś, ale słuchałeś. Zawsze się zastanawiam, czy tak realizator w ogóle też jest tak aktywnie włączony w to, co się dzieje i czy w ogóle, wiesz, odbiera też te wszystkie rzeczy, które nagrywa, czy jednak się odcina?
3: Myślę, że zależy od momentu, co nie, jakby tej pracy, że to była ilość typu, nie wiem, 8, 12, czasem troszkę nawet więcej godzin siedzenia z tym materiałem na żywo, więc nie powiedziałbym, że 100% słucham tego, co robię w takim przypadku akurat, bo tutaj też był po prostu mega fokus na to, żeby się skupiać na brzmieniu wypowiedzianych słów, na zrozumiałości dykcji i w ogóle cały czas pilnowaniu poziomów. Tu było dużo czasu, w którym tak metaforycznie sobie rozmyślałem na temat po prostu organów i jak był jakiś temat poruszany w ramach tego wykładu. Każdy temat był związany z 20-30 filmami, które kręciliśmy wokół tego, no to miałem bardzo dużo czasu na szukanie sobie właśnie metafor, znajdowanie jakichś nowych słów, rozwój,
2: myśl,
3: zagłębienie się po prostu w siebie, w swoją przeszłość, w swoją osobowość, to co mnie ukształtowało, zaciągnięcie się do korzeni i po prostu dużo myślałem. I z tej myśli powstały właśnie organy.
2: A nie mieliście takiej rozkminki, że to jest w ogóle mocne, że organy stricte, które są w nas, jakby są w naszym, bo mówię o takiej swojej rozkmince, być może jakiejś takiej obsesyjnej bardzo, ale jak to jest, że nigdy nie widzieliśmy naszych organów? Albo inaczej, czy mieliście jakieś refleksje, jak dostaliście kiedykolwiek właśnie jakieś USG albo rentgen i mieliście, to tak wygląda mój wyrostek na przykład, albo cokolwiek innego, że to jest jakby nieodłączna część nas, a jednocześnie totalnie gdzieś tam przysłoniona, taka, której nie możemy tak naprawdę zobaczyć na dobrą sprawę.
3: Zasłonięte jest pod skorupą po prostu naszej codzienności, którą się zasłaniamy i pokazujemy innym ludziom. A to, jacy jesteśmy piękni, tego nie jesteśmy w stanie zobaczyć na co dzień.
2: No bo sam nawijasz na przykład w utworze Układ pokarmowy, 4 dni w szpitalu przez żyłę sprawdzali formę i zastanawiałam się, czy to wydarzenie nie było też w jakimś stopniu bodźcujące, inspirujące właśnie do powstawania tego albumu. Czyli taki moment, w którym się orientujesz, że masz te organy, bo na przykład te organy
3: płatają
2: figle, dokładnie.
3: Dokładnie, no. Jest to tak.
2: Jest to mocna kminka. Porozmawiajmy trochę też o fitach na tym albumie. Czy był jakiś kod, szyfr, jakiś wspólna myśl, jeżeli chodzi o to, kto pojawia się na organach? Czy to było po prostu jakaś większa losowość i osoby, które przewinęły się po prostu w studiu w trakcie powstawania tego utworu?
4: No właśnie nie była to łapanka. To były
3: sztywna selekcja.
4: Grubo przekminione fity.
2: Juna Ara, Abraham Montana, Kosma Król, tutaj z naszej redakcji czwórkowej, Krankol, Miły ATZ, wielu innych. Po prostu Kajtek, Azyl z Natury 2000.
4: Myślę, że najbardziej losową rzeczą w tych hitach jest Junara trochę.
2: O, widzicie. No to tak. Możecie opowiedzieć trochę o tym, skąd ona znalazła się na albumie.
4: Po prostu pewnego pobytu mojego w Poznaniu postanowiłem ją zaprosić w sumie tak totalnie losowo.
2: Towarzysko bardziej.
3: Geneza była taka, że Rafał do przyjała, a się rozchorowałem. I byliśmy ograniczeni. Rafał nie chciał mieć pustego przelotu. Zaprosił Junę, przyjechała Juna. Ja jeden dzień udało mi się zebrać po prostu pik mojej siły i zrobiliśmy mech.
2: A reszta gościnek w takim razie w jaki sposób była dobierana?
3: No to
2: każdy musiał zdać
4: przekminialiśmy
2: z organów.
3: Przekminka, musieli zdać
4: kurs. Na pewno chcieliśmy track z Krankolem.
3: Była taka też wizja, po prostu jak powstał ten numer, gdzieś tam byliśmy w kontakcie też z Alikiem, no i gdzieś tam z zamiłowania do Cipaj Stylu chcieliśmy domknąć jakieś takie koło, połączyć ich z naszym światem. Fajna jest historia z Kajtkiem, bo Kajtek to jest ziomek, z którym chodziłem do liceum i gdzieś tam w podobnym czasie zaczynaliśmy robić muzę, że on właśnie zaczynał ze swoją solową karierą, powstała też wtedy Natura. I robiliśmy jakieś już utwory w 2021 roku. Zrobiliśmy utwór z Barek Przestań Spokój. I w ogóle to był numer, który stał się soundtrackiem do filmu Sędziowie pod presją. I to była nasza pierwsza współpraca z Kajtkiem.
2: Na poważnie od razu.
3: No, na poważnie, w sensie takie, no pamiętam, że to była gruba opcja. Wydajemy numer, jakiś czas później przychodzi mail, że chcą go wykorzystać w filmie i myśleliśmy sobie, nie, no to jakieś są...
2: Stąd to już z górki.
3: Jakiś skam, to są jakieś boty na pewno. I nagle dostaliśmy telefon i się okazało, że jednak nie boty. A to był taki moment drogi, gdzie też nie graliśmy jeszcze jakoś za dużo koncertów i no było to mega abstrakcyjne. Więc dla mnie fajną rzeczą jest to po prostu, że teraz x lat później znowu się mogłem spotkać z Kajtkiem i dopiąć takie koło, robiąc po prostu... już lepszą rzecz. Dobrze.
2: Słuchajcie, wyobrażam sobie, że tworzenie wspólnie albumu we dwójkę, duetem, to jest jednak spora część spędzonego wspólnie czasu w studiu, zamkniętym gdzieś tam w takiej puszce. Czy wy mieliście jakieś rzeczy, o których się dowiedzieliście o sobie wzajemnie, których się nie spodziewaliście podczas powstawania albumu? Sabura?
4: Nic mi nie przychodzi do głowy.
2: Czy jednak był taki fokus na muzyce, że tutaj nie wchodziło w to w grę? Albo może jakieś takie pomysły podczas powstawania albumu, który właśnie coś typu Kosma wrzucający refren, gdzie na początku ta druga strona po prostu się dziwiła i miała takie, nie no, to brzmi jak żart, a finalnie przekonywaliście się wzajemnie do swoich pomysłów.
3: Myślę, że dużo było takich momentów, jak tak się zastanawiam jednak, że jeśli chodzi w kontekst pierwszego pytania, czy się poznaliśmy? Poznaliśmy, myślę, się dużo bardziej przez ogólnie proces robienia tego albumu, bo to było dużo, dużo czasu, myślę, że duży kręgosłup też naszej znajomości, bo ten album nas zmotywował do tego, żebyśmy jeździli do siebie i robili go bardziej in person, siedząc razem w studiu niż zdalnie, ale ciężko podać jakąś taką konkretną rzecz, co odkryłem w Rafale. Ja wiedziałem, jaki on jest, po prostu
2: poznałem
3: więcej jego warstw i kwestia zrobienia tutaj albumu. Myślę, że często były sytuacje typu, że coś się wydawało słabe na początku, albo miało być żartem.
4: To była norma.
3: To była norma, okay. Więc też nas to nie zaskoczyło. Ale case tutaj to jest podejście dojrzałe do sprawy, sprawdzenie tego, ocenienie, właśnie danie pooddychać, bo tak z takich
2: trochę
3: szalonych...
2: jak w związku mam wrażenie.
3: Tak, no, tylko jesteś w związku z muzyką i z tą drugą osobą i kolegą. I to jest trochę dziwne ogólnie.
2: Ale da się
3: przyzwyczaić, no.
2: To ja jeszcze podpytam w takim razie, czy jest możliwość taka, że dostaniemy kolejną płytkę w takim duecie, czy na razie jest oddech?
3: Duecie nie, rozwijamy tą sytuację, no właśnie nie, mixtape o dodatkową osobę.
2: A możecie coś zdradzić? Może quiz w takim razie?
3: Może quiz. O, to będzie tak, producent, pseudonim, kojarzy się z grzybem.
2: O proszę, to ja chyba już wiem w takim razie. Jego nazwa padła na antenie czwórki w tej godzinie w takim razie, także to kolejna podpowiedź ode mnie. A materiał na żywo, gdzie w najbliższym czasie możemy jeszcze usłyszeć?
3: Materiał na żywo najbliższym czasie?
4: Na Juwenale w Poznaniu.
3: 29 maja.
2: No to w takim razie zapraszamy wszystkich. Śledźcie chłopaków na ich mediach społecznościowych, Sabura Cup oraz Sandro. Słuchajcie albumu Organy. Chłopaki dzisiaj byli w studiu czwórki. W ramach Poranka Czwórki bardzo, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę.
3: My bardzo dziękujemy. Udało nam się tu dotrzeć. Mówimy, patrzymy.
4: Żyjemy ogólnie.
3: Jest to możliwe. Dzięki. Dzięki wam za to. Dzięki. To dzięki wam. Buziaczki.
2: Dzięki.
5: To byli goście.
6: To byli goście.
5: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce. Najlepsze z najlepszych.
1: Tego
0: nie możesz przegapić.
2: Grzejemy, podkręcamy tempo sportowo i muzycznie. To idealne miejsce, żeby nieco się rozruszać w ciągu dnia. O czym wie bardzo dobrze Piotrek Galus.
1: Słuchasz audycji Grzejemy.
0: Grzejemy w czwórce.
3: Paweł Januszewski, gościem Grzejemy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Grzejemy. No.
3: Po raz 13. Wings for Life World Run w Poznaniu wystartuje 10 maja o godzinie 13 polskiego czasu. Byłem w zeszłym roku, pierwszy raz pobiegłem, zakochałem się.
4: Ja nigdy nie startowałem.
3: Wiesz, nie chciałem o to pytać, bo tak się zastanawiam, czy dyrektor chociaż raz pobiegł.
4: Pobiegł, a właśnie. I tu jest... wiem, o czym mówię. Byłem wiele razy, byłem na wszystkich edycjach, natomiast raz, kiedy była pandemia, nie było biegu, miałem okazję wystartować w Wingsie właśnie z apką. I to ma swój urok. Znaczy ja czuję oczywiście tą energię i jak biegłem z aplikacją, z słuchawkami, to jakby oczami wyobraźni czułem, że jestem w Poznaniu, tam na tym placu, na targach poznańskich, tam skąd zaczynam, aczkolwiek w różnych miejscach zaczynaliśmy. Jak ktoś zna Poznań, to wie, że gdzie jest Malta. Kiedyś zaczynaliśmy, ten bieg był na Malcie, a od kilku lat startujemy właśnie z miejsca, gdzie są międzynarodowe targi poznańskie, czyli w takim sercu tego Poznania. Ta na przestrzeni lat ta aplikacja jest tak zmodyfikowana, jest tak dostosowana, że zakładając te słuchawki, czujemy, że jesteśmy, ja przynajmniej czułem, że jestem częścią tego wielkiego wydarzenia. Na bieżąco są informacje, zachęcani jesteśmy przez lektorów znanych, Adam Małysz. Możemy też wgrać swoją jakąś zapowiedź, swoją muzykę. No ta technologia, której ja tak nie do końca, ja już mam 54 lata, nie do końca jakby nadążam za wszystkimi nowinkami, ale tutaj jakby w zdecydowanie dobrym kierunku to poszło i to wykorzystujemy. Także 8 tysięcy szczęściarzy, bo to trzeba było mieć trochę szczęścia, żeby w październiku dostać się na tą listę.
3: Głównym miastem będzie Poznań. To właśnie ta arena dla Wings for Life od kilkunastu lat jest tą główną areną, ale będzie również 41 lokalizacji. Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Lublin, Rzeszów, Łódź, Katowice, ale na przykład też Stęszew, Łowicz, Bytów. O, tam się urodziłem, tam stamtąd Czesław Lang też pochodzi. Czy Łeba. Więc w tych miastach na pewno pobiegną biegacze.
4: Za wszystkim stoją ludzie. Jeżeli jest lokalnie człowiek, który potrafi rozkręcić, nakręcić i namówić ludzi na taką aktywność, każdą aktywność, w tym przypadku bieganie najprostszą formę, bo ludzie podczas tych apranów nie tylko biegają, jest dużo, tak jak rozmawialiśmy, to chodzę, bo lubię, czyli ludzi, którzy chodzą z kijami, masowo jakby zaczynają uczestniczyć. Właściwie każda impreza biegowa musi albo w 90% ma też marsze z kijami. Nordic walking, jak to woli, lub Polacy nie gęsi swój chód mają, mówią, chodzę, bo lubię. Jak pytamy, gdzie jest najwięcej aplikacji, to bez wątpienia wokół Wielkopolska i Mazowieckie. To są regiony, gdzie jest najwięcej pobranych tych aplikacji. Nie wiem, czy wynika to z tego, że no, najwięcej ludzi poza Warszawą nie jest w Wielkopolsce, tylko jest akurat w Silezji, czyli Katowice, tam ten region, natomiast wyraźnie widać, gdzie jest mniej ludzi biegających.
3: I gdzie? Bo to trzeba spojrzeć na to.
4: Ta linia Wisły od wielu, wielu lat jest taką magiczną granicą. Zmienia się to, poprawia się, no Białystok biegający.
3: Mamy PKO, maraton, półmaraton, tak?
4: Jest dużo imprez, natomiast
3: ja nawet w Supraślu biegłem bieg na 10 kilometrów.
4: Nie, no piękne są te biegi z takim klimatem, właśnie takim regionalnym klimatem.
3: No Hajnówka.
4: No tak.
3: No jak chcesz, to znajdziesz. Wystarczy chcieć.
4: No tak, ale ich jest stosunkowo jakby niewiele tych biegów. To się zmienia, ale wciąż jakby ten podział jest
3: widoczny. Zamieńmy się w debiutanta, któremu udało się znaleźć wśród 8 tysięcy szczęśliwców. Jak on ma się odnaleźć w tym miasteczku? Bo to jest duży problem zawsze dla osoby, która przychodzi po raz pierwszy, patrzy dookoła, co dalej. Wchodzę na expo, gdzie mam iść, co zrobić, gdzie zostawić, gdzie siku i tak dalej. To jest ważne.
4: Wchodzi na teren tych targów. Wszystkie biura zawodów, miejsca, toalet i tak dalej, depozytacje, depozytów, wszystko znajduje się na hali. Ta hala jest ogromna, także łatwo się znaleźć, bez względu na pogodę. To jest fajna infrastruktura biegowa, dlatego z niej nie rezygnujemy. Czyli takie duże miasteczko, tam się wiele dzieje. Najlepiej przyjść odpowiednio wcześniej, dzień wcześniej pobrać, aczkolwiek o godzinie 13, jak jest bieg, to można bez problemu zdążyć. Jak już pobraliśmy swój pakiet, to tam...
3: W dniu zawodów możemy odebrać pakiet startowy.
4: W dniu zawodów, aczkolwiek oczywiście zachęcamy, żeby na spokojnie, żeby poczuć tą atmosferę, żeby się nie denerwować, no bo jak 8 tysięcy ludzi przychodzi, to jest dosyć ciasno, a niektórzy muszą pokonać jakąś odległość, dojechać do tego Poznania, dlatego przyjeżdżają jakby odpowiednio późno przed samym biegiem, ale warto to zrobić wcześniej, warto poczuć tą atmosferę.
3: Pakiet odebrany, depozyt oddaję.
4: Tak, i patrzę, jaki zadeklarowałem czas, no bo ci, którzy po raz pierwszy biegną, mają słabsze rezultaty. Są tacy, którzy już mają maratony przebiegnięte, już znają ten bieg, wiedzą, jak się do niego przygotować, bo to jest 13. edycja, także już tych, którzy podpowiadają, wiedzą, na czym polega specyfika tego biegu, już takie informacje się rozchodzą. Także warto stawać w tych strefach, bo przed biegiem ta strefa startowa jest podzielona na strefy i trzeba w tych strefach, stajemy w takich strefach, na których zadeklarowaliśmy czas, w którym będziemy biegać.
3: Dzięki temu będzie porządek. Wybiegamy, Adam Małysz nas wyprzedza. I co dalej, bo to jest ważne, jestem w polu.
4: Zatrzymuje się i my mamy 2 kilometry do punktu, gdzie są autobusy, pod nas podjeżdżają i albo idziemy do przodu do tego punktu, albo...
3: Czyli co ile kilometrów rozstawione są te punkty?
4: Co dwa kilometry,
3: okej. Okay.
4: Także bez problemu można przejść albo do przodu, albo do tyłu.
3: Martwcie się, nie będziecie sami, bo inni biegacze z wami będą szli do tego punktu.
4: Zdecydowanie nie, a przez te lata było i słońce, i deszcz, i nawet opady śniegu przez moment się zdarzały w tym maju bywa różnie.
3: Dodam, w zeszłym roku dostałem folię termiczną, tak. Więc nie martwcie się, jeżeli będziecie w polu i na przykład zacznie mocniej wiać, bo jedzie samochodzik, który rozdaje folię termiczną.
4: Zawsze jest w autokarach, autobusach, które po was będą podjeżdżały, zawsze są termiki, w tramwajach są termiki, wszędzie, gdziekolwiek jesteście, a jak nie ma termik, bo jest na tyle gorąco, to jest bardzo dużo napojów, z których prosimy, żebyście korzystali. Ja będę jak mantrę przypominał, bo będę stał i te ostatnie tam ostatnią godzinę, a nawet 2 godziny przed biegiem, to ja, między innymi ja z Krzyśkiem Łonieckim i z Damianem Wąbolem będziemy was zachęcać i wam mówić o tym wszystkim, co wam jest potrzebne. Delektujcie się. Ten bieg jest dla tych, którzy zaczynają przygodę z bieganiem i nie straćcie tej okazji, tej przyjemności. To jest jedyny taki bieg w roku. Delektujcie się każdym fragmentem. Przyjedźcie wcześniej, na spokojnie przeżyjcie. Można do Adama Małysza gdzieś go spotkać. Wielu naszych ambasadorów będzie na tym biegu dostępnych. To jest całkiem przyjemne.
3: Zresztą dlatego warto przyjść dzień wcześniej.
4: Co najmniej do Poznania, tak. Piękne miasto.
3: W sobotę już można wpaść na Expo, bo tam też będzie się działo.
4: Tak jest.
3: Tylko do zobaczenia i do usłyszenia, Pawle, za rok w takim razie.
4: Do usłyszenia, do zobaczenia i biegajcie dla przyjemności.
0: To był gość. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Czym zaskoczył nas Kamil Jasiński w ostatniej popołudniówie? Posłuchajcie sami.
4: Popołudniowa w czwórce.
5: A w studiu czwórki razem z nami jest już Max Popławski, Londyńczyk, który mieszka od ponad 4 lat w Polsce.
6: Tak,
5: dzień
6: dokładnie.
5: Dobry, cześć.
6: Dzień dobry.
5: Max, bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia. O tym, jak żyje ci się w Polsce, opowiadasz trochę na swoim profilu na Instagramie. Your favorite dog's name, to można się znaleźć. Tak. Ale Maxów przez, pisanych przez X i przez KS jest całkiem tak. sporo w Polsce.
6: Tak.
5: Była,
6: no,
5: kiedyś,
6: tak jest.
5: Była kiedyś moda. Tak. Chyba oni są trochę młodsi od ciebie. Tak mi się wydaje.
6: Tak.
5: Ale to jest popularne imię. Natomiast bardzo zastanawiające jest twoje nazwisko, Popławski. Czy ty masz jakieś polskie korzenie, czy ty jesteś...

0: Polakiem wychowanym w Wielkiej Brytanii. Jak u ciebie to wygląda?
1: To jest dobre pytanie, w sensie, że bo w Anglii zawsze jestem Polakiem, który ma brytyjski paszport i w Polsce jestem Brytyjczykiem, który ma polski paszport, więc mam polskie korzenie, bo moja babcia i mój dziadek urodzili się w Polsce, ale po II wojnie oni przeprowadzili się do Anglii. Nie w sensie, że oni mieli taki wybór. Moja babcia była w obozie w Uzbekistanie i potem w Perze, potem w Zambii i wszystko było trochę skomplikowane i w rocznik 47 chyba ona przeprowadziła się.
0: Czyli zaraz po wojnie.
1: Tak, zaraz po wojnie. Ona miała 11 lat, jak ona była w Anglii pierwszy raz. I mój dziadek, to jest taki podobny historia, w sensie, że on urodził się w Warszawie, jego matka i ojciec umarł podczas II wojny, więc on był sam w Warszawie do końca. Miał 14, chyba 15 lat, kiedy wojna skończyła i okazuje się, że był taki łódzki, coś takiego między Anglii i w Polsce i dostał taki dzień przerwy i koniec, i on został w Anglii.
0: Czyli twoi dziadkowie poznali się w Anglii?
1: Tak. 11-12
0: lat. Ale ze swoimi dziadkami, czy u ciebie w domu rodzinnym mówiło się w języku polskim?
1: Niestety nie. Byłoby łatwiej, żeby nauczyć się języka polskiego, jeśli mówiłem po polsku w domu. Ale nie mówiliśmy po polsku. To był trochę inny czas w Anglii. Jeśli byłeś obcokrajowiec i mieszkałeś w Anglii, to był... nie jest jak łatwo, jak jest teraz, żeby być w takiej mieszankę między kultury. Więc ciężko to było, bo oczywiście w szkole tylko mówiliśmy po angielsku, z przyjaciółmi po angielsku, cały czas życie codziennie po angielsku. Więc nie miałem okazji, żeby mówić po polsku w domu, jeśli też nie miałem ochoty, bo jak byłem młodszy, tylko myślałem, że jestem Londyńczykiem, koniec. Przeprowadziłem się do Polski, bo dostałem takiej oferty pracy tutaj.
0: Okej. I dopiero zacząłeś uczyć się polskiego?
1: Tak, 4 lata temu. No jak przeprowadziłem się tutaj, to tylko mówiłem dzień dobry, mam na imię Max, dobranoc i pierogi z mięsem poproszę.
0: Max, czy ta taka tożsamość kulturowa, ta polskość u ciebie była, czy ty w ogóle to w jakiś sposób teraz pielęgnujesz? Pytam o to w kontekście na przykład tej emigracji, kiedy otworzyły się granice i kolejna fala Polaków przyjechała do Wielkiej Brytanii. Czy ty w ogóle utożsamiałeś się jako Polak? Czy to w tobie było? Czy się odcinałeś wręcz?
1: No to jest super pytanie. W sensie, że to był taki moment chyba jak miałem 11-12 lat. To był taki okres, że zaczynałem mieć ciekawości o moje korzenie, więc miałem takie rozmowy z ojcem, z mamą, takie rzeczy, zapytanie o co się stało. Więc to jest dlaczego chyba rozumiem trochę o co się stało podczas PRL, kto jest Lech Wałęsa, co się stało podczas II wojny. Nie w całości oczywiście, bo to jest strasznie duży taki temat, ale to był taki początek mojej ciekawości w moim korzenie. W szkole na przykład miałem nickname Polski Sklep.
0: Polski Sklep?
1: Tak, bo nazwisko jest trochę za ciężko dla taki Brytyjczykiem, więc zawsze w szkole mamy takie nicknames dla osoby, nie wiem, więc sklep czy Polski Sklep były moje takie...
0: Bo już wtedy były polskie sklepy, tak?
1: No okay. Oczywiście, to jest jak wszystko zaczynało w Anglii chyba, na drugi fale, w sensie, że pierwszy był po II wojnie.
0: No dobrze, ale powiedzmy rówieśnicy w twojej klasie, bo jednak społeczeństwo brytyjskie jest bardzo różnorodne.
1: Tak.
0: Wszystkie nacje teraz można tam spotkać, ale jak wspominasz lata szkolne, to ty byłeś jedynym, nazwijmy to, kimś o innych korzeniach?
1: Nie, chyba byłem jedynym Polakiem. Nigdy w moim życiu spotkałem inne popławski, ale jak przeprowadziłem do Polski, zaczynałem w biurze, byłem na Microsoft Teams, coś takiego, internu, i widziałem 5 innych popławski, pierwszy raz w moim życiu, i byłem tak blisko, żeby napisać, hej,
0: jesteśmy rodziną. Tak. Gdyby nie twoje korzenie, gdyby nie dziadkowie, to przeprowadziłbyś się do Polski?
1: Jest to chyba tak, bo Polska dla mnie teraz jest 6 kraj, w którym mieszkam, więc zawsze...
0: To gdzie mieszkałeś, powiedz nam?
1: Ja mieszkałem w Berlinie, przeprowadziłem się do Berlina, jak miałem 17 lat, potem mieszkałem 3 lata w Holandii, potem rok w Stanach, potem około rok w Dubaju i między taki czasami zdałem egzaminy adwokackie w Anglii, takie rzeczy, więc zawsze byłem taki osobą, która miała myślenie, że będę mieszkać gdzieś za granicę, ale nie miałem pojęcia gdzie, więc miałem taki okres, że tylko mówiłem tak cały czas, bo miałem szczęście i ufałem siebie, w sensie, że jeśli nie uda się, zawsze mogą wracać do domu. Więc to samo ofertę pracy tutaj. Chyba tydzień później byłem w lotnisku i leciłem do Polski. Jeszcze nie miałem mieszkania, nie miałem pojęcia, gdzie mieszkać, nie miałem żadnego przyjaciółmi tutaj. I myślałem, wiesz co, zobaczymy. 6 miesięcy i chyba wracam do Anglii, będę nauczył się języka polskiego, wszystko będzie w porządku. Przeprowadziłem się tutaj, myślałem, 6 miesięcy jest trochę za mało, żeby nauczyć się języka polskiego. Więc zostałem rok i potem rok trwało i już, kurczę, chyba kolejne jest potrzebne teraz. 2 lata, 3 lata i teraz 4 lata w Polsce, mam 2 koty tutaj, no całe
0: czyli
1: moje
0: życie. Czyli nie zapowiada się, żebyś
1: tak,
0: wracał.
1: Więc nie mam taki plan, żeby wracać teraz.
0: No i pierwsze wrażenie, wysiadasz na lotnisku i zostajesz tutaj na pół roku. W jakim miesiącu?
1: Marcu. To był ciężko miesiąc, bo wojna zaczynała w Ukrainie, okay. Więc wszystko było takie mieszanka i jeszcze było zimno. I nie myślałem, że będzie tak,
0: że aż tak zimno. Chociaż Brytyjczycy mają bardzo takie ciekawe podejście do tematu pogody i straszliwie narzekacie na swoją pogodę, ale mam wrażenie, że chyba pogoda w Polsce jest bardziej wymagająca. To znaczy jest zimniej na pewno.
1: Tak, jest zimniej, ale lato jest takie prawdziwe lato. Zimna jest prawdziwa zima, więc to jest super, ale to jest taki nie współchodzenie, ale mamy taki wspólny mentalność, bo oba kraje lubią od czasu do czasu, żeby narzekać.
0: Narzekać na pogodę, tak.
1: Narzekać na pogodę, musimy to zrobić, ale w Polsce no zima to był, pamiętam taki pierwszy prawdziwa zima w Polsce. Chyba płakałem. Powstałem rano, miał taki minus 22 na zewnątrz i myślałem, co ja tutaj robię?
0: Gdzie
1: idziemy teraz? I zostaję cały czas w domu, bo było tak zimno na zewnątrz i nie miałem jeszcze takiej ubrania na takie rzeczy, więc no ciężko.
0: No dobra, to jaką pogodę wolisz? Angielską czy jednak polską?
1: Polską.
0: Teraz, tak?
1: Tak, no lato tutaj jest przepiękne. No zobacz, na ulicy ludzi teraz są tak uśmiechnięty.
0: No i taki tak, teraz bardzo krótki wycinek roku.
1: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że będzie trochę dłużej, ale kocham taki lato w Polsce. To jest takie prawdziwe lato i może wszystko zrobić, idziesz na lody, idziesz do Mazury chyba, na Helu. No jest takie szczęśliwy kraj i to jest zawsze super, żeby dołączyć to.
0: Chociaż w Anglii mam wrażenie, że jednego dnia mogą być wszystkie 4 pory roku.
1: Tak.
0: Szczególnie w takim.
1: Tak jest. I to jest totalne.
0: A jeśli chodzi o takie główne różnice w mentalności, w społeczeństwie, to chyba największym takim taką różnicą między Polakami a Anglikami jest to, że my raczej small talków nie uprawiamy.
1: Tęsknię to.
0: Tęskni za small talkiem.
1: No, byłem w Anglii taki tydzień, 2 tygodnie temu i takiej kultury, że small talk, cały czas możesz to zrobić, od razu masz taki nowy przyjaciel, znajom chyba w Polsce, to jest ciężko, żeby pamiętać różnicę między znajomymi i przyjaciółmi, ale to jest taki kulturowy rzecz, że żeby gadać, trochę o głupoty.
0: O pogodzie bardzo często.
1: O pogodzie, ale tylko o życie. To wystarczy. Nie ma znaczenia o co. Tęsknię to, bo to jest trochę taki vibe, że tylko chyba w Anglii masz. I to nie jest jak jest w Stanach, w sensie, że to jest bardzo fake. To jest tylko o ciekawości. W sensie, że ludzie lubią gadać z innymi ludźmi.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 Online. 4 Online.

0: Kolejne wydanie najlepszych z najlepszych już jutro o godzinie 22. Kuba Jamrozek, dobranoc.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Dobrzy ludzie 4-7. O, o.

Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele, za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienia.

0: Gramy.
1: Gramy.
0: Gramy w czwórce.
2: Setki razy zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do mnie.

Wychodzę w mroku jakieś pół tysiąca stąd. Pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek. Żadna przemiana, starczył mi rok. Umiałem zabić się za to, co teraz staje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej oczy mi do snu, gdzieś na nowo. Na końcu tylu

sentence if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.

0: I've been awake since five.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.
2: Gramy.
3: Gramy.

Ocknąłem się przy barze w lustrach, nikogo nie ma już w środku. I zamiast słońca na zewnątrz razi mnie pustka. Czepiłem do świątu jak w klipie Technotronic kolory. Vanilla Sky, żadnego życia, słońce niebieskie, cienie z czerwony, w sumie jak raj. Chcę coś do picia, żabka otwarta.

płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, a rano wybiegam se goły z Bristolu.

dwa miechy już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję.

0: backhandem i grzecznie mu wołam: weź debilu to wyłącz. Po co samary z Witkasa, tu taszczysz i jeszcze te trzy powerbanki. Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

Mijają kolejne tygodnie, on chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka,

bezradni i smutni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

me some of that soul food. That energy. That energy.

prąd, żeby mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gwiazd, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół, tu raz to buntu stale, raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery poryw, żeby mnie przeryć i poryć i wejść w moje

słowo pominę. Ta samba to nie daj mocny kurasz, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossi fiestę grubą brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: Czwórka, radio i podcast.
1: Gramy!
2: Gramy!
1: Teraz gramy!
3: W zespole TGR prace są całkowicie zmechanizowane.
4: Okay. Damn! Nachmet.

0: A nawet zakładam kasy.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.